0: dożywocie.
1: To są aktualności jedynki.
0: Wysyłał podwładnym SMS-y z propozycjami seksualnymi. Stracił posadę rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Mirosław Minkina został odwołany przez kolegium elektorów. Profesor Barbara Biesiada-Drzazga, jedna z adresatek niedwuznacznych wiadomości, podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do przerwania kadencji rektora.
2: Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które wybrały dobro Uniwersytetu, a nie, powiem wprost, a nie własne korzyści. Mam nadzieję, że zacznie się nowy rozdział. Są złożone dochodzenia w prokuraturze i myślę, że odwołanie rektora to będzie tylko pierwszy krok do podniesienia odpowiedzialności. Pan Minkina chciał wejść do historii Uniwersytetu. Myślę, że wszedł.
0: Uchwała o odwołaniu rektora trafi teraz do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam zostaną podjęte kolejne decyzje w sprawie funkcjonowania uczelni. A na koniec o ukłonie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w stronę weteranów. Będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Radni stolicy jednogłośnie przyjęli nowe przepisy. Dyrektor Centrum Weterana podpułkownik Katarzyna Rzadkowska mówiła, że to bardzo ważne dla całego środowiska.
3: To jest taki gest, który powstał właśnie tutaj w Warszawie, pokazujący, że tak, widzimy Was i dziękujemy za Waszą służbę. I czasami to jedno zdanie dla nas znaczy więcej niż jakiekolwiek materialne wynagrodzenia, więc bardzo, bardzo się cieszę, że doczekaliśmy tej chwili.
0: Komunikacją miejską w Warszawie bezpłatnie będą mogli też jeździć dawcy przeszczepów. W stolicy jest ich ponad 1000. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na północnym wschodzie możliwe opady deszczu na termometrach od 7 do 11 stopni, a przed nami kolejny pochmurny dzień z przejaśnieniami głównie na północy i zachodzie. Przelotne opady deszczu w większości regionów, w centrum i na wschodzie także zagrzmi. W czasie burz możliwy silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Termometry pokażą dziś od 16 do 20 stopni, chłodniej około 14 stopni w rejonach podgórskich Karpat.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Czy świeże warzywa można uprawiać w kosmosie? W czterech porach roku zaprosimy na piknik naukowy i sprawdzimy, jak naukowcy przygotowują jedzenie dla astronautów. W audycji także o tym, jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem i czy nowoczesna technologia może pomóc uniknąć takiego spotkania. A na koniec o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i największych ciekawostkach tegorocznego mundialu.
5: Cztery pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: I 10 minut po drugiej. Polskie Radio, jedynka, muzyka nocą, Bartek Koziczyński. Trzecia godzina naszego spotkania, gdzie wspominamy festiwale w Opolu. I tutaj akurat świeże wspomnienie. Jaco Brango w tym roku brał udział w debiutach. A teraz już przeskakujemy do roku 89. Czas zmian, który objawiał się tym, że do festiwalu w większej ilości pojawili się wykonawcy kojarzeni z tak zwaną krajową sceną młodzieżową. Między innymi formacja Nieżywych Schabów, która rok wydania piosenki podkreśliła już nawet w tytule. Faja 89.

She Drives Me Crazy, przebojem Fine Young Cannibals żegnamy lata 80. Przechodzimy do następnej dekady, oczywiście w kontekście opolskim. Tam na kilku pierwszych festiwalach królowała, albo próbowała królować, bo dopiero za trzecim razem chyba jej się udało, Magda Durecka robić karierę. No i w pierwszym, w tych 90. roku brała na warsztat między innymi ten utwór.

Seal Adamski w utworze Killer, hit roku 90. A rok później, co tam w Opolu? Otóż w Opolu nagrodę przyznano artystce, która mogła zarówno się pokazać w Jarocinie, jak i na festiwalu polskiej piosenki, tym bardziej tradycyjnym, Renata Przemek.

Oczywiście grupa The Cure za nami. Friday I'm in Love. Idealny utwór na rozpoczęcie piątku, ale poza tym to rok 92, album Wish. Ciekawe, czy zespół The Cure, który zjawi się już za niecały miesiąc w Polsce, wykona ten utwór na żywo. Będzie na festiwalu Open Air. A teraz rok 93, Opole 93, gdzie pojawiły się nowe trendy i to nawet prekursorskie. Bo jeszcze nie było nawet Leroya, jeżeli chodzi o nasz kraj. Kazik coś tam próbował, no ale hip-hop czy też rap były wtedy hasłami dosyć nieznanymi na naszym gruncie. I oto zespół Bad Master C, taka nazwa światowa, a złożony z muzyków i tancerzy musicalu Metro, wkroczył z utworem zatytułowanym Sny.

Najpierw był Bad Master C, czyli reprezentanci Warszawy, prekursorski zespół dla polskiego hip-hopu, a później Cypress Hill, który wywodzi się z Los Angeles i to był słynny hit z roku 93, Insane in the Brain. 94, znów muzyka rockowa. Muzyka rockowa była ważna w tamtym czasie i była ważna również w Opolu. Pojawił się zespół Hey, który naprawdę wstrząsnął krajowym rynkiem i pięknie nawiązywał do grunge'owych wzorców zza oceanu. Musiała również zabrzmieć Moja i Twoja nadzieja.

Nieodżałowany Chris Cornell przy mikrofonie na płycie Super Unknown grupy Soundgarden, rok 94. Szczyt szaleństwa grunge'owego, niedługo to się miało kończyć, no ale jeszcze wcześniej Hey i u nas dopiero ta fala nadchodziła. 95. rok, tylko tyle nam się zmieści, jeżeli chodzi o pole, więc wciąż w klimatach rockowych, tam był bardzo rozbudowany segment poświęcony takiej muzyce i królowała tam Armia. Zespół Armia, który w tamtym czasie wydał bardzo ambitny album Trio Dante. Michał Grymuza, wybitny gitarzysta, był na gitarze. Jeżeli dobrze pamiętam, na scenie Amfiteatru Opolskiego nie było Banana, czyli waltornisty, tylko Mateusz Pospieszalski z grupy WW grał na saksofonie. W takim trochę zmodyfikowanym składzie sięgnęli po te skomplikowane, nie ukrywajmy, utwory z płyty Trio Dante. I takiego wysłuchamy na zakończenie naszego spotkania. Miejsce pod słońcem. Dziękuję za dzisiejszą muzykę nocą. Bartek Koziczyński. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły.
2: I podgrzewały emocje.
3: Wydarzenia, które poruszały.
4: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
5: Wszystko to podsumujemy w audycji
0: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
6: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20:00 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
7: Agata Kowalska,
8: Agata Kondzińska,
9: Sylwia Białek,
10: Grzegorz Osiecki,
11: Karol Surówka
12: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
13: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. Rozpoczęło się prawdziwe święto wszystkich fanów piłki nożnej. W Meksyku odbył się wczoraj mecz otwarcia Mistrzostw Świata, w którym gospodarze 2-0 pokonali Republikę Południowej Afryki. Mundial rozgrywa się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kibice na całym świecie trzymają kciuki za swoich piłkarzy. Z fanami różnych drużyn i przedstawicielami kilku państw rozmawiała w Barcelonie Agata Król.
14: Mieszkam we Francji, ale moją drużyną jest Algeria. Chcę, żeby ten kraj zdobył mistrzostwo i stał się mistrzem świata. Będę oglądał w telewizji mecz Algeria-Argentyna. Wspieram Niemcy. Niemcy to numer jeden, a potem Hiszpania. Jestem zagorzałym kibicem. Która drużyna jest pana ulubioną? Hiszpania oczywiście. Jestem Hiszpanem. Jestem z Walencji, więc Hiszpania. Myśli pan, że wygrają? To trudne. Kibicuję także Argentynie, bo to być może ostatnie mistrzostwa świata Messiego. Moją ulubioną drużyną jest Moto Jelcz Oława. To mała drużyna z mojego rodzinnego miasta i jedyna drużyna, jaką znam. Z jakiego miasta?
15: Oława, in Poland.
16: Miło pana poznać.
15: To miło. Także ja tylko chodzę na mecze Moto Jelcza, ale jestem wielkim fanem. Nasi nie grają, kogo ja tam będę oglądał?
13: W Mistrzostwach Świata bierze udział rekordowe 48 reprezentacji. Jak słyszeliśmy, nie ma wśród nich biało-czerwonych. Nie zabraknie jednak polskich akcentów. Jednym z 50 arbitrów jest Szymon Marciniak. W polskim zespole sędziowskim są też asystenci Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski. Finał turnieju 19 lipca. Eksperci pozytywnie oceniają przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę o zakazie patostreamingu. Najmłodsi już w wieku wczesnoszkolnym narażeni są na to zjawisko, mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
17: Mimo

0: ograniczeń regulaminowych do serwisów społecznościowych czy serwisów udostępniających materiały wideo powszechnie mają dostęp już dzieci w wieku wczesnoszkolnym, to dla nich to są treści, które mogą je przestraszyć, zaniepokoić, treści, które mogą też w przyszłości naśladować, treści, które mają wpływ na wartości, na światopogląd.
1: Przegłosowana w Sejmie ustawa trafi teraz do Senatu. Przepisy przewidują karę więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. Donald Trump poinformował o odwołaniu zaplanowanego ataku na Iran z powodu osiągnięcia porozumienia z Teheranem. Nie potwierdził tego jednak ani Iran, ani Izrael. Amerykański prezydent wcześniej ogłaszał już zawarcie pokoju z Iranem, co później nie miało miejsca.
2: Donald Trump z przekonaniem mówił, że uzgodnił z Iranem bardzo szczegółowe porozumienie w sprawie zakończenia konfliktu. Jesteśmy w trakcie finalizowania porozumienia. Powinno to nastąpić w najbliższych kilku dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Zapytany, skąd jego przekonanie, że tym razem porozumienie zostanie zawarte, Trump odpowiedział, że Iran został zmuszony do ustępstw w wyniku amerykańskich ataków z ostatnich 2 dni. Wszyscy zatwierdzili porozumienie. Teraz je tylko trzeba uściślić. Iran nie będzie mieć broni nuklearnej. Wcześniej Trump ogłosił kolejne uderzenia na Iran, ale po kilku godzinach oświadczył, że je odwołuje. Krytycy żartują, że to 37. porozumienie z Iranem, które ogłasza amerykański prezydent jako pewne. Żadne z wcześniejszych nie zostało podpisane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: W nich jeszcze zaproszenie na 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jutro na PGE Narodowym w Warszawie będzie można wziąć udział w eksperymentach, zobaczyć pokazy naukowe, spotkać się z naukowcami i dziennikarzami oraz dowiedzieć się wiele o otaczającym nas świecie. W tym roku wydarzenie się odbędzie pod hasłem Z życia wzięte.
4: Jak mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia, w trakcie tej wyjątkowej imprezy na własnej skórze przekonamy się, że spotkanie z nauką to naprawdę fascynująca przygoda.
5: To jest ogromne wydarzenie, przy okazji którego mamy okazję spotkać się z nauką taką, jaka powinna być w szkołach. Interaktywną, interesującą, tłumaczącą, a nie pouczającą.
4: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Sobotni piknik rozpocznie się o 11, tak w ramach przypomnienia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie wymaga też wcześniejszej rezerwacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Przed nami kolejny pochmurny i deszczowy dzień. W centrum i na wschodzie możliwe burze i towarzyszący im silny wiatr. Na termometrach maksymalnie od 16 do 20 stopni w większości regionów.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Czy świeże warzywa można uprawiać w kosmosie? W czterech porach roku zaprosimy na piknik naukowy i sprawdzimy, jak naukowcy przygotowują jedzenie dla astronautów. W audycji także o tym, jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem i czy nowoczesna technologia może pomóc uniknąć takiego spotkania. A na koniec o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i największych ciekawostkach tegorocznego mundialu.
7: Cztery pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Radiowa jedynka w nocy, Danuta Kryńska. Mamy wspólny czas aż do świtu.
9: Panowie, prosimy.
10: Słowo.

0: film.
1: Przyznasz, Jasiu, że najczulszymi westchnieniami, spojrzeniami darzyły kobiety śpiewających amantów scen operetkowych. Poproszę o taką dawną płytę operetkową.
2: Może być Franciszek Lechar?
1: O, najchętniej.
2: Janusz Popławski zaśpiewa: Jam pieścił kobiet kwiat.

0: krąży wokół mnie piosenka stara. Jak trudno jest zapomnieć, gdy ktoś ci szczęście skradł. Chciałabym usłyszeć.
1: Proszę, muzyka Henryk Warst, słowa Jerzy Jurandot. Śpiewa dalej Janusz Popławski.

0: i zapraszam na przedporanny koncert w radiowej jedynce. Dziś wspomnienie wydarzenia, które odbyło się w radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana dokładnie 27 lat temu. Grupa Pod Budą.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie.

W ten sposób próbujemy promować płytę, a płyta szczególna, ponieważ znajdują się na jej piosenki wybrane spośród bardzo wielu, które w ciągu 22 lat przydarzyły nam się po drodze. Będą więc piosenki, które powiedzmy sobie zyskały troszkę większą popularność niż inne i być może wpadły kiedyś Państwu w ucho, jak choćby ta, którą teraz zaśpiewam.

Dziękujemy za pomoc i proszę... I proszę, śpiewajcie Państwo z nami tylko wtedy, kiedy będziecie na to mieli ochotę. Ballada o ulicznym grajku to liryczne wyznanie o pewnym starszym panu, który kiedyś grywał na ulicach naszego miasta. Balladę tę zaśpiewa przecudnie moja koleżanka z zespołu, którą już od ponad 20 lat wszyscy podejrzewają o to, że jest moją żoną, jakby sobie na coś lepszego nie zasłużyła.

Dziękuję serdecznie. Gdy po takiej szampańskiej zabawie dżentelmeni powracają nad ranem do swoich domów, to jest tak jak w piosence Na całość. Piąta rano, zabawa skończona.

czekać do jutra. A jutro znów idziemy na całość. Za to wszystko, co się dawno nie udało. Za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały. Za marzenia, które w chmurach się rozwiały.

patrzeć twarzą o nie miało. O, kto widział, żeby z nocą się nie liczyć, na dwa głosy nagle śpiewać na ulicy.

0: minęło 27 lat jak krótki sen. Wydarzenie, ten koncert gruby pod budą, odbył się 11 maja 1999 roku w radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana. Na koniec jedynkowego przedporanka duet Simon and Garfunkel. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.
1: I was 21.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ideologie przemijają, podczas gdy prawda trwa. To słowa Leona XIV wypowiedziane w czasie czuwania modlitewnego z młodzieżą na placu Limy w Madrycie. Bądźcie misjonarzami Ewangelii wobec materialnej i duchowej biedy naszych czasów, dobrze wiedząc, że nasza wiara jest stylem życia, który znajduje swoje wypełnienie w miłości, zachęcił papież młodych hiszpańskich katolików, wskazując, że w ten sposób mogą zmienić historię. Trwająca od soboty pielgrzymka Leona XIV do Hiszpanii dobiega dziś końca. W ciągu tego tygodnia Ojciec Święty odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Rząd hiszpański zatwierdził dekret królewski, w którym uznaje tę wizytę za wydarzenie wyjątkowe i o szczególnym znaczeniu publicznym. Papieskiej podróży towarzyszy hasło „Podnieście oczy”, które zachęca do spojrzenia ponad codzienne sprawy, dostrzeżenia na nowo obecności Boga oraz większej otwartości na drugiego człowieka. Leon XIV jest trzecim papieżem, który odwiedza Hiszpanię. Jan Paweł II był w tym kraju 5-krotnie, a Benedykt XVI 3-krotnie. Podobnie jak w sercach jego poprzedników, tak i w sercu obecnego papieża, młodzi mają wyjątkowe miejsce. Spotkania z nimi są ważnym i kluczowym elementem każdej pielgrzymki. Aby rozpoznać głos Boga, może nam pomóc przede wszystkim milczenie. Uważam, że bardzo ważne jest, aby każdy z nas starał się rozwinąć w sobie umiejętność przebywania w ciszy, mówił Leon XIV podczas wspomnianego spotkania z młodymi w Madrycie, dodając: często chodzimy ze słuchawkami, słuchamy muzyki, ulegamy rozproszeniom i nie potrafimy po prostu być w ciszy. Myślę, że wielokrotnie właśnie w tym doświadczeniu milczenia Bóg może do nas przemawiać i właśnie wtedy możemy rozpoznać Jego głos. Gdy szukamy ciszy, decydujemy o tym, czego nie słuchać i jakim hasłom nie pozwolić się rozpraszać. Uwalniając się od zgiełku tysięcy głosów,

0: Dostrzegamy, że jedne zwodzą nasze pragnienia, inne kupują nas, nie dając prawdziwego pokarmu. Jeszcze inne przemawiają w imię własnego interesu. Chciałbym tu również podkreślić, jak ważne jest, aby szukać prawdy, ponieważ wiele głosów i wiele treści w sieci wprowadza nas w błąd i okłamuje. Zawsze szukajcie prawdy. Jeśli coś oddala cię od Boga, to nie jest to prawda. Mówił Leon XIV do hiszpańskiej młodzieży, ale tak naprawdę do każdego z nas. Cisza, od której tak często uciekamy, może być prawdziwym wybawieniem i to niezależnie od wiary, jaką się wyznaje. Pozwólmy sobie na bycie ze sobą. Może być to początkiem długiej, pięknej drogi odkrywania tego, co naprawdę w życiu ważne. Życzę Państwu dobrego, spokojnego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
3: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
2: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Od dzisiaj we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Na jego mocy będzie działał m.in. mechanizm solidarnościowy. Kraje, które nie będą chciały przyjmować migrantów, będą płaciły duże kwoty na rzecz tych, które migrantów przyjmą.
5: W związku z wojną na Ukrainie od 2022 roku Polska przyjęła rekordową w skali Unii liczbę migrantów i w tym roku jest całkowicie zwolniona z mechanizmu solidarnościowego. Jak zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, to się nie zmieni.
6: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste.
5: Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wątpi w zapewnienia rządu i przypomina, że uzgodnienia na kolejny 2027 rok mogą być różne.
7: Zostaliśmy zwolnieni na pół roku, do końca tego roku. Jesienią Komisja Europejska zacznie przygotowania do rozdziału na następny rok.
5: Zgodnie z mechanizmem solidarnościowym, kraje, które nie przyjmą uchodźców, zapłacą duże kwoty na rzecz państw, które migrantów przyjmują. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Bez tej ustawy inwestorzy rynku kryptowalut są niechronieni, uważa ekonomista Marek Zuber. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował wczoraj rządową ustawę o kryptowalutach. Dokument miał dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku krypto i powierzyć nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek. Marek Zuber uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę i w ten sposób zapewnić ochronę obywatelom.
8: Lepiej by było, żeby jednak dzisiaj obowiązywała ta zbyt ostra ustawa i próbujemy w kolejnych miesiącach dojść do kompromisu, czyli ją złagodzić, jeżeli rzeczywiście uznamy, że ona jest za ostra, niż żeby było tak jak teraz, czyli że tej kontroli państwa jest zdecydowanie za mało.
4: Prezydent stwierdził, że zaproponowana przez rząd ustawa nie rozwiązuje kluczowych problemów związanych z ochroną obywateli. Przypomniał o własnym projekcie, który jego zdaniem zawiera rozwiązania mające skuteczniej chronić Polaków. Decyzje prezydenta krytykują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk skomentował decyzję prezydenta na swoich mediach społecznościowych. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał szef rządu na portalu X. W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A6 przy polsko-niemieckiej granicy. Niedaleko przejścia granicznego w Kołbaskowie trwa budowa wiaduktu nad autostradą. Dziś i jutro jego elementy będą transportowane i montowane. Na czas operacji ruch będzie wstrzymany, a przerwy będą trwały około 10 minut. Zapowiada Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Dziennie takich wstrzymań ruchu będzie kilka. Prace mają się zakończyć w sobotę zamontowaniem wszystkich prefabrykowanych belek. Wszystkie prace związane

0: związane z budową infrastruktury na granicznym odcinku autostrady A6 mają zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku.
1: Wtedy gotowy ma być wiadukt nad autostradą, który umożliwi zawracanie bez konieczności przekraczania niemieckiej granicy. Powstanie też plac, na którym policja i Straż Graniczna będą mogły kontrolować pojazdy.
2: To są aktualności jedynki.
1: Kardiolodzy apelują do kibiców piłki nożnej oglądających mecze mundialu, by zadbali o właściwą dietę. Sportowe emocje poprawiają krążenie i są dobre dla organizmu, ale tylko w połączeniu z dobrymi posiłkami. Dlatego lekarze przypominają, że zagrożeniem dla serca może być stres, ale tylko w szczególnych sytuacjach.
3: Doktor Andrzej Bolewski ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu wyjaśnia, że stres wywołany sportowymi emocjami bardzo rzadko prowadzi do zawału, szczególnie u osób, które nie chorują.
4: Często musi być nałożone na jedną chorobę, że już mamy cukrzycę, mamy nadciśnienie tętnicze. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
3: Doktor Marek Słomczyński radzi, by odpowiedzialnie podchodzić do oglądania spotkań rozgrywanych nad ranem i by mimo mundialu kibice pamiętali, że dla zdrowia ważny jest dobry sen. Kardiolog przyznaje, że na tych mistrzostwach on i wielu polskich kibiców stresuje się mniej niż w czasie poprzedniego turnieju.
5: Będę oglądał z jeszcze większą przyjemnością, bo nie będę się denerwował, bo nasi nie grają. Także czysty sport i obserwacja tego, co się dzieje na boisku, bez dodatkowych emocji i stresu.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej potrwają do 19 lipca. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: A na mundialowych arenach Korea Południowa gra z Czechami na Stadio Akron w Meksyku. Przed minutą rozpoczęła się druga połowa meczu 0-0. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Ta dziś mało piłkarska. Początek weekendu zapowiada się pochmurno i deszczowo. W całym kraju możliwe opady deszczu, lokalnie też gradu. W centrum i na wschodzie zagrzmi. Temperatura maksymalna w większości regionów od 16 do 20 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam!
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
9: Czy świeże warzywa można uprawiać w kosmosie? W czterech porach roku zaprosimy na piknik naukowy i sprawdzimy, jak naukowcy przygotowują jedzenie dla astronautów. W audycji także o tym, jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem i czy nowoczesna technologia może pomóc uniknąć takiego spotkania. A na koniec o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i największych ciekawostkach tegorocznego mundialu.
10: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Tymczasem na zegarach prawie 8 minut po godzinie 5.
2: Agrofakty.
11: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Ministerstwo Rolnictwa chce wydłużyć termin realizacji inwestycji finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy do 31 lipca. Obecnie jest to 15 czerwca. Z dodatkowego czasu ma skorzystać co najmniej 873 beneficjentów, którzy z powodu trudnej zimy, opóźnień dostaw maszyn oraz problemów administracyjnych nie zdążyłyby zakończyć przedsięwzięć w pierwotnym terminie.

0: Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniach rolnych. Ma ona uprościć sposób wyliczania dopłat z systemu. Zniknęłyby rozwiązania uzależniające wysokość wsparcia od klasy gleby. Rozszerzony będzie także katalog upraw objętych dopłatami. Chodzi m.in. o trawy nasienne oraz wierzbę do wyplatania. Zmianie ulegną również zasady dotyczące wypłaty odszkodowań. Ustawa wprowadza franszyzę redukcyjną w miejsce obecnej franszyzy integralnej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała rolnikom już 18 miliardów 950 milionów złotych w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych za 2025 rok. To niemal cała zaplanowana pula. Wypłaty potrwają maksymalnie do 30 czerwca. W praktyce rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze przelewu, powinni go spodziewać się w najbliższych dniach. A teraz w Agrofaktach ogólnopolskie samozbiory jagody kamczackiej. W ten weekend taką możliwość zaoferuje 14 plantacji w 6 regionach kraju, m.in. na Mazowszu, Wielkopolsce czy na Lubelszczyźnie. Samozbiorom będą towarzyszyć degustacje i rodzinne pikniki. A więcej na ten temat opowie Państwu Tomasz Matusiak.
1: Według przedsezonowych badań Kantar Polska blisko 3 miliony Polaków, to jest 9%, chce zjeść jagody kamczackiej więcej niż w ubiegłym roku. Wśród owoców jagodowych popularniejsze są tylko truskawki, maliny i borówki. Badania pokazują także duże zainteresowanie samozbiorami. Niemal 1,5 miliona osób rozważa wizytę na plantacji jagody kamczackiej. Coraz więcej plantatorów otwiera swoje gospodarstwa, organizując samozbiory, degustacje i rodzinne pikniki, mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
2: Samozbiory zaczęły się kilka lat temu i uczestniczy w tych samozbiorach coraz więcej plantacji i uczestniczy coraz więcej konsumentów, którzy przyjeżdżają na te plantacje, żeby te jagody sobie zebrać, kupić. Fakt, że te samozbiory jagody kamczackiej tak dobrze się rozwijają, wynika z tego, że tej jagody niekoniecznie da się kupić w handlu. Ona się pojawia, ale są to niewielkie ilości.
1: Samozbiory jagody kamczackiej od lat organizuje Radosław Warulik z Mokrej Prawej niedaleko Skierniewic. Z pozyskanego plonu produkuje konfitury, soki, syropy i wina.
3: Zapewniamy przede wszystkim samozbiory jagody kamczackiej. Zaprosiliśmy koła regionalne wiejskie. Jest możliwość degustacji naszych win, soków, konfitur. Nasza konfitura z jagody kamczackiej w konkursie Warsaw Food w Warszawie zdobyła złoty medal.
1: Gospodarz cieszy się szczególnie z wizyt rodzin z dziećmi. Jak mówi, dzieci muszą wiedzieć, że owoce nie biorą się ze sklepowej półki.
3: Żeby dzieci zobaczyły, ile trzeba czasu poświęcić na zebranie jednego pojemniczka jagody kamczackiej. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim plantatorom w całej Polsce, którzy zapraszają dzieciaki, całe rodziny do siebie na plantację, aby nasze nowe pokolenie młodych właśnie Polaków zdało sobie sprawę, jak mamy cenne owoce w naszym kraju.
1: W tym roku na samozbiory jagody kamczackiej zaprasza 14 plantacji w 6 regionach kraju. Plantacje znajdują się na Mazowszu, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim oraz w Wielkopolsce.
0: I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne w poniedziałek, kilka minut po godzinie 5. Już jutro o tej porze zapraszam Państwa na audycję Prosto z Rynku, w której między innymi powiemy o nowych przepisach dotyczących walki z fałszowaniem żywności.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 16 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry w piątek, to jest 12 dzień czerwca, 163 dzień roku, do końca roku 202 dni. Słońce wzeszło o 4.15, zajdzie o 20.57, zatem dzień potrwa 16 godzin i 42 minuty, będzie krótszy od najdłuższego, no 5 minut, a dłuższy od najkrótszego, o nieco ponad 9 godzin. Imieniny obchodzą Antoni, Antonina, Bazylides, Bernard, Bolesław, Cyryn, Cyryna, Czesław, Czesława, Ewa, Gwido, Jan, Janina, Jarogniew, Jarogniewa, Kasper, Kazimierz, Leon, Leona, Ludwik, dopiero na, jesteśmy przy M, Mieczysław, Mieczysław, Mieczysława, Nabor, Narcys się nazywam, Nazariusz, Olimpiusz, Onufry, Piotr, Placyd, Przybyrat, Stefan, Tadea, Wyszemir, Włada, Władysław, Władysława, Włodzimierz, Zygmunt i Zygmunta. I to jest lista imieninowa na 12 dzień czerwca. Wszystkiego dobrego i tradycyjne, nie? Że się państwu darzy. No i się zaczęło, wczoraj się zaczęło o 21 czasu polskiego, 9 minut później padła pierwsza.
2: Czasa na 1-0!
0: Szaleństwo na trybunach. Ostatecznie padły dwie bramki, co można było zobaczyć w TVP Sport i tym samym Meksyk przerwał złą passę w meczach otwarcia, bo do wczoraj żadnego nie wygrał, no a ten wymarzony początek dla gospodarzy miał miejsce właśnie wczoraj. Mierzyli się Meksykanie w tym pierwszym meczu z Republiką Południowej Afryki. Wcześniej na tym samym stadionie odbyła się ceremonia otwarcia. No i Shakira zaśpiewała swoją piosenkę. Pytanie do państwa, czy ceremonia się podobała? Kto widział, kto słuchał? No ja sprawdzam, jak uważnie słuchają państwo jedynki. Wczoraj na antenie gościliśmy byłego piłkarza, który wieczorem komentował ceremonię otwarcia. Imię, nazwisko i adres. Wróć, imię, nazwisko i klub. Jeśli ktoś się zna, jeśli ktoś pamięta. 22 139 22 02. A ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 22 minuty po godzinie 5. Pierwszy mecz, otwarcia Meksyk kontra RPA. Wygrali gospodarze, nie mogli kibice narzekać. Ich drużyna w końcu wygrała mecz otwarcia. Trwa drugi mecz grupy A, Czechy kontra Korea Południowa. Koreańczycy po raz 11 z rzędu awansowali na mundial. Czesi wrócili do tej imprezy po 20 latach. No i Koreańczycy przed meczem, mówiło się, że są faworytem tego spotkania. Tyle, że to Czesi atakują cały czas, ta pierwsza połowa wyrównana i żeby nie było, że nie jesteśmy na bieżąco. Żeby nie było. Żeby nie było, to jest taki po prostu przykładowy komentarz, bo dosłownie przed chwilą padła bramka dla Czechów. Ladislav Krejci strzelił na 1-0. To może tym Czechom, szanowni państwo, kibicować, skoro naszych nie ma. Nasi się nie zakwalifikowali, natomiast podczas mundialu nie zabraknie polskich akcentów, bo wśród sędziów jest Szymon Marciniak i w polskim zespole sędziowskim są także asystenci Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski. Ja pytam państwa o polskiego byłego piłkarza, który wczoraj na antenie jedynki komentował ceremonię otwarcia. Spoglądam na Filipa. Byłeś tak koło okolicy 19-20? Nie, nasz realizator zaczął trochę później. To pewnie nie miał okazji się spotkać z panem byłym piłkarzem. 22-139-22-02, pan Darek.
1: Dzień dobry. Wielkopolska. Tylko 8 stopni, ale po wczorajszych całodniowych opadach wypogodziło się. Zapowiada się piękny dzień. Pozdrawiam, Darek Iwno, Wielkopolska.
0: No, popadało rzeczywiście wczoraj i trochę przedwczoraj po takich nocnych, intensywnych opadach w Małopolsce. Gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Synoptycy MGW informują o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych, na przykład na Dunajcu i Sękówce. 24 minuty po godzinie 5. Łambinowice, pan Sławek.
2: Dzień dobry. Łambinowice, 4:45.

0: 11 stopni, czyste niebo, pięknie las widać. Życzę wszystkim miłego dnia dla prezesa, redakcji, wszystkich słuchających. Ruszamy w drogę do pracy. Jeszcze 10 dniówka, jutro nocka, poniedziałek nocka i zasłużony urlop. Wszystkim miłego piątku i przyjemnego weekendu. Pozdrawiam.
1: Panie Sławku, jakby się pan nudził na tych nockach, to ja mogę panu coś zasugerować. Dzisiaj o 21.00 Kanada, Bośnia, Hercegowina. Jutro o 3.00 nad ranem Stany Zjednoczone kontra Paragwaj. Z kolei o 20.00... To widzę, że to się tak będzie mniej więcej... A nie, nie, nie. W pewnym momencie to i nawet o północy będą mecze. Jutro tak, o 3.00 nad ranem Stany kontra Paragwaj, potem o 21.00 Katar kontra Szwajcaria. O, jest pierwszy hicior, czyli o północy, 14 czerwca o północy, czyli to będzie niedziela, tak? Z niedzieli na poniedziałek. Brazylia kontra Maroko. To gdyby się pan nudził. No, a potem o 3.00 Haiti, Szkocja. No, myślę, że Brazylia-Maroko to może być hicior. Można oglądać na telewizorze, można słuchać naszych relacji, bo będziemy, szanowni państwo, w studiu mundialowym informować o tym, co zdarzyło się danego dnia na mundialu. W sygnałach dnia takie studio mundialowe o godzinie 7.40. Pan Maciek jeszcze wczoraj w Hanowerze, już w kraju.
2: Z tej strony Maciej, tam jest Ząbkowicki, 8 stopni, dzisiaj pokazuje do 16. Ja już, panie redaktorze, w domciu i można powoli zaczynać weekend, także wszystkim życzę miłego weekendu i spokojnego dnia. Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, panie Maćku. Żeby nie było, że nie jesteśmy na bieżąco. Co dzieje się w tym, szanowni państwo, w tym meczu Czechy kontra Korea Południowa? Przed chwilą padł gol wyrównujący. Jest 1-0 w drugiej połowie drugiego meczu grupy A. Dzień dobry.
3: Dyszka na zegarze u mnie. Ładnie już przetarte niebo. Chyba będzie słonecznie dziś. Chmury trzewiane. Zapowiada się milutki dzień. Tym bardziej miły, że dzisiaj piątek. No niestety u mnie jutro sobota pracująca. No i co? Zaczęło się. Coś tam zerknąłem lewym okiem na ten mundial. No ale chyba tylko Meksykanie grali. Nie wiem, potwierdźcie mi to, bo pierwszą bramkę tam widziałem. Jakąś część pierwszej połowy. No i tak. Oby nasi wygrali i będzie dobrze. Aha, przepraszam, nie grają. Kurczę, zapomniałem. Miłego dnia dla wszystkich.
1: No to, panie Łukaszu, skoro naszych nie ma, no to komu kibicować? To jest pytanie do państwa. Komu kibicować, skoro naszych nie ma? Może tym Czechom. Na razie w meczu Czechy kontra Korea Południowa jest remis 1-1. 27 minut po godzinie 5:00. To jest Polskie Radio, program pierwszy.

0: Hip, hip, hura na cześć której drużyny, której reprezentacji? No to dowiemy się dopiero, szanowni państwo, 19 lipca, bo tyle potrwa ten mundial, ponad miesiąc, dopiero 19 lipca. Mundial najdłuższy, zdaje się, w historii takich ciekawostek, to będziemy państwu mnóstwo sprzedawać w naszych studiach mundialowych w Sygnałach Dnia po godzinie 7.40. Już teraz państwa zapraszam. Pan Janusz z Gdańska, jedno oko na Maroko, znaczy na Meksyk, drugie ucho na radiową jedynkę.
1: Gdyni dzisiaj piękny poranek, no już wczoraj zaczęło się po tych ulewach rozpogadzać, ale dzisiaj o poranku mamy niebo bezchmurne. No, gdzieś tam nad Zatoką Gdańską, daleko, daleko nad morzem widać trochę niegroźnych chmur, ale od strony zachodniej już całkowicie bezchmurnie, błękitne niebo, ładnie słońce wstało. No ale jest wiatr i ten wiatr taki daje odczucie chłodu, mimo to piękna pogoda jak na początek weekendu, także zapowiada się fantastyczny dzień. No i panie prezesie, redaktorze, stało się, mundial się rozpoczął, no i o 4 rano mamy mecze, czyli konkurencja dla naszego radiowego koła raportowiczów pogodowych oraz dla audycji porannej. Będzie trzeba coś z tym zrobić, coś ustalić. Nie ukrywam, że ja sam jednym okiem oglądam mecz, drugim uchem słucham radia, no i buzią raportuje. Także trzeba użyć sporo funkcji tego poranka. Mimo to pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No i właśnie nie wiem, do usłyszenia czy nie do usłyszenia. Panie Januszu, pan jednym okiem na to, co dzieje się na stadionie w Meksyku, gdzie trwa drugi mecz grupy. Był tam spalone, czy nie było spalonego? Bo przed chwilą padła bramka dla Czechów. Czesi mierzą się z Koreą Południową. No i padła bramka, jeszcze nie wiadomo, czy ona zostanie uznana. Na wszelki wypadek, no ja nie wiem. To nie. No jak nie została uznana, to nie puszczamy gola. Absolutnie nie. Natomiast już w tej chwili pytam państwa o to, kto komentował wczoraj ceremonię otwarcia na naszej antenie. To był były piłkarz.
2: Wczorajsze rozpoczęcie mistrza świata komentował Grzegorz Mielcarski. Grzegorz Mielcarski!
3: Halo, halo? Wczoraj tam chyba był Radosław Gilewicz. On zaczynał w GKS-ie Tychy, a później troszeczkę tam w Austrii dorabiał.
0: No ciekaw jestem, czy państwo uważnie słuchali, bo po godzinie 19 to na naszej antenie komentował niejaki Aleksander. Aleksander Grom.
4: W zespole Boliska następuje zmiana zawodnika. Z boiska schodzi numer 10 Dychta, a w jego miejsce wchodzi do gry numerem 13 Olek Grom Junior.
0: Olek Grom, czyli Olaf Lubaszenko na naszej antenie typował i nawet zapytano o to, na kogo może... No właśnie, na kogo stawia? To nie odpowiedział jednoznacznie. W każdym razie, aha, aktualizacja meczu. Ten gol nie został uznany dla Czechów, więc wciąż jest 1-1 w meczu Czechów z Koreańczykami.

No padła przed chwilą kolejna, tym razem uznana. Dla kogo? Powiem państwu dosłownie za chwilę.

0: No i przyznać trzeba, że nam się meczycho zrobiło w tej drugiej połowie. 1-1. Zaraz tak na początku drugiej połowy meczu Czesi kontra Korea Południowa. Później Czesi strzelili, ale gol nie został uznany, bo ze spalonego. I dosłownie 2 minuty temu Koreańczycy strzelili kolejną bramkę. No i prowadzą 2-1. Pytanie, kto może wygrać ten mundial? No mamy kilku kilku? Zdaje się, że jednego chyba.
1: Obejrzałem gdzieś obrazek z typowaniami ekspertów i tam było chyba 16 tych typowań i 12 czy 13 to była Francja.
2: No jest to prawdopodobne.
1: Raz Hiszpania i raz ktoś jeszcze, już nie pamiętam. Ja pozwolę sobie postawić na jakąś drużynę dopiero po fazie tej pierwszej grupowej. Zobaczymy, kto wejdzie dalej i wtedy już będzie można mówić o faworytach.
2: Czyli wyrachowanie doświadczonego kibica. Wyczekam.
1: Lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Wszyscy znamy tę prawdę.
0: O czym mówił na naszej antenie Oleg Grom, czyli Olaf Rubaszenko, który gościł w naszym specjalnym programie po godzinie 19 na antenie radiowej Jedynki. No i komentowaliśmy to, co działo się wówczas na boisku, czyli ta ceremonia otwarcia z Shakirą w roli głównej, zdaje się, Dajdaj. No i teraz, tak jak mówię, w tym pierwszym meczu, w meczu otwarcia zwycięskie 2 bramki dla Meksyku. W drugim meczu grupy A Czesi przegrywają. Nasi południowi sąsiedzi przegrywają z Koreą Południową 1-2. Pani Magda Marznie.
3: Dzień dobry. Raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Dzisiaj u nas zimno. Powiedziałabym wręcz, że temperatura jest jak w marcu. 6 stopni. Bardzo wilgotne powietrze, rosa wszędzie, na trawie, na roślinkach, na samochodzie i chyba też jakaś tutaj delikatna mgła się nam osadza, ale przez to wszystko przebija się słońce, widać, że niebo jest bezchmurne. Dziś w ciągu dnia ma być temperatura troszeczkę wyższa, jakieś tam opady jednostkowe też mają wystąpić. No deszcz jest tam potrzebny, ale też ta temperatura, żeby była trochę wyższa. Mimo to wszystkim życzę miłego piąteczku, piątunia i udanego weekendu. Pozdrawiam, Magda.
0: Dziękuję bardzo pani Magdo. Jak spoglądam na dzisiejszą prognozę, to czekają nas i przelotne opady deszczu i w centrum i na wschodzie miejscami także burze, możliwy grad. No jeśli ktoś się nie spodziewa, to w szczytowej partii Tatr nawet opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach bez zmian w porównaniu z czwartkiem od 16 do 20 stopni. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. Maciek Kryfino. No i co, tak jak mówiłem wczoraj, przemierzam Polskę od zachodu do wschodu, spod zachodniej granicy Kryfina. Jadę aż pod Terespol na wesele. Właśnie dojeżdżam do Warszawy, wyjechałem na północy. Takim spokojnym tempem, oby dojechać, a jutro się pobawić.
1: No to w takim razie proszę życzyć od słuchaczy radiowej jedynki wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, młodej parze. Jeśli pan jest zainteresowany prognozą na sobotę, to bardzo proszę, służę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec miejscami małe. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad, czyli bardzo podobnie do tego, co będziemy mieć dzisiaj i co mieliśmy wczoraj, aczkolwiek tych opadów ma być mniej. Pytanie, czy całe szczęście, bo słyszeli państwo, że miejscami to nawet na przykład w Zakopanem spadło wczoraj w ciągu doby niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy. Tak to wyglądało. No to jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowej drodze.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I już teraz zapraszam państwa na sygnał dnia. Wrócimy do tego pytania, skoro naszych nie ma, no to zagwozdka. Komu kibicować?

0: Autopromocja.
1: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was.
2: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
1: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
2: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
1: Film, książka, muzeum.
2: Architektura, serial, design, muzyka.
1: Daj sobie szansę na tę znajomość.
2: Zapraszamy w sobotę po 20.
1: Ula Kaczyńska
2: i Alek Chudzik.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Utrudnienia na autostradzie A4 w województwie małopolskim, przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa. Jezdnia została tam częściowo zablokowana i już teraz obserwujemy tam ponad 2-kilometrowy korek. Ten fragment ewentualnie można omijać krajową 79 przez Krzeszowice, Rudawę i Zabierzów. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na remontowanym odcinku ekspresowej 8 na północnej obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Marki, Głębocka a Łabiszyńska. A zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 61, pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska. Przybywa samochodów też na starej 7 na odcinku Tarczyn-Warszawa oraz na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. Remontowana jest droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Na fragmencie około 9-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Drogowcy pracują również na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem, na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie.

0: Możliwe jest tam wstrzymanie ruchu na kilkanaście minut i ma to związek z budową wiaduktu. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj już spowolnienia, nawet dosyć spore. Obserwujemy w pobliżu Rusocina i Pruszcza Gdańskiego na drodze krajowej nr 91, a także powoli przybywa samochodów na obwodnicy Gdańska, a zatem na ekspresowej siódemce. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
1: Jest szósta. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Zieliński. Rozpoczął się największy mundial w historii w Meksyku. Mistrzostwo otworzyła Shakira.
1: Donald Trump ogłasza, porozumienie z Iranem ma zostać podpisane w Europie.
2: Ukłon Warszawy w stronę weteranów. Będą jeździć komunikacją miejską za darmo.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej oficjalnie wystartowały. Pierwsza ceremonia otwarcia w Meksyku pełna była widowiskowych efektów specjalnych, tańca i muzyki. Na scenie pojawiła się Shakira.
2: 90 minut później zabrzmiał pierwszy gwizdek w meczu otwarcia. Drużyna gospodarzy wygrała z Republiką Południowej Afryki 2-0.
1: Kto tym razem sięgnie po Mistrzostwo Świata, dowiemy się 19 lipca. Turniejową rywalizację w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie będą śledzić kibice na całym świecie. Z fanami różnych drużyn i przedstawicielami kilku państw rozmawiała w Barcelonie Agata Król.
3: Mieszkam we Francji, ale moją drużyną jest Algeria. Chcę, żeby ten kraj zdobył mistrzostwo i stał się mistrzem świata. Będę oglądał w telewizji mecz Algeria-Argentyna. Wspieram Niemcy. Niemcy to numer jeden, a potem Hiszpania. Jestem zagorzałym kibicem. Z jakiego miasta?
4: Oława, in Poland. To miło. Także ja tylko chodzę na mecze Motojelcza, ale jestem wielkim fanem. Nasi nie grają, kogo ja tam będę oglądał?
2: To, co dzieje się na stadionach Mistrzostw Świata, śledzimy w radiowej jedynce. Najbliższe Studio Mundial w sygnałach dnia o 7:40.
1: A najświeższe informacje o wynikach meczów tuż po aktualnościach w wiadomościach sportowych.
2: Donald Trump ogłasza porozumienie z Iranem. Zapowiada, że może zostać podpisane w weekend w którymś z krajów europejskich.
1: Według amerykańskiego prezydenta Biały Dom będzie reprezentował wiceprezydent J.D. Vance.
2: Na co najważniejsze, mamy porozumienie, zgodnie z którym Iran nigdy nie będzie posiadał broni nuklearnej, co było głównym celem całego procesu, przez który musieliśmy przejść, aby to osiągnąć. To było więc coś dużego, bardzo dużego. Wkrótce dojdzie do podpisania umowy, a dokumenty są już praktycznie w ostatecznej formie. Zobaczymy.
1: Według amerykańskiego prezydenta zaraz po podpisaniu umowy zostanie otwarta cieśnina Ormus.
2: Władze w Teheranie twierdzą jednak, że nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Izrael z kolei ogłosił, że nie jest jego stroną.
1: Będzie czwarta ustawa o kryptoaktywach, zapowiada minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Wczoraj prezydent po raz trzeci zawetował rządowe przepisy w tej sprawie. Zakładały one m.in. nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. To o szczegółach opowie Krzysztof Kuczyński.
5: Minister finansów Andrzej Domański podkreślił w TVP Info, że regulacje przygotowane przez rząd są potrzebne.
6: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu.
5: Doradca prezydenta Szymon Stachowiak tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24, że weto wynika z braku współpracy ze strony rządowej.
7: Z czysto racjonalnego punktu widzenia, jak miał się zachować pan prezydent, jeżeli wyraźnie zaznaczył, z czego wynikało jego weto? I dostaje nagle praktycznie taką samą ustawę do podpisania.
5: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do rządu o wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań i zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli poprawki zostaną uwzględnione. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego i rozpoczyna pracę w nowym składzie. Na czele KRS stanął Dariusz Zawistowski.
2: Sędzia tuż po wyborze, podczas pierwszego posiedzenia Rady, podkreślał znaczenie instytucji, której przewodzi.
8: Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji. To jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście.
1: Nowa KRS chce najpierw zająć się obsadzeniem wakatów w sądach i rozpatrzeć wnioski doświadczonych sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale chcą nadal orzekać.
2: Resort Sprawiedliwości szacuje, że jeszcze w tym tygodniu nowa KRS obsadzi 50 etatów sędziowskich.
9: To są aktualności jedynki.
1: Weterani będą mogli bezpłatnie jeździć komunikacją publiczną w stolicy. Stołeczni radni jednogłośnie przyjęli nowe przepisy w tej sprawie.
2: To ważne dla naszych

0: tego środowiska, mówi dyrektor Centrum Weterana, podpułkownik Katarzyna Rzadkowska.
1: To jest taki gest, który powstał właśnie tutaj w Warszawie, pokazujący, że tak, widzimy was i dziękujemy za waszą służbę. I czasami to jedno zdanie dla nas znaczy więcej niż jakiekolwiek materialne wynagrodzenia.
2: Oprócz weteranów komunikacją miejską w stolicy bezpłatnie będą mogli jeździć dawcy przeszczep.
0: W Warszawie jest ponad 1000 takich osób.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Mundial zainaugurowany, 2 mecze za nami. Przypominamy, na początek Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0. Pierwszego gola dla gospodarzy już w 9 minucie strzelił Julian Quinones. W 67 minucie drugą bramkę dla Meksyku zdobył z kolei Raul Jimenez. Od 49 minuty RPA grała w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce, a od 84 w osłabieniu już dwóch graczy. Czerwoną kartkę ujrzał w samej końcówce także obrońca Meksyku Cesar Montes. Przed spotkaniem odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia mistrzostw, których gospodarzami oprócz Meksyku będą Stany Zjednoczone i Kanada. Podczas uroczystości oficjalną piosenkę turnieju wykonali Shakira i Burna Boy. W ceremonii uczestniczyła też znana aktorka Salma Hayek. A kilka chwil temu zakończył się drugi ze 104 meczów tego mundialu. Korea Południowa pokonała Czechy 2-1. Na gola Krejczego w 59 minucie odpowiedział Bom Hwang. To było już 8 minut później, a losy meczu rozstrzygnęły się w 80 minucie, kiedy na 2-1 trafił Hyun-gyu Oh. Tymczasem poza arenami Mistrzostw Świata Portugalczyk José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. 63-letni szkoleniowiec, który prowadził Królewskich w latach 2010-2013, oficjalnie podpisał 3-letni kontrakt i pracę rozpocznie 13 lipca. Z kolei siatkarze reprezentacji Polski przegrali ze Słowenią 2-3 w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim mieście Lini. Najwięcej punktów dla Polski, 20, zdobył Bartosz Gomułka, a środkowy Jakub Majchrzak tak mówił o przyczynach niepowodzenia.
4: Na pewno był to bardzo wyrównany mecz. Większość setów na przewagi. W tiebreaku prowadziliśmy 2 razy. Niestety złamali nas zagrywką, nie mogliśmy skończyć ataku. Dociągali wszystkie piłki do siatki, bronili się bardzo dobrze. Dlatego przegraliśmy. Jutro postaramy się wyjść jeszcze większą motywacją i wygrać mecz.
3: W środę Polacy pokonali Kubańczyków 3-0. W następnym spotkaniu Polska zagra z Japonią, a ten mecz już dziś o 14:00.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Piątek w całym kraju pochmurny i deszczowy. Dodatkowo na wschodzie i w centrum pojawią się burze, miejscami z gradem. Temperatura wyrównana od 16 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Klimat. Na kilku stacjach w południowej połowie kraju jakość powietrza jest dobra, na pozostałych bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie zaledwie 9% energii elektrycznej, ale ten odsetek szybko rośnie. Od 11 do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji. W takim

0: W razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Czy świeże warzywa można uprawiać w kosmosie? W czterech porach roku zaprosimy na piknik naukowy i sprawdzimy, jak naukowcy przygotowują jedzenie dla astronautów. W audycji także o tym, jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem i czy nowoczesna technologia może pomóc uniknąć takiego spotkania. A na koniec o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i największych ciekawostkach tegorocznego mundialu.
8: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: na to, żeby rząd się dogadał z prezydentem. Rząd atakuje pana prezydenta. Bardzo dobrze, że pan prezydent podpisał to weto. Tak, tego typu prawo nie powinno być wprowadzane. Powinniśmy zastosować w przypadku ustawy o kryptowalutach nic innego jak to, co postulował Donald Tusk, a więc UE plus zero, Unia Europejska, nic więcej ponad to, co nam proponuje, wręcz zmusza nas do nas, Unia Europejska, a więc rozporządzenie MiCA, które mówi jasno, że ten rynek powinien być uregulowany, ale w taki rozsądny sposób. I tutaj nie często mi się to zdarza, ale trzeba wręcz pochwalić Unię Europejską pod tym względem i to rozporządzenie MiCA. A więc wtedy moglibyśmy rozmawiać o poważnym podejściu do rynku kryptowalut. Każde przeregulowanie spowoduje, że rynku kryptowalut w Polsce, giełd kryptowalutowych w Polsce nie będzie, a tym samym nie będziemy mieli jakiejkolwiek kontroli. W tej chwili...
1: Ja rozumiem, tylko pan mówi o tym, że wprowadzić przepisy na zasadach unijnych, czyli de facto, jak rozumiem, przepisać...
0: My to zrobiliśmy, my złożyliśmy projekt ustawy Konfederacja właśnie...
1: Zgoda, tylko że rząd zarzuca, że w takim przypadku... No to tak naprawdę zostawia się dużą dowolność na przykład KNF-owi, bo jeżeli KNF ma być regulatorem rynku kryptoaktywów w Polsce, no to on
0: lepiej,
1: o tych
0: żeby
1: wielu...
0: nie był, ale...
1: Ale chodzi o to, że on o wielu sprawach...
0: KNF jest największym wrogiem rynku kryptowalutowego. KNF to podobnie jak pan prezes Kaczyński najlepiej zlikwidowałby kryptowaluty i wtedy wszyscy mieliby spokój. Znaczy, oczywiście mówię tu trochę żartobliwie.
1: Nie, ale... rozumiem panie pośle, tylko ja piję do tego, że argument rządu jest taki, że po prostu, że te przepisy unijne wymagają precyzyjnego określenia kompetencji właśnie dlatego, żeby taki organ, przed którym pan przestrzega, nie miał zbyt dużej władzy wobec giełd.
0: No jest wręcz przeciwnie, panie redaktorze. Znaczy, tego typu dokręcanie śrubki giełdom kryptowalutowym spowoduje po pierwsze, że te giełdy nie będą się w Polsce rejestrowały, co już ma miejsce. To już w tej chwili ma miejsce, no bo przecież ta słynna zonda krypto wyniosła się z Polski. Ona była zarejestrowana kiedyś w Polsce. Oczekiwali najprawdopodobniej tutaj na regulacje. Nie doczekali się tych regulacji. To trzeba też przyznać, że to przecież rząd spóźnił się ponad rok z wprowadzeniem w ogóle z inicjatywą ustawy.
1: Ale myśli pan, że te regulacje pomogły, czy zonda krypto to po prostu było coś, co widzimy, czyli de facto rodzaj piramidy?
0: Na pewno KNF miałby większą możliwość kontroli i my do tego dążymy w naszej ustawie Konfederacji, aby giełdy kryptowalutowe rejestrowały się w Polsce. Tym samym mielibyśmy po pierwsze wpływy podatkowe z tych giełd, po drugie mielibyśmy pełną kontrolę nawet KNF-u w tej kwestii. A teraz KNF w przypadku zondy krypto to sobie pocztówki może do Estonii wysyłać, mógł wysyłać i jak widać nic z tego nie wynika, bo nie mieliśmy żadnej kontroli. Nie tędy droga.
1: No, jeśli... A niepokoją pana te doniesienia o tym rosyjskim śladzie, jeżeli chodzi o krypto?
0: To, co... No niepokoją, wie pan, no tylko co z tego, że niepokoją? No tak jak mówię, gdyby KNF miał nadzór nad giełdami kryptowalutowymi, to mielibyśmy więcej do powiedzenia. To już wcześniej mógłby zareagować. Czyli stawiam taką tezę, że rząd spóźnił się rok czasu, bo to powinno wejść w życie w lipcu, ale 25
1: no dobrze,
0: roku,
1: ale
0: tak jak zmuszała
1: razy,
0: nas do tego Unia.
1: Trzy razy, jak się okazuje, prezydent nie podpisał. Czyli
0: nie podpisał, bo...
1: trzy razy mogła wejść w życie.
0: No nie podpisał. Znaczy to już w ogóle w tej chwili to już praktycznie nie ma kogo dotyczyć, bo nie mamy giełd kryptowalutowych.
1: No dobrze, to zapytam pana jeszcze
0: i
1: na koniec tego.
0: Jeżeli będzie tak restrykcyjne prawo.
1: Na koniec tego wątku. Pana zdaniem to jest jeszcze sprawa, nazwijmy to merytoryczna, która faktycznie ma znaczenie rynkowe? Czy to już jest takie...
0: Nie, no
1: czy to jest sprawa
0: jest.
1: O znaczeniu politycznym, w sensie czy na swoim postawi rząd, czy prezydent?
0: Przede wszystkim jest za dużo emocji, jak w większości spraw, ale również w tej. Przerzucanie się jakimiś winami, że jedni czy drudzy odpowiadają za zondę krypto. No za zondę krypto i za tą sytuację odpowiada również w jakimś nawet większym stopniu obecny rząd, no bo po pierwsze spóźnienie rok czasu. Gdyby wprowadzić to UE plus zero, tak jak my proponujemy, to być może zonda krypto po pierwsze nadal by istniała, tego nie wiem, ale na pewno nie oszukaliby tylu Polaków.
1: Panie pośle, wczoraj było głosowanie ustawy o patostreamingu, o wprowadzeniu kar za patostreaming. Ustawa przeszła, ale 19 posłów było przeciwko tej ustawie, między innymi pan. Dlaczego pan nie chce karania patostreamingu?
0: Chcę ograniczyć patostreamerów, takich jak większość z nas sobie teraz, naszych słuchaczy, zapewne pan redaktor wyobraża, czym jest patostreaming. Natomiast ta ustawa, jak większość ostatnio proponowanych przez obecny rząd i polityków rządzących, doprowadza do tego, że rozszerzamy możliwość blokady wyłączenia pewnych kanałów Również tutaj nie ma wyłączenia w tej ustawie kanałów

0: informacyjnych i kanałów politycznych. Co to oznacza? Otóż na przykład państwo na antenie radia, czy też jakakolwiek telewizja, kanał YouTube'owy mogłoby relacjonować na przykład bombardowanie w Strefie Gazy i taki kanał mógłby być zamknięty. Serio. I tego typu wyłączeń nie ma w tej ustawie i między innymi dlatego nie głosowaliśmy za.
1: Ale
0: tak samo politycznie.
1: To, panie pośle, ja dopytam,
0: to jest zamykanie, dokręcanie, zamykanie, zakładanie ustawa, knebla na buzie również politykom. Bo za chwilę, ja wie pan, panie redaktorze, jeśli to wejdzie, pan prezydent podpisze, czego tego nie wiem, to mój kanał na przykład na YouTubie, czy moich kolegów w tej chwili opozycji, może kiedyś rządzący i tak dalej, nieważne jakiej opcji politycznej, może być zamknięty, bo ktoś stwierdzi, że my jesteśmy patostreamami, bo tam, nie wiem, no dobrze, krytykujemy ale... Zielony Ład i tak dalej.
1: No nie, ale przepraszam, tutaj mowa jest o tym, że to jest popełnienie czynu zabronionego, zagrożonego karą pozbawienia wolności, polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem, zabiciu zwierzęcia, poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, podlega karze wolności, znęcanie się nad małoletnim.
0: Między innymi.
1: No okej, ale to nie są czyny, czym innym jest sytuacja, o której pan mówi, tak? Jeżeli jakiś kanał relacjonuje coś, co się dzieje,
0: nie, tam nie ma
1: relacjonuje
0: wyłączeń.
1: Wojnę,
0: no. Nie ma wyłączeń kanałów informacyjnych i politycznych. To jest najważniejsze w tej ustawie, że tego nie ma. Natomiast no oczywiście, jeśli mówimy o takim patostreamingu, o którym
1: no
0: pan,
1: mówimy,
0: pan
1: ale,
0: redaktor
1: ale z definicji
0: mówi,
1: wynika, trzeba... że chodzi o osoby, które po prostu to one są twórcą treści.
0: Jeżeli ktoś łamie prawo, to w tej chwili prokuratura też może zadziałać. To po pierwsze. Po drugie, tutaj jest zero-jedynkowe podejście.
1: Mieliśmy dwa dni temu w Sejmie wizytę gościa posła Mejzy, który łamał prawo i dużo z tego nie wynikało akurat.
0: No jakby w ogóle nie rozumiem, po co przyprowadził tego pana poseł Mejza. No chyba po to, żeby sobie większe zasięgi zrobić w mediach społecznościowych i pewnie zrobi. Natomiast no nie tędy droga. No ja bym tego nie zrobił. Rozmawiać oczywiście z osobami, które tego dotyczą, bo tak to poseł Mejza tłumaczył, że z nimi też trzeba rozmawiać. No to mógł porozmawiać przecież nie przy kamerach, nie w Sejmie, tylko nie wiem, w swoim biurze poselskim.
1: Myśli pan, że to był event posła?
0: No tak mi się wydaje. Ja bym tego nie zrobił. Natomiast uważam, że przyznaję, że rozmawiać powinien i powinniśmy również...
1: A będziecie namawiali prezydenta do weta tej ustawy?
0: Będziemy apelowali, namawiali. No, na pewno myślę, że powinniśmy apelować i to będziemy robić, żeby wprowadzić
1: to nie lepiej jest
0: ustawę. Pan prezydent może złożyć przez swoją ustawę, a więc taką, która również wyłączałaby tematy informacyjne polityczne.
1: A ile ustaw prezydenckich zostało przyjętych w tej kadencji?
0: No bodajże żadna. No.
1: No właśnie, bo to czy nie warto przyjąć to prawo właśnie... ewentualnie, jeżeli chodzi o szkodliwość po to streamingu, bo opracowania naukowe mówią, że to jest, jeżeli chodzi o szkody, postrzeganie wartości życia ludzkiego nie jako tej samej dla wszystkich, zanik poczucia winy przy własnych zachowaniach agresywnych, odbierania, wyrządzania krzywda innym jako czegoś uzasadnionego i duża ekspozycja młodych ludzi na patostreaming.
0: I to jest najgorsze, nie... że młodzi ludzie właśnie chłoną to najczęściej, najbardziej. I tutaj powinniśmy przede wszystkim jakiejś akcji edukacyjnej i budowanie świadomości wśród rodziców. W ogóle w internecie jest dużo zła, dużo dobrego, ale też dużo zła. Większość tych patostreamerów przecież robi to nie dla idei, tylko dla zarobku. I z tym powinniśmy walczyć. Natomiast dorosłe osoby, co oglądają, to ja bym się tutaj naprawdę zastanowił, bo jak sobie ktoś chce oglądać jakieś głupoty w sieci, no niech sobie ogląda. Przede wszystkim powinniśmy chronić dzieci. Żeby chronić dzieci, to musimy budować świadomość wśród rodziców z tego zła, które dzieje się w sieci. Ale na pewno nie zamykałbym internetu tak jak pan prezes Kaczyński chce.
1: No ja rozumiem, tylko z drugiej strony...
0: Ale niestety to do tego prowadzi.
1: Budowanie świadomości u rodziców jakby na pewno jest cenne i pożądane, ale nie pomoże, no bo wiadomo, że dzieci...
0: To idziemy w kierunku, trochę tutaj rządzący przyznają rację poniekąd, ja nie, poniekąd panu prezesowi Kaczyńskiemu, że jak czegoś nie rozumiemy albo coś źle działa, no najlepiej to zamknąć. Tak jak z kryptowalutami, zamknąć kryptowaluty. No to zamknijmy internet. Nie zamkniemy internetów w Polsce. No, kontrolować można, no jeżeli coś się dzieje, no jest prokuratura, może do takiego patostreamera, no mówiąc, chciałem kolokwialnie powiedzieć tak, wbić do tego studia.
1: Wbić na stream, tak?
0: Na stream i zamknąć taki kanał, jeśli tam faktycznie dzieje się zło i tam jest w piekło.
1: Jak są prace naukowe o tym i to jest często tak, że no, jakby nie ma czasu nie ma, policja nie ma czasu na reakcję. To znaczy, to jest, stream jest zapowiadany, no ale dopóki nie będzie przestępstwa, nie mogą reagować.
0: No to nawet w trakcie, no to jakby tak zrobili raz, dwa, trzy, to może by się coś wtedy zadziało. No to się nie dzieje niestety. Nie do końca dobrze w tym zakresie, żeby nie było, że tu atakuje służby, ale to jest kwestia działań politycznych. No przecież służby mają swój nadzór, między innymi pan minister Kierwiński. Powinni moim zdaniem, a nawet właśnie na takim streamie, na live'ie,

0: wejść, jeżeli widzi, dzieje się coś złego, przygotować się. Te streamy są przecież zapowiadane. Można przed danym lokalem przygotować służby, wejść na żywo, na live, dokonać takiego zatrzymania i myślę, że to ukróciłoby tego typu procedury.
1: Tylko ciężko jest kontrolować streamy spoza Polski, albo jeżeli tych wydarzeń jest mnóstwo, to policja nie da rady
0: wszystkiego ogarnąć.
1: Jeśli
0: one będą spoza Polski, to i tak ich nie zamkniemy. Że taka prawda, tak samo jak z tymi kryptowalutami właśnie. No to, co się dzieje poza Polską,
1: to... Czyli nic się nie uda. Dobrze, to chciałem na koniec jeszcze części antenowej zapytać, czemu Sławomir Mencena, przy okazji państwo nie zgodziliście się na uchylenie mu immunitetu za odpalenie racy na Marszu Niepodległości?
0: Dlatego, że to jest jedna wielka szopka oczywiście. Sławomir Mencen, zresztą tak jak mówił z mównicy sejmowej, wielokrotnie odpalał racę na różnego typu wydarzeniach patriotycznych.
1: I tu stawiamy kropkę, bo zapraszamy na rozmowę z Bartłomiejem Pejo na dalszą część rozmowy do serwisu YouTube.
2: Dwadzieścia sześć po 7. Jedynka. To jest radio.
3: Kolejna rozmowa dnia o 8.15. Naszym gościem będzie minister finansów Andrzej Domański. To jest Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i Limal z filmu Niekończąca się opowieść. Ta opowieść zakończy się dopiero 19 lipca, proszę pana, najdłuższy chyba mundial w historii.
1: Proszę pana, 48 drużyn i wśród tych drużyn nie ma tej.
0: No nie mam, proszę pana, no ale trzeba innym kibicować. No właśnie, ja tak trzymałem kciuki za Czechami.
1: No ja za...
0: ja też czekam, pan, no bo to nam bliżej, prawda? No i co? No i właśnie, i przegrali z Koreą Południową. Chociaż prowadzili przez moment 1-0. Dziennikarka koreańskiej telewizji rozmawiała z selekcjonerem. Chce pan posłuchać?
1: I co jej powiedział?

0: 1:1 상황에서.
1: Dobry wieczór, trenerze. Jak pan skomentuje to pierwsze spotkanie? Trzeba przyznać, że Czesi nas zaskoczyli. Rzeczywiście, mogę potwierdzić, byliśmy zaskoczeni. Moi podopieczni jednak zastosowali się do starej strategii pewnego byłego piłkarza z Polski, Jacka Krzynówka, żeby grać do przodu i dzięki temu wróciliśmy z dalekiej podróży.
2: Czyli ta słynna polska laga. Dawaj!
1: Tak, do przodu. Zastosowanie w przypadku...
2: A biorąc pod uwagę te krótkie koreańskie wyrazy, to może dawaj też by tam się zmieściło.
1: Dawaj. To też ma swój związek, bo przecież Shakira śpiewa jak? Daj. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Najpierw Meksyk wygrał z RPA 2-0, a później Korea Południowa z Czechami 2-1. Za nami pierwsze mecze najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia. Mundial rozgrywany jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Główną imprezę otwarcia zorganizowano w meksykańskiej stolicy.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczęły się w Meksyku od ceremonii otwarcia pełnej kolorów, tańca i występu światowej gwiazdy muzyki Shakiry.
3: Duża akcja służb na terenie jednej z inwestycji mieszkaniowych w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że na miejscu odnaleziono szczątki płodów. Policja nie potwierdza. Oficjalny komunikat spodziewany jest około południa.
5: Dla dobra prowadzonego postępowania na chwilę obecną nie mogę żadnych innych informacji przekazać.
3: Patostreamerzy na celowniku posłów. Sejm przyjął ustawę zakazującą publikowania albo transmitowania w sieci wulgarnych, brutalnych i szokujących treści.
6: Osoby, które budują swoją popularność na przemocy, zyskują coraz częściej taki status celebrytów.
3: Projekt trafi teraz do Senatu. Będzie czwarta ustawa o kryptowalutach, zapowiada minister finansów. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki trzeci raz zawetował przepisy w tej sprawie.
7: Nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym.
3: Ruch prezydenta chwali Konfederacja.
8: Tego typu prawo nie powinno być wprowadzane. Powinniśmy zastosować nic innego jak to, co postulował Donald Tusk, a więc UE plus zero, a więc rozporządzenie Mika.
3: Bo tak mówił w jedynce poseł tej partii Bartłomiej Pejo. Wojsko apeluje do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego o ostrożność i nieujawnianie zdjęć z przejazdu konwojów. Dziś drugi dzień ćwiczeń wojskowych Dzielny Dzik 26. To część szerszych manewrów pod kryptonimem Bursztynowy Obrońca.
9: Strzelać będą czołgi K2, strzelać będą bojowe wozy piechoty Borsu, strzelać będą armatochaubice K9.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.
10: Pogoda.
1: Jak to było? Pan mówił dawaj, tak?
2: Dawaj, Dzielny Dziku.
1: A w oryginale jest?
2: Jak?
1: Tak.
11: Shakira, we are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
2: Daj i gol. Ale.
1: Tak. Nie wiem, daj Boże, żebyśmy to zagrali za 4 lata. Wie pan, gdzie będą te mistrzostwa za 4 lata?
2: Za 4 lata, a gdzie będą?
1: Proszę pana, w Hiszpanii, w Portugalii.
2: O, cudownie.
1: I jeszcze jeden kraj, tylko że w Afryce, Maroko. No właśnie.
2: No to ciekawe, międzykontynentalne.
1: Dobrze byłoby się tam znaleźć.
2: A też 48? Nie? O, to jest pytanie. Czy...
1: Tak, to już jest ta
2: zupełnie. Czyli też będzie łatwiej.
1: Ponad miesiąc. Nie zastanawia pana w ogóle moja znajomość portugalskiego?
2: Nie, myślę, że jest pan poliglotą, który z każdym by się dogadał.
1: I że trener się powołał na strategię Jacka Krzynówka, prawda?
2: Proszę pana, Polacy znani są na świecie.
1: Paweł Zieliński, dzięki
2: wielkie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pani Magdo, jak jest?
14: Zimno. Powiedziałabym wręcz, że temperatura jest jak w marcu. 6 stopni.
1: No 6 stopni zaledwie w Mosinie pod Poznaniem u pani Magdy. No i prawdą jest, szanowni państwo, że byliśmy przyzwyczajeni przez moment do takich wysokich temperatur. Miejscami tym no, dochodziło nawet do 30 stopni, a dziś maksymalnie 20. Więcej nie będzie. Jeszcze mniej w innych regionach pod tytułem Wschód. Tam stopni 16. Na wschodzie i w centrum jeszcze na dodatek burze, miejscami z gradem. W ogóle ten piątek w całym kraju pochmurny i deszczowy, taki rzeczywiście bardziej wiosenny niż letni. A przecież lato coraz bliżej, a meteorologiczne to już od 12 dni. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz się rozpędzi, ciśnienie rośnie, na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
10: Autopromocja. 4 pory roku.
15: Czy świeże warzywa można uprawiać w kosmosie? W 4 porach roku zaprosimy na piknik naukowy i sprawdzimy, jak naukowcy przygotowują.

0: przygotowują jedzenie dla astronautów. W audycji także o tym, jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem i czy nowoczesna technologia może pomóc uniknąć takiego spotkania. A na koniec o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i największych ciekawostkach tegorocznego mundialu.
1: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Polskie Radio, program pierwszy, 7:35, Błażej Prośniewski. Upewniałem się, Błażej jakiś miesiąc temu wyliczył, ile jeszcze będę średnio żył.
4: To nie ja wyliczyłem.
3: Tak, tylko GUS.
4: Tak podaje Główny Urząd Statystyczny na podstawie tablicy średniego dalszego trwania życia.
3: Jeszcze raz?
4: Tablicę średniego dalszego trwania życia.
3: No i wyszło, że ja będę żył jeszcze?
4: Jeżeli dobrze pamiętam.
3: 30 lat.
4: Ale życzę panu oczywiście więcej.
3: Nie tylko pan.
5: No witam, jest pan, panie Danielu, optymistą w sprawie tego pucharu podnoszonego przez Polaków. No, w kwestii długości życia też, ale ja w 1974 roku miałem 12 lat, także pamiętam jak grali i pamiętam nazwiska całej reprezentacji Polski, teraz bym nie wymienił. Pozdrawiam, życzę długiego życia, Darek.
3: No bo ja tak się zastanawiałem, czy jeszcze za swojego życia, zakładając, że będę żył 30 lat, czy w ciągu tych 30 lat Polacy jeszcze zaskoczą i podniosą puchar na mundialu. Puchar Mistrzostw Świata, żeby było jasność.
4: Myślę, że aby to się stało, musiałby pan pożyć pewnie 150 lat.
2: Po pierwsze, ekonomia.
3: A był taki, co żył chyba tyle, nie? Ale to wbiłeś.
4: Może nie 150, ale 113 się takie osoby zdarzają.
3: No dobrze, ale są jakieś limity, prawda? Jeśli chodzi o wiek. Limity
4: nie tylko o wiek.
3: No właśnie, limity gotówkowe o tych Błażej Prośniewskich.
4: Tak, bo dzisiaj o zmianach na horyzoncie, które przewidują pewne ograniczenia, jeśli chodzi o używanie gotówki. Choć tu może od razu uspokójmy, te regulacje tylko częściowo obejmą osoby prywatne. Unia Europejska chce, by płatności w transakcjach handlowych powyżej 10 tysięcy euro, to jest obecnie około 42 tysięcy złotych, były wyłącznie bezgotówkowe. Te zmiany mają wejść w życie w lipcu przyszłego roku. Jak mówi Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, to ma przede wszystkim pomóc walczyć z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
6: Ale oczywiście to też nie jest tak, że te limity mają uderzać w uczciwych ludzi i będą mogli oczywiście obracać gotówką większą niż 10 tysięcy euro. Natomiast to rozporządzenie wprowadza wiele zabezpieczeń, które ma zwrócić uwagę państw członkowskich, administracji na tego typu przepływy pieniędzy. Chodzi tu głównie też o uważność urzędników, o uważność instytucji finansowych w momencie, kiedy taka transakcja się pojawia.
4: I w efekcie wejścia w życie tych przepisów kupujący będzie mógł być poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości oraz zostanie zapytany o źródła środków wykorzystywanych do transakcji. Te działania chwali Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Według eksperta w ich efekcie transakcje finansowe staną się bardziej przejrzyste.
7: Dla zdecydowanej większości obywateli nowe przepisy, które zostały uchwalone, zostają praktycznie niezauważalne, bo to są i tak mikropłatności gotówkowe czy bezgotówkowe. Natomiast mogą utrudnić oczywiście funkcjonowanie podmiotom wykorzystującym gotówkę do ukrywania rzeczywistego źródła pochodzenia środków.
4: Innego zdania jest natomiast Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich, inicjator kampanii Broń Gotówki. Według niego każdy obywatel w Polsce powinien mieć wybór, czy chce płacić gotówką, czy nie. I jak dodaje, limity gotówkowe ten wybór coraz bardziej ograniczają.
8: Limity będą zachęcały do tego, żeby je zmniejszać, aż w końcu nie będzie można płacić w ogóle gotówką. I taka jest tendencja, patrząc na takie trendy generalne, globalne, czy europejskie, czy polskie. Każdy dodatkowy, ostrzejszy limit na płatności gotówkowe uważamy za krok w stronę likwidacji gotówki i uważamy, że to nie jest dobre z punktu widzenia zwykłego obywatela.
4: Choć tu podkreślmy jeszcze raz, te limity, o których dziś mówimy, na które zaczną obowiązywać za rok, nie dotyczą osób prywatnych. W przypadku jednak transakcji powyżej 3000 euro będzie dokonywana weryfikacja tożsamości klienta.
3: Przy kobietach nie brakuje mi ani pieniędzy, ani miłości, wie pan?
4: To tak powiedział.
3: Ten, który zaśpiewa za chwilę. On będzie śpiewał o tym, że jest facetem bardzo honorowym i lubi to, co najlepsze. I tam jeszcze w pewnym momencie będzie aj, aj, aj, aj.
4: To musi być jakiś meksykański macho.
3: W rzeczy samej.

0: El Mariachi i Antonio Banderas. Taki wielki hit sprzed lat, pamięta pan?
1: Film? Ajajajaj.
0: Desperado. No niektórzy mogli sobie śpiewać tak jak El Mariachi wczoraj na stadionie.
2: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
1: Tam Salma Hayek.
0: No właśnie, niektórzy mogli podziwiać Salmę Hayek, która grała właśnie obok Antonio Banderasa przed lat w tym przeboju kinowym i wczoraj Salma Hayek. Ta pani się nic nie zmienia. Nie wiem, to
1: doskonała forma.
0: Tak, to świetnie. Podobnie jak Meksyk w świetnej formie, bo ja im jakoś tak w meczach otwarcia nie szło. Tym czasem się okazuje, że mecz otwarcia można
1: wygrać.
0: Nie tylko zremisować albo przegrać.
1: Tak. I było troszkę inaczej niż tak jak z Polską grali. To nie był mecz otwarcia mundialu, ale ich pierwszy mecz pamiętamy.
0: Tomasz Kowalczyk, szanowni państwo, 7:40, przez najbliższe tygodnie będziemy się spotykać o 7:40 w studiu mundialowym. No i trzeba przyznać, bo tak, mundial w Stanach, mundial w Kanadzie, mundial w Meksyku, no ale chyba to jest jednak dobry pomysł, żeby rzeczywiście ta ceremonia otwarcia miała miejsce w Meksyku właśnie.
1: Tak, a obserwował ją Jan Pachlowski i własnymi spostrzeżeniami się z nami teraz podzieli. Dobry wieczór, Janku, powiem, bo u ciebie jest wieczór.
3: Tak, ale zabawa trwa w najlepsze. Meksyk się cieszy. Meksyk niesamowicie tutaj tryska energią, takimi pozytywnymi emocjami. Pomimo, że ten mecz skończył się po godzinie 15, a tutaj dopiero 23:43, jeszcze cała noc zabawy. Ceremonia otwarcia zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie zrobił hymn. Świetne również występy. Shakira naprawdę porwała tutaj wszystkich. I tak patrząc na to, porównując, bo przecież na stałe mieszkam w Stanach Zjednoczonych, to trochę żałuję, że tych meczów w Meksyku jednak nie będzie za dużo. Jak dobrze teraz pamiętam, to chyba na 1/8 te mistrzostwa świata w tym kraju się skończą. Szkoda, bo ta atmosfera jest bardziej wyczuwalna, te emocje, a przede wszystkim ta spontaniczność Meksykanów. To jest coś niesamowitego. Rozmawialiśmy zresztą z kibicami po meczu. Na początek o znaczeniu właśnie dla Meksykanów mundialu, to rozmawiamy z kibicem meksykańskim, który wychodził ze stadionu i potem oczywiście też zapytaliśmy, czy aż tak bardzo się smuci kibic RPA, no bo przecież pomimo porażki szanse na lepszą grę i awans wciąż są. Posłuchajmy.
4: To wszystko dla Meksyku ma ogromne znaczenie. Naprawdę uważam, że czuć tutaj atmosferę mundialu. Dla Meksykanów to ogromnie ważne. Oczywiście są też inne sprawy poza sportem, ale jeśli chodzi o piłkę nożną, to wszystko, co się teraz dzieje, jest niesamowite. Wciąż wierzę, że możemy tutaj odegrać znaczącą rolę, czyli wyjść z grupy i awansować do ćwierćfinału.

0: quarterfinals.
1: Stadion Azteca odczarowany, stadion Azteca w końcu szczęśliwy dla Meksyku, jeżeli chodzi o te mecze inauguracyjne, to podkreślali także w rozmowie ze mną zaraz po spotkaniu. Miałem tutaj, zostałem wywołany do tablicy troszkę ponad godzinę temu, bo miałem o tych maskotkach opowiadać, bo mówimy o tej ceremonii w Meksyku, ale przecież są trzy ceremonie, bo teraz będą jeszcze ceremonie rozpoczęcia w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, no i trzy maskotki, bo łoś to jest oczywiście Kanada, bielik amerykański, no to oczywiście symbol Stanów Zjednoczonych i ten jaguar Zau, to jest taka duma Meksyku, on ma charakteryzować napastnika w przypadku zespołu piłkarskiego i tutaj tak jest dokładnie opisywana ta maskotka w przypadku maskotki meksykańskiej. Odzwierciedla zwinność i szybkość, nawiązuje jednocześnie do świąt czczonych w kulturach prekolumbijskich. Oczywiście mnóstwo, tysiące nawet straganów z koszulkami pięknie wyglądają, chociaż oczywiście w większości to podróbki. Maskotki też są i też w większości podróbki.
2: Ci, Janku, zazdrościmy ci bardzo. Jan Pachrowski prosto z Meksyku, który wygrał w pierwszym meczu otwarcia z RPA 2-0.
3: Bielik to mi się kojarzy, że to była nasza maskotka na poprzednim mundialu. Krystian Bielik.
2: Szkoda, że naszych nie ma, ale blisko nas są Czesi, którzy grali w drugim meczu grupy A, grali z Koreą Południową.
3: Tak, Filip Jastrzębski śledził to spotkanie. Opowiadaj proszę, co w tym meczu się działo.
2: I nie spał, tak?
3: Nie spał. Zapowiada, nie, że nie będzie spał, co?
4: Ciężki mundial, 5 tygodni zarwanych nocek, ale nie ma nic piękniejszego niż futbol w środku nocy. Proszę Państwa, Korea wygrała 2-1, no i znów Koreańczycy udowodnili, że na mundial wybrali się z wielkimi ambicjami, szczególnie, że musieli odrabiać straty, bo przecież w Guadalajarze na pierwsze trafienie kibice czekali prawie godzinę i tygrysy Azji dominowały, stwarzały mnóstwo sytuacji, ale to Czesi zaskoczyli podaniem z autu. Głową strzelił gola Ladislav Krejci. Koreańczycy się jednak nie poddali i znów zaciekle atakowali. W końcu to przyniosło efekty. Wyrównał Hwang In-bom, a zwycięską bramkę 10 minut przed końcem zdobył po ładnej zespołowej akcji Oh Hyung-gyu. Czesi również trafili jeszcze, ale okazało się, że Tomasz Sołczek był na spalonym. Zasłużone jak najbardziej zwycięstwo Korei Południowej 2-1. Czesi dziś bezbarwni, nieprzekonujący, bez pomysłu. Ich selekcjoner, co ciekawe, Mirosław Kołbek stał się najstarszym trenerem w historii mundiali, 74 lata, ale w niedzielę zdetronizuje go prowadzący reprezentację Curaçao, Holender, Dick, adwokat.
3: 78 lat chyba, Dick, adwokat, tak. Więc solidny wiek.
2: A wy się tak będziecie dzielić? Tylko czy Jastrzębski będzie o trzeciej codziennie wstawał i oglądał mecz?
3: No dowiemy się. Niech państwo nas słuchają, wszystko stanie się jasne podczas tego mundialu. Daniel, wspominałeś jeszcze, że następny mundial, Portugalia, Hiszpania, Maroko. Ale nie tylko, no. Bo mecze będą też w Urugwaju, Paragwaju i Argentynie. Mecz otwarcia... Nie, to jest prawda. Mecz otwarcia w Argentynie. No, w Urugwaju.
2: Ale czy ktoś pomyślał o tym, że kibicy nie mogą sobie... No wyobraźmy sobie, że my, dajmy na to, awansujemy, tak? No wyobraźmy sobie, że awansujemy. I będziemy na przykład grać mecz otwarcia, to trzeba będzie jechać do Urugwaju, a potem wracać gdzieś tutaj w okolice Hiszpanii?
3: Nie, no nikt o tym nie pomyślał.
2: Ale ktoś pomyślał o technologii i nasz słuchacz, pan Łukasz, zwraca uwagę na taką rzecz.
5: A zwróciliście uwagę może na tych sędziów? No i tam jakieś... Wyglądałem jak żołnierze z tego filmu z Van Damme'em. Uniwersalny chyba żołnierz ten film nosił nazwę. Tak jakieś kamery. Kiedyś mieli taką piankę, jak wyznaczali linię z rzutu wolnego. Kurczę, co teraz mają w tej sakiewce? Aż strach pomyśleć.
2: Ale to trafna uwaga. Rzeczywiście wyglądają tak jak uniwersalny żołnierz ten z filmu z Van Damme'em. Ale pan nie ma mikrofonu. O, pan już ma.
6: Teraz mam. Po prostu mają tam laser. Będą teraz nie pianką, a laserem wyznaczali linię pewnie.
3: Będą takie kaski pewnie później nosili i jeszcze wyposażali się coraz bardziej.
2: Ale to, żeby było wytłumaczyć naszym słuchaczom, to jest rzeczywiście po prostu, to jest kamera przy oku.
3: Tak, i kilka goli można było zobaczyć z tych kamer już podczas tych Mistrzostw Świata z perspektywy arbitra. I rzeczywiście nawet nie najgorzej to wygląda.
2: My się zawsze dziwiliśmy, jak arbiter mógł nie zauważyć, że tam były na przykład spalone. No i bardzo często, jak jest pokazywany ten obraz z jego perspektywy, no to możemy się postawić w jego sytuacji. Czy wiadomo, który mecz będzie sędziował Szymon Marciniak?
3: Jeszcze nie. Ta informacja niebawem. Wiemy za to, że dziś o 21:00 Kanada, Bośnia, inauguracja w kraju klonowego liścia. No zobaczymy, co tam się będzie działo. No,
2: potem Stany Zjednoczone, Paragwaj chyba.
3: O trzeciej.
2: Tak. A potem Katar, Szwajcaria.
3: Tak jest.
2: O, jest, mam. Wiesz,

0: hicior, Brazylia-Maroko.
1: Brazylia-Maroko, no to będzie się oglądało. A Maroko, pamiętamy z poprzedniego mundialu, to była ekipa, ale kibiców też tam było, tylko że teraz nie wszyscy zostali wpuszczeni.
0: Tomek Kowalczyk i pierwsze w tym wydaniu Studio Mundialowe.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Grzegorz Osiecki w naszym studiu. A pan za kim będzie? Trzymał kciuki?
3: Ja to jeszcze nie. Znaczy, myślałem o Meksyku wczoraj i dalej chyba będę trzymał za Meksykiem, ale pomyślałem, jak rozmawialiśmy o tych sędziach, że żeby na przykład ludzie zobaczyli, jaka jest perspektywa rządu, to jakby tak każdy minister dostał taki zestaw, kamerka z mikrofonem i posiedzenie rządu z tej perspektywy.
0: A minister Domański?
3: No to też by dostał, tak? On no, na razie wystąpi tutaj bez tej kamerki po 8:15.
0: A on jest kibicem?
3: A to zapytam, nawet nie wiem.
0: To zapytaj.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Minister finansów Andrzej Domański będzie naszym gościem w rozmowie dnia o 8:15. Zaprasza Grzegorz Osiecki. Za 9 minut godzina 8:00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: to niestety odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
17: Reklama.
18: Ogłoszenie społeczne.
19: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
18: Ogłoszenie społeczne.
17: Radio Kierowców.
20: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Trudna sytuacja drogowa w województwie małopolskim. Tutaj poważnie zakorkowana jest Zakopianka pod Krakowem na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie. Podobnie Krajowa 94, obwodnica Wieliczki oraz droga krajowa nr 7 przed Krakowem od strony Miechowa. Dużo wolniej jedzie się także na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec a Kraków-Balice i to w obu kierunkach. Poranne godziny szczytu cały czas oczywiście utrzymują się w województwie mazowieckim. Kilkukilometrowy zator utrzymuje się na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także coraz większy ruch obserwujemy na ekspresowej 2, czyli na południowej obwodnicy pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnicza. Nisko w kierunku Terespola. Zakorkowana jest także Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz Krajowa 79 przed stolicą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. Na Dolnym Śląsku dużo cierpliwości przyda się na trasach dojazdowych do Wrocławia od strony Środy Śląskiej, Bielan Wrocławskich, a także Oławy oraz na autostradzie A4 coraz większy ruch występuje pomiędzy węzłami Wrocław Południe a Pietrzykowica, a także Wrocław Południe a Bielany Wrocławskie. I jeszcze województwo kujawsko-pomorskie, autostrada A1. Tutaj sporo porannych spowolnień utrzymuje się na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu.

0: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Zieliński. Donald Trump ogłasza porozumienie z Teheranem. Jest odpowiedź władz Iranu.
0: Powietrzne tournée myśliwców F-35 po Polsce przelecą dziś nad 3 miastami.
1: Rewolucja dla pacjentów. Leki z jednej recepty będzie można wykupić w różnych aptekach.
0: Iran nie potwierdza słów Donalda Trumpa o porozumieniu. Władze w Teheranie twierdzą, że nie podjęły jeszcze decyzji.
1: Wcześniej amerykański prezydent ogłosił, że umowa kończąca konflikt na Bliskim Wschodzie może zostać podpisana już w ten weekend w Europie. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Wczoraj rano Donald Trump zapowiedział zmasowane ataki na Iran. Po kilku godzinach odwołał je, twierdząc, że doszło do przełomu. Trump wezwał dziennikarzy do gabinetu owalnego i z pełnym przekonaniem mówił, że najwyżsi irańscy przywódcy zgodzili się na warunki memorandum pokojowego. Jesteśmy w trakcie finalizowania porozumienia. Powinno to nastąpić w najbliższych dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Mówił Trump ku zdumieniu dziennikarzy. Iran zaprzeczył, aby doszło do porozumienia, a Izrael, który miał być rzekomo jego stroną, wyraził zaskoczenie. W Stanach Zjednoczonych powszechne są komentarze, że Trump po raz kolejny nabiera dziennikarzy, by zyskać na czasie i uspokoić rynki ropy naftowej oraz giełdy. Telewizja CNN zebrała 39 wypowiedzi Trumpa, który mówi, że porozumienie jest bliskie albo że już zostało uzgodnione. Żadne z nich nie zostało podpisane. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Trzy nowe myśliwce F-35 zaprezentują się Polakom. Samoloty pojawią się dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
1: Pomysł pokazowego lotu wyszedł od pilotów. Dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda, mówi, że dzięki tym maszynom Polska będzie bezpieczniejsza.
3: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne i realizować jakieś misje nad ich krajem. I myślę, że to im spędza trochę sens powiek.
0: Pierwszy lot myśliwców około 9:45 w Gdańsku w okolicach pomnika na Westerplatte.
1: Około 10:10 będą już widoczne nad warszawską Cytadelą, a chwilę po 10:30 nad Wzgórzem Wawelskim.
0: Po przelocie myśliwce wrócą do bazy macierzystej w Łasku. Do Polski przyleciały ze Stanów Zjednoczonych 22 maja.
1: Konfederacja chwali decyzję prezydenta o zawetowaniu trzeciej ustawy w sprawie kryptoaktywów.
0: Rząd po raz kolejny próbuje wdrożyć przepisy, które zwalczają rynek kryptowalut, mówił w Sygnałach Dnia poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo.
4: Tego typu dokręcanie śrubki giełdom kryptowalutowym spowoduje po pierwsze, że te giełdy nie będą się w Polsce rejestrowały. To już w tej chwili ma miejsce, no bo przecież słynna Sonda Krypto wyniosła się z Polski. Ona była zarejestrowana kiedyś w Polsce. Oczekiwali najprawdopodobniej tutaj na regulacje. Nie doczekali się tych regulacji.
1: Prezydent zawetował już trzecią wersję ustawy o kryptoaktywach, ale rząd nie składa broni.
0: Minister finansów już zapowiada czwarte podejście. Andrzej Domański za niecały kwadrans będzie gościem Sygnałów Dnia.
1: Na te zmiany pacjenci i lekarze czekali od lat. Ministerstwo Zdrowia zapowiada możliwość realizacji jednej recepty w kilku aptekach.
0: Jeśli na recepcie będzie kilka opakowań danego leku, będzie można je wykupić w różnych aptekach, wyjaśnia Mateusz Oczkowski z resortu zdrowia.
5: 5 opakowań. Jedno pani realizuje w jednej, drugie w drugiej, trzecie w trzeciej, czwarte, piąte w piątej. Tak maksymalnie można rozciągnąć tak jakby tą realizację. Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki.
1: Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od 18 czerwca zainteresowane apteki będą mogły zgłaszać się do Centrum E-Zdrowia, by uruchomić nowe rozwiązanie.
6: To są aktualności jedynki.
0: Fascynująca przygoda dla ciekawych świata. Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik zapraszają już jutro na piknik naukowy.
1: Na stadionie PGE Narodowym w Warszawie będzie można m.in. zobaczyć, jak radio działa od kuchni. Będzie też wyjątkowa plenerowa gra radiowo-naukowa, mówi Joanna Szudrowicz z Agencji Promocji Polskiego Radia.
7: Przygotowaliśmy plenerowe studio radiowe, w którym realizowane będą audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami. Ponadto jedną z naszych takich największych atrakcji będzie gra VR-owa 360 Audionauci, która zabierze uczestników w wirtualny lot na orbitę okołoziemską, połączony z odkrywaniem archiwalnych nagrań historycznych.
0: Początek pikniku z życia wzięte jutro o 11:00. Wydarzenie potrwa do 19:00.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0, a Korea Południowa z Czechami 2-1 w meczach grupy A, które zainaugurowały piłkarskie Mistrzostwa Świata. Gospodarzami pierwszych w historii mundialu z udziałem 48 reprezentacji są Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada, a rywalizacja potrwa do 19 lipca. Ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem brazylijskiego sędziego Wiltona Sampaio w stolicy Meksyku odbyła się pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Pozostałe zorganizują Amerykanie i Kanadyjczycy przed pierwszymi meczami reprezentacji tych drużyn. A dziś wieczorem mecz Kanada-Bośnia. W Bośni i Hercegowinie panuje z kolei ostrożny optymizm. Reprezentacja, która awansowała na mundial po raz drugi w historii, nie należy do faworytów turnieju, ale zarówno eksperci, jak i kibice liczą na historyczny sukces, czyli awans do fazy pucharowej. Relacja korespondenta Polskiego Radia na Bałkanach Piotra Piętki.
2: Największą nadzieją drużyny pozostaje 40-letni kapitan Edin Dzeko, najlepszy strzelec w historii reprezentacji. To właśnie on doprowadził zespół do awansu, zdobywając 6 bramek w eliminacjach. U jego boku mają błyszczeć napastnik Ermedin Demirović oraz młode talenty, takie jak Esmir Bajrakterewicz. Selekcjoner Sergej Barbares zbudował zespół łączący doświadczenie z młodością. Awans na mundial był dużą niespodzianką. Bośniacy wyeliminowali w barażach Walię i 4-krotnych mistrzów świata Włochów. To sprawiło, że w kraju wzrosły oczekiwania wobec drużyny. W fazie grupowej Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem. Zdaniem analityków Szwajcarzy są faworytem grupy, natomiast walka o drugie miejsce powinna się rozstrzygnąć między Bośnią a gospodarzami z Kanady. Bośniackie media podkreślają jednak, że sam awans jest już ogromnym sukcesem dla kraju, liczącego niespełna 3,5 miliona mieszkańców. Dla wielu z nich oraz licznej diaspory mundial stał się rzadkim momentem narodowej jedności, wykraczającym poza codzienne podziały polityczne i etniczne. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Mecz Kanada-Bośnia dziś o 21:00. Piłkarze, jak wiemy, mają mundial, siatkarze Ligę Narodów. Biało-czerwoni wczoraj przegrali ze Słowenią 2-3. Dziś o 14:00 zmierzą się z Japonią. Z kolei Kamil Majszak awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Hertogenbosch. Polak w 1/8 finału pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3, a następnym rywalem Piotr Kowianina będzie rozstawiony z jedynką Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. W całym kraju pochmurno i deszczowo, na wschodzie i w centrum możliwe też burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna będzie wyrównana od 16 do 19-20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywiste, a ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1007 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności.

0: i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama. Jedynka. To jest radio.
8: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Piątek, 12 dzień czerwca, 163 dzień roku, do końca roku 202 dni. Słońce wzeszło o 4:15, zajdzie 3 minuty przed 21:00, zatem dzień potrwa 16 godzin i 42 minuty.

Będzie krótszy od najdłuższego o 5 minut, a dłuższy od najkrótszego o 9 godzin. Imieniny obchodzą Antoni, Antonina, Bazylides, Bernard, Bolesław, Cyryn, Cyryna, Czesław, Czesława, Ewa, Gwido, Jan, Janina, Jarogniew, Jarogniewa, Kacper, Kazimierz, Leon, Leona, Ludwik, Mieczysław, Mieczysława, Nabor, Narcyz, Nazariusz, Olimpiusz, Onufry, Piotr, Placyt.

0: punktu widzenia.
1: Jak to z prawdą bywa? Zazwyczaj jest ona po środku. To nieprawda, że jest tak niebezpiecznie, że niedźwiedzie chodzą po ulicach, aczkolwiek są miejscowości, gdzie rzeczywiście łatwo zobaczyć, może inaczej, łatwiej zobaczyć niedźwiedzia w pobliżu zabudowy niż w dziczy. Ale to też nie są takie sytuacje bardzo drastyczne, tragiczne. Druga strona tej prawdy to jest taka, że rzeczywiście ostatnimi czasy obserwujemy większą aktywność tych niedźwiedzi w pobliżu zabudowy. To jest najbardziej niepokojące. To, że mamy
2: co się stało, że one tak wyszły? To co jest tego powodem? Wiemy czy nie wiemy?
1: Wiemy. Problem i przyczyna jest jedna. Atraktant pokarmowy, ładnie się to fachowo nazywa. Po prostu w pewnym momencie niedźwiedzie, bo to są bardzo mądre zwierzątka, wykondycypowały sobie, że po prostu będą sobie, znaczy, że w pobliżu zabudowy łatwiej zdobyć pokarm. Ale to nie tylko jest domena niedźwiedzi, bo przecież obserwujemy, widzimy takie obrazki z północy kraju również, tylko inne gatunki akurat są widoczne.
2: Dziki, to Warszawa tutaj cała płacze, że wychodzą, na co władze mówią Warszawy, to nie wyrzucajcie śmieci, czy nie zostawiajcie na przykład worków z resztkami, które rano ma zabrać jakaś tam śmieciarka, bo one po prostu wychodzą, szukają jedzenia. Czy to jest bardzo podobna sytuacja, rozumiem? Wychodzą szukać łatwego żarcia.
1: Dokładnie tak. Szukają łatwego jedzenia, w związku z tym nauczyły się, bo to już jest któreś pokolenie, które wykorzystuje te dobra nasze, znaczy inaczej, to co już dla nas przestaje być dobrem, to staje się dobrem dla tych zwierząt, bo to nie tylko niedźwiedzie, wilki, ale też również inne zwierzęta. W związku z tym ten proces habituacji, czyli takiego przyzwyczajania się zwierząt do tego, że jest lepiej, bezpieczniej. Ogólnie pojęcie urbicenozy pojawiło się jakiś tam czas temu w ekologii, czyli po prostu takiej biocenozy miast, bo rzeczywiście dużo gatunków wybiera nasze siedziby, znaczy sąsiedztwo naszych siedzib jako te, które są, no przede wszystkim znajdują dużo niż do zasiedlenia, znajdują łatwo dostępny pokarm. W mieście jest cieplej, dobra, lepiej. No dobra,
2: co możemy akurat zrobić?
1: To może nie miasto tylko, ale ogólnie tak.
2: Po pierwsze nie wyrzucać śmieci, rozumiem, nie wywalać, jakby pilnować takich rzeczy. Po drugie być ostrożnym. Po trzecie podobno zakładacie przynajmniej niektórym jakieś obroże, które pozwalają zlokalizować te zwierzaki chodzące tam. Czyli będzie wiadomo, gdzie one są, czy już wiadomo, gdzie one są. Tak?
1: Tak. Problem ogólnie niedźwiedzi, które pojawiają się w pobliżu zabudowy, to jest problem od jakiegoś roku 2018. W 2022 już zaczęły się takie realne zapatrywania na rozwiązanie problemu. Miała powstać grupa niedźwiedziowa i takowa się nieformalnie zawiązała. Stanął na jej czele pan Marek Paśniewicz. Świetny człowiek, pełen pasji i takowe działania już zaczął robić. Właśnie odłowy, obrożowanie i płoszenie. Tu może koleżanka powie coś o tej grupie, bo to akurat bardzo fajna karta historii w rozwiązywaniu tego problemu.
3: Tak, generalnie ja też miałam możliwość brać wtedy w tych działaniach, gdzie zaczęto w Bieszczadach wypracowywać sposoby, jak rozwiązywać konflikty z niedźwiedziami. Generalnie wiemy już dzisiaj, że stoimy przed sporym wyzwaniem i o ile jesteśmy w stanie zdefiniować problemy i potencjalne ich przyczyny, to rozwiązanie nie do końca jest takie proste i wymaga już działania na wielu płaszczyznach, bo nie jest powiedziane, że wystarczy na przykład teraz usunąć atraktanty, żeby te niedźwiedzie wróciły do lasu. Bo jeżeli one już nabyły takich przyzwyczajeń i nauczyły się zdobywać faktycznie to pożywienie...
2: Idę do miasta, bo tam jest stołówka. Czy idę do wioski,
3: tak, tylko że należy pamiętać, że niedźwiedź jest też przy okazji zwierzęciem o dosyć dużej sile i zdolnościach manualnych. Także nawet jeżeli my czasami staramy się mu ten dostęp do pożywienia utrudnić, on jest w stanie sobie go skutecznie mimo wszystko pozyskać. Także wiadomo, że należy tą prewencję wprowadzać i prowadzić do tego, aby ten pokarm nie był już tak dostępny, żeby nie przywabiać kolejnych niedźwiedzi, ale te niedźwiedzie, które już się nauczyły, no to generalnie z nimi mamy troszkę większe wyzwanie, żeby próbować je oduczyć, co czasami jest możliwe, a czasami no już niestety nie.
2: A jak się je odstrasza? Czy to są jakieś gumowe kule, czy to po prostu coś, co robi hałas, czy trzeba narobić zwyczajnie szumu, żeby on się wystraszył? Czym wystraszyć niedźwiedzia?

0: by nie spowodowało to zagrożenia dla nas, ażeby on sobie poszedł. Czy znamy takie metody?
1: Tak, metod jest kilka i używa się je, można powiedzieć, komplementarnie, bo są to nawet jakieś takie zwykłe nękanie, podjeżdżanie autem, żeby temu niedźwiedziowi po prostu troszkę...
0: Uprzykrzyć życie.
1: Uprzykrzyć życie, właśnie. Uniemożliwić podejście do tego śmietnika, zdobycie tego pożywienia. To już ma jakiś efekt, który sprawia, że ten bilans zysków i strat dla niego już nie jest taki bardzo na plus, tak? Bo dla niego to jest jakiś bodziec stresowy, jakieś uniemożliwienie skutecznego żerowania, więc tu już dla niego nie jest ta sytuacja typowo na plus, że sobie pojem i pójdę, tylko generalnie kosztuje go to jakiś tam wysiłek energetyczny. Do tego mamy różnego rodzaju sygnały świetlne czy dźwiękowe, petardy, broń hukowa, no i właśnie amunicja gumowa.
0: A te GPS-y to co to jest, o co chodzi?
1: Czy generalnie...
0: Obroże, aby takie, rozumiem, tak?
1: Tak, to jest narzędzie, które bardzo, bardzo nam pomaga, a w zasadzie, no... Ono jest kluczowe, abyśmy mogli faktycznie stosować takie efektywne działanie w stosunku do konkretnego osobnika, który już wiemy, że jest problemowy i wymaga takiego warunkowania awersyjnego, tak? Czyli o ile on się wcześniej przyzwyczaił pozytywnie do naszych obszarów zabudowanych i sobie je skojarzył z pożywieniem czy z jakimś bezpiecznym miejscem, gdzie unika konkurencji ze strony większych, silniejszych niedźwiedzi, no to naszym zadaniem jest dostarczyć mu jednak tych negatywnych wrażeń, które polegają między innymi na bólu, no i jednak na tym takim, na tej stracie energetycznej związanej chociażby z przemieszczaniem się. I dzięki temu, że takiego niedźwiedzia mamy na obroży, widzimy, gdzie on się przemieszcza, kiedy się zbliża do zabudowy i to jest moment, gdzie my mamy działać, bo aby wypracować w niedźwiedziu takie... takie schematy, tak, takie skojarzenia negatywne, no to musimy być bardzo konsekwentni. To nie może być, to nie będzie pojedyncze działanie.
0: Ile mamy tych niedźwiedzi? O jakiej skali mówimy? Czy to jest kwestia paru osobników, parunastu, paru dziesięciu?
1: Dziś ciężko nam powiedzieć, bo my jesteśmy na początku tej drogi i monitorujemy sytuację. Na obrożach w tym momencie jest 10 niedźwiedzi.
2: No, jedna chyba zgubiona, tak?
1: Tak.
2: W sensie niedźwiedź się zrzucił.
1: I nie wszystkie z nich się okazały konfliktowe. Wiemy, że na pewno jest kilka takich, które już od wielu lat żyją w zabudowie, ale powiem panu też takie statystyki. Prowadzimy tutaj właśnie z samorządami taki rejestr zdarzeń konfliktowych, który jest właśnie odpowiedzią na to, że zauważono, że takich sytuacji, które nie są typowymi szkodami na linii człowiek-niedźwiedź, które przewiduje nasza ustawa o ochronie przyrody, czyli nie są to szkody ekonomiczne, tylko jakieś takie właśnie inne wizyty, spotkania, które wcześniej nie były uwzględnione w naszym systemie prawnym, które zarządzałyby tą koegzystencją na linii człowiek-niedźwiedź. Widzieliśmy, że takie zdarzenia były, to się przejawiało w mediach, to się przejawiało w głosach lokalnych społeczności i wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby wprowadzić taki rejestr zdarzeń konfliktowych, które prowadziły gminy. Na zgłoszenia mieszkańców prowadzili taki zestandaryzowany opis takich właśnie sytuacji, takich różnych obserwacji niedźwiedzi, głównie przy zabudowie. I gdy ja sobie z tych kilku lat, trzech ostatnich, od 2023, zsumowałam te spotkania z niedźwiedziami, no to statystyki są, no można powiedzieć, robią wrażenie, niekoniecznie pozytywne, bo o ile nam się wydawało, że ten problem jest jakiś lokalny, no to dane mówią, że na ten moment niedźwiedzie widywaliśmy w 78 wsiach.
0: W 78 wsiach mamy problem z niedźwiedziami, czy jakby pojawiają się, czy ludzie mogą
1: Może niekoniecznie problem, ale były widywane, także wiemy, że to nie jest już jakieś lokalne zjawisko, tylko bardziej już takie, no można powiedzieć, systemowe.
0: Dobra,
1: na poziomie
0: pani
1: populacyjnym.
0: Pani Izabelo, pani Łukaszu, no bo czas nas goni. Czy założycie wszystkim tym niedźwiedziom te obroże? To jest pewnie nierealne. Czy w większości?
2: Nierealne, oczywiście.
0: Czy odstraszycie te niedźwiedzie? No co powiedzieć ludziom? No bo teraz ludzie nas słuchają, mówią do licha, to może jednak w te Bieszczady na wakacje nie jechać. Bo skoro 70
2: znaczy,
0: wiosek...
2: Jeżeli to pocieszy... jeżeli to pocieszy słuchaczy, są ludzie mieszkający od lat w Bieszczadach, które nigdy nie widziały niedźwiedzia. Także nie jest aż taka tragedia, aczkolwiek tak, rzeczywiście jest ewidentny wzrost tych sytuacji, kiedy niedźwiedź pojawia się w pobliżu zabudowy, niedźwiedź czy wilk, w tym regionie, gdzie jest dużo zarówno jednego, jak i drugiego gatunku. Wszystkich niedźwiedzi nie zabrożujemy, ale na te potrzeby, o których już koleżanka i zapowiedziała, odpowiada nasz projekt. Koncentrujemy się na niedźwiedziach problemowych.
0: Czyli żeby 20, te, które stwarzają kłopoty, żeby one te obroże miały. Izabela Fedeniuk-Żlis, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Bardzo dziękuję do tematu.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon,

0: Kamera.
1: Radiowe studio.
0: Scena.
2: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
9: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
8: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
10: To się niby zaczęło, ale mam wrażenie, że tak gdzieś daleko to prawie jakby tego nie było. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Daleko, hen, daleko, natomiast jak będzie jakiś mecz, który nas porwie, to chyba poczujemy,
10: a kiedy
11: że...
10: on będzie?
11: A tego nie wie nikt, jak to mówił. Jak to słyszeliśmy w jednej słynnej piosence, Entliczek, pętliczek, tak? Zwycięstwa...
10: To będzie na następnym mundialu, bo Hiszpania już będzie wtedy.
11: Tak, Hiszpania, no, Portugalia i Maroko gospodarzami. Wczoraj mundial zainaugurowany, piękna uroczystość na legendarnym stadionie Azteca. Meksyk wygrał z RPA 2-0, a z kibicami w Mexico City rozmawiał Jan Pachlowski.
12: Piłkarze Meksyku pierwszy raz w swojej historii wygrali mecz na inaugurację Mistrzostw Świata, a takie spotkanie rozegrali już 8 raz. Kibice reprezentacji gospodarzy są w euforii, aczkolwiek wielu z nich uważa, że gra wcale nie była aż tak porywająca. To był świetny mecz, w którym Meksyk zdołał przyjąć inicjatywę. Szczerze mówiąc, mógł dać siebie więcej, ale na początek jest nieźle. Uważam, że to był świetny mecz. To pierwszy raz od 1930 roku, kiedy Meksyk wygrał mecz inauguracji Mistrzostw Świata. Udało się przełamać tę negatywną pasę, tak więc to dobry wynik. Kibice RPA nie załamują się po porażce na inaugurację mundialu. Wciąż wierzę, że możemy tutaj odegrać znaczącą rolę, czyli wyjść z grupy i awansować do ćwierćfinału. Mistrzostwa Świata do Meksyku powróciły po 40 latach przerwy. Z miasta Meksyk dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: W Guadalajarze z kolei za nami kolejny mecz. Korea Południowa podejmowała Czechy i wygrała 2-1, a szczegóły przedstawi nam Filip Jastrzębski.
13: Reprezentacja Korei Południowej to najlepsza drużyna z czterech, które do tej pory zaprezentowały się na mundialu. Tygrysy Azji stworzyły mnóstwo sytuacji, ale jeden błąd i utrata koncentracji w 59 minucie sprawiły, że to Czesi objęli prowadzenie. Pomysł był prosty, jak cała gra naszych południowych sąsiadów. Piłka wrzucona z autu i gol Ladislava Krejciego głową. Koreańczycy nie zasłużyli jednak na porażkę, a ich starania w końcu zostały nagrodzone. Wyrównał Hwang In-bom i oba zespoły poszły na całość. Trafienie Tomasza Sołczka nie zostało uznane, a w 80 W tej minucie Oh Hyung-ju wykończył zespołową akcję i wprawił Koreańczyków w euforię. Znakomity początek podopiecznych trenera Hong Myung-bo, którzy wygrali 2-1 i udowodnili, że tak jak 24 lata wcześniej, znów chcą odegrać na mundialu znaczącą rolę.
11: Dziś Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Start tego meczu o 21:00. Mhm. Mamy jeszcze ciekawą informację.
10: Norwegia kiedy? Jeszcze czas.
11: Oj, to
10: ja za nich trzymam.
11: Za duży jest ten mundial, żebym terminarz Norwegii w tym
10: jak
11: momencie.
10: Jak za duży, jak nas tam nie ma. Zobacz, tyle drużyn, a nas jeden
11: nie ma. A niedługo na mundialu może nie być Thibaut Courtois. Na tym jeszcze jest słynny bramkarz Realu Madryt. Myśli jednak o zakończeniu reprezentacyjnej kariery po tych Mistrzostwach Świata. Jest większe prawdopodobieństwo, że nie będę grał dalej po tym turnieju niż to, że będę kontynuował grę. Wiem za to, kiedy Belgia zacznie właśnie. 15 czerwca z Egiptem to będzie też ciekawie zapowiadający się mecz.
10: Dlaczego? Jak z Egiptem to chyba wynik łatwy do przewidzenia. Belgia-Egipt.
11: No, zobaczymy.
10: Myślisz, że może być problem?
11: Bywają niespodzianki. Mohamed Salah, słynny z Liverpoolu. No, zobaczymy.
10: Ja mam inne takie przemyślenia.

0: przemyślenie, ale to jest takie globalne przemyślenie, że oby tak nie poszło w tę stronę. Zobacz, co się stało z Eurowizją, która zamieniła się w politykę tak naprawdę, z festiwalu, z koncertów, które były fajne i glansowały gwiazdy. Bardzo się boję, żeby mundial i piłkarze nie szli tą drogą.
1: Ale mam trochę wrażenie, mundial już poszedł tą drogą.
0: Właśnie, po Katarze i teraz po Stanach Zjednoczonych mam wrażenie, że ta polityka strasznie wdepnęła w to wszystko i to rozpatrywanie z tego punktu widzenia, ten sport schodzi na dalszy plan. Biznes i polityka.
1: Tak, tyle, że sam Katar obronił się piłkarsko, bo tam była genialna forma zawodników w trakcie sezonu zorganizowany mundial. Mhm. I też tak naprawdę był dla kibiców ciekawy, bo można było mnóstwo meczów zobaczyć praktycznie w jednym miejscu. Niektórzy widzieli po 17, po 20 meczów.
0: A tu się nie da. Trzeba latać samolotem.
1: Tu się nie da. To są trzy kraje. No i to, co też mówiliśmy w naszym studiu mundialowym w Sygnałach Dnia, gdzie zmierza mundial, jak ten następny jest. Znów w trzech krajach. W Hiszpanii, w Portugalii i w Maroku.
0: Ale Hiszpania i Portugalia to kraje, które kochają piłkę nożną, a Stany Zjednoczone to nie jest kraj, który kocha piłkę nożną. Kocha inną piłkę, inne rodzaje sportu.
1: To prawda.
0: Piłka tam jest, ale nie jest numerem jeden.
1: Nie, to jest raczej numer cztery.
0: Prezydent Trump przed Białym Domem nie postawił stadionu piłkarskiego.
1: Nie postawił. Ale na pewno ten mundial w 94 roku rozgrzał serca kibiców. Tak. Pojawiła się liga Major League Soccer. Ona tak zażarła, że tak powiem, w Stanach i w Kanadzie. No i futbol troszeczkę zmienił swoją rolę na pewno, ale Amerykanie mieli kiedyś plan. My chcemy wywalczyć złoty medal, ale to się wciąż nie udało.
0: Tomasz Kowalczyk. Ale ten złoty kiedyś będzie. Mam nadzieję, że dożyje.
1: Miejmy nadzieję.
2: Cztery pory roku.
0: My tu sobie tak gadu o sporcie, ja chciałem państwu tylko uprzejmie donieść, że w międzyczasie F-35 przeleciały nad Wawelem. Czyli ten historyczny moment się wypełnił. I teraz wracają do domu, do swojej bazy.

0: Wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy i będziemy o tym oczywiście sporo rozmawiać. Będzie dużo relacji na antenie Radiowej Jedynki. Za nami pierwsze mecze i jedna z trzech ceremonii otwarcia. Tak, nie przejęzyczyłem się. Z trzech ceremonii otwarcia. Sporo mówimy dziś o Mundialu. Kilkanaście minut temu właśnie w serwisie sportowym najnowsze doniesienia. Po 11:00 Filip Jastrzębski o podcaście Sekrety Mundiali. Super podcast, polecam Państwu gorąco. Świetne, ja zacząłem słuchać i nie mogłem wyjść z samochodu, bo w samochodzie słuchałem, żeby do końca. Tylko siedziałem, żeby usłyszeć, co jeszcze dalej będzie. A czy Państwo będziecie śledzić to wydarzenie, mimo że Polska nie bierze w nim udziału? Oto pytał nasz katowicki reporter Artur Zubek.
1: Oczywiście, że tak. Uwielbiam piłkę nożną.
2: Ja jestem średnią kibicką, także to nie jest tak, że czekam na to. Tym bardziej, że nie bierzemy udziału, więc nie ma aż takich emocji.
3: Byłam zagorzałą kiedyś kibicką, ale w tej chwili tak naprawdę od czasów Korei, kiedy mnie piłkarze bardzo rozczarowali. No nie wiem, no może siłą rozpędu będę oglądała, bo mężczyźni zazwyczaj, prawda, do tego zmuszają. Ale to już nie są te emocje. Przerzuciłam się na tenis.
4: Szczególnie dla kibiców z udziałem własnej reprezentacji oglądanie takiej imprezy ma zupełnie inny ciężar emocjonalny. Tego elementu na pewno będzie brakowało.
5: Dyrektor Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Grycman.
4: Nie powiedziałbym, że to całkowicie zgasi klimat mundialu w Polsce. Mundial ma swoją siłę, niezależnie od tego, czy reprezentacja gra. Będą wielkie mecze, wielkie nazwiska, niespodzianki, historie małych reprezentacji, pojedynki trenerów i różne style gry. Zatem myślę, że kibic piłkarski i tak znajdzie w tym turnieju dużo powodów do oglądania.
5: Te mecze w środku nocy, czasami o czwartej, o drugiej, to nie będzie przeszkoda dla fanów?
3: Dla mnie tak, ja nie będę wstawała. Gdyby nasze dziewczyny tenisistki grały, to bym wstała. Natomiast panów piłkarzy już nie obdarzam taką łaską.
2: Nie, ja myślę, że będą zostawać i będą oglądać, bo jak ktoś ma, prawda, jakąś tam pasję albo nie wiem, jakieś hobby, albo jakieś głębokie zainteresowanie, to czas nie odgrywa specjalnej roli, więc myślę, że będą oglądać. To jest jak z filmem, jak z każdą historią, prawda, jak człowieka coś interesuje i go wciągnie, to po prostu nie patrzy na zegar i tu myślę, że jest to samo.
5: A brak Polaków, czy to jest też taki czynnik, przez który gdzieś tam to zainteresowanie spadło?
6: No, zdecydowanie tak. Było tak średnio, nie? Pooglądać bez Polaków.
5: Było rozczarowanie, jak się nie dostali?
6: Było, wielkie. Ogromne, nie?
5: Ma pan jakąś taką reprezentację, za którą będzie pan trzymał kciuki?
7: Za Hiszpanią.
3: Ja generalnie Europa, czyli Holandia, Dania.
8: Brazylia i Hiszpania.
9: Za Czechów.
5: A kto może wygrać?
9: Wydaje mi się, że Hiszpania.
0: Jedynka. To jest radio.

71-151 i facebookowy profil Radiowej Jedynki. Macie Państwo poczucie, że ten mundial się naprawdę dzieje, czy gdzieś tak daleko jest od Was? Będziecie go śledzić, czy nie? Jeżeli nawet nie chcecie go śledzić, obowiązkowo zachęcam Was bardzo do tego. Posłuchajcie podcastu o sekretach mundiali. Genialne 5 odcinków nagrane przez naszych kolegów i opowieści zawodowców najwyższych lotów, którzy widzieli na własne oczy te mecze i opowiadają o takich kulisach, które mi nigdy do głowy nie przyszły. Po 11:00 szczegóły. Zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Playlista w radiowej Jedynce to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości i bohaterów.
2: Hej, tu Ania Dąbrowska. Zapraszam Was na wiosenne, sobotnie popołudnia w radiowej Jedynce. Spotkajmy się przy muzyce, która jest mi szczególnie bliska. Prosto z mojej osobistej playlisty. Będzie nastrojowo, czasem nostalgicznie, bardzo emocjonalnie i magicznie.
1: Zapraszamy w soboty od 17 do programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Ania Dąbrowska
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki.

0: Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
2: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim mniej więcej 3 godziny temu pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciężarówce. Autostrada była zablokowana w kierunku Torunia. W tej chwili jezdnia na kilometrze 199 jest tylko częściowo zwężona. Auto osobowe uderzyło w bariery na trasie ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Poznań Tarnowo-Podgórne a Poznań Ławica. Na 17 kilometrze zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia, a ruch odbywa się tylko pasem prawym. Uwaga w województwie dolnośląskim. Tutaj zdecydowanie wolniej i to na odcinku wielokilometrowym. Jedzie się na A4 pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice. W związku z kolizją autostrada w kierunku Wrocławia jest tam zwężona i te fragmenty można ewentualnie omijać pobliskimi trasami lokalnymi i trasą wojewódzką numer 347 przez Kostomłoty, Piotrowice, Kąty Wrocławskie, Sadków i Pietrzykowice. Spore przedpołudniowe spowolnienia utrzymują się w województwie małopolskim, zwłaszcza na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, a także na fragmencie remontowanym pod Krakowem. Podobnie na drodze krajowej numer 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej i Limanowej, a także na krajowej 94, na obwodnicy Wieliczki. Wolniej jedzie się także w województwie śląskim, chociażby na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, także na A4, niedaleko Katowic i Mysłowic oraz na drogowej trasie średnicowej pomiędzy Chorzowem a Katowicami.
10: Jest 11:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. W ciągu godziny przeszyły niebo nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Za chwilę będą nad Łodzią. Potem ceremonia oficjalnego włączenia myśliwców F-35 do służby w Polsce. Jest trzecie weto, będzie czwarta rządowa ustawa.
11: Trzeci raz zdecydował się stanąć po stronie dziwnych interesów.
10: Minister finansów zapowiada szybkie prace nad kolejną wersją przepisów, które mają uregulować rynek kryptoaktywów. Irlandia Północna liczy straty po kilku dniach zamieszek. Są duże zniszczenia i ranni, a wśród imigrantów strach. Głośne, bardzo szybkie i budzące zachwyt. Przez kilkadziesiąt minut na polskim niebie widoczne były najnowocześniejsze myśliwce F-35. Przeleciały już nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Lada chwila powinny być nad Łodzią. Trzy husarze wykonały w ten sposób powitalny lot. Za chwilę wylądują w macierzystej 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Tam odbędzie się oficjalna uroczystość przyjęcia myśliwców F-35 do służby. Na miejscu są już prezydent Karol Nawrocki i szef MON-ów, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A pomysł pokazowego lotu wyszedł od pilotów. Dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda, podkreśla, że to uzbrojenie, którym należy się chwalić.
0: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej.

0: To najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne i realizować jakieś misje nad ich krajem. I myślę, że to im spędza trochę sens powiek, więc uważam, że należy się ucieszyć.
1: W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce 5. generacji F-35. Umowę wartą ponad 4,5 miliarda dolarów podpisano w 2020 roku. Komplet maszyn ma być w Polsce do 2029 roku. Rząd szybko przygotuje nowe przepisy regulujące rynek kryptoaktywów. W Polsce będzie czwarta ustawa, zapowiedział w jedynce minister finansów Andrzej Domański. Trzecie weto prezydenta jest niezrozumiałe, mówił nasz poranny gość.
2: Trzeci raz zdecydował się stanąć po stronie dziwnych interesów, a nie po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ten rynek jest rynkiem wciąż nieuregulowanym i naprawdę to weto prezydenta jest niezrozumiałe. Nasz rząd się nie ugnie i będziemy dalej pracować na rzecz tego, aby rynek kryptoaktywów był uregulowany.
1: Prezydent zawetował ustawę o kryptoaktywach, argumentując, że rząd po raz kolejny nie uwzględnił jego uwag zgłaszanych przy okazji dwóch poprzednich wet. Zmniejszą liczbę myśliwców i flotę samolotów rozpoznawczych dla NATO w Europie. Amerykanie konsekwentnie realizują plan ograniczenia swojej obecności na naszym kontynencie. A o szczegółach tego planu pisze dziś dziennik New York Times. Szef polskiej dyplomacji pytany w radiowej trójce o te doniesienia nie był zaskoczony. Radosław Sikorski przypomniał, że to wpisuje się w znaną już strategię Amerykanów.
3: To jest na pewno znacząca redukcja, która nie jest niespodziewana. Znamy przecież dokumenty takie jak Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, Narodowa Strategia Obrony. Tam jest czarno na białym napisane, że Europa jest priorytetem dopiero numer 4 dla Stanów Zjednoczonych.
1: Według doniesienia amerykańskich mediów, poza częścią myśliwców, Stany Zjednoczone planują też wycofanie z Europy samolotów cystern do tankowania w powietrzu, a także sił morskich, w tym lotniskowca i okrętu podwodnego.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich narkotyki w świecach zapachowych. Taką próbę przemytu ujawnili celnicy z Mazowsza. Funkcjonariuszy zainteresowała paczka jednej z firm kurierskich z Pruszkowa. Przesyłka miała trafić do Filadelfii.
5: Po otwarciu paczki i rozbiciu jednej z 20 świec okazało się, że wewnątrz wosku zatopiona była foliowa torebka. Wstępna analiza wykazała, że jest to ketamina, substancja psychotropowa o silnym działaniu odurzającym.
1: A w sumie w świecach było blisko 5 kg tego narkotyku, relacjonuje Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Szacunkowa wartość wykrytej substancji na amerykańskim rynku to blisko 300 tysięcy dolarów. Pożary, ataki na policję i dziesiątki zniszczonych domów i samochodów. Irlandia Północna liczy straty po kilku dniach zamieszek. Minionej nocy nie doszło do tak poważnych starć jak wcześniej, choć policja ponownie musiała reagować, a wszystko zaczęło się od ataku nożownika na mieszkańca Belfastu.
6: Prawie 200 osób wzięło udział w proteście pod Belfastem, który zakończył się bez incydentów. Spokojnie przebiegała również demonstracja w centrum stolicy Irlandii Północnej. Policja interweniowała jednak w miejscowościach Glengormley oraz Portadown w hrabstwie Armagh. Bilans ostatnich dni jest ogromny. Rannych zostało 41 policjantów i aresztowano 22 osoby. Najbardziej ucierpiała miejscowość Ballymena pod Belfastem, gdzie każdej nocy dochodziło do starć z policją. Dla wielu cudzoziemców ostatnie dni były szczególnie trudne. Część rodzin wyprowadziła się z domów po tym, jak w internecie zaczęły pojawiać się informacje wskazujące adresy domów zamieszkiwanych przez imigrantów. Wielu mieszkańców przyznaje, że boi się wychodzić z domu, zwłaszcza po zmroku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
1: Rozpogodziło i przejaśniło się nad Polską, ale w drugiej połowie dnia pojawi się więcej chmur, z których popada, a na wschodzie także zagrzmi. Termometry wskazują od 11 stopni na południowym wschodzie, przez 15 w centrum, do 17 miejscami na zachodzie, dziś maksymalnie 20. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: pan Teodor napisał. Panie redaktorze, a zdradzi pan jakieś sekrety tego mundialu? Panie Teodorze, to nie ja, tu jestem specem od sportu. Specjaliści od sportu to są nasi koledzy i koleżanki z redakcji sportowej. I oni mają specjalny podcast. 5 odcinków. Genialne. Najpierw tak pomyślałem sobie, dobra, włączę, zobaczę, posłucham kawałeczka, żebym wiedział, bo za chwilę będziemy o tym rozmawiać w radiu o kulisach. I jak zacząłem słuchać, a zacząłem w samochodzie, to dojechałem do miejsca docelowego. I co? I nie wysiadałem z tego samochodu, tylko siedziałem jeszcze 20 minut, żeby dosłuchać do końca. Jakaż to była opowieść? Akurat to był odcinek, gdzie było o trenerze Górskim, o trenerze wszechczasów i o kulisach jego pracy z naszymi sportowcami. Jak oni tam o tym opowiadali? Wow! Naprawdę wow. Więc proszę poczekać, za parę minut zdradzimy troszkę, a tak najlepiej kliknąć i posłuchać po prostu samemu. Naprawdę, historia sportu może być też fascynująca. I o tym w tej godzinie 4,5 roku. Ale nie tylko. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: Bo czas oczywiście również na kolejną odsłonę naszej konkursowej zabawy. Była podpowiedź numer jeden, była podpowiedź numer dwa. Już się państwo zorientowaliście, że to nie jest dzisiaj coś, tylko ktoś. Rzadko się zdarza, że to był ktoś. Na zwykle to są jakieś rzeczy. Tak, to jest ktoś. Ktoś, kto zmienił nasze spojrzenie na świat. I do dzisiaj to spojrzenie zmienia. No,

0: kim jest mowa? Podpowiedź numer 3.
1: Nauczymy się grać na ukulele. W ukulele, jak wiecie, mamy 4 struny.
2: Wodospad z Niagara. 567 tysięcy litrów na sekundę.
3: Kto z nas, farbujący włosy na blond, nie ma tego problemu? To była
4: blondynka. Jest niewątpliwie jedną z największych gwiazd złotej ery Hollywood. Mówi się o niej, że była najbardziej olśniewającą blondynką, ale przecież ta aktorka zasługuje na dużo więcej, bo niewątpliwie była utalentowana i bardzo wrażliwa.

0: stała się bohaterką nieskończonej ilości artykułów, kilkudziesięciu książek, filmów, pojawia się w piosenkach. Należy do najczęściej fotografowanych aktorek XX wieku.
1: Love me, kiss me, kiss me, kiss me.
2: 72 151 2 zł kosztuje konkursowe SMS, 2 zł plus VAT oczywiście. Proszę napisać, o kim jest mowa i jakie państwo z tą postacią macie skojarzenia. Nagroda, wszystko mające 17 funkcji, mega wypiekacz do chleba.
3: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
2: Może to jest i małe AGD, ale chlebek, który sobie wypieczecie w tym urządzeniu, będzie wielki, bo urządzenie jest genialne. Codziennie do wygrania w naszym programie. Czekam na odpowiedzi, rozwiązanie tak za pół godziny, mniej więcej.

0: świata, bo przecież bo nikt nie mógł wówczas wystąpić, czy mundiale w 2002, 2006 roku, słynne przegrane, przerżnięte właściwie te mundiale przez polskich piłkarzy, o których opowiedzą nam Jerzy Engel i Michał Żewłakow, czyli uczestnicy tamtych wydarzeń. No i ta historia najnowsza. No to tutaj już miałem znacznie więcej do powiedzenia i mało kto może mnie zaskoczyć, bo na tych mundialach byłem, czyli rok 2018 Rosja i 2022 Katar. I naszym gościem był Michał Kołodziejczyk, który też tam był i opowiedział nam o fenomenie kulturowym i Rosji, i Kataru, ale także o tym, co działo się na tych mistrzostwach.
1: Zaraz, zaraz, czyli ty jesteś z pokolenia, które cały czas czeka na powtórkę tych wielkich sukcesów. Bo ty to znasz, ale ty byś chciał to zobaczyć tak na żywo, będąc na stadionie obok, w kabinie komentatora.
0: Tak, to byłoby coś pięknego w końcu zobaczyć na żywo jakiś dobry występ Polaków na Mistrzostwach Świata, bo biblioteka PZPN-u nam nie wystarczy. Ile możemy oglądać tych archiwalnych spotkań? No, bardzo chcielibyśmy coś takiego jeszcze przeżyć. Jak wiemy, nie ma nas w Mistrzostwach Świata, które rozpoczęły się wczoraj w Mexico City. Natomiast no, żyjemy nadzieją, że będzie to jedyny taki mundial w tych najnowszych latach.
1: Dobra, to poproszę o jakiś jeden sekret z tych podcastów, już przygotowany, które sobie każdy z Państwa może odsłuchiwać. Taki dla zanęcenia. Coś, co ktoś powie, nie, no to jest znany mecz. O rany, naprawdę tak za kulisami było? Ja podsłuchiwałem. Ja na przykład byłem zaskoczony tym, jak dowiedziałem się, że kiedyś drużyny na tak ważne zawody jeździły autobusami. Że sensacją było to, że Szwedzi polecieli samolotem.
0: A Szwedzi to
1: stać ich, kto bogatemu zabroni.
0: To była pierwsza drużyna, która użyła samolotu do przemieszczenia się na mecz piłkarski. Pamiętajmy, że pierwszy mundial odbywał się w Urugwaju. Tam drużyny piłkarskie musiały przez kilka tygodni albo nawet miesięcy podróżować statkami. W związku z tym...
1: To się dziś wydaje nieprawdopodobne. Czyli autobusem do portu na pokład i potem tygodniami przez ocean na drugą stronę. I z powrotem.
0: Tak, albo nasi piłkarze jadący do Strasburga na mecz w 1938, ten mundialowy mecz z Brazylią, pociągiem i to z przesiadką, więc to jest dzisiaj nie do pomyślenia. Ale niezwykle ciekawe jest to, jak wyglądał mundial w 1978 roku pod rządami generała Videli.
1: Argentyna.
0: Argentyna, 78 i Dariusz Szpakowski widzący to wszystko z bliska. Niesamowite jest to, jak Zbigniew Boniek opowiada o fenomenie Diego Armando Maradony, który jest według niego najlepszym piłkarzem wszechczasów. No i warto też posłuchać, co Michał Żewłakow uważa o Zinedine Zidanie i jego słynnym uderzeniu głową w pierś Marco Materazziego.
1: A co uważa?
0: A uważa, że dobrze się może stało.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy

0: okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
2: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
10: Tematy, które dzieliły
11: i podgrzewały emocje.
12: Wydarzenia, które poruszały.
13: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
14: Wszystko to podsumujemy w audycji
9: Suma Polityczna, czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
15: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w jedynce z udziałem naszych publicystów.
16: Agata Kowalska,
17: Agata Kondzińska,
18: Sylwia Białek,
19: Grzegorz Osiecki,
20: Karol Surówka
21: i Jacek Czarnecki.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
22: Patrzymy sobie na pogodową mapę Polski. Najcieplej, najzimniej? Najcieplej w Kołobrzegu. Prawie 19 stopni wskazują termometry. Najchłodniej Bieszczady, Lesko, 11 stopni, nawet troszkę mniej, 10,8. Ta temperatura dziś w ciągu dnia maksymalna od 16 do 20 stopni prawie na terenie całego kraju, w rejonach podgórskich chłodniej tak do 14 właśnie, czyli to Lesko no, w sumie by pasowało. Zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie rano na północy i na zachodzie, a po południu na wschodzie mniejsze zachmurzenie. Mogą się pojawić prawie wszędzie przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami także może pojawić się burza i lokalnie może spaść grad. A teraz miejscowość o zaskakującej nazwie Zyndranowa. Zyndranowa, województwo podkarpackie, tam to jest. I Bogdan Gocz z Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej. Dzień dobry.
23: Dzień dobry Państwu, witam Państwa z Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Mamy dzisiaj pochmurną pogodę, od rana pada deszczyk, ale jest ciepło. Zapraszam Państwa serdecznie do Muzeum Kultury Łemkowskiej, które już od ponad 60 lat gromadzi zarówno materialne, jak i duchowe pamiątki kultury łemkowskiej. Mogą się tutaj Państwo zapoznać z historią regionu, z kulturą, którą tworzyła tutaj ludność łemkowska na przestrzeni wieków. Myślę, że jeśli Państwo zdecydują się na odwiedzenie tego miejsca, nie będą Państwo tego żałować.
22: Zapraszamy gorąco. Jeszcze szybciutko rzut oka na Warszawę. 16,5 to termometr. 16,5 stopnia na termometrze oczywiście plus. Barometr 1008 hektopaskali, ciśnienie rośnie.
9: Cztery pory roku.

0: To są cztery pory roku i to jest program Pierwszy Polskiego Radia. I to jest czas na naszą powieść. Lektury jedynki. Prokurator Grzegorz Hala dotarł wreszcie na miejsce wezwania. Policjantki już na niego czekały. Posłuchajmy piątego fragmentu powieści Katarzyny Puzyńskiej Noc 30. Czytają Laura Breszka, Barbara Liberek i Rafał Maćkowiak.
1: Cześć Grzesiu.
2: Przywitała go Dalkę, kiedy do nich podszedł.
1: Dobrze, że jesteś.
2: Policjantka używała takiego tonu, że trudno byłoby wnioskować, czy jest zadowolona, że go widzi, czy też wypomina mu spóźnienie. Co tu mamy? Zapytał. Wiedział oczywiście, że wezwano ich do topielca. Miał nadzieję, że policjantki zaczęły już oględziny. Na ogół lubił nadzorować wstępne czynności, ale dzisiejsza aura skutecznie zniechęcała nawet tych z największym powołaniem do swojej pracy.
3: Wygląda w porządku,
2: powiedziała podkomisarz Murawska.
3: Jest sprzęt wędkarski, pusta butelka po wódce i innych takich. Możliwe, że nieszczęśliwy wypadek.
2: Artykuł 209 Kodeksu Postępowania Karnego mówił, że jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok. A odpowiedzialny za to jest właśnie prokurator. W praktyce utonięcia zazwyczaj uznawane są za śmierć gwałtowną, a więc co do zasady wymagają obecności prokuratora. Nawet jeśli wiele wskazuje, że to tylko nieszczęśliwy wypadek.
3: Chodźmy.
2: Minęli drewnianą ławeczkę i ruszyli w stronę grobli. Pomiędzy parkingiem a stawem wiła się rzeczka. Po drugiej stronie grobli

0: na niewielkiej plaży uwijali się technicy. Przy leżącym na piasku ciele kucał doktor Zagórski. Nie czekał na halę z oględzinami. Nic dziwnego. Każdy chciał skończyć jak najszybciej swoje zadania. Grzegorz uznał więc, że nie będzie tego komentował. W tej sytuacji było mu to na rękę. Medyk rzucił niechętne spojrzenie pod komisarz Dalkę. Walerian Zagórski i Kaja spierali się wielokrotnie podczas poprzedniej sprawy. Lekarz sądowy miał aparycję wampira. Jasną skórę i kruczo-czarne włosy. Bardzo trudno było określić jego wiek. Z reguły nosił okulary w kolorowych oprawkach. Hala podejrzewał, że robi to po to, żeby ocieplić swój wizerunek. Dziś nie miał żadnych na nosie. W tym deszczu i tak nie miałoby to sensu. Bez kolorowego akcentu jego twarz wydawała się jeszcze posępniejsza. Zapraszam do mnie na sekcję jutro rano. Teraz można już zabrać ciało. Taką pogodę i tak nic więcej tu nie znajdziemy, oznajmił lekarz. Faktycznie aura im nie sprzyjała. Nie tylko dlatego, że było zimno i mokro. Deszcz niszczył wszelkie ślady. Hala widział, że technicy też nie są zadowoleni. Zapewne wszyscy modlili się w duchu, żeby to był zwykły wypadek, bo jeśli nie, to morderca miałby naprawdę wielkie szczęście. Nawet jeśli zostawił coś na miejscu zbrodni, woda już się tym zajęła, skutecznie utrudniając pracę policjantom. Prokurator czekał na jakiś komentarz Dalkę. Znała się na wielu aspektach pracy śledczej i zwykle wtrącała swoje 3 grosze do wszystkiego, również spraw związanych z medycyną sądową. Teraz jednak była nieoczekiwanie milcząca. Wyciągnęła tylko kartę ze swojej nieodłącznej talii tarota i spojrzała na nią przelotnie. Hala zerknął w stronę Murawskiej. Policjantka wzruszyła ramionami. Najwyraźniej również niepewna, co spowodowało tę odmianę.
1: Laura Breszka, Barbara Liberek i Rafał Maćkowiak przeczytali 5. fragment powieści Noc 30 Katarzyny Pozyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Proszyński Spółka. W poniedziałek ciąg dalszy cyklu Zalesie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

To są cztery pory roku w radiowej jedynce i teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy. Pani Agnieszka napisała w SMS-ie tak. Panie redaktorze, chodzi o Marilyn Monroe. Och, jaka zafascynowana nią byłam w czasach liceum. Od czasu obejrzenia filmu, pół żartem, pół serio, na szkolnym dyskusyjnym klubie filmowym. Miałam jej zdjęcia w pokoju, a pierwsze rękodzieło, jakie wykonałam, to były kolczyki, dekupaż z jej wizerunkiem. Pani Agnieszka z miejscowości Oborniki wygrywa dzisiaj w naszym konkursie opiekacz, gdzie tam opiekacz? Wypiekacz 17-funkcyjny, mega wypasiony. Wędruje do pani. Gratulacje.

Zapraszam Państwa na jutro. To będzie prawdziwa uczta dla młodych naukowców, dla tych, którzy mają już troszkę też lat na karku. Nie, PESEL nie jest ważny. Ważne jest, by przyjść i być tam razem z nami. Stadion Narodowy, PGE Narodowy, a tam piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Od 9 rano audycja, jedyne takie miejsce, którą poprowadzi Sława Bieńczycka i będzie Państwa wprowadzała, jak zawsze, w sekrety, w kulisy tych eksperymentów, ale przez 3 godziny opowiemy o kilkudziesięciu, a tam są setki wystawców, setki miejsc, fantastyczne momenty, żeby się czegoś dowiedzieć, fantastyczni ludzie, którzy Wam o tym opowiedzą z pasją, z zaangażowaniem. Nie tylko o tych roślinach w kosmosie, o czym dziś była mowa w naszej audycji, ale także o innych rzeczach. Zapraszam bardzo gorąco. Od 9:00 jedyne takie miejsce. Program Pierwszy Polskiego Radia. A potem...

już oficjalnie na PGE Narodowym, na Błoniach, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. I jedyna taka impreza, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Polecam bardzo gorąco. Roman Czajarek, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do programu Pierwszego Polskiego Radia. Dajcie znać znajomym. Powiedzcie, że warto włączyć to radio i posłuchać, bo tu są fajne rzeczy. Czekam na Was.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Cześć. Tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kowal, węzeł Włocławek Zachód w pobliżu Nowej Wsi. Na jezdni w kierunku Trójmiasta w rejonie 199 km, gdzie doszło do wycieku paliwa z uszkodzonej ciężarówki. Sporo było utrudnień, te utrudnienia trwały od 10. Droga ekspresowa S1, odcinek Żywiec, Bielsko-Biała. W pobliżu Wilkowic, na jezdni w kierunku Bielska-Białej, w rejonie 15 km, karambol czterech autosobowych. Zablokowany jest pas awaryjny. Autostrada A4, Kłopoty zaczynają się jeszcze przed węzłem Kostomłoty i ciągną się po Bielany Wrocławskie. Wszystko przez to, że na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, w pobliżu węzła Pietrzykowice, na jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska, na 146 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki, blokujące lewy pas ruchu. Ruch możliwy tylko prawym pasem. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S6, na odcinku węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Karczemki. Jezdnia w kierunku Gdyni, 338 km. Po zdarzeniu auta osobowego z ciężarówką nie ma już utrudnień. Droga ekspresowa S11. Odcinek węzeł Poznań-Tarnowo-Podgórne, węzeł Poznań-Ławica w pobliżu Lusowa. Jezdnia w kierunku Wrocławia, 17 km. Auto osobowe wjechało w bariery energochłonne, blokując lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia.
18: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza godzinę 12:00 po sygnale Kraków i hejnał zwierzy mariackiej.

Był program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Najpierw powitalny lot nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Teraz oficjalny.

0: na przyjęcie do służby w jednostce matce, czyli 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W polskich siłach powietrznych służą od teraz najnowocześniejsze myśliwce F-35. Na razie mamy 3 takie amerykańskie maszyny. Do końca roku będzie ich 12, a za 3 lata 32. W ceremonii w Łasku uczestniczą prezydent i szef MON-u. Premier obserwował przelot maszyn w Warszawie. Szef rządu uczestniczy w święcie służby ochrony państwa, ale witając się z funkcjonariuszami, Donald Tusk nawiązał do dzisiejszego wydarzenia na niebie.
1: To jest niezwykły i piękny zbieg okoliczności, że dzień święta tych, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo państwa, na Polską przeleciały te pierwsze F-30, które chronić będą, tak jak wy, bezpieczeństwa tutaj, na ziemi, będą chronić bezpiecznego nieba nad Polską. Najnowocześniejsze samoloty. Piloci powiedzieli, żebym wam przekazał, że będą was w powietrze dzisiaj pozdrawiać.
0: A do bazy w Łasku, gdzie trwa ceremonia powitania myśliwców F-35 z udziałem prezydenta, przeniesiemy się za chwilę w magazynie Samo Południe. Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego ani ponosić związanych z tym kosztów. Takie zapewnienia płyną z resortu spraw wewnętrznych w dniu, w którym wchodzą w życie unijne przepisy.
2: Te elementy paktu, które będą wdrażane, które będą Polski dotyczyły, to tylko te, które mają mieć za zadanie przyjmowanie odpowiednich technologii granicznych, przyjmowanie odpowiednich narzędzi do kontroli właśnie dla osób państw trzecich i bezpaństwowców, czyli te wszystkie rzeczy, które de facto pilnują integralności i nienaruszalności naszych granic.
0: Wyliczał w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szymański. Oprócz Polski z mechanizmu solidarnościowego w tym roku wyłączone zostały też Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. Bruksela co roku będzie decydować. Co dalej? Policja zatrzymała kobietę mogącą mieć związek ze sprawą odkrycia szczątków ludzkich na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Śledczy informują, że zostanie przesłuchana w charakterze podejrzanej. Kobieta była poprzednią właścicielką nieruchomości, na której dokonano makabrycznego odkrycia. Jest patomorfolożką, a na działce śledczy odnaleźli akcesoria wykorzystywane w badaniach patomorfologicznych. Na miejscu jest Sylwia Miś z Polskiego Radia Rzeszów.
3: Teren jednej z prywatnych posesji jest zabezpieczony i bardzo dobrze odgrodzony, a służby nie pozwalają mediom zbliżyć się do miejsca prowadzonych czynności. Wśród mieszkańców wyraźnie widać poruszenie. Większość osób nie chce rozmawiać o sprawie przed mikrofonem. Ci, którzy zgodzili się na krótką rozmowę, przyznają, że są wstrząśnięci. Mówią, że trudno im uwierzyć w to, co wydarzyło się w miejscowości, którą zawsze postrzegali jako spokojną i bezpieczną. Wielu z nich określa całą sytuację jako przerażającą.
0: A prokuratura okręgowa w Rzeszowie prowadzi już śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Odwołano wszystkie loty i ewakuowano podróżnych na lotnisku w Hamburgu. Trwa akcja policji, informują niemieckie media. Podają, że w porcie znaleziono podejrzany przedmiot. Pasażerowie, którzy wsiedli już do samolotów, musieli z nich wysiąść. Obsługa portu informuje przez głośniki, że obecnie nie odbywają się żadne rejsy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W pasie od Mazur przez Lubelszczyznę po Podkarpacie możliwe burze. Poza tym w całym kraju przelotnie popada deszcz, lokalnie też rozpogodzi się. Najchłodniej na krańcach wschodnich około 12 stopni, na przeważającym obszarze kraju 16. Najcieplej na północnym zachodzie do 19. Wiatr słaby, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Rymanowie-Zdroju umiarkowana, poza tym dobra lub bardzo dobra. Można normalnie korzystać z prądu. Źródła odnawialne produkują teraz 55% energii w krajowej sieci. Na północnym wschodzie obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wód.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9:12.
4: W samo południe.
5: W programie padnie pytanie, czy to ptak, czy to samolot? Myśliwce F-35 przeleciały dziś nad Polską i dotarły do swojego nowego domu, czyli bazy w Łasku. W naszym programie zastanowimy się również nad kolejnym wetem prezydenta, wetem numer 37. Karol Nawrocki znów odrzucił projekt regulacji kryptowalut.
6: rząd z uporem

0: Paniaka uprawia walkę z kryptocieniem.
1: Jak myślicie, dlaczego on to robi i czyje interesy reprezentuje?
2: W programie również sport. Wczoraj było trzęsienie ziemi, a dziś już na mundialu napięcie rośnie.
3: Wspieram Niemcy. Niemcy to numer jeden, a potem Hiszpania. Jestem zagorzałym kibicem.
4: Nasi nie grają, kogo ja tam będę oglądał?
2: Karol Surówka, to jest w samo południe. Na linii rząd, prezydent bez zmian. Prezydent po raz kolejny zawetował projekt regulujący rynek kryptowalut. To weto numer 37. Rząd zarzuca prezydentowi, że na jego wetach korzystają szemrane grupy, a Pałac Prezydencki odpowiada, że rząd po prostu chce wywoływać polityczną awanturę. Sylwia Białek zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry, Sylwio.
5: Dzień dobry.
2: W sprawie kryptowalut chyba słyszymy trzeci raz te same argumenty z obu stron.
5: Dokładnie, w Sejmie padają dziś określenia, że ten temat to już taka zdarta płyta. Prezydent Karol Nawrocki zarzucił rządowi, że nie wziął pod uwagę jego zastrzeżenia. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Eurodeputowany lewicy Krzysztof Śmiszek pytany dziś o to, dlaczego rząd przesyła prezydentowi po raz kolejny niemal ten sam projekt. Tak odpowiedział.
6: Jeśli rząd po raz pierwszy, drugi czy trzeci, czy parlament wysyła ustawy w podobnym brzmieniu, to znaczy, że nie chce zrobić na złość panu prezydentowi, tylko są pewne wymogi unijne. Musimy implementować niektóre przepisy z rozporządzenia unijnego i ta ustawa musi zawierać bardzo konkretne warunki, czy bardzo konkretne elementy. No jeśli się to nie podoba panu prezydentowi, to niech ma pretensje do Unii Europejskiej i do rozporządzenia unijnego.
5: Michał Nieznański z Konfederacji, którego weto prezydenta akurat nie dziwi, podkreślał, że ta proponowana przez rząd ustawa, czy te proponowane przez rząd ustawy za bardzo ingerowały i ingerują w rynek kryptowalut i Michał Nieznański używał określenia zdarta płyta, tylko ujął to w nieco innych słowach.
7: Kiedyś był taki film, Dzień Świstaka się nazywał, dokładnie mam takie przekonanie, jeśli chodzi o kryptowaluty. Zamiast coś zmienić, zamiast wprowadzić dobre prawo przez nas przygotowane, no tak to prezydentowi można nabić licznik wet w nieskończoność. Zamiast stworzyć prawo w Polsce, to tylko pokazuje, że obecna władza nie jest po to, żeby prawo w Polsce tworzyć, tylko żeby cały czas uprawiać jakąś nawalankę polityczną z Pałacem Prezydenckim, co nie służy absolutnie nikomu, ani Pałacowi Prezydenckiemu, ani premierowi, a na samym końcu nam wszystkim, których to prawo będzie dotyczyć.
5: Zawetowane ustawy zakładały zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA. No implementacja tych przepisów musi być, czyli problem tak naprawdę wciąż jest nierozwiązany.
2: To co dalej w takim razie? Czy będzie czwarta próba uregulowania rynku kryptowalut? Czy będzie ten sam projekt czwarty raz?
5: No będzie czwarta próba. Rząd broni nie składa. Nie wiadomo jeszcze, co w tym projekcie się znajdzie. Czy to będzie dokładnie ta sama ustawa, choć tak nieoficjalnie można usłyszeć. Na ten temat mówił dziś rano na naszej antenie minister finansów Andrzej Domański.
8: Pan prezydent z uporem maniaka wetuje dobrą, potrzebną Polsce ustawę. Trzeci raz zdecydował się stanąć po stronie dziwnych interesów, a nie po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ten rynek jest rynkiem wciąż nieuregulowanym i naprawdę to weto prezydenta jest niezrozumiałe. Nasz rząd się nie ugnie i będziemy dalej pracować na rzecz tego, aby rynek kryptoaktywów był uregulowany.
5: Broni nie składa też Polska 2050. Adam Gomoła powiedział, że procedury są takie, że projekt jej autorstwa Polski 2050 jeszcze raz musi być złożony. No i zapowiedział, że taki projekt zostanie złożony niebawem, a poseł nie wyobraża sobie, by poprawki, które proponuje prezydent, były uwzględnione, bo jak mówił, te najlepsze uwzględnione już zostały.
9: Wydaje mi się, że wszystkie z tych dobrych propozycji proponowanych przez prezydenta już się tam zawarły. Właściwie była to jedna o tym cyklicznym raporcie ze strony Ministerstwa Finansów o stanie rynku. Dobre poprawki takie nie idące zbyt radykalnie, tak jak w projekcie prezydenckim, ale znajdujące się gdzieś po środku i dbające zarówno o interes rynku, jak o interes inwestorów, to były te zawarte w projekcie Polski 2050.
5: Dlatego Polska 2050 będzie teraz naciskać, by to jej projekt był wiodącym, ale sprawę na ostrzu noża nie stawia. Poprze rządowy, jeśli ten uwzględni sugestie właśnie posłów Polski 2050, a i tak kluczowe w tym procesie legislacyjnym, czy tak jak już wspomnieliśmy, w procesie zdartej płyty jest to, co na końcu zrobi prezydent.
2: To zobaczymy, czy tę piosenkę usłyszymy jeszcze czwarty raz. Sylwia Białek, bardzo dziękuję. Autorzy sabotażu, dywersji czy prób agresji

0: są bezsilni właśnie dlatego, że wy jesteście strażnikami polskiego bezpieczeństwa. Tak powiedział premier Donald Tusk, zwracając się do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Dziś SOP obchodzi swoje święto. W ocenie szefa rządu ta formacja odgrywa szczególną rolę w dzisiejszych niespokojnych czasach. Obchody tego święta śledzi dla nas Witold Banach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co konkretnie o pracy funkcjonariuszy mówił premier? No i jak przebiega ta uroczystość?
1: Uroczystość rozpoczęło wręczenie odznaczeń funkcjonariuszom SOP przyznanych przez prezydenta Karola Nawrockiego, a także nominacji na nowych funkcjonariuszy służby, po czym dowódca SOP, pułkownik Tomasz Jackowicz, podkreślał, że największą siłą tej formacji są ludzie.
2: Chronimy nie tylko osoby, lecz także autorytet instytucji państwowych i zaufanie obywateli do państwa. Mówiąc o Służbie Ochrony Państwa, nie sposób nie podkreślić jej najważniejszego fundamentu – profesjonalizmu i poświęcenia funkcjonariuszy. To właśnie ludzie tworzą siłę tej formacji, a ich kompetencje, charakter i gotowość do służby decydują o bezpieczeństwie najważniejszych osób i instytucji w kraju.
1: I wracam do twojego pytania. Do funkcjonariuszy SOP osobiste podziękowania skierował premier Donald Tusk.
3: Jestem waszym dłużnikiem. Pewnie jestem jedną z najdłużej chronionych osób w państwie. Nie żartuję zawsze wtedy, kiedy mówię, jestem dzisiaj tutaj z wami tylko dzięki temu, że wy jesteście wokół mnie. Nie dożyłbym tej chwili, gdyby nie wasza odwaga i determinacja. Za to bardzo chciałem wam podziękować. Ale ten skrót SOP to przecież nie jest Służba Ochrony Premiera czy Służba Ochrony Prezydenta. To jest Służba Ochrony Państwa i wy to dobrze rozumiecie. Dzięki Służbie Ochrony Państwa Polki i Polacy, państwo polskie są bezpieczne. Dziękuję bardzo.
1: Służbie Ochrony Państwa dziękował też w liście odczytanym przez szefa gabinetu prezydenta Pawła Szafernakera, prezydent Karol Nawrocki.
4: Dziękuję za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wizyt delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli obcych państw. Wyrazy uznania kieruję także do tych z Państwa, którzy chronią obiekty rządowe oraz infrastrukturę pozostającą pod opieką SOP. To zadania wymagające nieustannej czujności, sumienności i konsekwencji, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie.

0: Pan doświadczył mobbingu mimo młodego wieku, jak to było?
1: Pracodawca dokładnie w gastronomii, szef kuchni wyzywał, niefajnie się odzywał do swoich pracowników, no bardzo agresywny był.
0: Zrobił pan coś z tym, czy nie?
1: Zwolniłem się.
0: Miał pan dość?
1: Miałem dość. Pół roku wytrzymałem.
2: Spotkałem się, doświadczyłem, ale sprawa wycichła, bo odszedłem sam z pracy. Nie chciałem po prostu dalej w firmie pracować.
0: Co doradza pan innym, czy rzeczywiście zwalniać się, czy trwać?
2: Trwać to zależy, jak góra do tego podchodzi. Jeżeli to jest od wyższych stanowisk, no to no niestety polecam odejść, zmienić atmosferę. Teraz pracuję w fajniejszej firmie z o wiele lepszym kierownikiem.
0: Jest pan zadowolony?
2: Tak, tak.
3: Nie doświadczyłem, ale słyszałem coś takiego.
0: Jak pan ocenia ten proces? Nasila się, czy jest problemem społecznym, jak pan to widzi?
3: Myślę, że jest problemem, bo nie każdy chce się do tego przyznać.
0: Jest to jakiś rodzaj tabu w Polsce, jak pan sądzi?
3: No, w pewnym stopniu tak.
4: Z terminem mobbingu zdecydowanie się spotkałam. Widziałam osoby, które tego doświadczają. Widziałam też, jak bardzo to krzywdzi te osoby, które doświadczają mobbingu. Jest mi po prostu bardzo przykro, że takie coś się dzieje. I dzieje się to też również w środowisku od osób młodych. I jest to bardzo przykre według mnie.
0: Bo wydaje się, że młodzi, niedoświadczeni ludzie, którzy nie spotkali się jeszcze z realiami rynku zawodowego, mogą być szczególnie podatni na mobbing, nie uważasz?
4: Zgadzam się.
5: Zgadzam się. Czyli tak naprawdę ten problem nie omija nikogo, może dotyczyć każdego z nas, ale dwie rzeczy, dwie ciekawe rzeczy, które pojawiły się w tej sądzie i no właśnie, pytanie, czy to jest prawidłowość, to pytanie kieruję do naszego gościa, pani Kasia Matyjewicz, trenerka antymobbingowa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pierwsza kwestia to chyba dwa albo trzy głosy z rzędu. Co zrobiłeś? Odszedłem.
6: Tak, i ja myślę, że bardzo słusznie, dlatego że nasze zdrowie psychiczne, czy też w ogóle nasze zdrowie, powinno być dla nas absolutną podstawą. A mobbing jest po prostu przemocą. Jest przemocą najczęściej mającą formę przemocy psychicznej. Ta jest szczególnie perfidna, dlatego że jej nie widać. Czyli nie widać tego ataku, i nie widać ran i nie widać krzywdy. I najczęściej w mobbingu jest tak, że osoba, która go doświadcza, bardzo długo nie zdaje sobie z tego sprawy. A jak już sobie zda sprawę, to jest już tak bardzo zmęczona, tak bardzo osłabiona, że już nie ma siły walczyć dalej. Więc najczęściej wtedy ludzie się zwalniają i odchodzą sami.
5: Ale zwalniają się, bo to jest też ważne rozróżnienie, zwalniają się, rezygnują sami dlatego, że mają dość, dlatego, że są tak wycieńczeni,
6: tak,
5: zmęczeni, czy dlatego, że nie za bardzo wierzą w to, że cokolwiek
6: może się zmienić.
5: Ich działanie może dać, tak, że cokolwiek może się zmienić.
6: Może się zmienić, to zależy od tego, jaki stosunek do tego ma zarząd, właściciele firmy. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że tutaj niestety nasze prawo w Polsce nie pomaga właścicielom firm. Z tego względu, że w Polsce za mobbing nie odpowiada sprawca. Czyli nie odpowiada mobber, tylko odpowiada pracodawca. Więc jeżeli ktoś...
5: No to przepraszam, to nie jest do końca sprawiedliwe.
6: No oczywiście.
5: Ja rozumiem, że to ma wymusić na pracodawcy być może większą uwagę, większą staranność, ale to chyba nie takie proporcje.
6: Niestety tak to właśnie wygląda. Czyli dopiero na zasadzie takiej wtórnego tutaj działania pracodawca może wyegzekwować od mobbera jakąś odpowiedzialność, albo jeżeli się ustali, że to faktycznie dana osoba mobbingowała, to można ją zwolnić, ale to wszystko to jest rzecz wtórna. Nasze prawo obecne w ogóle nie, w tych przepisach nie ma słówka mobber. Jest świadek mobbingu, jest ofiara mobbingu, jest pracodawca, nie ma mobbera. Za wszystko odpowiada pracodawca, a my no nawet rozsądnie nie musimy być tej psychologami, żeby zdać sobie sprawę, że żaden dorosły człowiek nie jest w stanie kontrolować wszystkich zachowań drugiego człowieka. To co dopiero pracodawca niby ma kontrolować zachowania wszystkich swoich pracowników?
5: Nie ukrywam, że mnie pani tym zaskoczyła, bo...
6: No, dokładnie tak jest, natomiast...
5: Spodziewałem się dziur, być może spodziewałem się wadliwych rozwiązań, ale nie czegoś takiego.
6: Tak, my powinniśmy tutaj rozliczać pracodawców, ale z tego, z czym naprawdę mogą się zająć, bo naprawdę to oni mogą się zająć prewencją.
5: To jeżeli pani pozwoli, są pierwsze głosy.
6: Oczywiście.
5: Przypomnę, 22 645 22 66. Pani Ewelina, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja dzwonię, ponieważ doświadczyłam mobbingu i tak jak osoby z sądy po prostu się zwolniłam. Doświadczyłam mobbingu pracując w szkole i to chyba jest najbardziej toksyczne środowisko, w którym pracowałam, bo doświadczyłam tego niejednokrotnie. Pani dyrektor, no

0: brzydkie słowa, że tak powiem, używała na nauczycieli, przy uczniach, na każdej radzie pedagogicznej na nas krzyczała, wymuszała na nas różne dziwne zadania, oczywiście straszyła zwolnieniem i tak dalej. Pracowałam też w hotelu w marketingu, gdzie pani dyrektor rzucała krzesłami w pracowników. Też się zwolniłam.
1: Pani Ewelino, przepraszam, to muszę, tak, muszę zapytać, bo pani się trochę wpisuje dokładnie w te głosy, które pojawiły się na początku sądy. To znaczy, odszedłem, zwolniłem się, w pani przypadku odeszłam z pracy. Nie miała pani nawet przez chwilę takiej myśli, żeby zawalczyć, żeby coś udowodnić?
0: Mhm. Tak, tylko że to był czas, kiedy jeszcze nie było telefonów, gdzie można było sobie tak nagrywać, żeby łatwiej było zebrać dowody, bo to był początek lat 2000.
1: Czyli słowo przeciwko słowu, nic więcej.
0: Dokładnie. Mhm. Nie było nikogo, kto by się za mną wstawił, bo to były osoby, które pracowały od lat. Była to ich jedna, jedyna praca i nie wyobrażały sobie, że będą w życiu robić coś innego. Ja byłam troszkę, miałam inne doświadczenia. Pracowałam już w innych miejscach, miałam porównanie i ja jestem po prostu taka, że jak mi coś nie pasuje, to odchodzę. Gdyby mnie to spotkało teraz, na pewno bym walczyła, bo mam ku temu inne narzędzia po prostu. Hmm.
1: Pani Ewelino, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i czeka pani Joanna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam się podzielić też, że tak powiem, z moim doświadczeniem, jeżeli chodzi o mobbing w pracy. Tak szybko, w krótkich słowach. To była moja pierwsza praca, gdzie pracodawca szybko przeszedł nas ze stopy takiej personalnej na stopę koleżeńską. No a potem zaczął każde działanie w pracy krytykować, to znaczy zwracać uwagę, że coś można inaczej zrobić. No i ja finalnie przez to, że zaczęłam, że tak powiem, nieprawidłowo sypiać i mieć problemy zdrowotne, stwierdziłam, że muszę odejść z tej pracy, bo mnie po prostu każda wizyta w pracy po prostu przyprawiała o ból głowy i brzucha. No i zdecydowałam się odejść, na sam koniec usłyszałam, że kobiety raczej powinny zajmować się domem niż być inżynierami na budowie. I to był sam początek, że tak powiem, mojej kariery zawodowej. Ja chciałam przestrzec po prostu inne osoby, że jeżeli dochodzi do takich sytuacji, to żeby nikt nikomu z racji tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną, nie podcinał skrzydeł, bo zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą wykonywać swoją pracę dobrze i każdy ją wykonuje na tyle, jak po studiach na przykład potrafi, tak? Więc uczy się człowiek całe życie.
1: Pani Anno, bardzo, bardzo dziękuję. No, tym bardziej, że akurat kobieta inżynier to nie jest wymysł ostatnich 5 czy 10 lat. No, to już jest chyba coś, do czego naprawdę nie nasze to pokolenie, ale nawet poprzednie pokolenia zdążyły się już przyzwyczaić.
3: Nasze kompetencje w ogóle nie zależą od płci. Ja bardzo dziękuję paniom za ten głos. Niestety w ogóle nie jestem zaskoczona. Ja bardzo często słyszę takie wypowiedzi. Ja zresztą pracuję z osobami, które doświadczają mobbingu. I to, co chcę tutaj zaapelować, bo to tutaj wybrzmiało, po pierwsze jest to, proszę państwa, proszę się wzajemnie wspierać. Czyli tutaj mam na myśli inwestować w relacje w zespole, bo tutaj jedna pani powiedziała, nie zgłosiłam tego, ponieważ byłoby to tylko słowo przeciwko słowu, ja nie miałam innych świadków. Więc tutaj naprawdę wsparcie siebie wzajemnie bardzo dużo daje i jest taką, można powiedzieć, odtrutką na mobbing.
1: No dobrze, ale ja rozumiem, że w przypadku pani Eweliny to nie jest tak, że pani Ewelina tego wsparcia nie chciała, tylko sama powiedziała o tym, że tam były osoby, które po prostu bały się stracić pracę.
3: Oczywiście.
1: No i rozumiem, odwracały wzrok, nie słyszały.
3: Tak, my jesteśmy po pierwsze w zależności czasami od pracodawcy, zwłaszcza jeżeli mieszkamy na jakimś takim terenie, gdzie jest, nie wiem, jakiś jeden większy pracodawca, albo jeżeli mieszkamy blisko pracy, trudno jest nam o inną pracę. Druga rzecz jest taka, pani też powiedziała, że ja pracowałam w innych miejscach i wiedziałam, że gdzieś może być inaczej, a tam pracowały osoby, które tylko i wyłącznie tam pracowały, więc nawet nie wiedziały, że można pracować w innej atmosferze.
1: No, pytanie też właśnie, czy dla nich to nie była tak zwana normalność?
3: Tak, to niestety tak. Dla niektórych może być normalność. Niestety tak. Natomiast jeszcze chcę się odnieść do jednej rzeczy. Faktycznie teraz jest tak, że nasze przepisy i nasza definicja mobbingu jest taka bardzo restrykcyjna. I bardzo trudno jest ten mobbing udowodnić w sądzie, ponieważ musimy udowodnić 3 rzeczy w sądzie. Czyli po pierwsze ciężar dowodu jest na tym, kto mówi, ja doświadczałem mobbingu. I ta osoba musi udowodnić, po pierwsze, że dochodziło do zastraszania bądź nękania, czyli musi mieć na to dowody, a o dowody jest bardzo trudno, no bo tutaj jak już zostało wspomniane, mobber rzadko pisze, na przykład jesteś kretynką albo coś w tym stylu, prawda? Rzadko zostawia takie dowody materialne. Trzeba ewentualnie to nagrać, a to też trzeba wiedzieć jak, bo to nie może być podsłuch, tylko musi być nagrana

0: stała rozmowa, po to, żeby nie doszło do sprowokowania kogoś, obrażenia i wtedy nie rozpocząć nagrywania, bo sąd nie uzna takiego dowodu. Czyli trzeba udowodnić zastraszanie i nękanie. Druga rzecz jest taka, trzeba udowodnić długotrwałość. A co to znaczy? Na początku sąd myślał, że to jest 6 miesięcy, czyli prawo wymagało od nas znoszenia przemocy przez długi okres czasu.
1: No i rozumiem jeszcze udowodnienia, że to przez 6 miesięcy co najmniej trwało.
0: Tak, dokładnie. Czyli to trzeba było po prostu te dowody znaleźć nie jeden raz, tylko rozciągnięte w czasie. Ale hitem jest jeszcze trzeci wymóg. I ten trzeci wymóg brzmi tak, że trzeba udowodnić, że ten mobbing doprowadził do rozstroju zdrowia. Czyli ogólnie rzecz biorąc, prawo powinno nas chronić, a w tym momencie prawo wymaga od nas, żebyśmy się załamali psychicznie.
1: A to zaraz, jeżeli ja mam, załóżmy, nerwy ze stali.
0: Tak, to jestem... nie jest mobbing. Dokładnie tak. Dobrze pan redaktor mówi. Czyli inaczej mówi. Jeżeli ja bym cały czas do pana redaktora mówiła, Krzysiu, z czym ty tutaj mi wyskakujesz? Moje dziecko zrobiłoby to lepiej. To, a ty byś powiedział, Kasia, ale to, co mówisz, to więcej mówi o tobie niż o mnie, to ja sobie tak mogę mówić, bo to, ponieważ tutaj do mobbingu nie dochodzi. Ponieważ ty jesteś zbyt asertywny, zbyt pewny siebie i nie dochodzi do tego rozbicia.
1: Czyli dokładnie te same działania mobbera mogą być równie traktowane w zależności od tego, jaki miały wpływ na osobę.
0: Dokładnie tak. Czyli to jest taki absurd, panie Krzysztofie, jakbym tak, jakby ktoś panu się wkradł na konto i ukradł 1000 złotych i pan by udowodnił w sądzie, że ktoś ukradł 1000 złotych, a sąd zamiast stwierdzić, czy to jest kradzież, czy nie, zobaczył, ile w sumie ma pan na koncie i jeżeli by uznał,
1: to
0: że
1: dużo
0: to 1000...
1: panu zostało,
0: tak,
1: to nie ma problemu,
0: nie jest kradzież.
1: Tak?
0: Dokładnie tak, to jest ta zasada.
1: No to jest ciekawe spojrzenie.
0: Ale na szczęście to spojrzenie się zmienia. I zmieni się jesienią tego roku, kiedy zmieni się definicja mobbingu. Te przepisy właśnie teraz są w Sejmie, już są akceptowane, czekamy na kolejne kroki, to najprawdopodobniej wejdzie jesienią tego roku w życie i ta definicja tak zniknie właśnie po pierwsze to rozbicie, konieczność tego rozbicia psychicznego, czyli już mobbing nie musi nas zniszczyć. Druga rzecz, zniknie długotrwałość, to też jest bardzo dobrze. To w takim razie co zostanie? Proszę państwa, zostaje uporczywe nękanie pracownika, czyli no to, prostsza definicja.
1: To w takim razie o to uporczywe nękanie pracownika ja za chwilę będę chciał dopytać. 22 645 22 66. Czy wiemy, czym jest mobbing? Czy wiemy, jak zachować się, gdy jesteśmy ofiarami albo świadkami mobbingowania? No i czy tak naprawdę wiemy, co pod tym określeniem powinno się tak naprawdę kryć? 22 645 22 66, a my wracamy za chwilę.

0: tylko szczerze. Za 25 minut godzina 14 to jest tylko szczerze na antenie jedynki. Dziś mobbing, czy wiemy, co się pod tym słowem kryje? Czy tak naprawdę potrafimy odróżnić mobbing na przykład od krytyki, takiej być może trochę ostrzejszej, ale jednak krytyki. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy też o tym aspekcie porozmawiać, ale teraz już nasi słuchacze i nasze słuchaczki. Czeka pani Grażyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałabym zapytać, jestem matką dorosłego wprawdzie mężczyzny, ale mężczyzny, który pracuje w prywatnej firmie i jest ofiarą, nie tylko on, bo pozostali pracownicy również są ofiarą mobbingu przez samego właściciela firmy. To jest prywatna firma, w której syn pracuje, bo musi gdzieś pracować. Myślę, że w takiej sytuacji jest nie tylko mój syn, tylko jest wiele osób. I jak się do tego odnieść? Co robić? Bo może nawet zgłosić się do inspekcji pracy, ale co dalej? Bo wiadomo, mogłoby się wiązać to również jego zgłoszenie z zwolnieniem zwyczajnie.
0: No, oczywiste konsekwencje niestety w takich sytuacjach. Pani Grażyno, to no. Proszę chwilę jeszcze dać nam dosłownie na rozmowę z kolejnym słuchaczem.
1: I, oczywiście.
0: Tak, i za chwilkę postaramy się. Nasz gość postara się na to pytanie odpowiedzieć. Pani Grażyno, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pan Jarosław, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jarosław. Słucham tą audycję i ja mam szczęście, że w pracy nie mam mobbingu. Mam super pod tym względem. Ale w młodości służyłem w zasadniczej służbie wojskowej i przeżywałem falę wojskową. No i jako młodemu chłopakowi dosyć ciężko mi było i musiałem sobie dać radę. To nie było, że zrezygnuję, że pójdę, bo to jeszcze czasy
0: ale były. Ale to, panie Jarosławie, to trochę mnie pan zaskoczył, bo szczerze mówiąc, o tym aspekcie nie pomyślałem, a teraz po pana słowach, no właściwie to jest dokładnie to, o czym rozmawiamy.
2: No to był poważny mobbing i do tego ja jeszcze miałem ostrą amunicję ze sobą, gdzie mogłem rozrabiać mocno, nie? Ale
0: a zdarzały się takie historie w przeszłości?
2: Dokładnie tak. Ja w tym czasie służyłem, co ten człowiek na szkółce oficerskiej zastrzelił 5 ludzi, też którzy się znęcali nad nim. Mm-hmm. Ja starzy kadra oficerska, podoficerska szła po 15 do domu, a my zostawaliśmy ze starym wojskiem, no i...
0: I się zaczynało.
2: Dokładnie tak. A kładłem się spać o 2-3 w nocy, a o 6 pobudka.
0: Panie Jarosławie, to ja bardzo dziękuję, bo to jest bardzo ciekawe uzupełnienie tego, o czym rozmawiamy i myślę, że dla wielu nieoczywiste, ale idealnie wpisujące się w ten temat. I jeszcze jedna słuchaczka, pani Anna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja jestem z zupełnie innej strony, ponieważ ja byłam pracodawcą, która była mobbingowana przez pracowników.
4: Tak, to się,
0: a to rzadko słyszymy o takiej sytuacji.
4: Ja nie rzadko, to się coraz częściej zdarza.
3: Bo zmarł mój mąż. Ja musiałam jakiś czas prowadzić jego firmę, żeby to wszystko jakoś tam, wydawało nam się, że będziemy ją prowadzić. Tworzona to firma była przez 20 lat. Mąż się otworzył z pracownikami. I oni postanowili po prostu to wszystko, te dane wykraść. Nie udostępniali mi ich. Ja po prostu w innej branży pracuję, więc nie bardzo się orientowałam w tym wszystkim. A oni mi po prostu zupełnie nie chcieli udostępnić danych. Ja nawet nie wiedziałam, jakich klientów obsługujemy. Po pół roku proszenia ich o to nie udostępnili mi nawet teczek z umowami firmowymi. Także po prostu naprawdę dla mnie to jest nie dość...
0: A czym to tłumaczyli? Czym to było powodowane?
3: A no,

0: bo nie ma tych teczek w firmie. Później się okazało, że jednak są. I zaraz jak tylko miałam dostęp do teczek, zaczęłam je czytać, no bo chciałam wiedzieć po prostu, no poznać w ogóle tych klientów. Nawet nie wiedziałam, ilu ich jest. Oni to tłumaczyli tym, że oni nie wiedzą, że oni nie mają telefonu do klientów. Do klientów, których obsługują od 20 lat.
1: Mm-hmm. No to jakaś to rzeczywiście dziwna obstrukcja, naprawdę.
0: Znaczy dziwne i absurdalne. I po prostu ja, no mówię, ostatecznie no, musieli mi do tego, żebym do firmy zamknęła. Ale ile to kosztowało całą naszą rodzinę i włącznie z dziećmi, ze znajomymi, przyjaciółmi, żeśmy wygrzebywali, żeby wypowiedzieć umowy klientom, których nie znałam. To ja z faktur, z jakichś zestawień VAT-owskich wysupływaliśmy te adresy do aptek, żeby można było im wysłać wypowiedzenia. Po prostu naprawdę jakiś koszmar był. I czemu nie ma czegoś takiego, że pracodawca może się gdzieś zgłosić o pomoc?
1: Dobrze, to pani Anna, to mamy w takim razie trzeci wątek. To, drodzy państwo, to teraz... poukładamy tak to i spróbujemy odpowiedzieć.
2: Bardzo dużo wątków, ale to też pokazuje, jak duży jest to problem i pokazuje skalę problemu.
1: Ale to chciałbym zacząć od pani Anny, bo rzeczywiście tak. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to przeważnie ci nad nami mobbingują tych niżej, a okazuje się, że to ja wcale tak nie musi być.
2: Mobbing może nadejść z każdej strony. I fajnie, ponieważ te nowe przepisy, które wejdą jesienią, to przewidują. Czyli mobbing może nadejść nie tylko ze strony przełożonego, czy też pracodawcy, może nadejść z dołu. To się wtedy nazywa mobbing oddolny albo staffing, czyli kiedy to cały zespół mobbinguje swojego kierownika, bo na przykład uznają, że jest zbyt wymagający i że przy innym, który był bardziej łagodny, im się pracowało o wiele lepiej, bądź to może być jedna osoba. Na przykład wyobraźmy sobie pracownika, załóżmy, który ma jakieś zaburzenia, bo jest narcyzem i źle reaguje na konstruktywną krytykę na swój temat i każdą taką krytykę odbiera jako atak.
1: No to jest akurat wątek, który też chciałem poruszyć, bo mam takie wrażenie, że my bardzo często pewnych pojęć nadużywamy.
2: Tak.
1: Nie podobał mi się film, hejter. Nie podobała mi się jakaś tam sytuacja, hejt. I tak samo jest z mobbingiem. To znaczy usłyszymy krytyczne słowo i to jest mobbing. Od razu.
2: Od razu myślimy, że to jest mobbing. To ja powiem tak ogólnie. Mobbing to jest po prostu przemoc. Jeżeli mówimy tutaj o hejcie, hejt to jest przemoc tylko, że w internecie. Mówiło się tutaj teraz, już słuchacz mówi o fali w wojsku, to również jest przemoc tylko, że w wojsku. Jeżeli mówimy o przemocy w szkołach, to mówimy o tym nękaniu rówieśniczym bądź też o bullyingu, a jeżeli mówimy o przemocy w pracy, to mówimy o mobbingu. Rdzenie jest ten sam, jest to przemoc. Natomiast faktycznie czasami tutaj mylimy pojęcia, bo wydaje nam się, że stres, że niedogodność w pracy, czy też jakaś taka no, merytoryczna krytyka jest mobbingiem. Nie jest. Pracodawca, jeżeli pracujemy na umowę o pracę, to częścią tej umowy jest stosunek podporządkowania się. Czyli to oznacza, że mamy wskazanego kierownika i mamy obowiązek wykonywać jego polecenia. A to, czego dotyczą te polecenia, powinno być zawarte w umowie o pracy i w opisie stanowiska.
1: No i rozumiem, że to, że on być może nie do końca będzie przyjemny, to, że być może rzeczywiście będzie wymagający, ostry i tak dalej, to nie jest jeszcze mobbing.
2: Nie jest mobbing. Ma nas traktować z szacunkiem. Tyle ma się komunikować z nami konkretnie, czyli po prostu w odniesieniu do jakichś danych, w odniesieniu do naszych zachowań, braku zachowań, czyli konkretnie fakty zachowania. Natomiast nie może, zwracając nam uwagę, nas obrażać, nie może nas traktować tak, na przykład, czyli różnica jest taka, może powiedzieć, Adam, spóźniłeś się na spotkanie, dzisiaj 5 minut, wczoraj 7 minut, natomiast nie może powiedzieć, Adam, ty zawsze się spóźniasz, albo Adam, jesteś spóźnialski. Czyli może krytykować zachowania, braki zachowań, może odnosić się do naszych rezultatów bądź braku rezultatów, natomiast nie może nas w tym obrażać. I to jest ta różnica. Natomiast jeszcze jest jedna różnica. Mobbing w definicji, czy też tej obecnej, czy też tej nowej, która wejdzie jesienią, zakłada, i to jest bardzo ważne, zakłada pewną uporczywość. Czyli jeżeli ja raz wybuchnę, panie redaktorze, i zaraz tutaj powiem, że nie wiem, tutaj jest niefajnie, że nie traktujecie mnie tutaj właściwie, no to jest po prostu tak zwane zachowanie niepożądane. Jeżeli raz stracę nerwy, jeżeli raz zaproszę kogoś, zaprosić na spotkanie, bądź też nieodpowiednio się zachowam. I to jest tak zwane działanie niepożądane.
1: Ale za drugim, trzecim, czwartym, piątym podobnym razem.
2: Za drugim też bym powiedziała, że to jest nadal zachowanie niepożądane, natomiast jeżeli widzimy tu gdzieś już jakąś serię, to jest mobbing. A kiedy ta seria się zaczyna, to za każdym razem stwierdza sąd, nie my.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, skoro został wspomniany sąd, pani Grażyna, która mówiła o tych pytaniach.

0: pytała o te pierwsze kroki. No i rzeczywiście, jak zacząć coś robić, żeby samemu sobie nie zrobić krzywdy.
1: Tak, i to jest naprawdę wielki ból, dlatego że ponieważ te przepisy, tak jak mówiłam na początku, w tym momencie czynią pracodawcę odpowiedzialnym za mobbing, jeżeli my zgłaszamy mobbing pracodawcy,
0: to robimy mu kłopot.
1: To robimy mu bardzo duży kłopot. I to jemu, nie mobberowi, jemu. Czyli w jakimś sensie stajemy się, przez cudzysłów, zaatakowaliśmy pracodawcę, więc pracodawca będzie chciał to zamieść pod dywan. Więc najczęściej jest tak, że w firmach są polityki antymobbingowe, natomiast spróbuj się na nie powołać, to wylatujesz po prostu, bo stajesz się wrogiem pracodawcy. Tutaj też padło PIP.
0: I ja nie chcę tego usprawiedliwiać, ale z drugiej strony... No...
1: Sytuacja
0: trochę
1: jest trudna.
0: Tego pracodawcę próbuję też zrozumieć.
1: Ja, ja go bardzo dobrze rozumiem, dlatego że ja przez 20 lat pracowałam w HR-ze, czyli reprezentowałam tutaj pracodawcę. I tak naprawdę to wszyscy mamy w tym interes, żeby nie było mobbingu. I tak samo pracodawca też tego nie chce. Naprawdę. Jest coraz większa świadomość społeczna. Mobbing to jest efektywny sposób zarządzania na bardzo krótki moment czasu. Później totalnie efektywność spada i to się w ogóle nie opłaca. Naprawdę pracodawcy wcale nie chcą mieć mobbingu u siebie. To jest za duże ryzyko, chociażby PR-owe. Zobaczmy, jak niosą się te
0: momentalnie idzie to w świat.
1: Afery właśnie antymobbingowe. Widzimy to właśnie.
0: Tak, ale to jeszcze jedna rzecz. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Pani się znów jak gdyby tutaj odwołała do tej informacji, od której rozpoczęliśmy. My nie wiemy, jaki będzie werdykt. Nie wiemy, co tam się wydarzyło. Wiadomo tylko, że są oskarżenia.
1: Ale PR-owo już wiemy, co
0: będzie. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Tak, znaczy pewna łatka, by nie powiedzieć brzydziej, już pozostanie.
1: Już pozostanie, a najgorsze jest to, że jeżeli ta sprawa się wyjaśni, i teraz tak załóżmy, ja nie wiem, jak się wyjaśni, ja tam nie pracowałam, nie rozmawiałam z nikim, ale załóżmy, że się wyjaśni w ten sposób, że to nie był mobbing, to jestem ciekawa, do ilu osób dotrze ta wiadomość.
0: No i jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli kogoś niesprawiedliwie oskarżamy...
1: Tak, to też jest mobbing. I właśnie to jest, bo to jest...
0: I sytuacja się odwraca,
1: tak,
0: ale czy my wtedy ponosimy jakieś konsekwencje? No bo tego kogoś, który został oskarżony, też wystawiliśmy na działanie mediów, publiczną uwagę. W dodatku to też są sytuacje, które są dla niego stresujące, zawala pracę i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeżeli jest to celowe, czyli jeżeli celowo fałszywie
0: no, ale jak
1: kogoś...
0: To, jak to udowodnimy, że to jest celowe?
1: Sąd. Natomiast tak, oficjalnie... Ta osoba może się bronić jedynie drogą cywilną, czyli musi później pozwać daną osobę właśnie o zniesławienie i jeżeli wygra ten proces, no to wtedy ta osoba formalnie po prostu przeprosi.
0: Ale to,
1: natomiast to
0: w
1: jest
0: polskich realiach rozmawiamy o,
1: tak,
0: o latach.
1: Dokładnie tak, dlatego trzeba być bardzo tutaj naprawdę ostrożnym i wrażliwym. I wracając jeszcze raz do tego staffingu, czyli to, kiedy to zespół albo... pracownik tutaj mobbinguje swojego przełożonego, najczęściej jest to tak, w taki sposób zrobione, że na przykład przełożony tutaj słusznie zwraca uwagę albo daje kogoś na plan naprawczy, a pracownik, żeby się bronić, mówi tak, że to nie jest merytoryczna krytyka, tylko to jest mobbing. Także tutaj jest naprawdę, trzeba być bardzo wrażliwym, trzeba bardzo starannie te sprawy wyjaśniać, a nie jest to proste, bo najczęściej jest to słowo przeciwko słowu, a w przypadku grupowego mobbingu, czyli jeżeli to cały zespół się uwziął na swojego przełożonego, bo na przykład był zbyt według ich surowy, no to tutaj mamy załóżmy 10 słów mówiących, to jest nękanie i jedno słowo, które mówi, ale ja tylko wykonuję swoje prace.
0: No i pytanie, jak to zważyć?
1: No właśnie.
0: Jest z nami kolejny słuchacz, pan Dariusz, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom. Ja mam taki wątek, który chciałem poruszyć w nawiązaniu do presji w wyniku na przykład w działach sprzedaży. I teraz taki, ta presja idzie z góry, w sensie z zarządu, potem z kierownictwa. No i potem jest taki kierownik, który ma pod sobą pewien zespół. Teraz on musi znosić pewną presję idącą z góry, a z drugiej strony nie przekładać tego w dół. Ja chciałbym zapytać, no w jaki sposób uświadamiać takich ludzi? Oczywiście wiem, że są szkolenia, w takich szkoleniach bierze każdy udział, ale w jaki sposób takich ludzi, nie wiem, no uświadamiać i sobie z tym radzić? Bo też wydaje mi się, że trzeba tutaj podjąć taki wątek właśnie, jak rozładowywać takie emocje,
1: tak,
2: albo jak sobie z nimi radzić, tak mi się wydaje.
1: Bardzo, bardzo fajny głos i jest to obowiązek pracodawcy. I akurat z tego ten pracodawca powinien być rozliczany. Czyli jeżeli komuś powierza funkcję zarządzającą, to powinien mu dać również narzędzia. Narzędzia do tego, żeby właściwie zarządzać i również, żeby zarządzać swoją presją i swoimi emocjami. Dokładnie tak.
0: No bo myślę jeszcze o jednej rzeczy, czyli właśnie tej presji i odpowiedzialności i o tym, że łatwo, ja już teraz nawet nie mówię o tym, że to jest intencjonalne, ale że łatwo przelewać pewne emocje w dół.
1: Cieszę się za to słowo intencjonalne, dlatego że te nowe przepisy dokładnie się do tego odnoszą. Proszę państwa, mobbing może być intencjonalny, czyli wtedy, kiedy chcemy po prostu się kogoś pozbyć z pracy.

0: chce kogoś zniszczyć, ale też mobbing może być nieintencjonalny.
1: Bo tak po prostu mamy w naturze.
0: Ale my to naprawdę mamy
1: ale
0: w naturze.
1: Ale to ja nie żartuję.
0: Tak, proszę zobaczyć na historię ludzkości. Przecież to jest jedna wielka wojna. Kto z kim, przeciwko komu. My w swojej naturze mamy życzliwość, ale też i zawiść, i zazdrość. Więc mobbing może być również taki, że jest wycelowany w kogoś, bo się chcemy kogoś pozbyć, bo komuś czegoś zazdrościmy, uważamy go za zagrożenie dla nas, że szybciej awansujemy, jak się kogoś pozbędziemy, ale może też być tym, że my nie potrafimy zasadnie przekazać komuś krytycznej informacji.
1: Czyli albo właśnie lubimy wykorzystać na przykład to, że jesteśmy wyżej.
0: Bo władza nas zmienia i niestety niektóre osoby zmienia, ale to też jest rolą pracodawcy, żeby czuwać nad tym, czyli żeby weryfikować osoby, którym powierzymy tą rolę zarządzającą.
1: Takie ABC na sam koniec naszej dyskusji, wskazanie być może dla słuchaczy, którzy z tym problemem się borykają.
0: To ja bym powiedziała tak, jest naprawdę bardzo dużo materiałów edukacyjnych i już tutaj samo edukacja i samo opieka, samo zaopiekowanie się, sama pomoc, tutaj już naprawdę dużo możemy zrobić. Natomiast przede wszystkim, proszę państwa, jeżeli widzicie, że ktoś mierzy się z takimi trudnymi sytuacjami w pracy, proszę podejdźcie do tej osoby i powiedzcie, to co powiedział ten mobber, czy też ta osoba, było niesprawiedliwe. Ja z tobą pracuję bardzo dobrze. Że mi się z tobą pracuje. My w swoich rękach mamy odtrutkę na mobbing, wspierajmy się wzajemnie.
1: No tak, ale nie możemy odwracać głowy i musimy usłuchać i reagować.
0: Zapraszamy do edukacji i do reagowania.
1: Bardzo dziękuję pani Kasia Matyjewicz, trenerka antymobbingowa. Myślę, że sporo ciekawych kwestii, sporo ciekawych głosów, no i być może też trochę wiedzy, która nam w takich sytuacjach, znaczy miejmy nadzieję, że do nich nie dojdzie, ale jeżeli by doszło, to być może nam trochę w tym pomoże. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A już teraz intencjonalnie, żeby było jasne, zwracam się w stronę programu Folder Ulubione. Dzień dobry, właściwie ekipy programu Folder Ulubione.
2: Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry.
1: Będę bardzo miły.
2: Wyjątkowo.
3: Dobra.
1: Ale po takim temacie.
2: Korzystajmy trudno z tego.
3: Proszę państwa, przebiśniegi zwiastują dzisiaj nadejście Folderu.
2: Tak, trio, a właściwie już.
1: Ale to przebiśniegi to chyba tak już jakiś czas temu, czy nie?
2: Ach, no bo ten zespół ma już swoją aż całe historię. Dwa lata.
1: A bo wy o zespole.
3: Tak.
0: Ale to akurat jest niesamowite, ponieważ ja uwielbiam przebiśniegi, nie tylko zespół, ponieważ on jest takim symbolem w mobbingu, który ja używam. Dlatego,
1: ale
0: że zobaczcie.
1: Niesamowicie.
0: To jest niesamowite, naprawdę kosmos teraz dał nam znak. Słuchajcie, jak zobaczycie na przebiśniegi, to są kwiatuszki, które wyglądają na niesamowicie słabe, delikatne, takie bardzo, bardzo kruche. A przecież to są jedne z najsilniejszych roślin, bo jak sama nazwa mówi, one przebijają śnieg i zwiastują wiosnę. Więc my też bądźmy takimi przebiśniegami w środowisku pracy, przebijmy z mur milczenia i bierności i reagujmy, jak widzimy przemoc.
1: Proszę
3: jak nam wszystko tutaj.
1: Idealnie. Ale to przebiśniegi w innym wydaniu w programie Folder Ulubione.
3: Znacznie łagodniejszym chyba wydaniu.
1: I jednak sympatyczniejszym, tak. Zapraszamy.
2: I bardziej melodyjnym, zapraszamy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
2: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
1: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 91, Toruń-Włocławek. W pobliżu Michalina na 220 km zderzenie auta osobowego i busa. Nikt nie ucierpiał, ale obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 80, Bydgoszcz-Toruń. W pobliżu Pędzewa. Na jezdni w kierunku Bydgoszczy na 32 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem w pobliżu Okocimia na 17 kilometrze zderzenie trzech aut osobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Krajowa dziesiątka, odcinek Stargard-Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel. Na 58 kilometrze wciąż protestują rolnicy. Ten protest polega na przechodzeniu.

0: przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Protest jest prowadzony w systemie 10 minut blokady i 10 minut wznowienia ruchu drogowego. Utrudnienie rozpoczęło się w południe i ma potrwać 2 godziny, a więc powinno się lada chwila zakończyć. Droga S8 między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim, korki na obu jezdniach z racji remontu tego odcinka trasy. S8 raz jeszcze w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. I S1, odcinek Żywiec, Bielsko-Biała w pobliżu Wilkowic na 15 km po karambolu 4 autosobowych. Zablokowany jest pas awaryjny.
1: Jest 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Na niebie budzą zachwyt, ale mają przede wszystkim odstraszać w polskich siłach powietrznych. Od dziś już oficjalnie służą myśliwce F-35. W aktualnościach też najnowsze informacje w sprawie makabrycznego znaleziska pod Rzeszowem. Zatrzymano kobietę, która może mieć związek z odkrytymi tam ludzkimi szczątkami. Ceny paliw na weekend nieco wyższe. Jak długo jeszcze rząd będzie regulował stawki? O tym za chwilę. Minister energii. To jedyne takie samoloty na wschodniej flance NATO. Pierwsze 3 z ponad 30 zakupionych myśliwców F-35 włączono już do polskich sił zbrojnych. Przed południem maszyny wykonały powitalny lot nad Polską, następnie przeszły chrzest podczas oficjalnej ceremonii w bazie lotniczej w Łasku. W uroczystym powitaniu uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 Husarz 5. generacji Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza.
3: To jest strategiczny dzień. On nie jest tylko pokazaniem naszej siły, zdolności operacyjnych i możliwości oddziaływania, ale jest też pokazaniem roli, jaką dzisiaj Polska odgrywa w budowie architektury bezpieczeństwa.
1: Zanim husarze zawitały do bazy w Łasku, przecięły niebo nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Formacja była widoczna m.in. w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Na punkcie widokowym były tłumy.
4: Super, bardzo nam się spodobało. Szkoda, że tak szybko.
5: Warto było czekać na tą chwilę, żeby zobaczyć te najnowocześniejsze samoloty.
6: Mamy w rodzinie pilota F-35, tak. Tak myśleliśmy, że go zobaczymy.
1: W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce 5. generacji. Umowę wartą ponad 4,5 miliarda dolarów podpisano w 2020 roku. Komplet maszyn ma być w Polsce za 2 lata. W aktualnościach teraz nowe fakty w sprawie makabrycznego znaleziska na działce w Lutoryżu, niedaleko Rzeszowa. Zatrzymano i przesłuchano byłą właścicielkę nieruchomości, na której odkryto szczątki co najmniej 29 ludzkich płodów. Teren zabezpieczono, a sprawa budzi ogromne emocje. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
7: Dzień dobry.
1: Powiedz, co ustalono dotąd w tej szokującej sprawie?
7: Na razie trwają cały czas czynności. Tutaj na tym kameralnym mini osiedlu pracują służby. Mini osiedla pilnują policjanci. Teren jest ogrodzony, nie można się tam dostać. Odkrycie, którego dokonano tutaj podczas prac budowlanych przez jednego z robotników, stało się sensacją. Mieszkańcy Lutoryżu nie mogą uwierzyć, że coś takiego wydarzyło się tu u nich, po sąsiedzku.
8: No dziwna sprawa, podejrzane to.
9: Ja też jestem zszokowany.
8: Nie można podejść, bo jest ogrodzone wszystko. Niespotykana rzecz. Spokojna okolica niby, oj, ciężko powiedzieć, no.
9: Policjanci pilnują tam i...
8: Jak na Podkarpacie, to niespotykana rzecz.
7: Tu spokojnie?
8: Spokojnie, oczywiście. Piękna okolica, a tu nagle, proszę.
7: Poza szczątkami płodów, co potwierdzili biegli, znaleziono też znaczne ilości odpadów medycznych, głównie bloczków parafinowych oraz szkieł mikroskopowych. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
1: O czym informowała Anna Orzeł. Bardzo dziękuję za relację. Ceny paliw w najbliższy weekend i poniedziałek będą wyższe niż dzisiaj. Za litr 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł. 4 grosze. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 58 groszy. Za litr diesla zapłacimy 6 zł. 40 groszy. Jak długo jeszcze rząd będzie regulował?

0: Pował ceny paliw. Rozmowy w tej sprawie trwają, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Te rozmowy z Ministerstwem Finansów się toczą. Natomiast w najbliższym czasie ta decyzja zapadnie, jeszcze nie zapadła. Ostrożnie optymistycznie podchodzimy do deklaracji Donalda Trumpa. Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy.
0: A obniżony VAT i akcyza na paliwa na pewno zostaną utrzymane do połowy czerwca.
2: To są aktualności jedynki.
0: To był wyjątkowo tragiczny dzień na węgierskich drogach. W dwóch niemal równoczesnych wypadkach na autostradzie M1 życie straciło 8 osób. Doszło do nich z powodu prac remontowych na odcinku przy mieście Dior.
3: Najpierw zagraniczna ciężarówka zderzyła się z ustawionym na drodze sprzętem budowlanym. Samochód zapalił się, a kierowca zginął na miejscu. Policja zamknęła odcinek drogi, więc w tym miejscu utworzył się korek. Kierowca busa, również na zagranicznych numerach rejestracyjnych, prawdopodobnie zagapił się i wjechał w oczekujące na kontynuowanie jazdy samochody. Doszło do tego zaledwie kilometr od wcześniejszego wypadku. W busie było 9 osób, 7 zginęło, a 2 zostały ranne. Premier Węgier Péter Modior przekazał kondolencje rodzinom ofiar wypadków. Polecił też przygotowanie natychmiastowego raportu dotyczącego bezpieczeństwa na autostradzie M1. Analiza ma odpowiedzieć, czy obecny sposób prowadzenia remontów i wyznaczania objazdów nie zwiększa ryzyka kolejnych tragedii. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W całym kraju po południu przydadzą się parasole, może przelotnie pokropić deszcz. W pasie od Mazur przez Lubelszczyznę po Podkarpacie możliwe też burze. Na termometrach od 10 stopni na Podkarpaciu, przez 14 na Podlasiu, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr na ogół słaby, a ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1005 hektopaskali i powoli spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
16: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
17: Mikrofon,
18: kamera,
17: radiowe studio,
18: scena.
19: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
15: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru.

0: reguły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, godzina 14.14, tak pięknie opowiadał Zbigniew Wodecki z grupą Mitch and Mitch, a my mówimy Państwu dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ula Kaczyńska.
0: I Rafał Sławoń.
2: Folder ulubione.
0: Studio Radiowej Jedynki, Alek Chudzik, Mint Magazyn i Klub Kultury oczywiście w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Niestety powód twojej wizyty jest bardzo smutny.

0: To prawda, w wieku lat 89 zmarł David Hockney, jeden z najważniejszych artystów, malarzy. Człowiek, który stworzył swój własny styl malarski, autor tak znanego dzieła jak A Bigger Splash, czyli tego słynnego, wielkiego, jasnego obrazu, w którym publiczność widzi po prostu abstrakcyjny, ale jakże sensoryczny rozpłysk wody. Artysta, który stworzył swój własny styl, to był styl, który łączył nieco abstrakcję XX wieku, zwłaszcza drugiej połowy, z czymś, co wszyscy możemy zrozumieć, z ciałami, z ludzkim ruchem, często z tematami, które były mu bliskie, czyli małymi społecznościami, często społecznościami LGBT. To był artysta, który interesował się wszystkim, ale najbardziej interesował się życiem. Taka jego ostatnia wystawa 2 lata temu w Fundacji Louis Vuitton pokazywała, że on nawet pod koniec życia w swoich późnych latach 80. potrafił cieszyć się sztuką. Malował kwiatki, malował pieski, malował na iPadzie, co było jego znakiem rozpoznawalnym. Malował pejzaże, malował ludzi. On nie miał tematu, którego by się przestraszył, ale przede wszystkim malował szczęście, tak mi się wydaje.
1: Bez wątpienia była to jedna z ikon współczesnej sztuki.
0: Bez wątpienia człowiek, który sam dla siebie był marką, a obrazów, które kosztowały niesamowicie, autor obrazów, które były niezwykle drogie, ale przede wszystkim były drogie dla naszej kultury, bo obrazy Hockneya są niepowtarzalne. Chyba ja najbardziej zapamiętam te jego późne prace, które pokazują covidowe zapiski jego codzienności, kiedy już jako starsza osoba niespecjalnie mógł wychodzić z domu i siedział sobie w swoim studiu w Normandii i malował takie delikatne pejzaże, zupełna ucieczka od tego, co wtedy przeżywaliśmy. To jest człowiek, który nawet na ostatnią wystawę swoją przyszedł, już wtedy kuśtykając czy jeżdżąc na wózku inwalidzkim, ale wciąż będąc chętnym do spotkania się z ludźmi, bo to jest sedno jego sztuki. Jego sztuka zapraszała nas do tego, byśmy ją oglądali, byśmy coś z niej dla siebie brali.
1: Będziemy wracali do jego twórczości przy każdej możliwej okazji, bo była ona warta swojej ceny.
2: Ona była warta w ogóle wszystkich zachwytów. Bardzo filmowe były jego kadry.
0: To prawda.
2: To chyba mnie utkwi najbardziej w pamięci. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Nie ma już z nami Davida Hockneya.

0: 14.20, pierwszy program Polskiego Radia. Ula Kaczyńska wpatruje się rozmarzona w okładkę, w płytę naszych gości.
1: Jak ty mnie dobrze znasz, tak krótko ze sobą pracuję.
0: Nie muszę nawet znać, po prostu widzę, co robisz.
1: No, patrzę w przepiękną okładkę, w ogóle patrzę na pięknie wydany album zespołu, który już gościł w programie pierwszym Polskiego Radia i w folderze ulubione i w muzycznej jedynce. Znają państwo ich piosenki z pierwszej płyty. Teraz przyszedł czas na premierę nowego albumu. Ta premiera już dziś. Płyta zatytułowana Sen Multiplayer, a w studiu Przebiśniegi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Cześć.
4: Dzień dobry.
1: To co, robimy po szkolnemu? Zaczynamy od dziewczyny?
0: Joanna.
5: Joanna, tak.
1: Imię i nazwisko poproszę.
5: Joanna Jewuła, dzień dobry, witam słuchaczy.
2: Dzień dobry, Jan Bąk, bardzo mi miło.
3: Dzień dobry, Markus Żomojda, też także witam.
4: Jan Borys, dzień dobry.
1: Czyli ten ostatni, najnowszy, którego jeszcze nie dopuszczają do śpiewania.
4: Tak, ale ostatnio już trochę mówię na koncertach.
0: A, no to już pierwszy krok zrobiony. Ja wiem, że was pewnie dręczą o to, ale muszę zapytać, bo mi się strasznie podoba wasza nazwa. Czy to jest, bo wiecie, że jest taki system zagłuszania opracowany na bacie.
2: Zdążyłem się zorientować.
0: Przebiśnik i tak pomyślałem, czy to może od tego, ale chyba nie. Co?
2: Nie, nie, ja na ten system zakłócania wpadłem, jak kiedyś robiłem taką kwerendę internetową, co jeszcze nazywa się w ten sposób, czyli Przebiśniegi. Nazwa, ona powstała tak naprawdę w wyniku dosyć intensywnych poszukiwań i z tego, co pamiętam, siedzieliśmy z Markusem w jakiejś restauracji i zastanawialiśmy się, jak nazwać ten projekt, który właśnie rozpoczynamy. Chcieliśmy, żeby to była nazwa taka polska, żeby ona ładnie wyglądała też
0: wiosenna
2: graficznie.
0: Taka.
2: Wiosenna jest, też ma w sobie pewną siłę. Jakoś tak sobie tłumaczymy to tak retrospektywnie, że to chodziło o to, żeby było coś delikatnego, co jednocześnie jest symbolem siły, że się przebija. Prawda? Więc Przebiśniegi przyszły do nas jakoś w wyniku właśnie takiego otwarcia umysłu na to, co przyniesie kosmos i pojawiły się nagle jako takie dziwne słowo, które z czasem zmieniło swoje znaczenie, bo już nie oznacza dla nas kwiatków, tylko oznacza dla nas tak naprawdę siedzenie w studiu, pisanie utworów.
0: I to jest ta kulturotwórcza rola restauracji.
1: Też. Ale tak. Też Domu Pracy Twórczej, bo wiemy to już, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się, opowiadaliście o tym, że spotkaliście się w Domu Pracy Twórczej Halama w Zakopanem.
2: Zgadza się.
1: Że to nie był żaden chytry plan, żeby stworzyć zespół. Po prostu poznaliście się i zagraliście, wasze emocje i wasza wrażliwość zagrały na tych samych strunach. Letnie Myśli to był jeden z moich ulubionych polskich albumów, polskich debiutów, które ukazały się w 2024 roku, o ile dobrze pamiętam. Teraz Sen Multiplayer. Powiem wam, że tytuł tego albumu trochę mnie zaskoczył, bo myślałam, że będziecie szli zgodnie z polskim językiem, z polską tradycją. Tu pojawia się język angielski, pojawia się ten multiplayer. No i zastanawiam się, w jakim kontekście używacie tego tytułu, co on dla was znaczy i jakie ma przełożenie na historię, którą zawaraliście w piosenkach.
2: Na pewno fakt, że to jest trochę zaskakujące, że pojawia się ten angielski, to jest efekt zamierzony w tym sensie, że powiedzieliśmy sobie coś takiego, że nie chcielibyśmy powtarzać tego, co już zrobiliśmy. Nie chcielibyśmy wracać na te ścieżki, które już zostały przez nas jakoś utarte. Tak więc poszukiwaliśmy eksperymentów brzmieniowych, tekstowych. Jednym właśnie z takich eksperymentów jest nieco taki dysonujący, rażący wtręt angielski, który znaczeniowo, niemniej jednak, jest bardzo istotny, ponieważ doszliśmy do takiej konkluzji, że piosenki są trochę jak takie sny, które można śnić razem. Przychodzi się na koncert, włącza się płytę i nagle powstaje taka nić porozumienia między słuchaczem a odbiorcą. I jesteśmy w jakiejś krainie, która nie jest do końca rzeczywistością. Krainie, która ma jakieś znaczenie, krainie, która chce nam coś powiedzieć. I to jest właśnie trochę tak jak sen. Więc sen multiplayer, no to jest na przykład sytuacja koncertowa. A na takim poziomie, powiedzmy, albumowym, tekstowym wychodziliśmy też od takiego konceptu, że wyobraziliśmy sobie ludzi, którzy potrafią spotykać się tylko we śnie, a w rzeczywistości nie mogą się odnaleźć. Osoba śniona, która jest we śnie, jakaś piękna twarz, która może nas przywołuje. I nie jesteśmy w stanie tego kogoś odnaleźć na jawie. I to jest też takie poczucie melancholii, tęsknoty za czymś, czego się tak naprawdę nigdy nie dotknęło, które przejawia się w tych tekstach, gdzieś tak błyska między linijkami.
0: Jak zespół się konstytuuje na warsztatach tekściarskich, to rozumiem, że teksty muszą być dla was ważne, ale jak wy się w ogóle porozumieliście, że od tekstu doszliście do muzyki? Co was tam w ogóle sprowadziło wszystkich razem? Wszyscy chcieliście pisać swoje piosenki?
5: Myślę,

0: Że tak, no my jak się poznaliśmy, to przyjechaliśmy tam rozwijać swój warsztat, zobaczyć jak to jest pisać wspólnie, no bo zaczynaliśmy każdy pisząc swoje rzeczy.
1: No właśnie.
0: I w jakiś taki zupełnie sposób, jakby to powiedzieć, przypadkowy, ale jednocześnie mamy wrażenie czasami, że to w jakiś sposób przeznaczenie pokierowało nas akurat w to miejsce w tamtym momencie, że poczuliśmy to wspólne tak zwane flow w pisaniu razem. I jak się porozumieliśmy, że później się pojawiła muzyka, to wszystko pojawiło się symultanicznie naraz, prawda? Zaczęliśmy pisać przy pianinie, jakby muzyka, melodie, teksty powstawały razem.
2: To, co lubię w myślach o was, kiedy myślę o zespole Przebiśniegi, to też ten kontekst, to Zakopane, dom pracy twórczej, miejsce, w którym Wisława Szymborska dowiedziała się o tym, że dostaje Nobla.
1: Śnieg, narty,
2: Przebiśnieg też. I wielki szacunek dla historii muzyki, także jeśli chodzi o warstwę tekstową, ale i muzyczną. Posłuchajmy, teraz Przebiśniegi zabierają nas do Egiptu, a dziś rozmawiamy o ich drugiej płycie, Sen Multiplayer.

0: 14:28. Pierwszy program Polskiego Radia. I Ula Kaczyńska przedstawia naszych gości.
1: No dobrze, to przedstawię, ale tak bardzo dbasz o to, żeby moje nazwisko wybrzmiało. Lubicie, triggerujecie nazwisko Kaczyńska, czy co?
0: Dbam o ciebie po prostu.
1: No dobrze, Joanna Jewuła, Markus Żamojda, Jan Bąk i Janek Borys, czyli zespół Przebiśniegi w naszym studiu. W naszych rękach nowa płyta, drugi album zespołu. Przepięknie wydana. No, rozkładówka, która przypomina najpiękniejsze wspomnienia z wakacji. Wydaje mi się, że zdjęcia mogły być robione w tym, o tej porze dnia, o której fotograficy mówią, że to złota godzina. Wnioskuję z kąta padania światła, że raczej nie Polska, tylko świat, albo miejsce, gdzie jest bardzo ciepło.
0: To wywnioskuj z kąta padania światła, jaki to kraj.
1: Ale to już wiem, bo przeczytałam, ale tak sobie pomyślałam, bo Maroko to jest miejsce, gdzie wizualizujecie swoją muzykę. No i to też jest kolejny taki przyczynek do tego, żeby myśleć o was jako o muzyce, w której topi się słońce, bo letnie myśli też takie były.
2: Tak, jak najbardziej żywioł słońca jest nam bliski i to jest taka magia, którą pragnęlibyśmy zawrzeć w naszej muzyce. Oczywiście

0: Nie umniejszamy tutaj w żaden sposób nocy, która też jest piękna, ma też swoje specyficzne światło. Więc to zarówno w tekstach, w których często operujemy taką metaforyką obrazu, przestrzeni oświetlonych przez różne źródła światła, na przykład przez ogień, jak w piosence Pali jej się świat. No to tak, to wydaje mi się, że dla takich osób, które jakoś mają wyobraźnię plastyczną, będąc przy tym też muzykami i tekściarzami, bardzo, bardzo istotne jest to, jak to wszystko wygląda, zarówno pod postacią fizycznego wydania, o które bardzo zabiegaliśmy, żeby było
1: jest
0: właśnie
1: nieoczywiste. Jest świetnie wydany album, naprawdę, z dbałością o każdy szczegół.
0: Oraz właśnie w tym takim wizualizowaniu sobie w głowie. Chcemy, żeby słuchacz miał takie trochę kino w głowie, kiedy tego słucha, prawda?
2: Ja bym chciał trochę odejść od tematów muzycznych i Maroko i zapytać, jak was jest czwórka w zespole, to kto ma tu decydujący głos, zważywszy, że jest tylu wokalistów? Czy tu demokracja jest, panuje, czy
3: ustrój demokratyczny, tak.
4: Tak, ale mamy liberum veto.
5: Sama postać lidera jest trochę żartem takim przemierzającym w naszym zespole, więc zależy od dnia, ale po prostu żartujemy, że czasami liderem jest Asia, czasami Jan, czasami Markus.
0: Zależy od sytuacji, na lidera można wyrosnąć.
2: Ale tyle was jest, że możecie właściwie na każdy dzień tygodnia już prawie mieć innego lidera.
1: Jakbyście potrzebowali więcej członków zespołu, to my z Rafałem też mamy. Rafał lubi poliderować, więc wiecie, można mu było odpalić dwa dni.
2: Czego trzy zostały?
1: No ja. A ja?
2: A ty tak.
1: Jesteście młodymi ludźmi, utalentowanymi, takimi, którzy mam wrażenie tworzą muzykę w duchu szacunku dla przyszłości. To jest piękne w Przebiśniegach. Dlaczego nie idziecie na łatwiznę? Jest kilka takich sposobów, że moglibyście tu zrzucić trochę z jakości, tu pokombinować ze sztuczną inteligencją, tu zrobić to i już cyk.
4: Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że nas taka droga na skróty nie interesuje. My jesteśmy ludźmi, którzy udają się w podróże, tak? Nawet jeśli to jest tylko i wyłącznie podróż wewnątrz, tak? W różne miejsca i dla nas ta eksploracja, eksperymentowanie różnych gatunków, co można też na tym albumie usłyszeć, prawda? Bo pojawiają się jakieś inspiracje elektroniczne, house'owe, afrobeatowe na przykład.
1: Jest więcej piosenek do tańca, to prawda.
4: Tak. I szukamy tych rzeczy, nie lubimy się powtarzać i no pytanie, jaki artysta ma cel, kiedy używa tych dróg na skróty, prawda? No dla nas celem jest, myślę, przeżywanie, odkrywanie własnej twórczości, podróżowanie tam, gdzie zaniesie nas to, co akurat przychodzi z eteru do nas. I no, myślę, że przede wszystkim dlatego. Droga na skróty jest nudna.
0: Ja myślę też, że to jest taka kwestia charakteru, który się ma, że w muzyce też bardzo ważne jest to odkrywanie tego przyrodzonego swojego charakteru. I u nas mam wrażenie, że jesteśmy osobami, które tak lubią sobie skomplikować i pójść naokoło, że droga na skróty okazałaby się tak naprawdę koniecznością nadrabiania 200 kilometrów, bo zjechaliśmy na złym momencie trasy. Więc wydaje mi się, że, bezpiecznie, jak robimy tak, jak robimy.
3: Jest też element misji w tym. Mieliśmy świetne wzorce, mieliśmy Zauchę, mieliśmy Grechutę, mieliśmy piękną polską muzykę. Jesteśmy kolejnym pokoleniem, reprezentujemy Gen Z i myślę, że tutaj wypadałoby też utrzymywać poziom, albo przynajmniej starać się. Więc droga na skróty chyba nie jest tutaj opcją dla nas.
2: A to świetnie, że o tym mówisz, bo mieliśmy rozmowę w tym tygodniu o tym, że właśnie, a propos Andrzeja Zauchy, że jego twórczość jest zapomniana i tak dalej. Jesteście dowodem na to, że wprost przeciwnie. Że,
4: zdecydowanie przez
2: że
4: nas nie
2: tylko
4: jest.
2: On jest nie. Że nie tylko on jest jeszcze do dzisiaj inspiracją dla młodych
3: absolutnie.
2: Zespołów.
1: Pięknie dziękujemy za płytę, pięknie dziękujemy za wizytę. Ja muszę wam powiedzieć, że Rafał to ma takie wątpliwości, kiedy zapraszamy młodych artystów, że no, co jeszcze można w muzyce wymyślić? Łysoci?
2: Nigdy niczego takiego nie powiedziałem. Są to kalumnie.
1: Studiu Radiowej Jedynki w folderze ulubione. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w jedynce, proszę państwa, zapowiadamy nowy, świetny polski serial, który dzisiaj będzie miał swoją premierę.
2: Nie mów, że świetny, bo obejrzałeś tylko 3 odcinki, nie wiadomo, co będzie dalej.
1: Już po większości seriali można po 3 odcinkach śmiało powiedzieć, czy jest świetny, czy jest katastrofą. A tu jeszcze mamy takie wsparcie, że ten serial został nagrodzony przed premierą jeszcze, także chyba słusznie został nagrodzony.
2: Co więcej, został nagrodzony we Francji. We Francji, czyli w miejscu, w którym robią
1: seriale.
2: Robić seriale, nie mówiąc już o kinie. A ten głos, który dobywa się z drugiej strony studia, należy do Kamila Studnickiego, który zagrał w tym serialu. Zagrał wyjątkową postać, zresztą wszystkie postaci...
1: Jeszcze tytuł musimy zdradzić.
2: Zaraz. Wszystkie postaci są wyjątkowe. Oczywiście na pewno jest z roli z serialu dumny, bo mówimy o serialu Proud. Serialu, jakiego w polskim kinie chyba nie było.
3: Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Zagrałem w serialu Proud i potwierdzam, że kolejne odcinki są równie dobre. Więc myślę, że serial utrzyma poziom.
1: Znowu jest, przepraszam, bo znowu jesteśmy w tym trudnym położeniu, że słuchacze dobrze by było, żeby wiedzieli,
3: kogo zagrałem, o czym jest serial.
1: I o czym jest serial, tylko no, ile tam możesz zdradzić.
3: No właśnie, to jest zawsze trudne, żeby nie spoilerować. Natomiast dzisiaj już wyszedł pierwszy odcinek. Nawet wyszła wersja z dubbingiem amerykańskim, więc to jest takie fantastyczne oglądać siebie zdubbingowanego. No ale wracając do serialu. Serial Proud jest serialem opowiadającym o miłości, o poszukiwaniu swojej tożsamości, o próbie zbudowania rodziny. Główny bohater naszego serialu jest gejem i sytuacja, życie zmusza go niejako do podjęcia takiej bardzo ważnej próby, czyli próby polegającej na zajęciu się, zaadoptowaniu swojej siostrzenicy. Nie będę spoilerował dlaczego. I na tej drodze napotyka różne różności, różne przeciwności. Jest też nieidealnym bohaterem, ponieważ poznajemy tutaj, ja mam takie poczucie zagubionego i imprezowego typa.
2: 3 odcinki i nadal nie lubię.
3: Naprawdę?
2: No tam dobra, pod koniec
3: troszeczkę,
2: ale niewielkę.
3: I to nie jestem ja.
2: Ignacy Lis,
3: wspaniały aktor, gra główną rolę. Ja gram jedną z głównych ról, taki drugi plan.
2: W ogóle drugi plan
3: jest bardzo istotny. Tak, i wsparcie dla głównego bohatera. Gram postać Olka, który jest jego przyjacielem i potajemnie się w nim, no może nie tak potajemnie nawet, podkochuje się w nim.
1: W Polsce jest taki problem z takimi serialami, moim zdaniem skromnym, że jak mają oddać taką rzeczywistość właśnie imprezowo-miejską, to bardzo słabo im to wychodzi najczęściej. Są to jakieś takie kalki. A tutaj mam wrażenie, że tu się udało uchwycić ten taki bit miejski, imprezowy właśnie.
3: Tak, wydaje mi się, że dużo seriali ma, pokazuje raczej jakieś takie wyobrażenie na temat, niż rzeczywistość. No, tutaj mam wrażenie, że bardzo udało się twórcom stworzyć przepiękny, poruszający świat. Warszawa jest pokazana jako normalne europejskie miasto, w którym się żyje, w którym się mieszka. Nie mamy miasta, które udaje Nowy Jork.
2: No albo tak, to prawda.
3: Wiecie, jakieś miasto w Stanach Zjednoczonych.
2: Czyli jest też okazja, żeby zobaczyć

0: te momenty, kiedy Warszawa po prostu nie jest ładna, nazwijmy to.
1: Tak, wprost. Jest taka po prostu no, ludzka, prawdziwa. Są różni ludzie, jest piękna, ma też swoje różne strony. No i wracając jeszcze do tych... No, pierwszy odcinek jest... dla mnie bardzo też nie dość, że poruszający, to efektywny, efektowny raczej bym powiedział, bo...
0: efektywnie też działa.
1: Efektywnie działa i kurczę, obejrzyjcie, zobaczycie. No, piękne zdjęcia, przepięknie. Mnie się kojarzy ten pierwszy odcinek z najlepszymi odcinkami Euforii.
2: To jest dość odważny serial, umówmy się. Miałeś jakieś wątpliwości, żeby przyjąć tę rolę?
1: Absolutnie nie. Nie miałem żadnych wątpliwości. Ja też w ogóle pojawiłem się nie jako pierwszy typ, to w ogóle duża część obsady... która została wybrana, to są drugie typy aktorskie, że tak powiem, bo ja gdzieś się dołączyłem do castingu, kiedy już ktoś inny był rozważany na tę rolę. No to
0: ten wiesz kto?
1: Wiem kto, natomiast nie chcę mówić. Natomiast no, taki jest ten zawód, bywa okrutny, ale też wierzę, że nic się nie dzieje bez przyczyny, że wszystko ma jakiś swój powód. Ja, jak pamiętam, dostałem scenę na casting, to jest scena z trzeciego odcinka, która jest bardzo długa. Bardzo długa i przeczytałem ją pierwszy raz, to miałem takie poczucie, że no kurczę, ja totalnie rozumiem tego bohatera, to jest moje. I z takim nastawieniem poszedłem na casting i poznałem fantastycznych ludzi, super ekipę i udało się.
0: Serial, pierwszy odcinek już dziś w sieci. Kamil Studnicki jest razem z nami i za chwilę wrócimy do rozmowy. A teraz mam dla ciebie muzyczną niespodziankę, ale to nie ta, o której myślisz.

0: Nie bez powodu pojawił się ten artysta, nie bez powodu pojawiła się ta piosenka, bo Kamil Studnicki, aktor, który jest dzisiaj razem z nami w programie Pierwszym Polskiego Radia i opowiada o serialu Proud, brał też udział w niezwykle popularnym programie telewizyjnym, gdzie zmieniał swoją twarz, zmieniał stroje, no i na przykład wcielił się w takiego troje.
1: Tak, wcieliłem się w troje. No nie, nie była to łatwa przygoda. To też dosyć odważny, wydaje mi się, występ, zwłaszcza na, w telewizji. No jakby czym innym są seriale na streamingach, prawda? Czym innym jest YouTube, czym innym jest występ na żywo, czym innym jest telewizja. W kontekście tego, że mamy tydzień na przygotowanie i ja na przykład nie znałem tancerza

0: z którym musiałem zatańczyć dosyć jakąś tam bliski układ choreograficzny, no to też było trochę stresujące.
1: A występy w takim programie dla aktora są dla ciebie inspirujące w jakiś sposób? To bardzo. Się przydaje do czegoś?
0: Bardzo, bardzo. Ja też jestem wokalistą, w związku z czym...
2: I też wystąpiłeś w pewnym programie telewizyjnym.
0: W jeszcze innym programie telewizyjnym. Teraz planuję nagrać swój solowy album. Natomiast jest to bardzo inspirujące. Można poszukać w bardzo krótkim czasie pewnych charakterystyczności. Ja się bardzo rozwinąłem dzięki temu programowi. No i to jest też taki bardzo intensywny czas, nie? Bo to są 3 miesiące wcielania się w różne postaci, dużych przeskoków. Ja miałem w pewnym momencie, warto, fajnie jak się złapie frajdę, nie? W tym wszystkim.
2: Jakie wyzwania stanęły przed tobą w trakcie, albo przed całą ekipą, która tworzyła Proud? Jak wyglądała praca na planie? Jak wyglądało w ogóle, mieliście jedno dziecko, które jest dosyć istotną postacią tej całej opowieści. Jest bardzo małe, bo ma niecały rok. To tak. Była nasza cały czas ta sama dziewczynka?
0: Tak, mieliśmy też lalkę zastępczą, jak Alicja miała... miała czas na drzemkę, albo no miała, nie wiem, była w gorszym humorze, no to szła do garderoby. Musieliśmy zmieniać kolejność scen i zagrać na przykład z lalką w taki sposób, żeby było, nie było widać, że to jest lalka. Alicji nic się nie stało, tam są różne sceny. Była zaopiekowana też rodzice. Wczoraj rozmawiałem na premierze z rodzicami, którzy powiedzieli, że ten plan był bardzo wyjątkowy pod tym względem, że nie spotkali się jeszcze, żeby tak ktoś dbał o dzieci.
1: A na dziecko też było casting? Był casting?
0: Był. Było.
2: Widzisz, to nie jest tak proste.
0: Pięć rodzin przyjechało i tak z Ignacym, pamiętam, we dwójkę byliśmy, bo tam mamy taką jedną scenę, że gdzieś na hali sprawdzaliśmy, no, jak to dziecko łapie kontakt, czy się stresuje, czy się nie stresuje, więc wygrała casting i nas wszystkich zaraz wygryzie.
1: To by było dobrze. A ten film, tak jak już powiedzieliśmy, już jest nagradzany. Do ciebie doszły jakieś głosy publiczności, ludzi, którzy już widzieli ten serial?
0: No tak, przede wszystkim nasz wyjazd do Francji. Wiecie, my konkurowaliśmy, łącznie było 9 seriali w tym konkursie i to były seriale z całego świata. Ze Stanów, z Brazylii, z Australii, z Europy. Notabene, w ogóle na tym festiwalu kilka lat temu miał premierę pierwszy sezon Sukcesji. To jest jeden z moich ulubionych seriali.
2: No proszę.
1: No, jak tak festiwal... pójdziecie, to...
0: No oby. Festiwal otwierał serial z Chase Infinity, aktorką, która zagrała w filmie oscarowym z Leonardo DiCaprio, Jedna bitwa po drugiej, więc my wszyscy przyjechaliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje trochę. Fantastyczny festiwal, świetna organizacja i łapali nas Francuzi na ulicach z wydrukowanymi zdjęciami naszymi i z zapłakanymi oczami mówili, że bardzo ich poruszyliśmy. To jest najważniejsze dla nas.
2: Bo to jest ważny serial.
0: Jest ważny.
2: Myślę sobie, że nawet ważniejszy dla nas tutaj w Polsce, tak, niż myślę, dla Francuzów.
0: Tak. Myślę, że tak. Chociaż jeżeli działa dla nich, mam wrażenie, że społeczność francuska jest bardzo otwarta i wiele widziała, no to mam nadzieję, że zadziała też na Polaków.
2: Z twojej perspektywy nie aktora odtwarzającego rolę w tak. serialu Proud, tylko Kamila Studnickiego.
0: Tak.
2: O czym to jest historia?
0: O miłości. To jest historia o miłości. I że ta miłość naprawdę potrafi być jakimś sensem, taką piękną drogą o poszukiwaniu tej miłości, że miłość czasami jest wyborem. Myślę, że zazwyczaj jest jakimś wyborem, jeżeli jest świadoma i dojrzała, że jest trudna,
2: ale
0: że jest różna,
2: jest najważniejsza
0: i dotyczy nas wszystkich bez względu na płeć, orientację seksualną i kolor skóry. Miłość to miłość.
1: Mam podchwytliwe pytanie. No. Będzie ile drugi sezon?
0: No, zapytaj Karola. My wszyscy cały czas trąbimy o tym. On mówi, daj mi spokój, jestem na wakacjach teraz, nie mam siły. On pracował nad tym bardzo długo z Moniką Będzikiewicz, z Bogumiłem Lipskim, których serdecznie pozdrawiam. Wspaniała ekipa. I no... Miejmy nadzieję, no trzymajmy kciuki. Wszyscy wysyłamy wiadomości na DM-ie, na Instagramie do Karola. Drugi sezon.
2: Dodam jeszcze, że w serialu gra Maria Sobocińska, Maja Ostaszewska, Joanna Kulik i na koniec pieniądze. Pytanie o pieniądze, bo przecież... Nie,
1: czy zapłacili? Nie... Chcesz zapytać? Czy...
2: Tak, ile zapłacili za to, że mogłeś zaśpiewać Creep Radiohead w tym
0: Już możemy o tym mówić, że zaśpiewam? Tak, nie wiem.
2: Bo to chyba nie są tam, nie są tanie
1: sprawy. Mam nadzieję, że sam nie musiałeś płacić.
0: Nie. Natomiast to był mój pomysł. I dostawałem takie telefony, że no to się nie uda. No, to się uda. Może to się uda. Więc nie wiem, trzeba zapytać producentów, ile za to zapłacili.
2: I mamy nadzieję, że nie wystawią ci rachunku już po fakcie.

0: kontakcie.
1: Mam też taką nadzieję.
0: Kamilu, bardzo ci dziękujemy
2: za spotkanie. Rozmowa.
0: Zachęcamy, żeby obejrzeć serial Proud w całości.
1: Zachęcamy.
0: Bo to jest bardzo ważny głos w dyskusji.
3: Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły.
2: I podgrzewały emocje.
3: Wydarzenia, które poruszały.
4: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
5: Wszystko to podsumujemy w audycji
0: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
6: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
1: Agata Kowalska,
7: Agata Kondzińska,
6: Sylwia Białek,
2: Grzegorz Osiecki,
5: Karol Surówka
4: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach.

0: zakupach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
14: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
15: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
12: Ogłoszenie społeczne.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na drodze ekspresowej S1 na odcinku Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Wilkowic na 15 kilometrze. Tam po karambolu czterech aut osobowych zablokowany jest pas awaryjny. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Pyrzyce, węzeł Gryfino w pobliżu Sobiemyśla. Na 14 kilometrze jezdni w kierunku Szczecina ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jeden z pasów ruchu. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód w pobliżu Przylesia Dolnego. Jezdnia w kierunku Katowic, 202 kilometr. Wcześniej doszło tam do zdarzenia trzech aut osobowych. Zablokowany był jeden pas ruchu. Teraz jedzie się już bez utrudnień. Krajowa 7, od Łomianek po most północny w Warszawie, korek to w obu kierunkach. S8 między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim. Korki na obu jezdniach z racji remontu tego odcinka trasy. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku.

0: Droga ekspresowa S17, odcinek Krasny-Staw-Zamość w pobliżu Podkrasnej. Na 160 km zdarzenie dwóch aut osobowych. Jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 75, odcinek Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Okocimia. Na 17 km zdarzenie trzech aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. I droga krajowa nr 91, Toruń-Włocławek-Michalin, 220 km. Zderzenie dwóch aut osobowych z busem. Ruch wahadłowy.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Andrzej Kocjan. Unijny pakt migracyjny wszedł w życie. Polska zwolniona z części obowiązków. W tym roku nie będziemy przyjmować migrantów.
1: Pięciolatka w szpitalu po tym, jak miała zostać poparzona w przedszkolu w Bartoszycach. Sprawę wyjaśnia policja.
2: Będzie nowa usługa w mObywatelu. Chodzi o e-doręczenia, czyli listy polecone wysyłane elektronicznie.
1: Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego ani ponosić związanych z tym kosztów.
2: Tak zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
1: Od dziś w Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny.
2: Adam Gomoła z Polski 2050 powiedział, że dzięki staraniom ministrów Polska z niektórych zapisów jest zwolniona.
3: Pokazuje to jasno, że sprzątamy te złe rzeczy, które PiS po sobie zostawił. Będziemy oczywiście aktywnie zabiegać o to, żeby Polacy nawet finansowo nie wspierali krajów południowych, które się mierzą z tą falą migracyjną, bo my mamy swój własny problem na naszej wschodniej flance i to reszta Europy po prostu powinna rozumieć.
1: Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że polityka migracyjna Unii Europejskiej problemu nie rozwiązuje.
4: W perspektywie 2-3 lat będziemy mieli do czynienia z tym samym problemem, że będą u nas tysiące, setki tysięcy migrantów. Konsekwencje takie jak w Belfaście, bo niestety z tym się wiążą bardzo konkretne zagrożenia.
2: Polska jest wyłączona w tym roku z puli solidarnościowej. To oznacza, że nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów i nie będzie płacić za odmowę.
1: Oprócz Polski w tym roku wyłączone są także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia.
2: Co roku Komisja Europejska będzie oceniała sytuację i decydowała o ewentualnych kolejnych przedłużeniach.
1: Policjanci wyjaśniają okoliczności poparzenia 5-letniej dziewczynki w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach na Warmii i Mazurach.
2: Do zdarzenia doszło w poniedziałek, a wczoraj zawiadomienie złożyła matka dziecka, mówi starszy aspirant Piotr Drost z bartoszyckiej policji.
5: Dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
1: Stan pięciolatki jest bardzo dobry, mówi dr Michał Szostawicki z olsztyńskiego szpitala.
6: Dziewczynka nie wymaga żadnego intensywnego postępowania, bo jest po prostu w niewielkim stopniu oparzona, tylko musimy zobaczyć, czy rana się będzie prawidłowo goiła i potrzebujemy na to kilka dni. Dziecko jest w bardzo dobrej formie, nic się nie dzieje złego.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy dziewczynka będzie mogła opuścić szpital.
1: Aplikacja mObywatel wzbogaci się o nową, niezwykle istotną funkcję.
2: Obsłuży e-doręczenia, czyli listy polecone wysyłane elektronicznie.
1: Użytkownicy będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu, wyjaśnia wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
2: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczy, jak poruszać się po aplikacji, by skorzystać z nowej opcji.
8: W momencie, kiedy widzimy dokumenty, mamy w prawym górnym rogu ikonę koperty. Klikamy w kopertę, mamy skrzynkę osobistą.
1: Nowa usługa jest udostępniana w mObywatelu stopniowo. Od lipca będą mogli z niej korzystać wszyscy użytkownicy.
9: To są aktualności jedynki.
2: Ukraina stara się o dodatkowe 20 miliardów dolarów pomocy na uzbrojenie.
1: Tak wynika z nieoficjalnych informacji przekazanych przez portal Politico.
2: Środki miałyby być przeznaczone na intensyfikację uderzeń w głębi Federacji Rosyjskiej.
1: Temat ma pojawić się podczas posiedzenia krajów tzw. formatu Ramstein 18 czerwca, a także na lipcowym szczycie NATO w Turcji, na który wybiera się Wołodymyr Zełański.
2: Wielka Brytania żegna jedną z najważniejszych postaci

0: światowej sztuki współczesnej.
1: Nie żyje malarz David Hockney, miał 88 lat.
0: Obrazy artysty osiągały rekordowe ceny na aukcjach i trafiały do największych galerii świata.
2: David Hockney zmarł w swoim domu w Londynie. Brytyjscy krytycy sztuki przypominają, że przez ponad 60 lat należał do grona najbardziej wpływowych współczesnych twórców. Jego charakterystyczne obrazy przedstawiające kalifornijskie baseny, palmy i skąpane w słońcu krajobrazy stały się symbolem nowoczesnego malarstwa. Urodzony w Bradford na północy Anglii, Hockney zdobył światową sławę w latach 60. jako jeden z liderów brytyjskiego popartu. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów swojego pokolenia. Brytyjskie media wspominając artystę, podkreślają, że Hockney nigdy nie przestał eksperymentować. Obok malarstwa zajmował się fotografią i scenografią, a w ostatnich latach tworzył także prace cyfrowe. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie grad. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 13 stopni w Zamościu, 15 w Białymstoku, Zakopanem i Jeleniej Górze, 17 w Szczecinie, najcieplej 20 stopni w Lęborku i Łodzi. Wiatr słaby, ciśnienie spada. W Warszawie wynosi 1005 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cel.
4: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra, miejscami na wschodzie bardzo dobra. Około połowy energii w sieci krajowej produkują aktualnie źródła odnawialne. Można normalnie korzystać z prądu. Na północnym wschodzie Polski ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
5: Rozmowy, analizy i opinie.
4: I dużo muzyki.
5: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
4: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
5: Od godziny 16.
4: Zapraszamy Karolina Rożej
5: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Zbliża się weekend, to i Beata w wersji tanecznej. Tu program pierwszy Polskiego Radia. A to z radiem też się zbliża. Beata i Kamp, Żal mi tamtych nocy i dni. Chciałabym państwu powiedzieć, że właśnie rozpoczęliśmy kulturalną rozmowę na temat premier filmowych, ale nie. Panowie rozmawiają o piłce.

0: Folder ulubione.
1: Panowie nie mogli porozmawiać o piłce, bo zostali zagłuszeni przez panią.
2: Bratę?
1: Nie.
2: Monikę, ja wszystko rozumiem. Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu i Rafał Sławoń, wielki kibic piłki.
1: I Ula Kaczyńska.
2: Piłki nożnej.
1: Antykibicka.
2: Antykibicka. To chcesz ten temat kontynuować?
3: Ja tylko chciałem uściślić, że to było o filmach.
1: Właśnie, a nie o
3: piłce nożnej.
2: Ale to już nie dosłyszałam. Skoro,
1: dobrze, bo to ja wykorzystam ten moment zawahania Uli. Te najlepsze według ciebie filmy o piłce nożnej.
3: Szybciutko, drodzy państwo, zapraszam na Filmweb. Tam zrobiłem wczoraj nową listę. Między innymi Przeklęta Liga, serial Ted Lasso, Mecz Ostatniej
2: Szansy. Ted Lasso, świetne.
3: Dokładnie. No i proszę bardzo, coś się znalazło dla Uli. Piłkarski poker z takich klasyczków. Ucieczka do zwycięstwa i wiele, wiele innych.
1: O, tak dziękuję bardzo.
2: A jeśli chodzi o to, co w kinach od dziś, wraca Steven Spielberg i o tym piszą wszyscy.
3: No, drodzy państwo, Steven Spielberg, jeden z najbardziej kasowych reżyserów w historii kina. Absolutna postać dziesiątej muzy i Hollywoodu. W latach 90., pod koniec lat 90. najbardziej kasowy reżyser ever. Potem ten tytuł odebrał mu prawdopodobnie James Cameron. No, twórca niezliczonej ilości klasyków. Począwszy od Szczęk. Potem były kolejne części Indiana Jonesa. E.T., Lista Schindlera, Szeregowiec Ryan. No to takie najbardziej znane i potem mógłbym wymieniać jeszcze kolejnych, których było dużo i też były kasowe.
2: A jaki jest teraz?
3: Teraz bardzo klasyczny i wraca do tematu, do którego wracał już wcześniej, bo przecież pierwszym filmem o kosmitach, który zrobił, były Bliskie spotkania trzeciego stopnia w 1977 roku.
1: Świetny film, oglądałem go w kinie Delfin.
3: Potem był E.T., czyli najbardziej kasowy film swoich czasów.
2: Rafał też oglądał.
1: Wiecie, że nie widziałem E.T., nie wiem, wstyd się przyznać, ale nie widziałem.
3: I była jeszcze Wojna Światów z Tomem Cruise'em, więc różne oblicza kosmitów, bo jeżeli chodzi o E.T. i Bliskie spotkania trzeciego stopnia, to ci kosmici raczej byli przyjaźni, do polubienia, raczej nieśli nadzieję na to, co to kryje wszechświat i szansa na to, że tajemnica, wielka tajemnica wszechświata zostanie odkryta, a potem była Wojna Światów, czyli zupełne przeciwieństwo. Kosmici, którzy zamierzali urządzić ludzkości Holokaust, ale na szczęście Tom Cruise razem z rodziną jakoś sobie poradził.
2: A Dzień Objawienia?
3: No to jest chyba raczej ten wczesny Spielberg. I to jest film o kosmitach, ale też jest to thriller. Thriller o pościgu. Jest to film o ludziach, którzy próbują ujawnić informacje na temat kosmitów, którzy są wśród nas i chcą przekazać ludzkości jakąś informację. Ale zły rząd, złe korporacje próbują temu zapobiec, włożyć knebel w usta tak zwanych whistleblowerów i dziennikarzy, chcących objawić prawdę na temat obcych, więc zaczyna się pościg. A pościg trwa za Emily Blunt, grającą tutaj prezenterkę telewizyjną, która nagle zaczyna mówić językiem obcych.
1: Nie, zacząłem się lękać, żeby ktoś nie zakneblował. Już, proszę państwa, mam autokneble sobie założyłem.
3: To jest... Steven Spielberg knebla nie zakłada, tak czy inaczej. No jest to powrót do klasyki, powrót do tego, co go kręciło od wczesnych lat, kiedy robił wielką karierę. I kolejny jego film nakręcony z Januszem Komińskim, jego etatowym operatorem. Przypomnijmy, że panowie robią razem filmy od czasów Listy Schindlera, czyli już ponad 30 lat. I wszystkie filmy Spielberg zawsze kręci z Kamińskim, nie inaczej tym razem. No i John Williams, mający już blisko 100 lat i specjalnie dla Stevena Spielberga powracający z batutą, żeby raz jeszcze dostarczyć ścieżkę dźwiękową.
1: Tak? Będzie dyrygował?
3: Dyrygował razem ze swoją orkiestrą. No i on stworzył tę muzykę. No John Williams też w zasadzie jest takim etatowym operatorem, chciałem powiedzieć, kompozytorem Stevena Spielberga. No i ta współpraca trwa. No dostarczył niesamowite tematy przewodnie. Czy to do Szczęk, nagrodzony Oscarem. Tu. Potem Indiana Jones, no niezapomniany marsz. Potem chociażby Park Jurajski. No też taki, to są tematy, które jakby znamy i kochamy wszyscy.
2: Łukasz zostaje. Za chwilę pojawi się także w naszej rozmowie pewien najsłynniejszy w świecie filmu Kanibal. I porozmawiamy o... A, to nie powiemy. Teraz będzie Madonna.
1: Milczymy.
2: Love Sensation. Chyba najfajniejsza piosenka jak dotąd zwiastująca nowy album Madonny, który ukaże się na początku lipca.

0: ale grają na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie. Więc no niestety jest tak, że często rękami czy bronią trzymaną w rękach przez ludzi w takich krajach rozgrywane są konflikty w jakiejś mierze ponadnarodowe i czasami nie do końca związane nawet z miejscem zamieszkania tych ludzi niestety.
1: I niestety nic nie wskazuje na to, żeby w tym roku i w kolejnych sytuacja miała się poprawić, polepszyć, bo niestety jakkolwiek to zabrzmi, wojna jest też po prostu cały czas lukratywnym biznesem. Oczywiście nie dla ludności cywilnej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej był gościem Ekspresu Jedynki. Dziękuję panie Jakubie za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam na stronę pmm.pl, żeby zapoznać się z naszymi działaniami.

0: 26 minut po godzinie 17 to jest piątkowa popołudniówka radiowej jedynki i kolejowo będzie przez najbliższe minuty. Po pierwsze proszę pamiętać, że od tej niedzieli wchodzi w życie nowy wakacyjny rozkład. Pojawią się też pociągi do Chorwacji i do Słowenii. No i swoje oblicze zmieni także kolejny ważny dworzec, dworzec Warszawa Wschodnia. To będzie prawdziwa metamorfoza, to jest bardzo ważny punkt na kolejowej mapie Polski. Wszystkie perony znajdą się pod dachem, a wjechać na nie będzie można ruchomymi schodami i windami. Najwyższy czas. PKP, Polskie Linie Kolejowe podpisały właśnie umowę na realizację tych prac. Wartość kontraktu przekracza 3 miliardy 600 milionów złotych, co czyni tę inwestycję największą w kraju. Prace będą oczywiście oznaczały jednak także utrudnienia w funkcjonowaniu kolei w stolicy. O szczegółach Aleksander Przoniak.
1: W zeszłym roku kolejarze oddali do użytku przebudowaną i zmodernizowaną stację Warszawa Zachodnia. Pojawiło się tam zadaszenie, nowe perony czy przejście podziemne. Teraz kolej na dworzec Warszawa Wschodnia. Zakres prac będzie podobny i miejsce to zmieni zupełnie swój charakter. Minister infrastruktury

0: Infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że pojawi się wiele rozwiązań ułatwiających podróż.
1: Wszystko się tutaj zmieni. Przede wszystkim modernizacja dotknie wszystkich peronów, ale wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind, będzie wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej. Ale wybudujemy także nowy tunel, łącznik, który będzie służył pieszym.
0: Jak mówią kolejarze, stacja ma się stać nowoczesnym centrum przesiadkowym, połączonym także z miejską infrastrukturą. Szczegółowe rozwiązania były uzgadniane ze stołecznym samorządem. W ramach inwestycji powstanie m.in. tunel, który połączy dwie dzielnice, Pragę Północ i Pragę Południe. Mówił o tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne.
0: Przez pół roku firma, która zrealizuje inwestycje, będzie się do niej przygotowywać. Chodzi tu także o biurokratyczne formalności. Potem, kiedy roboty się już rozpoczną, pasażerowie korzystający z kolei w Warszawie będą się musieli liczyć z utrudnieniami. Jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, część pociągów przyjeżdżająca i wyjeżdżająca z Warszawy zostanie przekierowana na inne stołeczne stacje.
3: Priorytet na średnicy i na stacji Warszawa Wschodnia będą miały pociągi aglomeracyjne, pociągi dalekobieżne, tranzytowe będą trasowane przez stację Warszawa Gdańska lub będą kończyć bieg na stacji Warszawa Centralna lub Warszawa Główna. Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7.
0: Według planów odnowiony dworzec Warszawa Wschodnia zostanie udostępniony pasażerom w 2029 roku.
4: Jeśli wschodnia będzie jak zachodnia, no to trzymam kciuki za tę metamorfozę, ale spokojnie, nie samą stolicą człowiek żyje. Za kilka minut w Ekspresie Jedynki będziemy mówić o tym, że wracają inne ważne połączenia, na przykład do Łomży. A teraz na zegarach 17:30.
5: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Rząd przedłuża pakiet ceny paliw niżej do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw jest już rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT-u na benzynę i olej napędowy oraz stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Poprzednio pakiet został przedłużony do 15 czerwca. Trzy osoby z zarzutami w sprawie Pegasusa to dwoje byłych funkcjonariuszy CBA oraz dyrektorka pionu prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Pełnomocniczka rządu do spraw równości domaga się ukarania posła Łukasza Mejzy za wprowadzenie do Sejmu patostreamera i jego partnerki. Jak mówi Katarzyna Kotula, mężczyzna był skazany za publiczne pochwalanie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
6: Nie wiem, czy celem tej wizyty było wywołanie skandalu, czy jakieś personalne, osobiste, nie wiem, plany być może posła Mejzy.
5: Posłanka złożyła w tej sprawie wniosek do Sejmowej Komisji Etyki. Pod koniec roku rozpocznie się modernizacja dworca Warszawa Wschodnia. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na wykonanie prac z firmą Torpol. To będzie prawdziwa gratka dla amatorskich odkrywców i ciekawych świata. Już jutro na Stadionie Narodowym w stolicy 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia zostanie zaprezentowanych ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych. Piknik potrwa od 11 do 19. Wstęp oczywiście bezpłatny. Gorąco zapraszamy, a także zapraszamy na pełne wydanie aktualności o 18:00.
4: Na pikniku będzie można też oczywiście zobaczyć, jak radio pracuje od kulis. Polskie Radio oczywiście od godziny 9 do 12 ze Stadionu Narodowego. Audycja jedyne takie miejsce na przykład. No i Sława Bieńczycka będzie pytać swoich gości na przykład, jak drony pomagają liczyć pingwiny, albo jak zbudować własny aparat do wykrywania burz, albo w jaki sposób średniowieczni lekarze diagnozowali choroby. To i więcej oczywiście jutro. Relacje w radiowej 1.

0: Fleetwood Mac w radiowej jedynce za 24 minuty, godzina 18. Zostaniemy jeszcze przez chwilę na torach, dlatego że jutro, czyli 13 czerwca, znowu pojadą pociągi pasażerskie do Łomży. Ta linia wraca po 33 latach i dla wielu mieszkańców to jest naprawdę historyczna chwila. O olbrzymim zainteresowaniu może świadczyć fakt, że wszystkie bilety na ten pierwszy pociąg po latach Polregio z Ostrołęki do Łomży zostały sprzedane w aplikacji przewoźnika już w pierwszym dniu.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A zatem o tym powrocie i o tym, jak w ogóle wygląda walka z wykluczeniem komunikacyjnym na polskich torach, o tym wszystkim już teraz Justyna Golonko.
2: Pociągi wrócą do Łomży w najbliższy weekend po 33 latach przerwy. To naprawdę duże wydarzenie. Pociągiem najpierw uda dojechać się do Białegostoku, Ostrołęki i Olsztyna, a w przyszłym roku planowane jest uruchomienie połączenia do Warszawy, mówi prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Piotr Wyborski.
3: Linia do Łomży jest modernizowana w ramach programu Kolej Plus dotyczących projektów lokalnych, kolei o znaczeniach regionalnych. W zamiarze przywrócenie ruchu do Łomży miało odbyć się znacznie później, na koniec realizacji projektu Kolej Plus. Zdecydowaliśmy jakiś czas temu, żeby przyspieszyć realizację tego projektu.

0: projektu, żeby przyspieszyć modernizację odcinka od Śniadowa do Łomży, dzięki czemu pociągi wrócą tam znacznie szybciej, umożliwią lepsze dojazdy w pierwszej kolejności w kierunku Białegostoku, w kierunku Ostrołęki i Olsztyna, a od przyszłego roku również szybkie połączenia do Warszawy.
1: Powrót regularnych połączeń do Łomży to też takie symboliczne wydarzenie, które pokazuje, że kolej się nie tylko modernizuje, ale też przywraca stare połączenia i tym samym zwiększa dostępność, komentuje dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej.
2: Przywracamy ruch na odcinkach, na których pociągów nie było po 20-30 lat. Łomża była takim symbolem wykluczenia transportowego dużego miasta, byłego miasta wojewódzkiego, do którego pociągi dojeżdżały i kilkadziesiąt lat temu przestały. No i w końcu teraz modernizacja linii, środki europejskie powoduje, że Łomża wraca na kolejową mapę Polski. I to jest pewien symbol pokazujący, że i do tej Polski położonej gdzieś z dala aglomeracji te pociągi zaczynają dojeżdżać i że tam też są chętni pasażerowie, żeby korzystać z kolei, że już nie tylko główne trasy między największymi miastami, ale właśnie również Polska powiatowa, mniejsze miejscowości, miejscowości turystyczne, to są miejsca, do których też Polacy chcą jeździć pociągami.
1: Co nie zmienia faktu, że wykluczenie komunikacyjne nadal utrudnia życie milionom Polaków, przede wszystkim na środkowym i północnym wschodzie kraju. Ale ten problem też się znacząco zmniejsza, dodaje Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
3: My przede wszystkim cały czas mamy blisko 11 milionów obywateli, którzy żyją w ubóstwie transportowym, więc każda miejscowość podłączona z powrotem do systemu kolejowego jest na wagę złota. My mieliśmy jeszcze jakiś czas temu taką listę wstydu, 100 miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców, do których kolej nie dochodziła i była likwidowana w różnym czasie, w PRL-u i także w trzeciej RP. Dzisiaj na tej liście są tylko 64 miasta, ale pierwsza trójka, to jest Jastrzębie Zdrój, 80 tysięcy, Siemianowice Śląskie 60 tysięcy i właśnie Łomża 60 tysięcy, więc to jest bardzo duże skupisko i bardzo dobrze, że wraca na mapę kolejową, zwłaszcza wtedy, kiedy widać wyraźnie bardzo duży trend powrotu Polaków do korzystania z oferty kolejowej.
1: Bo Polacy coraz częściej wybierają pociągi, a statystyki pokazują, że rocznie z usług kolei korzysta około 440 milionów pasażerów i ta liczba rośnie nawet po kilkanaście procent rocznie, wylicza dr Jakub Majewski.
2: Jedno to, że mamy więcej ludzi w tych pociągach, które już kursują, mamy coraz więcej wagonów, coraz dłuższe składy, no ale właśnie otwieramy linie, na których pociągów nie było. Jeżeli mamy nową ofertę, nowe relacje, no to mamy i nowych pasażerów, w związku z czym perspektywy wyglądają całkiem nieźle. Myślę, że kolejny przełom to ta kolej dużych prędkości i czasy jazdy między stolicą a Wrocławiem półtorej godziny. To będzie świetna konkurencja nawet do tych naszych nowoczesnych autostrad.
1: I kolej będzie się rozwijać, zwiększać dostępność i prędkość, tym bardziej, że są na to duże pieniądze. Potrzebne jest jeszcze lepsze planowanie i koordynacja dużych projektów, mówi Adrian Furgalski.
3: Nie boję się o pieniądze unijne w przyszłej perspektywie, bo myślę, że one będą co najmniej w tej samej wielkości, ale musimy ustabilizować system finansowania inwestycji kolejowych w naszym kraju, żebyśmy nie wpadali w taki dołek inwestycyjny pomiędzy przejściami, między perspektywami unijnymi. My musimy, tak jak drogowcy, mieć ciągłość prac na torach, bo to będzie oznaczało, że te kolejne daty, które sobie obiecujemy, to numer jeden miasto, Jastrzębie Zdrój bez kolei, że ta data 2029 rok będzie datą jak najbardziej aktualną. Więc stabilizacja, przewidywalność, jeżeli idzie o wydatki kolejowe, walka o pewnie jeszcze większe środki na modernizację, właściwie już bardziej kupno nowego taboru.
1: Bo dziś, jak mówią eksperci, z powodu rosnącej liczby pasażerów i dwuletniego wstrzymania środków unijnych, nasze fabryki pracują pełną parą po to, żeby kolejne nowe jednostki wchodziły na nasze tory.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: No, już za chwilę w ekspresie jedynki, cztery kółka wiekowe, ale jakie piękne.

Leć, mówię ci, leć. Kończ paki w niepojętych murmuracjach. Tu na nic przecież twój

0: To WW w Radiowej Jedynce za kwadrans godzina 18 w popołudniówce zabieram Państwa jeszcze na Mistrzostwa Polski pojazdów zabytkowych. One co prawda trwają od kwietnia, natomiast właśnie ruszyła runda czwarta. Początek w Janowie Lubelskim, finisz po przejechaniu 200 km po roztoczu zachodnim, z dala od utartych szlaków, no ale drogami wyłącznie bitymi, to z szacunku dla weteranów szos, bo tylko takimi jadą uczestnicy tego rajdu. Na tym przedpołudniowym etapie z załogami rozmawiał Jacek Bieniaszkiewicz.
1: Trudno o lepszą publiczność, która doceniłaby i witała samochody uczestników 7. rajdu ziemi lubelskiej, eliminacji Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych. To uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Przystanek na trasie z prezentacją tych wspaniałych pojazdów. Maszyny od 1934 roku MGPA. Tym MG przyjechał pan Ireneusz Tomyślak, Automobil Klub Wielkopolski.
2: Ja go odkupiłem od gościa w Szkocji. Ojciec kupił w 1934 roku, przekazał po paru latach synowi, a syn z kolei wnukowi. No ale że wnuk przeniósł się do dużego miasta, tam niestety nie było gdzie tego samochodu trzymać. No to postanowili go sprzedać. Ja go odkupiłem. Wóz miał przejechane 15 tysięcy mil, czy mało co.
1: Pytanie, które często powraca w rozmowach o weteranach, zwłaszcza tych, którzy weteranów nie mają, a chcieliby mieć. Ile kosztuje taka przyjemność?
2: Kupiłem za niecałe 150 tysięcy złotych, przeliczając na funty. Dzisiaj koszt takiego samochodu w granicach gdzieś 28 do 38 tysięcy funtów. Do 200 tysięcy złotych na pewno.
1: Jacek Juszniak.
3: Europejska Asocjacja Automobilierów.
1: Citroen SM, ten pojazd robi wrażenie większe niż te najnowsze wynalazki amerykańskie, chociaż też są przyjazne dla ucha zwłaszcza. Tutaj delikatna praca silnika i w dodatku tak bogato wyposażony, że pozazdrościłyby tego, nie wiem, Rolls-Royce'y?
3: Citroen wtedy był na fali i postanowił wyprodukować ekskluzywny samochód na miarę jego możliwości. Wykupił

0: W tym celu firmę Maserati i z firmą Maserati włożyli silnik obcięty z V8, silnik V6. No i do tego dołożyli wszystko, co na tamte czasy było. Klimatyzacja, skrętne przednie lampy, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby. No nie ma tylko komputera.
1: Komputer miłośnicy dawnej motoryzacji mają w głowie.
0: I kierowca jest prawdziwym kierowcą, a nie statystą.
2: Jak jest z częściami do tego auta?
0: Są dostępne jeszcze ze starych magazynów, a niektóre się regeneruje. Tragedii nie ma.
2: A jak drogie jest w ogóle utrzymanie takiego auta?
0: Się robi drogie. Każdy, kto ma stare auto, musi mieć rękę w kieszeni bez przerwy.
2: A mechanicy tak śmiało podejmują się naprawy auta, czy niekoniecznie?
0: Europejskie, niemieckie, włoskie, nie ma problemu, ale francuskie, wszystko jest inne. Żeby wyciągnąć akumulator, trzeba podnieść na podnośnik samochód, odkręcić koło, odkręcić pół nad kola i dopiero się go wyciągnie. Myśmy 6 godzin ten akumulator wyciągali.
1: Jakub Dziedzic i jedna z najpiękniejszych maszyn na rajdzie, czyli Lancia Beta Monte Carlo, wersja limitowana. Jest pan pechowcem największym chyba, jak na razie przynajmniej na rajdzie. Felgę trzeba było wymienić.
3: Tak, zdjęliśmy oponę, nie odkręcając felgi, więc mamy taką fajną pamiątkę, która zostanie w garażu do końca życia już, ale podprostowaliśmy zawieszenie, ścigamy się dalej, nie poddajemy się, będziemy do ostatniej śrubki jechać dalej. To jest nasze motto tegorocznego rajdu lubelskiego.
1: Nie rajd Monte Carlo, a rajd ziemi lubelskiej.
3: Powiem tak, w tym roku przejechaliśmy rajd Monte Carlo Historic, byliśmy na rajdzie, numerem 255. Mniej nam się dał we znaki niż rajd lubelski, ale jesteśmy tutaj już trzeci raz, bardzo się dobrze bawimy, bardzo lubimy ten rajd.
1: Paweł Rożen, Federacja Zmotoryzowanych, komandor tegorocznego rajdu. Poprzednich zresztą też. Uważam, że frekwencja, jak na warunki pogodowe również, jest fantastyczna. 30 maszyn.
4: Jestem niezwykle dumny, że w tym roku możemy gościć aż tak dużo samochodów przedwojennych, bo jest to 1/6 wszystkich uczestników, ale przyjechało także bardzo dużo włoskich samochodów sportowych. Przed chwilą byliśmy świadkiem niezwykle zaciętej rywalizacji na próbie sportowej, która skończyła się delikatnym uszkodzeniem koła jednego samochodu, ale jestem zbudowany po zawodnika, który powiedział, że będzie walczył do ostatniej śrubki i z przyjemnością przyjeżdża na nasz rajd. To jest największa radość dla komandora.
5: Kolejna runda tego rajdu i tych mistrzostw, w ogóle mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych za miesiąc w Szczyrku, oczywiście bez żadnych usterek. Niech się wszystko odbywa, bo właściciele tych pięknych autek zabytkowych się zapłaczą. Za 10 minut godzina 18. Ekspres Jedynki powoli się zatrzymuje, ale za to Muzyczna Jedynka ruszy o 18. W studiu jest Ania Wil. Dzień dobry, Aniu.
6: Dzień dobry.
5: Jakieś nowości proponujesz dzisiaj?
6: Tak, proponuję nową płytę Arka Bożdyńskiego. To jest mało znany jeszcze artysta, ale naprawdę przeprowadza dość ciekawe muzyczne eksperymenty. Ja o tych eksperymentach opowiem. Mnie się wydaje, że warto jest zauważać takich ciekawych artystów na polskim rynku muzycznym, bo kto wie, co z nich wyrośnie.
5: I do kliniki nas zabierze twój gość.
6: Tak, do kliniki.
5: Bo tak się nazywa jego album. Więcej szczegółów oczywiście po godzinie 18. Ja na pewno bardzo dużo dobrej muzyki zaprasza Ania Wil. A ja pięknie państwu dziękuję za to spotkanie, za ten tydzień. Dobrego weekendu. Niech się dzieją same dobre rzeczy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły.
2: I podgrzewały emocje.
3: Wydarzenia, które poruszały.
4: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
5: Wszystko to podsumujemy w audycji
0: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
6: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
1: Agata Kowalska,
3: Agata Kondzińska,
6: Sylwia Białek,
2: Grzegorz Osiecki,
5: Karol Surówka
4: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree.

0: Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska. Zapraszam na wiadomości z dróg. Bardzo trudne warunki do jazdy są w Warszawie, zarówno na S8, jak i na S2. Którymi lepiej nie wybierać się teraz w trasę? S2, zator zaczyna się na wysokości węzła Opacz, no i na długim odcinku nie można przejechać do samego Natolina, czyli to 12-kilometrowy korek w stronę Siedlec. Sporo dzieje się na węźle Konotopa. Jeśli planują Państwo zjechać węzłem na autostradową dwójkę w drodze do Łodzi, to informujemy, że tam korek ma 7 km. Ale węzeł Konotopa to także droga w stronę Warszawy, ekspresowa 8, na której także jest zdecydowanie gęsto. Podobnie na ekspresówce na wysokości Bemowa, tam kierowcy stoją już w 10-kilometrowym korku, kierunek Białystok. Poza trasami ekspresowymi wąsko jest po południu w Alejach Jerozolimskich od skrzyżowania z Aleją 4 czerwca. Później korek ciągnie się też Aleją Prymasa Tysiąclecia aż do samego zjazdu na S8 na wysokości fortów Bema. Surzew, Mokotów to kolejny odcinek akurat Alei Generała Władysława Sikorskiego. Tam także może on być teraz nieprzejezdny w obu kierunkach. I do jazdówki do stolicy, tam także będą Państwo stać kilkanaście minut. Mowa o Krajowej 7 przez Łomianki i Dziekanów Leśny. Dojazd do Warszawy utrudniony także Krajową 79, czyli od strony Ursynowa. To tyle o Warszawie. Przypominamy, że standardowo ciasno jest na autostradowej 4, obwodnicy Krakowa, do węzła Kraków Południe, a także spory ruch jest na trasie S7 Pcim. Tam przypominamy, jest zdarzenie drogowe i to trasa w kierunku Zakopanego. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na wiadomości od Państwa.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Andrzej Kocjan. Polska powitała oficjalnie F-35. Nowe myśliwce są już formalnie częścią wyposażenia naszych sił powietrznych.
0: Pierwsza mogiła odkryta w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Poszukiwania szczątków Polaków trwają od 4 dni.
1: Dziś burze na wschodzie, weekend pochmurny z niebezpiecznymi zjawiskami.
2: Będą występować i intensywne opady deszczu, burze, grad i dość porwisty wiatr.
0: Pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35 wylądowały w swojej macierzystej jednostce 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
1: Rano dwie maszyny wykonały przelot nad czterema polskimi miastami: Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią.
0: W uroczystym przyjęciu F-35 do polskich sił powietrznych w Łasku uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Pilot myśliwca złożył pierwszy oficjalny meldunek.
3: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Łącznie Polska zamówiła 32 myśliwce, a cała umowa jest warta niemal 5 miliardów dolarów.
1: Kolejne samoloty będą teraz trafiać bezpośrednio do bazy w Łasku. Finał dostaw zaplanowano na 2029 rok.
0: W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków.
1: Od 4 dni w tej byłej polskiej wsi trwają poszukiwania ofiar.
0: W bezimiennych grobach może spoczywać około 800 rodaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
4: Szczątki osób pomordowanych odnaleziono w pobliżu wcześniej odkrytych fundamentów kościoła. Pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN ocenił w rozmowie ze mną, że może to być fragment dużego pochówku ofiar.
5: Przypuszczalnie jest to mogiła zbiorowa, w której zostały pogrzebane osoby zamordowane podczas zbrodni w 1944 roku w Hucie Pieniackiej. Część z odnalezionych szczątków

0: nosi ślady spalenia, co również potwierdza, że są to przodki ofiar.
1: Naukowcy będą jutro kontynuować pracę, aby odsłonić całą mogiłę i oszacować liczbę ofiar. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Szef MSZ-u apeluje do prezydenta, który wybiera się w weekend do Waszyngtonu, o działania w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
3: Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest ścigany listem gończym w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
4: Bardzo proszę pana prezydenta, aby uzyskał od prezydenta Stanów Zjednoczonych decyzję o anulowaniu wyłudzonej wizy.
2: Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę dziennikarską. Podał, że jest dziennikarzem TV Republika. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny.
3: Na apel Radosława Sikorskiego zareagował w mediach społecznościowych prezydencki minister. Marcin Przydacz napisał, że politycy koalicji rządzącej są tak nieudolni, że muszą już apelować do prezydenta o pomoc w sprawie Zbigniewa Ziobry.
2: Nikt nie będzie wam pomagał w opresywnych działaniach. Zdecydują amerykańskie sądy, podsumował minister Przydacz.
5: To są aktualności jedynki.
3: Po ataku w Belfaście wraca temat granicy między Irlandią a Irlandią Północną.
2: Służby ustaliły, że napastnik z Sudanu dostał się do Wielkiej Brytanii rejsowym autobusem z Dublina bez weryfikacji tożsamości.
3: Atak wywołał gwałtowne zamieszki w Irlandii Północnej.
2: Politycy po obu stronach granicy zastanawiają się, jak pogodzić swobodę podróżowania z bezpieczeństwem.
6: To jedyna lądowa granica między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Nie ma tam posterunków granicznych, szlabanów ani regularnych kontroli. Dla części brytyjskich polityków wydarzenia ostatnich dni stały się argumentem za zaostrzeniem kontroli migracyjnych. Ich zdaniem sprawa nożownika z Belfastu pokazała, że państwo nie zawsze wie, kto i w jaki sposób przedostaje się do Zjednoczonego Królestwa przez granicę z Irlandią. Jednak dla wielu mieszkańców Irlandii Północnej otwarta granica to coś znacznie więcej niż kwestia podróżowania. Przez blisko 30 lat region był areną krwawego konfliktu między republikanami, którzy chcieli zjednoczenia obu Irlandii, a unionistami opowiadającymi się za pozostaniem Irlandii Północnej w Zjednoczonym Królestwie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Przez Polskę przechodzi front atmosferyczny, który na wschodzie przynosi opady deszczu i burze.
2: Alerty obowiązują od Podlasia, Warmii i Mazur przez wschodnie Mazowsze po Podkarpacie i Lubelszczyznę.
3: Weekend będzie pochmurny z opadami deszczu i gradu oraz burzami, zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
7: Będziemy mieć do czynienia z głęboką zatoką niżową wraz z frontem atmosferycznym. Będą występować i intensywne opady deszczu, burze, grad i dość porwisty wiatr. I temperatury będą dochodziły do 22 stopni.
2: W niedzielę po przejściu frontu w całym kraju ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni.
3: Początek tygodnia także z opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem.
2: Ocieplenie synoptycy prognozują od środy.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I bez powodzenia w Lidze Narodów dziś polscy siatkarze, tak jak wczoraj, tak i dziś, przegrali 2-3. Wczoraj ze Słoweńcami, dziś z Japończykami. Polacy, którzy w Chinach występują w składzie eksperymentalnym, co seta przegrali, to w kolejnym straty odrabiali. W tiebreaku ulegli jednak 15-17.
9: Drugi dzień rzędu przegrałem po tiebreaku. Na pewno cieszy to, że potrafimy wrócić po gorszym secie czy w gorszych momentach i potrafimy nawiązać tą rywalizację ponownie. Mamy ekipę młodych chłopaków. Takie mecze jak ten czy wczorajszy pomagają na przyszłość.
8: Mówi przyjmujący Bartosz Fiszt. Polacy na razie mają więc w Lidze Narodów zwycięstwo i dwie porażki. Jutro dzień przerwy, a w niedzielę mecz z Ukraińcami. Z Chin do Holandii, bo w tenisowym turnieju w Sertogenbos udany piątek Polaków. Najpierw do półfinału awansowała Magdalinet, wygrywając 6-2 i 6-2 z Turczynką Sonmez. Potem do półfinału skoczył Kamil Majchrzak, pokonując 6-4, 6-3, 4 w światowym rankingu Kanadyjczyka Ogiera Lassima. Dodajmy, turniej w Sertogenbos to jeden z niewielu sprawdzianów przed Wimbledonem, który rusza pod koniec czerwca. Z tenisowych kortów na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Dziś drugi dzień turnieju i kolejne ceremonie otwarcia. Wczoraj w Meksyku wystąpiła m.in. Shakira. Dziś o 21:00 w Toronto przed meczem Kanada-Bośnia zagrają chociażby Alanis Morissette czy Michael Bublé. O 3:00 w Inglewood koło Los Angeles spotkanie USA-Paragwaj. Tu koncert Katy Perry, a kibiców przywita aktor Jason Sudeikis, który w znanym amerykańskim serialu wcielił się w Teda Lasso. Myśląc jeszcze o Kanadzie, sprawdźmy, jak tam żyje się mundialem, mówi konsul generalny.

0: RP w Toronto, Marek Ciesielczuk.
1: Pełne szaleństwo. Miasto jest pełne billboardów, flag, sklepów, które sprzedają różnego rodzaju pamiątki, koszulki, gadżety. W mieście umieszczono ponad 50 figurek bobra, takiej 1,5-metrowej wysokości z QR-kodami. Turyści mogą brać udział w grze, zabawie, na końcu której są nagrody bądź możliwość korzystania z restauracji.
0: Przypominamy, 21. Kanada, Bośnia, 3. Stany Zjednoczone, Paragwaj. Sport za to wraca po 20.
2: Pogoda.
3: W nocy od zachodu do centrum kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Na wschodzie możliwe zanikające burze, później silne zamglenia lub mgły. Temperatura minimalna od 7-9 stopni na wschodzie kraju i Podhalu do 10-13 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1004 hektopaskale.
2: Klimat.
3: 38% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca, 32%. Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem oraz na Pomorzu jakość powietrza jest bardzo dobra, w pozostałej części kraju dobra.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
10: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja.
15: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
16: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
15: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

To Jason Derulo zaprasza do słuchania muzycznej jedynki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jest kwadrans po godzinie 18 przed mikrofonem Anna Wil. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jason Derulo przygotowuje się do swojego wielkiego koncertu w Polsce, który odbędzie się już jutro w Chorzowie. A w trasie koncertowej jest również Dawid Podsiadło, który tuż przed startem stadionowych występów wydał tę piosenkę. Na błysk, bo tak jest zatytułowana, zapowiadała nie tylko trasę koncertową Dawida, ale także jego nowy album, który zbliża się do nas wielkim.

0: Płyta tygodnia.
1: To jest album świetnie zespołu Sunbird, album, który dla tej grupy stał się artystycznym przełomem, ale nie tylko, bo stanowi także symboliczne domknięcie kilku trudnych lat i otwarcie zupełnie nowego etapu. To jest płyta dojrzalsza, odważniejsza i bardziej świadoma niż wszystko to, co Sunbird nagrali do tej pory. Świadomi muzycy proponują nam dziś piosenkę zatytułowaną Labirynt, a pod numerem SMS-owym 71 151 czeka na Państwa egzemplarz tego wydawnictwa.

To był zespół Imagine Dragons w programie Pierwszym Polskiego Radia, 27 minut po godzinie 18. Teraz proszę Państwa, zapraszam Państwa do kliniki Arka Bożdyńskiego.

0: Brzdyński w studiu muzycznej Jedynki. Witam pana doktora.
1: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
0: Arku, będziemy rozmawiać o twojej najnowszej płycie, właśnie zatytułowanej Klinika. Przesłuchałam jej naprawdę od deski do deski. Płyta zaczyna się dość łagodnie, niczym pozytywka, żeby już w połowie pierwszego utworu uraczyć słuchacza mocniejszym uderzeniem, i takich zaskoczeń na tej płycie jest kilka, bo jest i nastrojowa fortepianowa ballada, tutaj mam na myśli utwór Sesja, ale także utwory bardziej dynamiczne, rockowe, też bardziej miękkie, gitarowe kompozycje, a na przykład w utworze Marzenie dajesz wręcz popis niemal operowej wokalizy.
1: No tam jest miszmasz. A z kolei w Spice Latte rapuje, nie? Z Liberem jeszcze,
0: właśnie.
1: Więc tam w ogóle no totalny miszmasz faktycznie. Natomiast mimo wszystko próbowaliśmy spiąć to w jedną jakąś taką historię, żeby ta płyta na początku była taka delikatna, potem się rozkręcała i żeby powstał taki trochę storytelling tej kliniki, tej opowieści o emocjach. No.
0: To jest w pełni autorska płyta. Jak się masz jako taka muzyczna Zosia Samosia?
1: Wiesz co, na dzień dzisiejszy trochę nie mam wyboru, bo jestem sam sobie takim sterem i okrętem, ale to też tak do końca nie wygląda, bo tutaj są producenci, zacząłem też taką pracę z songwriterami, no tutaj tak na przykład w przypadku chociażby Spice Latte, no to Liber miał ogromny wkład w tekst, on też tam pomagał pisać całą zwrotkę, sam też napisał swoją, czy to na przykład teledyski, czy cała ekipa właśnie od takiej sfery wizualnej, więc mimo wszystko jestem sobie sam sterem, ale na tym sterze, na tym okręcie płynie bardzo dużo osób ze mną.
0: A ta współpraca z Liberem to jest jakaś taka epizodyczna historia, czy wręcz szykujecie jakiś bardziej szeroki projekt?
1: Chyba nie. Czyli ja oczywiście bym jak najbardziej był chętny, natomiast z tego co wiem, to Marcin jest tak zarobiony, że to jest naprawdę cud, że złapałem Marcina przy tym singlu. To naprawdę się udało.
0: Arku, a powiedz, jak ta płyta sprawdza się na koncertach? Bo pewnie już możesz co nieco na ten temat powiedzieć.
1: Na pewno dużo więcej będę mógł powiedzieć po jesieni, bo dosłownie w przyszłym chyba tygodniu ogłosimy no, moją pierwszą taką trasę, klubową trasę jesienną, gdzie będziemy wtedy już tak grać trochę więcej. Natomiast koncert premierowy i potem kilka koncertów po premierze faktycznie ja się bawiłem świetnie. Z tego co widziałem, publiczność chyba też, mam nadzieję. Odzew był bardzo fajny. Na scenie też próbujemy stworzyć taki storytelling i nawet tworzymy taką mini klinikę kostiumowo-rekwizytorsko, więc dużo się dzieje na scenie też.
0: Teraz posłuchamy utworu Poddam się. On jest takim utworem o dość przekornym tytule, prawda? Bo nie należy tego tytułu dosłownie interpretować.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Ale też jest taki, to jest taki moment, w którym na płycie opowiadam właśnie o poddawaniu się i o tym, jakie mogą być konsekwencje, jeżeli to poddanie faktycznie nastąpi i że czasami wystarczy pójść spać, obudzić się z nową energią rano i działać dalej.

0: spadam stąd. Arek Bożdyński w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia, w studiu Muzycznej Jedynki. Dziś rozmawiamy o twojej płycie zatytułowanej Klinika. Ta klinika to utwór, który znajduje się na tej płycie, utwór czwarty. I to jest piosenka, zdaje się, o przemijaniu, o naszej ulotnej pamięci, ale też taka piosenka, która, powiedziałabym, przywraca proporcje w nadawaniu znaczenia i wydarzeniom, i w ogóle w nadawaniu znaczenia naszemu życiu. Poważne treści.
1: A miała być taka popowa, prosta płyta. Tak, Klinika to głównie opowieść o takiej funkcji naszego mózgu, jaką jest zapominanie. Że to zapominanie to jest taka fajna właśnie funkcja, bo to jest też taki etap, jeden z etapów podczas terapii, kiedy faktycznie terapeuta pomaga nam wymazać, chociaż w pewnym procencie, wymazać te traumatyczne wydarzenia z życia, i to zapominanie właśnie jest tutaj takim ratunkiem czasami, że my faktycznie zapominamy o tych złych rzeczach.
0: Wydaje mi się, że mimo że ta płyta kończy się utworem Za późno, który ma taki wyraz dość pesymistyczny, to jej ogólny przekaz jednak ma podnieść na duchu.
1: Trochę taki na koniec pstryczek w nos, bo faktycznie ja też nie chciałem, żeby tutaj się ta płyta zakończyła jakoś mega pozytywnie, bo jednak takie tematy terapeutyczne i walka z emocjami, z dzisiejszym światem. Ja bardzo chciałem na tej płycie opowiedzieć swoją historię, z czym walczyłem, z czym się mierzyłem, i żeby ktoś, kto tej płyty posłucha, to żeby później właśnie mógł może jakoś się z tym wszystkim utożsamić, ze swoimi też emocjami w tym wszystkim. I faktycznie na końcu Za późno to jest taki utwór, który mówi, że jeżeli... To jest chyba takie coś najtrudniejsze dla mnie na koniec, bo to jest temat, z którym ja się dzisiaj mierzę najbardziej, że ja jestem już, powiedzmy, za stary na tę karierę muzyczną, że to już jest na to wszystko za późno, i w momencie, kiedy ja sobie na przykład na to daję zgodę, że już okej, jest za późno, no to mi się otwierają nowe ścieżki. Czyli na wszystko, co nas gryzie, jeżeli my mamy na to zgodę, jeżeli się pogodzimy z tym, co się dzieje w naszym życiu, to jest bardzo uwalniające. Więc stwierdziłem, że taki utwór, tak jak powiedziałaś, niby taki trochę smutny, ale uwalniający.
0: W tym utworze Za późno jest taki cytat: zamiast w ucho wpadnę w dół. Nie życzę tego tobie, absolutnie.
1: Oby tak nie było. No, obym dzisiaj wpadł komuś w ucho, a nie w dół.
0: Przed tobą koncerty. Powiedz, gdzie cię szukać? Co ma zrobić słuchacz, który zainteresował się twoją płytą?
1: Fajnie by było, jakby ktoś znalazł mojego Instagrama, bo tam w przyszłym tygodniu będziemy ogłaszać trasę koncertową. Arkadiusz Bozki to jest nick, albo Arek Bożdyński też da się znaleźć oczywiście. A 27 czerwca pod Poznaniem gmina Dopiewo będziemy grać z zespołem. To są dni gminy Dopiewo. Będzie zespół Bajm, będzie Natalia Nykiel i my też będziemy z zespołem.
0: No proszę, w jakim znakomitym towarzystwie. Jeszcze, proszę państwa, taka informacja dość, wydaje mi się, intrygująca, bo w książeczce do płyty mamy miejsce na prowadzenie naszego dziennika wdzięczności.
1: Tak, to jest bardzo ważna rzecz i bardzo fajna. Wdzięczność to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką odkryłem w życiu. Jest to bardzo budujące, bardzo pomaga, bardzo otwiera, i polecam wszystkim, szczególnie rano polecam to robić, kiedy jeszcze głowa jest świeża.
0: A ty za co jesteś wdzięczny?
1: Za to, że żyję, że mam tylu ludzi wokół siebie, że mam tylu przyjaciół, za to, że ta płyta powstała, bo faktycznie długo o nią walczyłem, żeby powstała, za to, że mogę robić to, co kocham, i że mogę też z tego żyć. To jest też fajne, że ja...

0: nie chodzę do pracy, tylko mam po prostu przepiękne hobby, z którego mogę też żyć, że mogę robić to, co kocham, że mogę spełniać się ze swojej pasji, że jestem zdrowy. Oj, dużo tego jest. Wiesz, to osobna w ogóle audycja, na to, za co jestem wdzięczności.
1: Arku, trzymam za ciebie mocno kciuki. Nie ustawaj w tych swoich muzycznych próbach. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy cię na dużych festiwalowych scenach. I tymczasem po prostu słuchajmy twojej twórczości, bo to jest taka twórczość, która prezentuje spektrum twoich różnych umiejętności. Warto się z tym zapoznać, bo naprawdę masz taki szeroki wachlarz różnych muzycznych propozycji do zaoferowania nam słuchaczom. Bo to tak się wcale nierzadko zdarza.
0: Bardzo dziękuję i zachęcam.

0: kartka z muzycznego kalendarza.
1: Dziś, proszę Państwa, awansem pragnę złożyć urodzinowe życzenia Michałowi Bajorowi. Świeczki na urodzinowym torcie artysta będzie zdmuchiwał jutro, ale my już dziś życzymy mu wszelkiej pomyślności. Oby ta długa, bo rozpoczęta jeszcze w Opolu, gdy miał zaledwie 13 lat i owocna kariera, trwała jak najdłużej, bo my na tym, proszę Państwa, korzystamy. Dzięki temu artyście wiemy, co znaczy dobra polska piosenka. A za tydzień, w sobotę, 20 maja o godzinie 17, Michał Bajor będzie gościem Ani Dąbrowskiej, która współprowadzi audycję Playlista. Zapraszamy serdecznie.

0: What did you do?
1: Śródziemnomorskie klimaty.
2: Dziś, proszę Państwa, wybierzemy się do Hiszpanii. Wiem, że w hiszpańskich stacjach radiowych bardzo często słucha się Rosalii. Kim jest ta dziewczyna? Niektórzy z Państwa zapewne doskonale wiedzą. Ja też kiedyś mówiłam o niej co nieco tutaj na antenie muzycznej jedynki, ale przypomnę, że naprawdę ta dziewczyna nazywa się Rosalia Vila-Tobella i urodziła się w 1993 roku, jest katalońską wokalistką, pisze też teksty piosenek i produkuje swoje piosenki. Na światowej scenie pop okazała się takim wielkim objawieniem, bo połączyła tradycyjny flamenco z muzyką miejską, z reggaetonem i z popem, a piosenka, którą za chwileczkę usłyszymy w muzycznej jedynce, zatytułowana jest La Perla, czyli perła po prostu. Brzmi bardzo niewinnie, a tak naprawdę to jest taka lista oskarżeń, słusznych oskarżeń, kierowanych do kogoś, kto okrutnie zabawił się uczuciami śpiewającej tę piosenkę dziewczyny. Ach, jeszcze mam informację dla pani Anny z Mogielnicy. Otrzymuje pani egzemplarz naszej płyty tygodnia. Dobrego popołudnia Państwu życzę, dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Anna Will.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak wygląda radio od kulis? Co rośliny robią w nocy, gdy nie śpią? Jak samemu zbudować aparat do wykrywania burzy? Po czym rozpoznać tropy zwierząt w lesie? I jak zrobić żelki z alginianu sodu do bubble tea? Odpowiedzi, ale i doświadczenia na ten temat już jutro. Jedyne takie miejsce, czyli 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym. Zapraszamy na audycję już od 9, a na piknik od 11. Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają

0: Zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. W województwie pomorskim na S7 między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Chważno, a w kierunku Rumi doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że zakończono już pracę na S19, to między węzłami Jeżowe i Nisko w kierunku Lublina, a tam pojazd osobowy wjechał w bariery. Zablokowany do tej pory był jeden pas ruchu i to wiadomość z Podkarpacia, pozostając w południowej części kraju A4, odcinek węzeł Sędziszów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Około godziny 17 miała miejsce kolizja osobówki z ciężarówką i zablokowany jest cały czas prawy pas. Śląsk, służby są na drodze krajowej numer 81, odcinek Żory Skoczów w pobliżu miejscowości Warszowice, a w kierunku Skoczowa właśnie, gdzie miała miejsce kolizja aż czterech osobówek. Na szczęście nic nikomu się nie stało, no ale cały czas wprowadzona jest całkowita blokada drogi. Także są aktualizacje odnośnie województwa wielkopolskiego, a tam mamy zdarzenia na drodze krajowej numer 92 oraz drodze krajowej numer 12. Pierwszy odcinek to Rzym-Świebodzin w pobliżu miejscowości Pojrzadło. W obu kierunkach jazdy 27 km. Przypominamy, tam zderzył się samochód osobowy z dwoma busami. Jedna osoba została ranna i droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu także jest policja i można tam przejechać przez miejscowość Łagów. Także droga krajowa numer 12 to odcinek Szprotawa-Przemków w obu kierunkach jazdy. 74 km. Gdzie zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Tam dwie osoby są ranne i droga także jest całkowicie zablokowana.
10: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Łatwiej będzie o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot. Jest porozumienie krajów Unii Europejskiej w sprawie praw pasażerów linii lotniczych. Najpierw powitalny lot nad miastami, a później oficjalne przyjęcie do służby trzy myśliwce F-35 już w polskich siłach powietrznych. Będą eksperymenty i spotkania z naukowcami. Jutro w Warszawie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jest zgoda unijnych krajów na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych. To toruje drogę do ostatecznego zatwierdzenia zmian w przepisach uzgodnionych ponad 20 lat temu. Mają to zrobić w poniedziałek przedstawiciele krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot będzie przysługiwało, gdy samolot spóźni się co najmniej 3 godziny, czyli tak jak obecnie. Taka sama będzie też rekompensata. Wahać się będzie od 250 do 600 euro, ale są inne ważne zmiany.
11: Przede wszystkim łatwiej będzie o odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Pasażerowie będą bowiem otrzymywali w mailach linki z odniesieniem do stron z jasną informacją, jak wypełnić i ubiegać się o rekompensatę. Nie będą musieli tego nigdzie szukać, tak jak jest to obecnie. Odszkodowanie będzie musiało być wypłacane w ciągu 30 dni. A ponadto nie będzie pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Będzie dowolność albo cyfrowa, albo papierowa karta pokładowa. No i jeszcze jedna

0: kwestia. Linie lotnicze nie będą już kasowały biletu, jeśli pasażer nie pojawi się podczas wylotu, ale zechce skorzystać z biletu powrotnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Najpierw powitalny lot nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią, a następnie oficjalne przyjęcie do służby w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W polskich siłach powietrznych służą od teraz najnowocześniejsze myśliwce F-35. W ceremonii w Łasku uczestniczyli prezydent i szef MON-u. Premier obserwował przelot maszyn w Warszawie. Szef rządu uczestniczył w święcie służby ochrony państwa, ale witając się z funkcjonariuszami, Donald Tusk nawiązał do dzisiejszego wydarzenia na niebie.
2: To jest niezwykły i piękny zbieg okoliczności, że dzień święta tych, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo państwa, nad Polską przeleciały te pierwsze F-30, które chronić będą, tak jak wy, bezpieczeństwa tutaj na ziemi, będą chronić bezpiecznego nieba nad Polską.
1: Na razie mamy 3 myśliwce F-35, do końca roku będzie ich 12, a za 3 lata 32 maszyny. Od dziś w Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Polska jest wyłączona w tym roku z puli solidarnościowej. To oznacza, że nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów i nie będzie płacić za odmowę. Roczne zwolnienie z tego obowiązku to dobry punkt wyjścia do dalszych negocjacji z Komisją Europejską. Tak mówiła w Polskim Radiu 24 profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
3: To, że jesteśmy w grupie tych 5 państw, które w tej chwili z tym problemem się nie mierzą, a jednocześnie, że jesteśmy beneficjentami ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej, tych rozwiązań, które mają systemowo pomóc ten problem rozwiązać, powinno być traktowane, wydaje się, jednak jako sukces. Może nie spektakularny, nie trwały, natomiast na pewno dobry punkt startu do kolejnych negocjacji.
1: Oprócz Polski w tym roku z puli solidarnościowej wyłączone są także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia.
4: To są aktualności jedynki.
1: Dobre występy polskich tenisistów w Holandii. Magda Linet awansowała do półfinału turnieju WTA w Hertogenbosch. W ćwierćfinale wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez w 2 setach. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Barbora Krajcikowa. W Hertogenbosch do półfinału turnieju ATP awansował także Kamil Majszak, który w ćwierćfinale pokonał 4. rakietę świata, Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a 6-4, 6-3. Półfinałowym rywalem Polaka będzie Rosjanin Daniil Miedwiediew lub Chorwat Marin Cilic. Z życia wzięte to hasło 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie jutro na PGE Narodowym w Warszawie. Zaplanowano ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych. Będzie można się przekonać, że spotkanie z nauką to naprawdę fascynująca przygoda, zapowiada Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia.
5: Najkrócej mówiąc, nie ma takiej imprezy w Polsce, a chyba nawet można śmiało powiedzieć, że nie ma takiej imprezy w Europie. Ona jest absolutnie dla każdego, wiek się nie liczy. To jest ogromne wydarzenie, przy okazji którego mamy okazję spotkać się z nauką taką, jaka powinna być w szkołach. Interaktywną, interesującą, tłumaczącą, a nie pouczającą i nie wymagającą, a tolerancyjną.
1: Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jutro od 11 do 19. Wstęp wolny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy pochmurno i deszczowo, na wschodzie możliwe także burze. Temperatura minimalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 11 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bezpieczeństwo za...

0: Zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa, stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
4: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Reklama. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
7: Tematy, które dzieliły.
8: I podgrzewały emocje.
9: Wydarzenia, które poruszały.
10: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
11: Wszystko to podsumujemy w audycji
6: Suma Polityczna, czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
12: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
13: Agata Kowalska,
14: Agata Kondzińska,
13: Sylwia Białek,
8: Grzegorz Osiecki,
11: Karol Surówka
10: i Jacek Czarnecki.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
15: Dobiega końca podróż apostolska do Hiszpanii. Dziękuję wam za świadectwo wiary i miłości, powiedział papież przed odlotem do Rzymu. Ojciec Święty potępił przestępców, którzy żerują na nieszczęściu migrantów. Kościół wezwał do głoszenia migrantom Chrystusa. Papież mianował biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Dziękuję za wiarę i miłość, których tak liczne świadectwa otrzymałem od was w tych dniach, powiedział Leon XIV w porcie Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich. Odprawił tam ostatnią przed odlotem do Rzymu Eucharystię. Żegnając się z Hiszpanami, Leon XIV wezwał ich do trwania w miłości Chrystusa.
16: Niech pośród was będzie odczuwalne, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To jest serce Ewangelii, serce Chrystusa. Kto się w nim zanurza, nie żyje już dla siebie. Otwórzcie wszystkim to morze miłości.
15: Ostatni dzień podróży papież spędził na Teneryfie. Rano spotkał się z migrantami i organizacjami, które udzielają im pomocy. Z wielką mocą zwrócił się do tych, którzy żerują na nieszczęściu migrantów.
16: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziców.

0: zimy i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością.
1: Dziękując Kościołowi za pomoc okazywaną migrantom, papież zachęcił do głoszenia im Chrystusa.
0: Ten, kto przybywa do naszych parafii, potrzebuje chleba, dachu nad głową, języka, pracy i ochrony. Powinien jednak znaleźć także wspólnotę zdolną ukazywać świadectwem życia i słowem drogi prowadzące do poznania Jezusa Chrystusa. Zawsze z poszanowaniem sumienia i wolności każdej osoby. Ewangelizować znaczy dzielić się z szacunkiem i pokorą skarbem, który podtrzymuje nasze działanie i naszą nadzieję. Kościół, który przyjmuje, jest również kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale go nie narzuca.
1: Podróż apostolska do Hiszpanii dobiega końca. Około godziny 20 papież powinien powrócić do Watykanu. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim ksiądz Wacław Grondalski, proboszcz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Biskup nominat ma 61 lat. Przez 10 lat był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Odpowiada za działalność wspólnoty Cenacolo w Polsce.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: programie pierwszym Polskiego Radia czas na codzienną porcję informacji naukowych.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Co rośliny robią w nocy i jak sztuczne światło wpływa na ich kondycję? To tylko jeden z tematów tegorocznego pikniku naukowego, który rozpoczyna się jutro, a my krótko tytułem zachęty odpowiemy na te pytania już teraz. W ten weekend odbywa się również i druga impreza pod patronatem Polskiego Radia, czyli Europejskie Dni Archeologii. Inauguracja miała miejsce w średniowiecznej wieży w Siedlęcinie, gdzie znajdują się unikatowe malowidła przedstawiające legendę o Sir Lancelocie. Nasz gość opowie o tym nieco więcej. Te dwa tematy pojawią się w dalszej części magazynu, bowiem zaczynamy od katalońskiego geniusza architektury, od Antonio Gaudiego. Katarzyna Kobylewska, zapraszam.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dokładnie 100 lat temu, 12 czerwca 1926 roku, Barcelona pogrążyła się w żałobie. Kondukt wolno przesuwał się ze szpitala Santa Cruz do kościoła Sagrada Familia. Tysiące ludzi tworzyło szpaler wzdłuż 4-kilometrowej drogi, by oddać cześć Antonio Gaudiemu, najgenialniejszemu z architektów i najbardziej katalońskiemu z Katalończyków, jak o nim mówiono. 5 dni wcześniej Gaudí wpadł pod tramwaj i 10 czerwca w następstwie tego wypadku zmarł. Miał wówczas 74 lata. O życiu i twórczości tego niezwykle oryginalnego twórcy rozmawiać teraz będę z profesor Martą Leśniakowską, historyczką sztuki i teorii architektury z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Witamy pani profesor w Jedynce.
2: Dzień dobry.
0: Antonio Gaudí był dla katalończyków bohaterem narodowym. Został pochowany w niedokończonej wówczas jeszcze świątyni Sagrada Familia, gdzie pracował przez 43 lata swojego życia, a ostatnie 12 lat poświęcił tylko i wyłącznie temu projektowi. A w Barcelonie zjawił się jako 17

0: nastolatek, by studiować architekturę i przyjechał z katalońskiej prowincji.
1: Tak, rzeczywiście Gaudí ma życiorys taki, powiedziałabym, typowy dla tamtych generacji. Chłopak z dość biednej rodziny, wychowany na wsi. W dzieciństwie ciężko chorował na reumatyzm, co zmusiło go do przebywania całymi miesiącami w łóżku. I jedyną jego przyjemnością i rozrywką było rysowanie. I w trakcie tych kuracji przeciwreumatycznych towarzyszyły także zalecenia lekarzy, żeby chodził na spacery, co też było, jak twierdzą biografowie Gaudiego, jednym ze źródeł jego wyobraźni architektonicznej, obserwowanie przyrody, botaniki, która później została przeniesiona na jego niezwykłe, ale ciągle jeszcze nieoczywiste realizacje. Gaudí po skończeniu szkoły chodził do szkoły klasztornej, potem ostatecznie znalazł się w Barcelonie, gdzie rozpoczął studia na tamtejszej uczelni technicznej architektonicznej. Podobno nie był najlepszym studentem, ale wykazywał się ogromnym temperamentem twórczym, wyobraźnią, różnymi pomysłami i zwracał na siebie uwagę właśnie takimi cechami charakterologicznymi.
0: No i chyba też swoją aparycją.
1: I także swoją
0: blondyn,
1: aparycją.
0: Niebieskie tak, oczy, tak. Bujny zarost, taka postać wyróżniająca się.
1: Tak, on był rzeczywiście przystojnym młodym człowiekiem, co nie było zresztą jego, on się specjalnie nie przywiązał do tego swojego wyglądu.
0: Choć pani profesor, mówią biografowie również, że był takim modnym dandysem.
1: No tak, on po prostu, kiedy przyjechał do Barcelony, wszedł bardzo szybko w środowisko tamtejszych elit, właśnie dzięki tym swoim talentom i już jako student Wydziału Architektury miał różnego rodzaju zlecenia, robił ilustracje, jakieś rysunki do różnych odbiorców i także pojawili się na horyzoncie potencjalnie jego klienci architektoniczni. Stąd ten jego ubiór dandysa, nawet jeden z jego biografów opisywał, że on swojemu bratu kazał rozciągać buty, które za ciasne kupił, a musiały pasować do jego spodni. I taki prowadził tryb życia charakterystyczny dla takiej artystycznej bohemy tamtych czasów.
0: To są lata. Też i mówi się o tym, że miał lewicujące poglądy, że teorie społecznego interesowały.
1: Ale to troszkę
0: los
1: później.
0: Robotników, prawda? Więc taki moglibyśmy powiedzieć, że właśnie lewicujący, no i wówczas jeszcze, no jednak antykościelny.
1: Tak, to powoli się u niego zmieniało. Jego życiorys jest bardzo kręty, ponieważ on w czasie właśnie tej młodości dandysowskiej, powiedzielibyśmy, miał kontakty z różnymi środowiskami, między innymi także ze środowiskami liberalnymi, lewicującymi i jednym z takich środowisk był dom rodzinny pewnej młodej dziewczyny, której się zakochał. On bywał bardzo często u jej rodziców w domu. Niestety z tej miłości nic nie wyszło, ponieważ ona odrzuciła jego oświadczyny, przyznając się, że jest już zaręczona z kimś innym.
0: Nigdy Gaudí się nie ożenił,
1: tak,
0: prawda?
1: I to był przełomowy moment w jego życiu, ale jeżeli mówimy o jego orientacji takiej lewicującej w tamtym czasie, to ona wynikała właśnie z kontaktów z tą
0: rodziną.
1: Pepetą. Oraz z całym kręgiem znajomych, przyjaciół i rodziny Pepety.
0: No i tutaj jeszcze możemy dodać jedną, kolejną cechę. Był z ducha i ciała katalończykiem. Tak. On demonstracyjnie mówił po katalońsku. Unikał w ogóle...
1: W żadnym innym języku
0: tak,
1: nie mówił.
0: Kastylijskiego, tak, nie chciał mówić.
1: On mówił tylko po katalońsku. Mówiąc brutalnie, był katalońskim nacjonalistą. Gaudí przez to wszystko przeszedł, ale kiedy rozstał się, czy też został odrzucony przez Pepetę, całkowicie zmieniła się jego pogląd na to, czym on ma się zajmować, jaką on ma misję do wypełnienia. I powoli, sukcesywnie od tego momentu, on miał 29 lat, kiedy poznał Pepetę, więc był zupełnie młodym człowiekiem u progu naprawdę doskonale zapowiadającej się kariery. Jednym z jego klientów, opiekunem, który się zajmował Gaudím i popierał jego twórczość i właściwie go uczynił bardzo znanym architektem, był bardzo bogaty przedsiębiorca kataloński Güell, dla którego Gaudí zrealizował zresztą kilka budynków.
0: No tak, bo i pałac Güella, tak. I

0: gitary. Zawarł w tym niezwykłym obiekcie bardzo oryginalne i nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne. On nie robił żadnych planów. Miał pracownię przy placu budowy, do której się w pewnym momencie w ogóle przeniósł, porzucając swój dość zasobny dom i przeniósł się do tej pracowni i w tej pracowni, nie rysując planów, tak jak to przystało praktyce architektonicznej, wykonywał przede wszystkim makiety. Niestety te makiety, które były podstawą tego, z czym mogliby dzisiaj architekci, projektanci, którzy się zmagają z problemem rekonstrukcji tych nieukończonych części Sagrady Familii, one zostały zniszczone, spalone w okresie wojny domowej w 1936 roku. Czyli wiedza o tym, jak on chciał, żeby ta katedra czy bazylika wyglądała, popadła w niepamięć. Były jakieś nieliczne fotografie, ale właściwie kontynuacja tych idei, które on wcielał konsekwentnie w tę niezwykłą architekturę, archirzeźbę, to jest pierwszy obiekt zrealizowany według takiej bardzo nowoczesnej zresztą koncepcji archirzeźby, czyli konstrukcja architektoniczna o określonej funkcji połączone z koncepcją rzeźby i w dodatku malarstwa, ponieważ wszystkie możliwe elementy tej konstrukcji zostały pokryte milionami mozaikowych płytek, odpowiednio tłuczonych. Płytki pochodziły z tłuczonych talerzy, mozaik. Niektóre były malowane, więc tak wyglądała to jego życie spędzane w tej pracowni w okropnych warunkach, ponieważ on, odrzucając luksus, odrzucił także wszystko, co temu luksusowi towarzyszy.
1: Tak, nawet nie dojadał, prawda?
0: Nie dojadał.
1: Przestał dbać o siebie. Troszkę wyglądał jak kloszard, pani profesor.
0: Popadał, tak. Chodził w starych, brudnych, podartych ubraniach, w rozpadających się butach, nie mył się. I to było zresztą przyczyną jego dramatycznej śmierci, ponieważ on został potrącony w Barcelonie przez tramwaj, ale świadkowie tego wydarzenia oraz policja, która przyjechała, oni wszyscy myśleli, że to jest po prostu miejscowy lump, mówiąc dzisiejszym językiem. I przez jakiś czas w ogóle nie chciano się nim zająć. Wreszcie ktoś go zawiózł do szpitala dla ubogich i dopiero jeden z księży, który tam pełnił posługę, rozpoznał w tym brudnym, zarośniętym, pokrwawionym dziadzie, on już miał wtedy ponad 70 lat, to na dzisiejsze czasy to nie jest żaden wiek, ale wtedy to było, w 26 roku to już był poważny wiek. I, no i zaczęto go leczyć, ale to już nic nie dało. I myślę, że ten niezwykły pogrzeb, bardzo taki uroczysty, taki związany z tym kultem Gaudiego, z tym jego mistycyzmem, z tym jego katalońskim nacjonalizmem. Wszystko to powodowało, że te tłumy, które się zebrały na jego pogrzebie, no, wykonywały pewien gest ekspiacji, że zaniedbano takiego geniusza, że jakby nie doceniono go za życia. Kiedy on był już na etapie tuż przed śmiercią, jak już widać było, jak wygląda Sagrada Familia, zaczęto się tym kościołem interesować, ale tylko w kręgu osób, które albo były architektami, albo ze względów kulturowych były zainteresowane tym niezwykłym dziełem.
1: No ale też możemy na zakończenie naszej opowieści chyba skonstatować, że Barcelona bez Gaudiego, pani profesor, nie byłaby tym miastem.
0: Nie byłaby taką Barceloną, jaką my znamy. To jest właśnie ten fenomen, że architekt wizjoner, architekt artysta, architekt rzeźbiarz, architekt mistyk, architekt nacjonalista. No, no możemy tutaj przymnożyć najróżniejsze przymiotniki określające jego niezwykłą osobowość, że on stworzył to miasto. Na szczęście nie ma aż tak wiernych naśladowców, bo tylko jeden Gaudi może być na świecie.
1: Profesor Marta Leśniakowska z Instytutu Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk przypomniała państwu postać Antonio Gaudiego, genialnego katalońskiego architekta. Właśnie minęła setna rocznica jego śmierci. Bardzo pani profesor dziękuję za spotkanie.
0: I ja dziękuję bardzo.

0: Jedynka. To jest radio.
1: A to jest Eureka, nasz codzienny magazyn popularno-naukowy, w którym kolejny gość, pani Monika Sitek, popularyzatorka nauk przyrodniczych z Fundacji Light Pollution Think Tank, którą będą państwo mogli spotkać już jutro na 29. pikniku naukowym imienia profesora Łukasza Turskiego, imprezie organizowanej przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Co rośliny robią w nocy? Takie jest hasło wywoławcze państwa pokazów, zatem co będziemy mogli zobaczyć?
2: Na naszym stanowisku będzie można zobaczyć wiele ciekawych doświadczeń, dokładnie 5, a o roślinkach tak, mamy przygotowane 2 roślinki, jedne, które były hodowane naturalnie przy standardowym cyklu dzień-noc, natomiast drugie pod wpływem właśnie nadmiaru sztucznego światła i pokażemy państwu, jak wygląda różnica pomiędzy tymi roślinami, bo wbrew pozorom to ma ogromne znaczenie na rozwój rośliny, na wielkość liścia, na jego kolor, a co za tym idzie również na owocowanie i na przetrwanie takich roślin.
1: Czy rzeczywiście na pierwszy rzut oka widać różnicę?
2: Tak, widać i dlatego serdecznie państwa zapraszamy, żeby tą różnicę zobaczyć naocznie, ale widzimy ją tak naprawdę, kiedy mamy porównanie tej zdrowej, naturalnej roślinki z tą, która właśnie była prześwietlana. Bo na co dzień mijamy te drzewa, te rośliny, nawet w centrum miasta większość roślin też jest prześwietlonych, ale nie zwracamy na to uwagi, bo jest to dla nas naturalne, widzimy to od wielu lat. Natomiast chcemy właśnie dzięki tej hodowli, którą prowadziliśmy przez ostatnie miesiące, właśnie specjalnie na piknik pokazać, jak to dokładnie wygląda, żeby można było porównać stuprocentowo zdrową roślinę i taką, która właśnie ten cykl ma bardzo mocno zaburzony.
1: Powiedziała pani, rośliny prześwietlone światłem, czyli zanieczyszczone światłem sztucznym, bo w nocy nad naszymi miastami unosi się łuna światła.
2: Tak jest. No niestety nasze mapy, które stworzyliśmy w oparciu o badania satelitarne, pokazują, że

0: centra miast są całkowicie prześwietlone sztucznym światłem. I część tego światła właśnie w nadmiarze świeci na naszą powierzchnię, a część tego światła jest wyświecane w przestrzeń, można powiedzieć, kosmiczną i zanieczyszcza nam widok do góry, a to światło sztuczne w nadmiarze, które świeci do dołu, wpływa na rośliny, zwierzęta, jak również na nas ludzi.
1: Zanim do ludzi, to może o zwierzętach, bo podobno ptakom to sztuczne światło bardzo zakłóca orientację w przestrzeni.
0: Nie tylko orientację, wszystko zależy od gatunku. Każdy gatunek ptaka czy innego zwierzęcia w trochę innym cyklu żyje, dzień, noc, ale każdy z nich bardzo naturalnie do tego podchodzi. Ptaki i inne zwierzęta nie rozumieją tego, że żarówka nie jest naturalnym światłem. Dla nich to jest coś naturalnego, bo jest to światło. I w efekcie tracą orientację te zwierzęta i ptaki nocne, które bardziej aktywne są w okresie ciemności. Natomiast są też ptaki, które reagują aktywnością. I na przykład na naszym stanowisku będzie można posłuchać śpiewu kosa, który niestety właśnie bardzo silnie reaguje na światło. I wtedy, kiedy w nocy powinien odpoczywać, on niestety, kiedy ma światło, śpiewa, nawołuje, więc ten cykl naturalnych rozmów ptasich, który jest też związany z cyklem rozrodczym, jest bardzo aktywny.
1: Masowe wymieranie owadów to też jest właśnie nadmiar tego sztucznego światła, bo owady ciągną do lamp i tam giną.
0: Dokładnie. Niestety owady zamiast być na dole i być pożywieniem dla mniejszych zwierząt, na przykład jeży, to wtedy są przy lampach. Nocne zwierzęta oczywiście do tej lampy nie polecą, więc nie mają pożywienia. Owady, które są zapylaczami, pamiętajmy o tym, że nie tylko pszczoła jest zapylaczem, ale większość owadów tymi zapylaczami są. I one niestety lecą do tych lamp, co widzimy, no bo wszystkie latarnie, lampy są obklejone po prostu niestety tymi robaczkami, owadami, pająkami i one tam giną. A powinny być gdzie indziej w tym czasie.
1: Wspominałyśmy o ptakach. Ptaki kierują się podobno też i gwiazdami w swoich wędrówkach, a światło również zakłóca ten gwiezdny obraz.
0: Niestety tak. Ptaki bardzo naturalnie reagują na fazy księżyca, na gwiazdy. Więc każda orientacja w terenie, w przestrzeni jest bardzo silnie zaburzona, więc nie mogą migrować, nie mogą się przemieszczać albo przemieszczą się w miejsce, które jest najzwyczajniej w świecie dla nich śmiertelne.
1: Światło zakłóca zatem i też nam obserwację gwiazd. To pewnie jest problem astronomów, ale też, o czym wspominałyśmy na początku, światło ma wpływ na nasz organizm, na organizm ludzki. To sztuczne światło.
0: Jak najbardziej. Ja jako astronom mogę powiedzieć, że zaburzenie widzenia nocnego nieba, badania astronomiczne w Polsce są bardzo zagrożone. I zresztą samo zagadnienie zanieczyszczenia sztucznym światłem właśnie od tej astronomii się zaczęło, bo zaczęło to być widoczne bardzo intensywnie właśnie w świetle teleskopów, kiedy zaczęto prowadzić intensywne badania. No i potem właśnie kolejne analizy okazały się, że jest to zagadnienie bardzo interdyscyplinarne. I między innymi właśnie najnowsze badania pokazują, jak ogromny wpływ ma na człowieka, na nasz organizm pod względem hormonu ciemności, czyli melatoniny, która powinna być naturalnie produkowana w naszym organizmie, ale niestety nie jest przez to, że się prześwietlamy. W efekcie mamy zaburzenia pracy mięśni gładkich, a mięśni gładkich w naszym organizmie jest bardzo dużo. Problemy żołądkowe, problemy ze skupieniem się. Nawet agresja jest wywoływana, zwiększana właśnie przez nadmiar sztucznego światła.
1: A co w takim razie robić? Czy jest jakieś remedium? Co powinniśmy zastosować, by no właśnie ograniczać to sztuczne światło, skoro ma ono takie negatywne skutki dla całej planety?
0: Przede wszystkim racjonalnie korzystać z dobrodziejstwa nauki, czyli ze światła i z elektryczności. Ten zakres niebieski światła jest najbardziej szkodliwy dla naszego organizmu. A to jest światło, które jest wyświetlane chociażby z ekranów naszych komórek, naszych laptopów. Więc ograniczenie tego dla zdrowia własnego przynajmniej godzinę, dwie przed snem. Po miesiącu już widać różnicę w kondycji naszego organizmu. Więc bardzo łatwo sprawdzić to na własnym ciele. Więc zaciemniajmy sobie sypialnie, w domu, w miejscach relaksu, korzystajmy z barwy ciepłej,

0: żarówek. Na każdym opakowaniu widać informację dotyczącą temperatury barwowej, czyli stosujemy żarówki w domach, w miejscach relaksu poniżej 3000 kelwinów.
1: A na zewnątrz?
0: A na zewnątrz bardzo ważnym jest, żeby korzystać ze światła w miejscach, w których są ludzie, dla ich bezpieczeństwa, w ciągach komunikacyjnych. Oświetlajmy wtedy, kiedy korzystamy z tych powierzchni, tam gdzie potrzebujemy, czyli pod nogami, nie na boki, nie komuś do sypialni, do okna i w takiej ilości, w jakiej tego światła potrzebujemy, nie w nadmiarze. A kiedy tych powierzchni nie używamy, zmniejszajmy intensywność tych latarni lub je wyłączajmy całkowicie, kiedy dane miejsce nie jest użytkowane. Te wszystkie świecące, mrugające reklamy są największym problemem i do naszej fundacji często zgłaszają się ludzie, którzy mówią, że właśnie taki neon świeci im do domu i to jest najgorsze, co może być dla naszego zdrowia. A też te reklamy, no niekoniecznie muszą się całą noc świecić. Czy jest nam potrzebna reklama o godzinie 3 nad ranem? Niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o takie miejskie oświetlenie, już coraz więcej władz zaczyna dostrzegać ten problem. Warszawa wymienia latarnie, w coraz większej części miasta pojawiają się znacznie lepsze oprawy, które pozwalają właśnie kierunkować światło na ciągi komunikacyjne. Jakość tego światła też jest zmieniana, intensywność światła jest redukowana w zależności od pory dnia i nocy. I naprawdę takie rozwiązania technologiczne już istnieją.
1: Zainteresowanych pogłębieniem tego zagadnienia odsyłamy do stanowiska Fundacji Light Pollution Think Tank, którą to fundację reprezentowała dziś w naszym studiu pani Monika Sitek, popularyzatorka nauki i astronom z wykształcenia. Bardzo dziękuję.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam.
1: No właśnie, fundacja jest, proszę Państwa, jedną ze 133 instytucji biorących udział w pikniku naukowym. No i chyba nie muszę dodawać, że na stadionie PGE Narodowy czeka na Państwa moc atrakcji, bo przygotowano aż 650 naukowych pokazów. Start imprezy jutro o godzinie 11:00. Wstęp wolny.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przed piosenką zapraszałam na 29. piknik naukowy, ale ci z Państwa, którzy nie będą jutro w Warszawie, też mogą bardzo atrakcyjnie spędzić najbliższy weekend w swojej okolicy. W całej Polsce trwają bowiem Europejskie Dni Archeologii, o których teraz opowie dr Agnieszka Oniszczuk z Narodowego Instytutu Dziedzictwa z działu archeologii. A jeszcze dodam, że Narodowy Instytut Dziedzictwa jest koordynatorem EDA, Europejskich Dni Archeologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To jest już 8, jak dobrze liczę, edycja tej imprezy, która cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością, a której celem jest bezpośrednie spotkanie publiczności z zabytkami sprzed tysięcy lat.
2: Tak, widać już wyraźnie, że mamy grupę takich organizatorów, czyli instytucji archeologicznych, które co roku uczestniczą w EDA i nie czekają już nawet na nasze zawiadomienia, że można się już rejestrować, tylko sami zgłaszają wydarzenia. Także widać, że to jest już coś, co wpisało się w kalendarz archeologiczny w Polsce.
1: To są bardzo różne formy wydarzeń. Wystawy, warsztaty, wykłady, spotkania popularyzujące wiedzę o przeszłości, prawda?
2: Jeżeli chodzi o formę, to każdy znajdzie coś dla siebie, ale też jeżeli chodzi o temat, bo są wydarzenia dla miłośników uzbrojenia, są wydarzenia dla miłośników badań naukowych, są wydarzenia dla miłośników dawnej kuchni, są gry terenowe i gry planszowe, rajdy rowerowe, więc naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie.
1: Podobno już w całej Polsce zarejestrowane są wydarzenia w prawie 100 lokalizacjach?
2: Tak. I jeszcze pojawiają się nowe, chociaż EDA już się zaczęły, także warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, czy w ostatniej chwili nie pojawi się coś interesującego.
1: Inauguracja tegorocznych Europejskich Dni Archeologii miała miejsce w wyjątkowym miejscu. Wieży Książęcej w Siedlęcinie na Dolnym Śląsku. To jest, proszę Państwa, jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecznej architektury świeckiej w ogóle w Polsce, bo znajdują się tam unikatowe malowidła.
2: Tak, wieża w Siedlęcinie to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie można podziwiać malowidła naścienne przedstawiające legendy cyklu o rycerzach Okrągłego Stołu i w Siedlęcinie jest to opowieść o Sir Lancelocie z jeziora. I to jest jedyne takie miejsce na świecie, gdzie te malowidła można oglądać in situ, a powstały one około 1320-1330 roku, więc jest to naprawdę nie byle co. Sama byłam tam pierwszy raz w tym tygodniu podczas inauguracji i to jest prawdziwa podróż w czasie.
1: No właśnie, bo to jest wieża zbudowana przez księcia Henryka Jaworskiego na początku wieku XIV i wieża w swoim założeniu miała być wieżą mieszkalną. To miała być rezydencja księcia i chyba była.
2: Tak, ale nie była to taka rezydencja stała, tylko badacze uważają, że raczej to był taki rodzaj dworu myśliwskiego, ponieważ pałace książęce znajdowały się w okolicznych miejscowościach, więc pomimo tego, że ta wieża jest okazała, bo jest to jeden z największych obiektów tego typu w Europie Centralnej i Środkowej, to że było to raczej takie miejsce wypadów na polowania.
1: Pierwotnie wieża miała 4 kondygnacje. Dwie dolne właśnie przeznaczone były na pomieszczenia gospodarcze, natomiast trzecią i czwartą zajmowali właściciele. No i właśnie na tej trzeciej kondygnacji znajduje się taka piękna aula, sala pokryta tymi malowidłami.
2: Tak, była to taka sala reprezentacyjna. Na tym piętrze była jeszcze tak zwana ciepła izba, czyli taka wydzielona część, apartament właścicieli tej wieży. Natomiast w tej wielkiej sali właśnie możemy podziwiać malowidła, które wykonano techniką malowania na suchym tynku, więc są to malowidła, których konserwacja wymaga bardzo dużej staranności i bardzo dużego wysiłku. Też dzięki staraniom Stowarzyszenia Wieża Książęca w Siedlęcinie ten obiekt pozyskuje fundusze z różnych programów i prowadzony jest tam od lat już kompleksowy program badań. Między innymi badań dendrochronologicznych, które pozwoliły wydatować ten obiekt bardzo dokładnie i teraz już wiadomo, że

0: który powstawał w latach 1312-1315 i dokładnie widać, że w tych kolejnych latach ścinano drewno na stropy kolejnych poziomów, więc to samo w sobie też jest fascynujące i tam na miejscu jest dużo takich smaczków zupełnie wyjątkowych, jak oryginalne rygle dla zamykania drzwi wejściowych z XIV wieku, jak pozostałości oryginalnych ścianek działowych. Belki stropowe noszą ślady pożarów. W jednej z belek zachowały się ozdobne gwoździe do zawieszania kilimów, które miały ogrzewać tą ścianę ciepłej izby, o której mówiłam. Także jest to naprawdę miejsce, które warto zobaczyć, pomimo tego, że jest dość oddalone.
1: Rozumiem, że wieża w Siedlęcinie przyjmuje zwiedzających w ten weekend, bierze udział w EDA.
0: Tak, w niedzielę można tam się wybrać na grę terenową i przy okazji zobaczyć te malowidła.
1: No to proszę Państwa, ktoś, kto będzie na Dolnym Śląsku, proszę kierować się do Siedlęcina, bo tam naprawdę perła naszej średniowiecznej architektury i malowidła, które mają 700 lat.
0: Tak.
1: Pani doktor, co jeszcze w takim razie wyróżniłaby Pani w czasie tegorocznych Europejskich Dni Archeologii?
0: To bardzo trudne pytanie. Próbowałam dzisiaj, przeglądając program tegoroczny, wybrać coś, ale tych wydarzeń jest naprawdę mnogość, więc może po prostu użyję jako przykładu Dolnego Śląska, ponieważ tam można wziąć udział w zajęciach dotyczących archeologii Egiptu, ale także lokalnej archeologii, czyli archeologii krainy wygasłych wulkanów. To na przykład będzie się działo w Jaworze, ale też można udać się na drugi koniec skali czasu i zwiedzić Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy, czyli zapoznać się z taką dość nową dziedziną archeologii, czyli archeologią współczesności, archeologią konfliktu w zdecydowanie mniej zabawowym klimacie, ale to też pokazuje, jaką wartość ma archeologia dla czasów współczesnych.
1: To jeszcze na koniec powiedzmy, gdzie szukać informacji, bo być może słuchacze zadają sobie pytanie, co fajnego będzie działo się w mojej okolicy.
0: Myślę, że najłatwiej trafić na program, wpisując w wyszukiwarkę internetową Open Agenda Europejskie Dni Archeologii Poland. Przepraszam za wielojęzyczność, ale jest to po prostu portal europejski, który stara się zapewnić możliwość wpisywania wydarzeń we własnym języku każdego z 30 kilku państw i dlatego to zamieszanie w tłumaczeniach.
1: Dodajmy, bo właśnie w ten weekend w kilku krajach europejskich odbywają się takowe dni archeologii.
0: W kilkudziesięciu. Wiem, że wczoraj zarejestrowanych było ponad 2000 wydarzeń
1: w całej Europie. Czyli dołączyliśmy do tego grona w 2019 roku, prawda?
0: Tak.
1: Wtedy
0: tak.
1: Polska włączyła się w Europejskie Dni Archeologii i od tego czasu jesteśmy czynnym uczestnikiem tych wydarzeń.
0: Tak, i z radością muszę powiedzieć, że jesteśmy w czołówce, a zaczynaliśmy od skromnych chyba 8 czy 9 wydarzeń. Także ja się bardzo cieszę z tego, że ta inicjatywa trafiła na podatny grunt.
1: Europejskie Dni Archeologii od dziś, proszę Państwa, do niedzieli włącznie. Jako patron medialny wydarzenia serdecznie oczywiście zapraszamy. No i do tego zaproszenia naturalnie dołącza się koordynatorka imprezy, pani dr Agnieszka Oniszczuk z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która gościła w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I tymi naukowymi rekomendacjami na nadchodzący weekend kończymy dzisiejszą Eurekę. Katarzyna Kobylecka, kłaniam się, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Wszystko zaczęło się w naszej miejscowości Sopotni Wielkiej, gdzie w latach 90. grupka pasjonatów lokalnych mieszkańców, ale i także zamiejscowych osób rozpoczęła obserwację nocnego nieba, po prostu wychodząc na otwarte pola.
4: Piotr Nawalkowski, prezes zarządu stowarzyszenia Polaris OPP.
3: Część z osób przyjeżdżając do Sopotni Wielkiej zauważyła, że to niebo było naprawdę bardzo ciemne i doskonałe do obserwacji astronomicznych. Były to pierwsze początki takiej inicjatywy lokalnej, gdzie pasjonackie działania, czysto powiedzmy spontaniczne, zaczęły się przeradzać w regularną działalność społeczną, w aktywizację No i przede wszystkim także projekty związane właśnie z produktem lokalnym, jakim była tak zwana astroturystyka.

0: Astrofizyka.
1: Stowarzyszenie Polaris prowadzi działania edukacyjne i popularyzujące astronomię. Wdraża program ochrony ciemnego nieba, organizuje pokazy teleskopowe, spotkania i wykłady dla pasjonatów astronomii oraz obserwacje ciemnego nieba w Beskidzie Żywieckim. Zaprasza do zwiedzania Młodzieżowej Stacji Kosmicznej w Sopotni Wielkiej oraz mobilnej Discovery Space Station w całej Polsce.
2: Obserwacje meteorów prowadzone zazwyczaj w plenerze na łóżkach polowych dzięki świetnym warunkom w Sopotni Wielkiej.
1: Michał Goraus, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Polaris OPP.
2: Obserwowaliśmy głównie roje meteorów, takie jak Perseidy, Geminidy czy też Leonidy. Mieliśmy okazję podziwiać wybuchy rojów meteorów, bardzo jasne zjawiska, tak zwane bolidy. Obserwacje były dla nas wspaniałym przeżyciem, kiedy można było się spotkać pod nocnym niebem i poobserwować właśnie te spadające gwiazdy. Obserwujemy je do tej pory, w okresie zwłaszcza Perseid, czyli w sierpniu. Zjeżdżają na nas pasjonaci z całej Polski i możemy właśnie podziwiać to zjawisko, leżąc czy to na karimatach, na łóżkach polowych, na wspaniałym tutaj wzgórzu Krzyżowań, nieopodal Sopotni Wielkiej. Tam też właśnie na festiwalu czy dźwiękach muzyki możemy właśnie patrzeć i podziwiać te spadające gwiazdy na nocnym niebie.
1: Stowarzyszenie Polaris OPP jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie polaris.org.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Jak wygląda radio od kulis? Co rośliny robią w nocy, gdy nie śpią? Jak samemu zbudować aparat do wykrywania burzy? Po czym rozpoznać tropy zwierząt w lesie? I jak zrobić żelki z alginianu sodu do bubble tea? Odpowiedzi, ale i doświadczenia na ten temat już jutro. Jedyne takie miejsce, czyli 29. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym. Zapraszamy na audycję już od 9, a na piknik od 11. Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama. Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska, zapraszam. W województwie wielkopolskim między Piłą i Szczecinkiem, czyli na drodze krajowej numer 11, zepsuła się ciężarówka. Policja kieruje przejeżdżających jednym pasem naprzemiennie. Utrudnienia z przejazdem są w obu kierunkach. Na Mazowszu natomiast służby są przy wypadku na drodze krajowej numer 60. Między Ciechanowem i Makowem Mazowieckim na wysokości miejscowości Smosarz Dąbki samochód osobowy potrącił rowerzystę. Wprowadzona jest całkowita blokada drogi i

0: Przejazd jest niemożliwy do godziny 20:30. Śląsk, Krajowa 1 w Pszczynie dokładnie. Tam miała miejsce kolizja dwóch osobówek. Zablokowany jest pas w drodze do Bielska Białej. W województwie lubelskim jest już możliwy przejazd przez drogę krajową nr 17, a tam służby prowadziły przejeżdżających naprzemiennie jednym pasem. Zarówno do Tomaszowa Lubelskiego, jak i w kierunku Zamościa, a tam po godzinie 18 z pojazdu ciężarowego rozlała się część przewożonego ładunku. Na miejscu pojawiła się także straż pożarna. A dobre informacje są także z kilku innych województw. S10, węzeł Bydgoszcz Południe, węzeł Miedzyń, czyli województwo kujawsko-pomorskie w drodze do Szczecina. Tam już został odblokowany pas ruchu, a przypomnijmy, po godzinie 18 zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Nie było osób poszkodowanych. Także już dobra sytuacja na S7. To odcinek węzeł Gdynia-Wielki Kack, węzeł Gdynia-Chważno w kierunku Rumi, gdzie wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i był zablokowany lewy pas ruchu. Bez utrudnień na drodze krajowej nr 92, odcinek Torzym-Świebodzin, czyli województwo lubuskie. Tam także droga jest już całkowicie odblokowana. Czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11.
1: Minęła godzina 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Witam Państwa. Jest zgoda dla rozpoczęcia negocjacji członkowskich Unii Europejskiej z Ukrainą. Początek w najbliższy poniedziałek. Prokuratura przedstawiła zarzuty wobec funkcjonariuszy CBA w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. Weekend w Tatrach ma być deszczowy i z silnym wiatrem. Jest zielone światło dla formalnego rozpoczęcia negocjacji członkowskich Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się, by otwarcie rokowań nastąpiło w najbliższy poniedziałek w Luksemburgu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Ukraina otworzy pierwsze rozdziały negocjacyjne po prawie dwuletniej blokadzie. Były już premier Węgier Viktor Orbán nie zgadzał się na rozpoczęcie rokowań, ale nowy szef rządu Péter Magyar zniósł weto. Zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą oznacza, że będą one mogły się także zacząć z Mołdawią. Są zarzuty dla trzech funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że śledczy przedstawili zarzuty dwojgu byłym funkcjonariuszom CBA oraz jednej obecnej funkcjonariuszce. Wszystkim podejrzanym zarzucono działanie wspólne i w porozumieniu przy popełnianiu dwóch czynów zabronionych objętych zarzutami.
2: Pierwszy czyn dotyczy doprowadzenia do zastosowania, a następnie wielokrotnego przedłużania kontroli operacyjnej wobec ustalonego adwokata pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych. Zarzut dotyczy także nieuprawnionego, a więc bez zgody sądu, uzyskania dostępu do telefonu pokrzywdzonego adwokata.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Rząd zaprzecza, aby przyjmował uwagi firmy Zonda Krypto do projektu ustawy. Tak twierdzi dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak, który uważa, że giełda kryptoaktywów poprzez Związek Banków Polskich próbowała wpływać na kształt przepisów regulujących rynek. W aferze Zonda Krypto inwestorzy stracili setki milionów złotych, a założyciel firmy zaginął w tajemniczych okolicznościach.
3: W artykule Szymona Jadczaka podano, że w styczniu 2024 roku Związek Banków Polskich przyjął giełdę kryptowalut Zonda Krypto, a wkrótce firma ta przez związek zgłosiła swoje uwagi do rządowej ustawy o kryptowalutach. Jednak Związek Banków Polskich zaprzecza członkostwa Zonda Krypto, która to miała nie wpłacić pierwszej składki członkowskiej i faktycznie członkiem nie została. Minister finansów Andrzej Domański napisał, że żadna z poprawek, o których pisze Szymon Jadczak, nie znalazła się w ustawie przyjętej przez rząd. Dokładnie takie poprawki zgłaszał natomiast później Zbigniew Bogucki, Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: We Wrocławiu trwają poszukiwania 11-letniego Rodiona, który oddalił się z terenu Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ulicy Borowskiej. Chłopiec choruje na padaczkę i nie ma przy sobie leków, które powinien stale przyjmować.

0: Zaginiony ma około 160 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma krótkie, ciemne włosy. W chwili zaginięcia był ubrany w zielone sportowe spodnie, czarną bluzę z kapturem oraz ciemne sportowe buty. Każdy, kto widział chłopca lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112. W weekend w Tatrach trzeba się będzie liczyć z przelotnymi opadami deszczu, a w wyższych partiach gór także śniegu. Synoptycy zapowiadają deszczową aurę, a w niedzielę wysoko w górach może wiać silny wiatr. W rejonie Rysów i na innych wysokogórskich szlakach nadal zalegają płaty śniegu. Z kolei na niżej położonych trasach miejscami może być ślisko i mokro, mówi Michał Dziedzina z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: W Dolnym Reglu mamy mocno szlaki zalane wodą, ostatnimi opadami deszczu, więc na szlakach występują kałuże, jest dużo błota, korzenie śliskie, kamienie śliskie, skały wapienne, które akurat w połączeniu z wodą są bardzo śliskie, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, zacienione szczyrzeby, stoki północne, zalegają jeszcze stare płaty śniegów, no i oczywiście na takich miejscach trzeba bardzo uważać.
0: Turyści wybierający się w wyższe partie gór powinni mieć ze sobą odpowiedni sprzęt, również ten zimowy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I od razu ruszamy za ocean, bo już niebawem pierwszy dziś mecz piłkarskich mistrzostw świata. O 21:00 Kanadyjczycy zagrają z Bośniakami, do tego o 3:00 Amerykanie z Paragwajczykami. Po wczorajszej meksykańskiej ceremonii z udziałem Shakiry pora na kolejne ceremonie otwarcia. Za nami już ta kanadyjska, a w nocy będzie ta amerykańska. Choć Meksykanie na ich temat mają zdanie określone.
3: Po czwartkowej inauguracji emocje w Meksyku powoli opadają. Meksykanie zgodnie uważają, że tak naprawdę to ich, bardzo wysoko zresztą oceniona ceremonia otwarcia, jest tą jedyną i właściwą i że tak naprawdę to Meksyk i mieszkańcy tego kraju napędzają cały mundial. Badania przeprowadzone przed turniejem pokazały, że 70% meksykańskiej populacji interesuje się mistrzostwami. Dla porównania, ponad 60% Amerykanów w ogóle nie będzie interesować się mundialem. Atmosferą wydarzenia w stolicy Meksyku zachwyceni byli kibice Republiki Południowej Afryki. Pierwszy raz jestem w tym kraju i jego głównym mieście. Jest tu pięknie, a ludzie niesamowicie ciepło nas przywitali. Kibice obu krajów cieszą się, że mają wspólny kontakt. Jestem szczęśliwy, że tak ciepło nas tutaj przyjmują. Samych Meksykanów smuci fakt, że w ich kraju ze 104 meczów mundialu zostanie rozegranych tylko 13. Z miasta Meksyk dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: A dodajemy, na meczu USA-Paragwaj zabraknie prezydenta Donalda Trumpa. Ze Stanów też informacja niesportowa. Powiązana z Iranem grupa hakerów Handala twierdzi, że przejęła drony FBI i może wziąć na cel piłkarski mundial. Tak przekazała organizacja monitorująca grupy ekstremistyczne Site Intelligence Group. Handala przekonuje, że dostęp do tych dronów przeznaczonych do walki z terroryzmem mają już od dawna. Ze Stanów do Chin, gdzie dziś w Lidze Narodów niepowodzenie polskich siatkarzy, którzy po zaciętym meczu 2-3 przegrali z Japończykami. Jutro mają wolne, a w niedzielę zagrają z Ukraińcami. W Holandii w tenisowym turnieju w S-Hertogenbosch Polacy nie zwalniają. W półfinałach są już i Magdalinet, i Kamil Majchrzak. Majchrzak, który zaskoczył, pokonując czwartą rakietę świata, Kanadyjczyka Ozie Alasima. Na koniec jeszcze przywitanie z 8. kolejką żużlowej Ekstraligi. Tu Motor Lublin pewnie wysoko pokonał znów Włókniarza Częstochowa, tym razem 50-40. Dziś jeszcze mecz Unii Leszno z Presem Torunia, liderem wciąż GKM Grudziądz. To na chwilę zatrzymujemy się, ale oczywiście zapraszamy na kronikę sportową na 22:40.
4: Pogoda.
0: W nocy przeważnie zachmurzenie duże, tylko na wschodzie małe i umiarkowane. Od zachodu do centrum będzie postępować strefa opadów deszczu. Na wschodzie kraju początkowo miejscami przelotne opady deszczu, możliwe zanikające burze. Minimalnie od 10 do 13 stopni. Na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim 7 stopni. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż 1003 hektopaskale z nadpółnocnej Skandynawii przesuwa się na zachód. Klin wyżowy z nad Polski i krajów bałtyckich rozbudowuje się na północny wschód. Niż 999 hektopaskali z nad rejonu Wysp Owczych przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych skręcający na zachodni 4 do 6 w skali Bofortu. Komforta. San Morza 2 do 3, temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni.

0: Wiatr z kierunków południowych 2 do 4, stopniowo wzrastający na 4 do 5. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, skręcający na zachodni 2 do 4, wzrastający na 5 do 6. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny przechodzący na południowy do południowo-zachodniego 2 do 4, wzrastający na 3 do 5, stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny przechodzący na południowy 2 do 4, wzrastający na 3 do 5, stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zachodni 5 do 6, w porywach do 7. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy do południowo-zachodniego, skręcający na zachodni 4 do 5, w porywach 6. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
12: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
11: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
13: 12 po 20.
1: Suma polityczna.
13: To jest Suma Polityczna w radiowej jedynce. Podsumowanie wszystkich najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. W naszym studiu, jak zawsze, są nasi publicyści Sylwia Białek.
14: Dobry wieczór.
13: Agata Kowalska.
15: Dobry wieczór.
13: I Agata Kądzińska, również z Wyborczej. Dobry wieczór.
16: Dzień dobry.
13: Przed mikrofonem także Karol Surówka. Mielibyśmy o czym plotkować, gdybyśmy się dostali do tego mundialu. Teraz byśmy krótko porozmawiali o szansach, zastanawialibyśmy się, czy piłkarze zjedli śniadanie.
15: Ja zrozumiałam, że chodzi ci o to, gdybyśmy my tutaj w studiu dostali się do tego mundialu i wtedy rzeczywiście byłoby
13: to było równie prawdopodobne, jak to, że nasi biało-czerwoni się dostaną, ale mam wrażenie, że nasza reprezentacja odebrała nam temat do rozmawiania w windzie. Zamiast pogody...
16: Będzie polityka.
13: Będzie polityka.
14: Znaczy najgorsze to jest to, że tak naprawdę ten mundial nie dość, że jest na drugiej półkuli, więc uratuje, tak.
13: Sytuacja.
14: Więc jest o takich godzinach, znaczy te mecze o 21:00 to jeszcze umówmy się, można obejrzeć, ale o godzinie 3:00 czy 4:00 nad ranem to tylko dla

0: tych, którzy cierpią na bezsenność, bo ja miłośniczka w futbolu też chciałam dzisiaj wstać, ale nie byłam
1: plan.
0: W stanie.
1: Zamiast 60 minut rozmowy o mundialu przechodzimy do polityki i powiemy, no właśnie, o czymś, co może być sukcesem biało-czerwonych, czy to można tak nazwać, dlatego że dzisiaj, gdy patrzyliśmy w górę, mogliśmy się zastanawiać, jak w filmie z Supermanem, czy to ptak, czy to samolot. A okazało się, że to F-35. Pierwsze samoloty produkcji amerykańskiej już przywitały się z Polską, przeleciały nad Trójmiastem, nad Warszawą, nad Krakowem, no i przywitały się ze swoim nowym domkiem, czyli z bazą w Łasku. Prezydent na powitaniu mówił, że to nowy rozdział dla bezpieczeństwa Polski.
2: Z jednej strony umiejętność oddziaływania Wojska Polskiego w zakresie wielodomenowości, a co dla mnie najważniejsze, jako dla prezydenta Polski, będzie nieść bezpieczeństwo Polkom i Polakom. Polskie siły zbrojne będą miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania.
1: A was zapytam o współpracę, dlatego że podczas tej uroczystości dłoń uścisnęli sobie Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, oraz jego poprzednik Mariusz Błaszczak, a później obecny wicepremier mówił właśnie o tym, jak dobrze ta współpraca zadziałała w sprawie F-ów.
3: Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić, ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa, dialog zawsze budują.
1: To wyszedł nam projekt F-35?
0: Wyszedł Syrię projekt F-35. Fajnie, że to akurat taki miły gest na zakończenie tygodnia, gdzie prawie nic nie wychodziło, prawda? Tu proszę.
1: No kłóciliśmy się przez cały tydzień.
0: Kłóciliśmy się przez cały tydzień. Więc taka symboliczna uroczystość. To prawda, akurat premier Donald Tusk był w Warszawie, święto
4: Służba Ochrony Państwa,
0: bo ja pamiętam, ja sama byłam kiedyś 12 czerwca, kiedy jeszcze SOB był BOR-em i pamiętam uroczystości
1: Służby Ochrony Państwa.
0: Nie byłam, natomiast na ulicy Podchorąży, gdzie dzisiaj było właśnie wielkie świętowanie, byłam, natomiast tak, symbolicznie bardzo ważny moment, w ogóle też taki fajnie przygotowana uroczystość, bo F-35 przeleciały nad Gdańskiem, przeleciały o godzinie 10:10 nad Warszawą, byłam wtedy w Sejmie, doskonale było to słychać. Wyglądaliśmy przez okno. Symboliczne gesty, chociażby tutaj matkami chrzestnymi, prawda?
1: Skoro jesteśmy przy matkach chrzestnych, to byłoby zbyt nudno, gdybyśmy mówili tylko o pozytywach tego wydarzenia, więc trochę się przyczepimy, dlatego że matkami chrzestnymi myśliwców zostały, uwaga, Magdalena Borys-Krakowian, tu jest wszystko jasne, to jest wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju Slabie-Krakowianie. Piękny moment, żadnych zastrzeżeń. Natomiast drugą matką chrzestną została Paulina Kosiniak-Kamysz, czyli małżonka ministra obrony narodowej.
5: Wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy ci imię Husarz.
1: No i tutaj pojawił się lekki zgrzyt, że obok Magdaleny Borys-Krakowian pojawiła się żona ministra obrony narodowej, Agata Kącińska. Tobie to przeszkadzało?
6: Ty mówisz, przyczepimy się i wywołujesz mnie do tablicy.
1: Ekspertka do spraw czepiania się.
6: Tak, właśnie, skoro prosi.
1: Skoro musimy znaleźć dziurę w całym, tak, zapraszamy Agatę Kącińską, tak, do zebrania głosu.
6: To się mogę przeciwnie.
1: Ale po co tam była Paulina?
6: Ja nie wiem, jaka jest tradycja. Widziałam, że prawa strona przywoływała, że tradycją, choć krótką, było to, że do tej pory matkami chrzestnymi zostawały pierwsze damy. I tak było w przypadku Marii Kaczyńskiej, i tak było w przypadku Agaty Kornhauser-Dudy.
1: Ale był świetny pomysł wizerunkowy, żeby to była wdowa po Macieju Slabie-Krakowianie. Pomysł świetny, na tym można było zakończyć.
6: Tak, i myślę, żeby wystarczyło. No, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jest politykiem, jest urzędnikiem, robi swoją robotę, ale to nie znaczy, że też od razu jego żona jest tutaj bohaterką.
4: No, tylko jedna wrzutka, sprawdziłam szybciutko.
6: Agata, imię zobowiązuje, proszę, przyczep się.
4: Nie, ale właśnie nie, ja właśnie tutaj będę po stronie
6: żony?
4: Pani żony, tak, pana ministra, dlatego że sprawdziłam szybciutko, kto był matką chrzestną Daru Pomorza. No bo wiadomo, to jest ta historia, lotnictwo i
1: marynarka
4: mają bardzo wiele wspólnych tradycji, wspaniałych zresztą. No i matką chrzestną Daru Pomorza, wyobraźcie sobie,

0: była żoną ówczesnego ministra rolnictwa, więc tradycja zobowiązuje.
1: Że ktoś po prostu próbuje wepchnąć swoją żonę
0: nie,
1: gdzieś w jakąś
0: nie wepchnąć, tylko zaszczycić.
2: Nie, ale zaskakujące jest to, że żona wicepremiera, ministra obrony tak naprawdę do tej pory tak politycznie
1: ale
2: się
1: to,
2: nie udzielała.
1: Ale to, żebyśmy nie skończyli zgrzytem ten moment uścisku dłoni ministrów obrony narodowej, czy daje nam jakąś nadzieję, że w kwestii zbrojenia ucina mi krótko.
0: Nie, ja po prostu nie wierzę w żadną zgodę. Znaczy, bardzo mnie cieszy, że pan minister Kosiniak-Kamysz z uporem godnym tej sprawy powtarza o tym, że tutaj dialog, tak, współpraca i tak należy. To jest dokładnie to, co powinien pan minister robić. Natomiast ja nie wierzę absolutnie w to, żeby prezydentowi w jego agendzie politycznej opłacała się współpraca, opłacało się wyciąganie ręki. Przypomnę tylko, jakie mieliśmy przeboje z nominacjami oficerskimi, które wpływały bezpośrednio na bezpieczeństwo Polaków, więc niech prezydent sobie nie wyciera tym hasłem tak łatwo ust, dlatego że sam działa przeciw naszemu bezpieczeństwu, tak samo jak wtedy, kiedy nie nominował ambasadorów w krajach, które są zaangażowane w konflikt wokół Iranu. A jeszcze mam ciekawostkę dla was, dlatego że też mnie zaskoczył...
1: Dzisiejszy program z nagrodami i zagadkami.
0: Bo Władysław Kosiniak-Kamysz mnie dzisiaj zaskoczył, dlatego że pewnie słyszeliście, że Amerykanie ogłosili, że Polsce przysługuje kolejna pożyczka na sprzęt wojskowy. To jest taki amerykański safe, jak to nazwali, polska strona nazwała. Czyli chodzi o to, że my weźmiemy od Amerykanów pożyczkę, a za te pieniądze kupimy sprzęt, amerykański sprzęt. Oczywiście. No i to do końca nie wiadomo, na ile to jest korzystne, bo to się nazywa niskoprocentowana,
1: ale warunków nie poznamy za 150 lat.
0: Tak, nie wiemy, za ile my właściwie kupujemy, za jaką cenę my kupujemy ten sprzęt i czy to się opłaca, ale minister Kosiniak-Kamysz w zeszłym roku podpisywał umowę na taką pożyczkę, 4 miliardy, a w tym roku, kiedy Departament Stanu bodajże ogłosił, że no panowie, tutaj zapraszamy znów, można pobrać pieniądze, to pan minister powiedział, że no jak będą warunki finansowe i jak będą potrzeby nasze, wojska naszego, to my rzeczywiście sięgniemy po te pieniądze. Czyli już zrobił krok wstecz. Myślę, że między innymi powodowany tym, że tam minister finansów wali głową w stół, wiedząc, że my musimy jeszcze europejski safe spłacać. Więc jest tutaj taki moim zdaniem to jest ciekawe, że już nie
1: to
0: ma tego...
2: Hura, pieniądze pieniędzmi, ale też tak symbolicznie, że gdyby była zgoda co do tamtego sejfu, to moglibyśmy pomyśleć, naszego sejfu europejskiego, to wtedy moglibyśmy pomyśleć
0: nie
2: o włączaniu kolejnych
0: pieniędzy.
2: Nie wiem, czy nas na to po
0: prostu stać, bo my musimy później te 20 miliardów chyba w sumie to będzie spłacić.
1: No przecież eksperci wojskowi, których słyszeliśmy na antenie jedynki, podkreślają, że nam są jeszcze potrzebne dwie takie pożyczki jak sejf, żeby dokończyć program budowy.
2: No i Amerykanie to usłyszeli, zaproponowali.
1: Amerykanie to usłyszeli, słuchają jedynki. Musimy teraz przejść do kolejnego tematu, trudnego, bardzo trudnego, dlatego że za nami być może najtrudniejszy tydzień w relacjach polsko-ukraińskich od wybuchu pełnoskalowej wojny. Trwa od ponad tygodnia debata o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Wniosek do kapituły złożył prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał na wniosek żołnierzy jedną z brygad wojskowych imieniem bohaterów UPA. W poniedziałek w tej sprawie zebrała się kapituła, ale decyzji prezydenta nadal nie ma. Nie poznaliśmy też opinii kapituły. Dlaczego? Tutaj głosy Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta i Cezarego Tomczyka z MONU.
3: Strona ukraińska ma czas na to, aby odpowiednio przeanalizować to, jaką wartość dla strony ukraińskiej mają relacje z Polską i wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
4: Ja uważam, że w tej sprawie powinniśmy zachować pewną dyplomację i poczekać na stronę ukraińską. Czas, żeby ta sprawa została zamknięta bezpośrednio po tym, jak Ukraina pójdzie po rozum do głowy. Na to głęboko liczę.
1: I co teraz, Agata Kondzińska? To znaczy, co teraz może z tym problemem, potężnym problemem w relacjach zrobić Kijów? Czy jest gotowy wycofać się z tej decyzji?

0: dokładnie, jakie zajęli stanowisko, czy może zakaz. Zostali poproszeni o to, bo obrady były bardzo zaskakujące.
1: Zostali poproszeni
0: obrady
1: przez prezydenta.
0: Przez prezydenta w biuracie, w prezydenckim ośrodku, tak naprawdę, który z taką twierdzą, tam się nikt nie dostanie. Ja nawet się zastanawiałam, jeżeli chcieli obradować w spokoju, to tak naprawdę mogli też w Pałacu Prezydenckim, bo przecież my nie możemy sobie tak wejść od po prostu, tylko musimy być zaproszeni do Pałacu, prawda? Ale zależało bardzo, żeby
1: takie
0: jednak
1: symboliczne oddzielenie.
0: Dokładnie oddzielenie.
1: Powiedziałaś jedno hasło, które było istotne, czyli zawrzało w sieci. Agata Kondzińska też powiedziała jedną ważną rzecz, czyli ta sprawa obudziła demony. Eksperci analizujący opinię publiczną alarmują, że nastroje antyukraińskie nabrzmiały, mówiąc delikatnie, w tym ostatnim tygodniu, i pojawili się też politycy, którzy zobaczyli w tym polityczne złoto. W tym poseł Janusz Kowalski, który zaczął, i chyba nie mogę użyć innego określenia, apelować o przeprowadzenie czystek w urzędach na tle narodowościowym.
2: Pan profesor Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Kwestia oczywiście obecności Ukraińców w polskim rządzie. Ale ja rozszerzę to pytanie, rozpoczynając dzisiaj kontrolę poselską we wszystkich ministerstwach. Takie zapytanie skierowałem, dotyczące ukrainizacji, jeżeli chodzi o administrację publiczną, administrację rządową. Młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody.
1: I tu się robi chyba niebezpiecznie, gdy takie hasła
3: już dawno się zrobiło niebezpiecznie, moim zdaniem. To znaczy, my tego nie zauważaliśmy aż tak bardzo, ale to, że nie wiem, pamiętacie, jak dwa tygodnie temu chyba czy rozmawialiśmy o chłopcu, którego skatowano na ulicy tylko dlatego, że rozmawiał po ukraińsku z kolegami, a jego kumpla próbowano zrzucić z mostu. To znaczy, to, co robi Kowalski, to jest już tak naprawdę zbieranie śmietanki z nastrojów i obrzydliwych przekonań, które się unoszą do góry, jak taka brunatna piana. I moim zdaniem
1: tylko pewna czerwona linia została kolejna przekroczona.
3: Pełna zgoda, i to jest też ciekawe, bo ja dosyć szczegółowo śledziłam, jak w Polsce zmieniała się taka tabela uprzedzeń. To jest takie pytanie do Polaków, na przykład kogo nie chciałbyś za sąsiada, bo wiadomo, jakoś trzeba zapytać, kogo nienawidzisz albo kogo się boisz. No i to rzeczywiście się zmieniało. Kiedy Ukraińcy do nas zaczęli coraz bardziej trafiać, to oni coraz wyżej byli w tej tabeli, ale jednocześnie eksperci od mowy nienawiści, od przemocy motywowanej nienawiścią mówili, że obniża się poziom takiego hejtu, jeśli chodzi o wypowiedzi najwyższych urzędników państwowych. Czyli to, co kiedyś było dozwolone, przestało być dozwolone. Czyli panowie posłowie wybielili sobie zęby, założyli eleganckie garnitury i stonowali pewne wypowiedzi, no bo właśnie uznawano, że w Sejmie pewnych rzeczy nie wypada. Czyli jak się jest ministrem, to pewnych rzeczy nie wypada. I teraz oto mam wrażenie, że wajcha została z powrotem przesunięta i Janusz Kowalski ze swoją wypowiedzią to jest tylko początek. To znaczy,
1: ale to już jest bardzo wprost. To już historyczne analogie nasuwają same.
3: Ale te historyczne analogie to jest tylko, tak jak mówię, początek. Dlatego, że czystki to jest jedno. No, za chwilę będziemy wzywać, żeby Ukraińcy nosili żółto-niebieskie opaski na ramieniu. No jakby tu jest wiele pomysłów może zostać.
0: Agata, i o tym, jak to jest niebezpieczne, przepraszam, że się wcisnę. Tak. O tym, jak to jest niebezpieczne, zwrócił na to uwagę premier Donald Tusk, który w trakcie głosowania wniosku o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, jak wyszedł na mównicę, żeby bronić ministra, przez 8 minut mówił właśnie o mowie nienawiści, która się pojawiła i dopiero dokładnie.
1: Skierując już głos do Agaty Kondzińskiej, jednak przypomnę, że też zarzucano premierowi, że ta jego decyzja o zakazie wjazdu do Polski, do strefy Schengen, dla Ukraińca, który wjechał na
3: deportację
1: na Morskie Oko,
3: dziewcząt, które przekroczyły,
1: to też pomogło w cudzysłowie w podsycaniu tych nastrojów. Agata Kondzińska, na koniec.
4: No, zgadzam się z Agatą Kowalską, że my już jesteśmy tam, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, że to nie są już tylko słowa, bo za chwilę będą czyny, i że myślę, że takich polityków naprawdę powinien spotkać jakiś ostracyzm społeczny. Oni nie powinni być zapraszani do mediów, oni nie powinni mieć dyskusji. Niestety mają mównicę sejmową i tym bardziej jest to...
3: No myśmy nawet zacytowali przed chwilą pana posła, prawda?
4: Tak, ale ja co o czym innym mówię, że zacytować, tak.
1: Gdybym
4: bo
1: nie puścił tego dźwięku, chyba nikt by nie uwierzył.
4: To znaczy, to, że my o tym nie powiemy, to nie znaczy, że inni tego nie usłyszą. Bo to tak nie działa w dobie internetu. Ale to znaczy, że my wcale nie musimy z tym człowiekiem nawiązywać relacji. Rozumiesz, on jest okej, ale niech będzie po prostu potępiony, bo Ukraińców jest bardzo dużo wokół nas. Oni dokładają do naszego PKB, próbują się przystosować tutaj, ale przede wszystkim większość z nich uciekła po prostu przed wojną. I nie zapominajmy o tym, że

0: Mówimy o ludziach, w których kraju toczy się wojna, że tam codziennie są alarmy, że tam codziennie spadają drony, że tam codziennie giną ludzie, że są mordy na cywilach.
1: Jedno tylko zdanie, ale mogę jedno kropkę. Zdanie pozytywne na koniec, żebyśmy nie zostali tylko z poczuciem, że jest beznadziejnie i będzie jeszcze gorzej.
2: Ale będzie. Będzie, bo się wyborcy zmierzają.
1: Zaczęły się też oddolne ruchy serca i tak jak w przypadku zimy, kiedy wysyłaliśmy agregaty, które ludzie po prostu wpłacali na zbiórkę na agregaty, tak teraz w szalonym tempie zbierane jest 500 000 złotych na autobusy dla winnicy, której nie ma już w ogóle.
2: Tak,
1: i które miały pojechać z Kielc, ale radni woleli ich nie wysyłać, zezłomować. W związku z tym oddolnie społeczeństwo się zebrało i w tym momencie autobusy dla winnicy już mają chyba z 250 tysięcy zebrane, czy nawet, przepraszam, chyba już więcej.
3: Do naszej dyskusji w sumie politycznej wrócimy po przerwie. Krótko jeszcze dodam, że ten czas dla Ukrainy też jest szczególny, dlatego że odblokowany został proces rokowań o akcesji do Unii Europejskiej. W poniedziałek te rozmowy się rozpoczną. Polska miała być tu ważnym sojusznikiem. Jak to będzie, to będziemy komentowali pewnie za tydzień w piątek, ale na razie krótka przerwa.

0: Suma Polityczna.
1: Suma Polityczna, czyli podsumowanie wszystkich najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. Cały czas w naszym studiu są nasi publicyści Sylwia Białek, Agata Kowalska i Agata Gądziska. Raz jeszcze dobry wieczór. Cały czas Karol Zurówka przed mikrofonem i wracamy do jednego z hitów naszego programu. Jednej z tych historii, która

0: powraca, czyli kryptowaluty.
1: Myślałam, że powiesz rozłam w Polsce 2050.
0: Rozłam w Polsce 2050.
2: Rozłamała Agata.
0: Cały czas jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najczęściej.
1: Zauważyłam, sobie. Nie ale dało się nie zauważyć.
0: Ale już się rozłamała. To rozumiem, że zamknęliśmy temat rozłamu.
1: Nie, nie, bo
2: jeszcze
1: może
2: się podzielić.
0: Jeżeli się
2: połączyć,
0: czy myślisz, że się połączą jeszcze?
2: Nie, nie.
0: Jeżeli się połączą, poświęcimy temu cały program. Ale teraz powiedzmy o kryptowalutach, bo mamy weto numer 37, jeżeli
1: i zarazem weto numer 3.
0: Oraz weto numer 3, czyli trzeci raz, kiedy prezydent wetuje projekt, który miał uregulować rynek kryptowalut. No i mamy w zasadzie te same argumenty, które padają z obu stron. Rząd zarzuca prezydentowi, że na jego wetach korzystają szemrane, mroczne grupy, a Pałac Prezydencki odpowiada, rząd po prostu chce wywoływać polityczną awanturę. Posłuchajmy, jak prezydent uzasadniał decyzję i co mu odpowiedział wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem.
4: No i znowu to zrobił. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach. Jak myślicie, dlaczego on to robi i czyje interesy reprezentuje? Bo na pewno nie polskich obywateli. I czy możemy już o nim mówić, że jest kryptoprezydentem?
0: To co, spotkamy się za trzy tygodnie czwarty raz, żeby omówić weto w sprawie, kryptowalut?
2: Może ale, nagrajmy sobie to.
1: Ale jedna uwaga do tego, co powiedziałeś, Karol, bo ty powiedziałeś, że argumenty po obu dwóch stronach się nie zmieniają, a to jest akurat nieprawda.
2: Obaż.
1: I nie ja zwróciłam na to uwagę.
0: No dobrze, koryguj mnie, proszę bardzo.
1: Ale właśnie nie ja na
0: od
1: to...
0: Od tego tu jesteście, ja wprowadzam temat tylko.
1: Niestety nie ja zwróciłam na to uwagę, tylko ja zwróciłam tylko uwagę tobie. A uwagę na to, że argumenty się zmieniają, zwróciła Agnieszka Jędrzejczyk z Okopres, która wskazała, że kiedy Karol Nawrocki chyba prowadzi taką kronikę wet. I kiedy Karol Nawrocki po raz pierwszy wetował ustawę o kryptowalutach, to powiedział, że to są przepisy, które realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. Czyli stabilności państwa miała ta ustawa zagrażać. Ale później była cała afera Zonda Krypto, ludzie potracili pieniądze. No i teraz już prezydent znowu wetuje, ale ma argumentację taką, że ta ustawa nieskutecznie chroni Polaków przed nadużyciami i że jego projekt prezydencki jest lepszy, chociaż właściwie jest dosyć podobny do tego rządowego.
5: Czy projekt prezydencki to jest projekt rządowy plus 16 poprawek, uwzględniona została tylko jedna? No i dla prezydenta to zdecydowanie za mało. Dzisiaj nawet gdy byłam w Sejmie, to rozmawialiśmy z posłami koalicji rządzącej, dlaczego składają ten sam projekt, skoro wiadomo, że prezydentowi on się nie podoba. No usłyszeliśmy, że dlatego, że jest bardzo dobry, prawda? No więc będzie do skutku składany. Tu się niektórzy zastanawiali, czy nie można było jakiegoś ukłonu w stronę Pałacu Prezydenckiego wykonać, żeby no te poprawki zgłoszone przez prezydenta, to rząd uznawał za, bo tutaj jest zarzut prezydenta, jest taki, że ustawa rządowa je za bardzo reguluje, prawda? I to miało trochę niejako spłaszczyć odpowiedzialność KNF-u, prawda, i jak może ingerować w, właśnie w ten rynek. Ja sukcesu nie wróżę, jeśli chodzi o...
0: czwarte podejście.
5: Jeśli chodzi o czwarte podejście.
2: No
0: mamy
2: też
0: Unię
2: Europejską.
5: Czas nas goni, tak, jeżeli chodzi o dyrektywę.
1: No nie, no to
0: 1 lipca, to jest ten termin.
1: Teraz.
0: Ale mamy też jeden... No.
2: Za chwilę się okaże, że prezes Kaczyński miał
1: dostanie do tego. No właśnie, niestety nie.
0: Ja dzisiaj
1: nie.
0: W ogóle też pytałem polityków, jak połączyć zaprzestanie nadmiernych regulacji z całkowitym zakazem. Ale to odłożę na bok. Natomiast zapytam was o nowy wątek, o którym Twitter, portal X bardzo mocno pisze, czyli tekst w Mani.pl na temat, i tu już cytuję, na temat tego, jak Zonda Krypta miało przez Związek Banków Polskich dostęp do prac nad ustawą o kryptoaktywach. Przyszła już odpowiedź premiera, który odpowiedział, że ludzie prezydenta mieli zgłaszać poprawki przygotowane właśnie przez Zonda Krypto. Pisząc, tu cytuję wpis premiera, uwikłani gubią się już w swoich kłamstwach. Zrobiło się to bardzo zagmatwane.
1: Tak do końca nie, dlatego że z jednej strony rzeczywiście jak czytać ten tekst w Mani.pl, to można się pogubić i chyba, ja to czytałam robiąc sobie troszkę notatki na boku, załapać kto po kolei co. I rzeczywiście trudno jest zrozumieć, kto ma rację, ale tego moim zdaniem się nie da do końca rozstrzygnąć. Ważniejsze jest śledzenie pieniędzy, a nie śledzenie tego, co kto powiedział. A pieniądze wiemy, dokąd wędrowały. Wiemy, że Zonda Krypto finansowała SIPAK, wiemy, że Zonda Krypto finansowała Zbigniewa Ziobrę i jego stowarzyszenie, jego instytut. I mówię Zbigniewa Ziobrę, bo sam wyznał, że wziął te pieniądze, pożyczył sobie. I wiemy, że Zonda Krypto następnie po prostu ogłosiła niewypłacalność. Najpierw długo kłamała, że to tylko problemy techniczne, a następnie upadła. I wiemy też to, że prezydent od jesieni nie podpisuje

0: ustaw dotyczących regulacji, które by pozwoliły Komisji Nadzoru Finansowego przynajmniej alarmować, przynajmniej mówić halo, tutaj się strzeżcie, drodzy Polacy, bo coś jest nie tak. No i to wiemy. I
1: to są jeszcze zapytam
0: rzeczy do naprawy.
2: Jeszcze wiemy, że
1: króciutko,
2: Przemysław Wipler po drodze.
1: Skoro jesteś przy mikrofonie, zapytam cię o efekt polityczny. Czy jeszcze to jakiś wyborców mobilizuje ta sprawa, czy każdy ma swoje zdanie wyrobione? I zonda, i kryptowaluty już nie grzeją po prostu, mówiąc żargonem.
2: Nie wiem, czy grzeją, bo nie robiłam takich badań i trudno jest mi się...
1: Czy ty się czujesz ogrzana tym
2: tematem? Odnieść do tego. Myślę, że kryptowaluty są takim przykładem przeciągania granicy, właściwie takiego testu, naciągnięcie tej liny, w którą stronę, bo tak jak Sylwia przed chwilą powiedziała, że dziennikarze pytali, a może się cofniecie, a może coś. No jednak jest tak, że rząd rządzi i rząd przedkłada ustawy prezydentowi. To rząd ma całe instrumentarium, zaplecze, resort finansów, urzędników, instytucje, które mogą służyć radami, poradami, być może nawet Związek Banków Polskich, który może proponować poprawki do ustawy, ale tak to się dzieje.
0: Związek Banków Polskich to przy okazji inicjatywa taka prywatna, to akurat nie instytucja państwowa.
2: A prezydent no nie ma takiego instrumentarium i prezydent no, na jakimś etapie legislacyjnym może zgłosić jego kancelaria poprawki. Tak się stało. Jedna została przyjęta za mało. To no nie będzie tak, że prezydent teraz będzie pisał ustawy i co, niósł je do Tuska, a Tusk będzie mówił swoim ministrom, tu mamy taką fajną ustawę, panie i panowie. Pan prezydent nas przyniósł, wyręczył nas, no to po co nam rząd?
0: No tak właśnie teraz prezydent zrobił z lekarzami, prawda? Zawetował ustawę, która pozwala lekarzom leczyć, nawet jeśli jeszcze nie znali znakomicie polskiego, to prezydent zawetował i następnie złożył swoją ustawę.
2: No
0: znowu.
2: Ale to jest ten jego mechanizm, który on stosuje cały czas.
0: No tak, zmiana ustroju.
3: Ta ustawa właśnie o lekarzach, to przeszła etap konsultacji. Środowisko lekarskie się wypowiadało, prawda? I się okazuje, że jednak dwóch ekspertów wie lepiej.
2: Na kanwie tej opowieści z kampanii wyborczej, gdzie mówił, że to jest najgorszy rząd po 1989 roku. I dalej ta opowieść ma brzmieć tak, że to są nieudacznicy, którzy nie potrafią napisać dobrego prawa. No a tutaj są ci, którzy radą, pomogą.
0: Tylko szybka informacja, że od 1 lipca to nie jest tak, że spełni się marzenie Jarosława Kaczyńskiego i nie wiem, po prostu zostaną w Polsce zakazane kryptowaluty, tylko wręcz odwrotnie. To będzie tak, że rynek, te firmy będą mogły tutaj działać zarejestrowane za granicą bez jakiejkolwiek kontroli.
2: Ulejdusza.
0: Tak.
1: To w takim razie zapisujemy, zgodnie z radą Agaty Kondzińskiej, zapisujemy fragment tej rozmowy. Doskonale przyda się, kiedy nastąpi weto numer 4.
3: Zobaczymy, jakie będą
1: wszystko
3: argumenty prezydenta przy czwartym
1: na to,
3: becie.
1: Że będzie weto numer 4. Natomiast teraz trzeba będzie powiedzieć happy birthday, Mr. President.
0: I znowu będziemy mówić o kryptowalutach. Wspaniale.
1: Albo nawet zaśpiewać. To oczywiście legendarna Marilyn, która śpiewała 100 lat prezydentowi, wtedy Kennedy'emu jeszcze. Natomiast teraz będziemy śpiewali 100 lat prezydentowi Trumpowi. I na swoje urodziny, i przy okazji na urodziny też Stanów Zjednoczonych, zaprosił długą listę gości. Jeden polityk z Polski na tej liście się znalazł. To oczywiście prezydent Karol Nawrocki. Czy dobrze, że tak się stało? To teraz komentarze Macieja Koniecznego z Razem, Jacka Czaputowicza, Marka Suskiego z PiS i Marka Sawickiego z PSL-u. Ważny tutaj wątek do tego komentarza, to znaczy podczas tych urodzin odbędzie się, uwaga, wielka gala MMA na trawniku przed Białym Domem.
0: I tutaj wątek zonda, przepraszam, nie zonda krypto, tym razem krypto.com, czyli
1: które finansują
0: sponsora, jednego ze sponsorów
1: wydarzenie.
0: Tej wspaniałej imprezy.
1: To tło będzie ważne przy tych komentarzach.
4: Całe to przedsięwzięcie z walkami w klatce w Białym Domu jest jednak dość kuriozalne i nie na miejscu, ale no to już nie jest po naszej stronie.
5: Wystarczy sam fakt bycia tam, przecież to będzie relacjonowane, że prezydent Karol Nawrocki znajduje się wśród tych bliskich sojuszników Donalda Trumpa też na stopie prywatnej.
6: Ja odbieram to jako przede wszystkim wyróżnienie dla Polski i docenienie, że jedynym szanującym nasze stosunki.
7: Koledzy mają się blisko, więc każda okazja do budowania dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi powinna być wykorzystana.
1: Mam wrażenie, że wszystkie moje imprezy urodzinowe blakną przy tym wydarzeniu.
3: No właśnie,
1: nikt
3: tak
1: się nie pobił, nigdy
0: ale jeszcze
1: nie było
0: rzecz,
1: gali.
0: Wszyscy się skupili jakoś na tej gali MMA i walkach w kisielu, a mnie

0: Jakoś bardziej ciekawi to, że prezydent Stanów Zjednoczonych organizuje imprezę na własną cześć.
1: Bo on mówi, że to jest na cześć 250-lecia Stanów Zjednoczonych i że to wcale tak, nie na jego cześć.
2: To są to dwie totalna, imprezy.
1: Totalny tak, zbieg okoliczności.
0: Tak, tylko że
1: nie wierzę oczywiście. Mhm.
0: Ciekawe, ale... co będzie, jak Karol Nawrocki pojawi się bez prezentu.
3: Nie, prezenty są dwa. Prezent jest jeden osobisty, drugi prezydent ma charakter propaństwowy.
2: Czy to jest państwowa wizyta?
0: Ale obydwa złote?
2: A nie, nieoficjalna.
3: Też się zastanawiałam, czy
1: po kolei, trzy istotne pytania.
3: Ten prywatny prezent właśnie...
0: Sylwia, wyjaśnij.
3: Nie, powiem szczerze tak, nie wiem, co to za prezenty. Wiem tylko właśnie, że będą dwa. Sama się zastanawiałam nad tym prywatnym prezentem. Może to będą rękawice bokserskie?
0: Ale skoro jest też prezent od prezydenta państwowy, czyli publiczny za publiczne pieniądze, to tak jak Agata pyta tutaj.
3: Sztabka złota,
2: tak?
0: No to jest o wizyta jaka w końcu?
1: Ale z NBP?
3: No właśnie, dokładnie sobie pomyślałam. Nie, powiem szczerze, to jest wizyta, no leci głowa państwa, natomiast są takie wizyty, które mają charakter prywatny, czyli leci prezydent, reprezentuje kraj, no ale tak naprawdę właśnie nie ma punktów oficjalnych, nie ma punktów medialnych, tak naprawdę...
2: Ale ty, Sylwia, ty naprawdę jesteś człowiekiem małej wiary, bo na pewno prezydent spotka
1: Agata Kondzińska powie, czy to
3: i będzie rozmawiał na temat, tak, na temat wojsk, które zamierza do nas wysłać.
1: No Agata Kondzińska, tak, a tak na poważnie, a może na przykład wróci Karol Nawrocki z informacją o kolejnych żołnierzach, które przyjadą do naszego kraju. Może
2: Myślałam,
1: coś
2: że zapytasz
1: się
2: mnie, czy
1: uda wynegocjować
2: może Karol Nawrocki wróci ze Zbigniewem Ziobrą.
1: O to zaapelował już Radosław Sikorski, że ma się upominać prezydent o Zbigniewa Ziobrę.
2: Ale nie wiem, czy nie sądzę, żeby chciał przylecieć Karol Nawrocki ze Zbigniewem Ziobrą. Już kancelaria mówi, że nie będzie pomagać rządowi w tej
0: Ale słuchajcie, Donald Trump bardzo znany jest z tego, jak baluje, jak potrafi imprezować.
1: Choć nie pije alkoholu.
0: Z kosztem lub bez kosztu dla uczestników innych i uczestniczek, tak. A natomiast jeśli to musiała być wyjątkowo nudna impreza, jeśli by było na niej, byłby na niej czas na rozmowę o wojskach amerykańskich w Polsce. Nieudana. A myślę, że Donald Trump nie pozwoli, żeby była nieudana.
3: A mi się wydaje, że takie tematy to Donald Trump załatwia w 3 sekundy. Właśnie wystarczy jedno wspólne zdjęcie i na przykład prezydent skomentuje, że mu się dana walka podobała, czy jakimś eksperckim okiem coś powie.
2: Nie, ale
3: a przy okazji, prawda?
2: Wygląda to budowanie tej areny przed Białym Domem.
1: Ona przewyższa Biały Dom kilkakrotnie. Przyćmiła Biały Dom, ta wielka arena.
2: Jest to niebywałe, słuchajcie.
1: No taki jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Odpowiem na pytanie, którego państwo nie słyszeli, bo padło w czasie piosenki. Prezydent Karol Nawrocki jest jedynym zagranicznym prezydentem, który ma wziąć udział w tej gali. To było pytanie Agaty Kowalskiej.
0: Tak, bo zastanawiałam się, bo nie wiem, jakoś mi się skojarzyło z Radą Pokoju i zastanawiałam się, którą już wszyscy pogrzebali.
1: No to jest, jeżeli walka MMA, to jest chyba przeciwieństwo pokoju.
0: No część gości płaci za udział, więc to nie są tacy goście...
3: Bo 5000 osób chyba te walki obejrzy.
1: Nie mamy ani na mundial, ani na galę MMA, więc zadowalamy się dyskusjami o polityce, a dzisiaj tą dyskusją zadowoliły się Sylwia Białek, Agata Kondzińska i Agata Kowalska. Bardzo wam dziękuję.
3: Dobrego, dziękujemy bardzo i za tydzień będziemy wiedzieli, jakie to były prezenty.
1: A za tydzień powiemy, czy były złote.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Jak wygląda radio od kulis? Co rośliny robią w nocy, gdy nie śpią? Jak samemu zbudować aparat do wykrywania burzy? Po czym rozpoznać tropy zwierząt w lesie? I jak zrobić żelki z alginianu sodu do bubble tea? Odpowiedzi, ale i doświadczenia na ten temat już jutro. Jedyne takie miejsce, czyli 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym. Zapraszamy na audycję już od 9, a na piknik od 11. Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To

0: mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Zapraszam na wiadomości z dróg. Emilia Kleszczewska. Niemożliwy jest przejazd prawym pasem do Warszawy ekspresową siódemką przez Stare Kosiny, gdzie po 20 ciężarówka zderzyła się z osobówką. W województwie zachodniopomorskim także po 20 na S6 zepsuła się ciężarówka. To węzeł Osina, węzeł Nowogard Zachód w pobliżu miejscowości Olchowo. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. A służby jakiś czas temu podały komunikat o zakończonych pracach po zdarzeniu drogowym w województwie pomorskim między Gdańskiem a Gdynią, no ale jednak dalej jest korek na S6, który dotyczy kierowców jadących w obu kierunkach. Ekspresówka jest przewężona na wysokości dzielnicy Gdańsk-Osowa i korek ma dalej ponad 3 km. W Warszawie natomiast na S8 mapy pokazują, że jest zdarzenie drogowe, to odcinek w kierunku Marek i cały czas więcej aut stoi też na dojazdówkach do stolicy, czyli na Krajowej Siódemce oraz na drodze krajowej numer 79. Od niedawna obserwujemy także wzmożony ruch w Katowicach, droga krajowa numer 89, przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja, kierunek Tychy. A dobre informacje są z Dolnego Śląska, czysto jest na autostradowej czwórce w drodze do Wrocławia, a ta wcześniej rzeczywiście była nieco zakorkowana i stało tam więcej aut. Mamy także informacje z drogi krajowej numer 12 Sulejów-Opoczno, czyli województwo łódzkie. Przypominamy, że tam należy zwolnić do 50 km na godzinę. Wprowadzony jest także ruch naprzemienny jeszcze do godziny 16 jutro, a przypominamy, że to remont nawierzchni. Prace prowadzone są połową jezdni i ruch jest, tak jak już wspomnieliśmy, naprzemienny, sterowany ręcznie. Trzeba tam czekać mniej więcej 10 minut.
4: Minęła godzina 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Pierwsze samoloty F-35 oficjalnie przyjęte w szeregi Wojska Polskiego. Rząd zapowiada negocjacje z Berlinem w sprawie łagodzenia kontroli na granicy z Niemcami. Najbliższy poniedziałek, początek negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Samoloty wielozadaniowe F-35 przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, a potem wylądowały w macierzystej bazie w Łasku. Tam nastąpiło oficjalne przywitanie najnowszych maszyn w 32. bazie lotnictwa taktycznego.
5: F-35 nad macierzystą bazę nadleciały z południa, znad wzgórza Wawelskiego, gdzie robiły ostatni paradny przelot. Potem było gładkie lądowanie, wodny salut na przywitanie i meldunek o gotowości do działania, który składał pilot wyszkolony jako pierwszy na myśliwcach w Stanach Zjednoczonych. A prezydent Karol Nawrocki, który ten meldunek przyjmował, podkreślał, że F-35 nad Wisłą to przełom dla sił powietrznych.
6: Na naszych oczach dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
5: Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz wskazywał z kolei na inny walor dzisiejszych uroczystości, poczucie dumy ze wspólnoty.
7: Przychodzą kolejne rządy, prezydenci i najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości i budowanie siły Rzeczpospolitej.
5: Do końca roku do Łasku doleci jeszcze kolejnych 14 F-35, a w przyszłym roku następna tura, 12 egzemplarzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Rząd będzie negocjował z Berlinem stopniowe łagodzenie restrykcyjnych kontroli na granicy z Niemcami. Zapowiada to wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Do zniesienia kontroli wzywa też Komisja Europejska. Obecna sytuacja najbardziej daje się we znaki mieszkańcom regionu, mówi radny z gminy Zgorzelec Piotr Skrzypek.
8: Jedna wielka tragedia. Kontrole graniczne generują u nas zatory. Cały ruch tranzytowy przemieszcza się drogami powiatowymi i gminnymi. Nie są dostosowane w żaden sposób do ruchu pojazdów ciężarowych.
9: Jest to bardzo duży problem dla naszych mieszkańców. Są to głównie pracownicy transgraniczni, którzy na co dzień przemieszczają się minimum dwukrotnie do swojego pracodawcy.
4: dodał zastępca wójta.

0: Jak miny Zgorzelec, Paweł Tomczyk. Polska prowadzi kontrolę od niemal roku, a Niemcy od prawie 3 lat. Sprawa bez precedensu, tak mówi dr Michał Sutkowski o znalezieniu ludzkich szczątków i odpadów medycznych na działce w Lutoryżu w województwie podkarpackim. Była właścicielka działki, patomorfolożka, została zatrzymana. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych tłumaczył w TVP Info, że w przypadku ludzkich szczątków obowiązuje ścisła procedura.
1: Do 72 godzin jest możliwe przetrzymywanie w temperaturze powyżej 10 stopni, aby później na końcu tego procesu te zmarłe ciało zutylizować. Rzeczą oczywiście niedopuszczalną jest w żaden sposób przechowywanie tego w prywatnym miejscu.
0: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Za te przestępstwa grozi odpowiednio do 2 i do 12 lat więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Jest zielone światło dla formalnego rozpoczęcia negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się, by otwarcie rokowań nastąpiło w poniedziałek w Luksemburgu.
3: Węgry za rządów Viktora Orbana przez prawie 2 lata blokowały rozpoczęcie negocjacji. Nowy premier Péter Magyar zniósł weto i już dziś wiadomo, że nie ma żadnych przeszkód dla otwarcia pierwszych rozdziałów negocjacyjnych. Negocjacje wraz z Ukrainą rozpocznie też Mołdawia. To wyraz uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy, jaką wykazały oba kraje we wprowadzaniu reform, nawet w obliczu ogromnych wyzwań, podkreślili we wspólnym oświadczeniu przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Papież Leon XIV jest w drodze z Teneryfy do Rzymu. Leci samolotem udostępnionym przez króla Hiszpanii Filipa VI. Z papieżem podróżuje kilku członków jego delegacji, a reszta wraz z reporterami wróci innym samolotem, który został wysłany z Madrytu. Kapitan maszyny, którą pierwotnie miał lecieć papież, miał problem z uruchomieniem silnika. Później linie lotnicze Iberia przekazały, że maszyna miała nieokreślony problem techniczny. Papież Leon XIV był w Hiszpanii od 6 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przeważnie zachmurzenie duże, tylko na wschodzie małe i umiarkowane. Od zachodu do centrum będzie postępować strefa opadów deszczu. Na wschodzie kraju początkowo miejscami przelotne opady. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim tylko 7 stopni. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 18% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na północnym wschodzie i w części województwa mazowieckiego ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. W wielu miejscach utrzymuje się jednak susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Playlista w radiowej jedynce to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości i bohaterów.
3: Hej, tu Ania Dąbrowska. Zapraszam Was na wiosenne, sobotnie popołudnia w radiowej jedynce. Spotkajmy się przy muzyce, która jest mi szczególnie bliska. Prosto z mojej osobistej playlisty. Będzie nastrojowo, czasem nostalgicznie, bardzo emocjonalnie i magicznie.
2: Zapraszamy w soboty od 17 do programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Ania Dąbrowska
2: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kwestia sporna.
4: Dzień dobry, witam Państwa w Kwestii Spornej. Tu Leszek Jarzdziewski. Dzisiaj porozmawiamy o etyce mediów, o tym, czy mediom wolno więcej. A moimi Państwa gośćmi są Helena Chmielewska-Schleifer, profesor Akademii Ilona Koźmińskiego, a także Visiting Fellow London School of Economics. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć.
4: A także Magda Mołek, która jest na YouTubie z podcastem, ale jest znaną dziennikarką, a ten podcast to W moim stylu. Magda,
6: dzień dobry.
4: Witamy. Dzień dobry, cześć. No dobrze, to chciałem zacząć od ciebie pytanie do Magdy Mołek. Kiedy zaczynałaś swoją przygodę w mediach, można powiedzieć spektakularnie, ludzie kojarzą cię na przykład z Powodzią.
6: Może stulecia we Wrocławiu.
4: Powodzią stulecia.
6: Właściwie na Dolnym Śląsku. No.
4: Czy masz poczucie, że ta odpowiedzialność i etyka mediów jakoś się od tego czasu zmieniła i jak bycie wewnątrz tych mediów, przejście od mediów takich klasycznych do tych nowych mediów zmieniło twoją perspektywę na tę odpowiedzialność, jaką media mają czy powinny mieć?
6: Ja jestem z tego pokolenia, które bardzo poważnie traktuję swoją pracę. No, nie chcę powiedzieć, że jestem wyjątkiem, ale po prostu staram się trzymać tych wszystkich zasad, których mnie uczono, kiedy 30 lat już będzie, słuchajcie, jak zaczynałam. Nawet trochę więcej. Ale wiesz, to są dwa różne światy. Jeśli my rozmawiamy o odpowiedzialności dziennikarskiej z 1997 roku, czyli z Powodzi, pracowałam wtedy w oddziale regionalnym Telewizji Polskiej w Wrocławskiej Piątce. I to było w przyszłym roku, będzie 30 lat temu. Więc to były zupełnie inne czasy i również pod tym kątem odpowiedzialności za wszystko, za słowo, za obecność, za wyraz, za ubiór były zasady. A dzisiaj jest, rzekłabym, luźno. To pewnie pani profesor więcej opowie jako osoba, która ma też kontakt z młodzieżą. Ja z nią też dzisiaj ten kontakt mam. No ale nawet jak sobie w redakcji mojego podcastu dyskutujemy o tym, kogo zaprosić albo jaki temat podjąć. Ja jestem osobą decyzyjną od początku do końca. Tak jak ja chcę zrobić coś ambitnego, to słyszę, ale to się nie obejrzy. Magda, to jest podcast, w którym oglądają się rzeczy lifestyle'owe, których trudne tematy, czy polityczne, czy społeczne, faktycznie ta widownia odpływa. I to jest też moje odkrycie, bo ja myślałam, że ja jestem w stanie bardzo skutecznie w tej przestrzeni YouTube'owej pilnować także swojej drogi dziennikarskiej, że będę mogła się tam spełniać i że będę mogła poruszać trudne, ważne rzeczy. Poruszam, ale to jest zawsze taki koszt, że ten mój widz czy widzka, bo to w większości są kobiety, nie chce słuchać trudnych, ciężkich treści. Ale to jest jakby jedna strona. Ona jest oczywiście powiązana z tą odpowiedzialnością dziennikarską, bo moja odpowiedzialność dziennikarska polega na tym, że pomimo wszystko chcę być w miarę aktualna i zajmować stanowisko, czy zabierać głos w sprawach, które nas jednak wszystkich dotyczą. Więc staram się pływać pomiędzy opowieściami osobistymi, gdzie mam gości, którzy opowiadają swoje życie, o swoim życiu, o swoich dokonaniach. Staram się też być osobą, która widzi świat i rozumie go. Więc w tym wszystkim musi się zawierać moja odpowiedzialność i za słowo, i za pytanie nawet czasem. Jakiś czas temu miałam rozmowę, która się bardzo dobrze obejrzała, bo tak mówimy na YouTubie, tam gdzie jest moja przestrzeń podcastowa. I to była rozmowa z Robertem Wolańskim, który był mężem Agnieszki Maciąg, takiej osoby, którą kobiety w Polsce uwielbiały, które patrzyły na jej dokonania. I to była rozmowa o śmierci, umieraniu, odchodzeniu. Trudna. Dla nas obojga. Oczywiście bardziej dla mojego gościa niż mnie. Ale jak się potem okazało, jak niesamowicie potrzebna, bo znowu w takiej, by się chciało powiedzieć, szalonej przestrzeni jak YouTube, gdzie tam jest wszystko, bo to jest bardzo demokratyczna przestrzeń, może nie być miejsca na takie spotkanie, a było. I odbiło się ogromnym echem i bardzo dobrze w tym znaczeniu emocjonalnym wpłynęło na ludzi, którzy chyba wszyscy wtedy zrozumieliśmy, że nikt o taką rozmowę nie prosił, a wszyscy jej potrzebowali.

0: przebywali. Więc ja jestem trochę, wiecie, z innego świata. Ty, Leszku, jako osoba, która jest bardzo zaangażowana też publicznie, politycznie i pani profesor, która ma swoje osiągnięcia, reprezentujemy po prostu każdy inną dziedzinę.
1: Okazuje się, że być może...
0: Ale może coś nas łączy.
1: Że rzeczy ważne, tak. Łączy nas kwestia sporna na przykład. Ale próba porozmawiania na serio o temacie, który coraz jakby bardziej się wymyka. Heleno, jak ty obserwujesz to naukowo i z drugiej strony też uczestniczysz w tych mediach, tak? Bo komentujesz, jesteś stałą gościnią choćby w TVN24. Czy masz takie poczucie, że taka rozmowa o odpowiedzialności, etyce mediów, taka na serio jeszcze w ogóle ma sens? Czy jest tak, że ta debata odbywa się gdzie indziej, kto inny wyznacza jej rytm i media tak naprawdę grają już nie w swoją grę, taką, którą można powiedzieć w latach 90. media jeszcze o czymś decydowały, ale to jest gra tak naprawdę narzucona przez algorytmy, przez tą oglądalność, klikalność i w zasadzie po prostu przez gigantów internetu. Czy masz takie poczucie, że jednak od mediów coś zależy i media powinny starać się trzymać tej odpowiedzialności, jakieś jednak formy etyczności również?
2: W Polsce ta debata się nie odbywa. I ja bardzo bacznie obserwuję te debaty dziejące się przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. I nie chcę powiedzieć, że tam jest bardziej różowo, bo nie jest. Natomiast pewna uczciwość wobec fachu dziennikarskiego jest tam większa, jeżeli chodzi też o zdolność do samokrytyki. Tak jak nas przedstawiłeś, tutaj może pani jest w stanie rzeczywiście określić się mianem dziennikarki. Natomiast ja na pewno dziennikarką nie jestem, jestem naukowczynią. Nie wiem, czy ty byś się określił mianem naukowca, natomiast wszyscy jesteśmy tutaj w medium, jesteśmy w radiu i nadajemy treści. Do czego zmierzam? Do tego, że pojęcie dziennikarstwa potwornie się rozmyło. I tak jak o tym mówiła pani redaktor wcześniej, że kiedy pani startowała w latach 90., była pewna forma, która była jasna, jak należy się wpisać ubiór, sposób mówienia, sposób przedstawiania treści. W tym momencie możemy robić w zasadzie wszystko i to, czy ktoś jest dziennikarzem, czy nie, tak naprawdę jest kwestią nazewnictwa danej osoby i odbiorców. Nikt nie walczy o to, czym tak naprawdę jest dziennikarstwo. Jest dużo oburzenia, zwłaszcza w Polsce. Ja od wielu lat rozmawiam z dziennikarzami i część z nich broni dziennikarstwa jako jakiejś świętości, jednocześnie nie umiejąc nazwać, czym w zasadzie to dziennikarstwo jest. Czy dziennikarstwo to jest sprawdzanie w co najmniej w dwóch źródłach? Czy dziennikarstwo to jest tak zwane breakowanie newsów, pokazywanie czegoś, co się dzieje jako pierwsi? Czy to jest no właśnie to, co robimy tutaj, czyli tak naprawdę komentujemy sobie rzeczywistość? To jest kompletnie płynne, nie wiadomo, o co chodzi. W związku z tym ludzie, którzy rzeczywiście chcą się czegoś dowiedzieć, czy to są rzeczy bieżące, tak? Czyli te newsy, tak? Wydarzenia, wiadomości, tak? Możemy sobie spojrzeć na nagłówki tych głównych programów wieczornych, które nam mają mówić o tym, co się wydarzyło danego dnia na świecie. To są ludzie, którzy coraz mniej wiedzą, gdzie mogą poszukać takiej dawki wiadomości, która sprawi, że będą mieli poczucie, że oni tego dnia już wiedzą, co się wydarzyło. I to jest taka porcja wiedzy o świecie, ponieważ tych wiadomości, czy czegoś, co wygląda na wiadomości, jest po prostu bez granic, nie ma jakiegoś limitu. A z drugiej strony jest bardzo dużo pretendentów do miana dziennikarzy, kiedy nie uprawiają dziennikarstwa rozumianego na przykład jako właśnie sprawdzanie faktów co najmniej dwóch źródłach, a jednocześnie twierdzą, że uprawiają dziennikarstwo, no właśnie dlatego, że mają całą tą formę. Mają studia, mają komentatorów, mają kamerzystów, mają to, co wygląda z zewnątrz jak forma dziennikarska. I teraz sami dziennikarze, przynajmniej w Polsce, nie bronią swojego fachu jako działalności, która ma przynosić rzetelne informacje ludziom. Jeżeli już bronią swojego fachu, to bardziej z perspektywy tego, że to jest zawód niezbędny dla demokracji. Ja bym się z tym zgodziła, tylko trzeba pokazać, w jaki sposób to jest zawód faktycznie niezbędny do demokracji w momencie, kiedy mamy coraz większą polaryzację, która jednocześnie jest bardzo silna światopoglądowo, ale jest przedstawiana jako coś obiektywnego.
1: Magda, no to może twoja reakcja, ale też czy dziennikarze rzeczywiście, czy to jest rolą dziennikarzy, żeby walczyć o jakość, prestiż swojego zawodu, czy w ogóle, wiesz, to łatwo powiedzieć z zewnątrz, prawda, rzucić papierami i tak dalej, ale często nie ma dokąd odejść. Wpływ na politykę redakcyjną pewnie jest umiarkowany. Zrobienie publicznej burzy często nie wchodzi w grę albo jest nielojalnością wobec zespołu. Nie wiem, czy możesz powiedzieć,

0: No już nie jesteś w tych redakcjach, w których byłaś kiedyś, ale czy masz poczucie, że w ogóle jest na to przestrzeń, żeby powiedzieć, nie, no, słuchajcie, nie możemy dawać tutaj, nie wiem, newsa sponsorowanego. Teraz ostatnio była awantura o to, że TVN pokazał w faktach jakichś ludzi na imprezie deweloperskiej, którzy występowali jako zwykli ludzie, którzy chcieli kupić mieszkanie, a okazało się, że oni sprzedawali te mieszkania, tak, byli deweloperami. To się odbiło szerokim echem, ale podejrzewam, że takich akcji musi być więcej, tylko o nich po prostu nie wiemy. Masz poczucie, że jest przestrzeń na walkę o jakość tego zawodu?
1: Ja szczęśliwie od 6 lat już nie muszę się zastanawiać, czy jest we mnie przestrzeń na walkę o ten zawód, bo po prostu przeniosłam się z telewizji do przestrzeni YouTube'owej, która, no tak jak już wspomniałam, pomieści nas wszystkich, ale przeszłam tam po prostu ze swoim kodeksem, również moralnym. Uważam, że to jest ważne. Natomiast ważne jest w tym wszystkim też to, o czym mogę mówić, Heleno?
2: Zapraszam.
1: O czym Helena mówi, bo to jest...
0: będzie trochę łatwiej. Proszę. Pani redaktor, pani profesor, aż sobie naleję wodę.
1: Że to jest moim zdaniem bardzo istotne, żebyśmy się wszyscy zastanowili, czym ten zawód jest. Czyli jeśli wspominasz o tym, że mamy pod koniec dnia jakieś podsumowanie, chcemy się zastanowić, co się dzisiaj wydarzyło i im głębiej schodzimy, tym więcej tego jest, jeśli już korzystamy z tak zwanego kciuka, czyli scrollujemy media, w tym media społecznościowe, a nie korzystamy z tradycyjnych mediów jak Polskie Radio czy telewizja, nie słuchamy newsów tam, tylko jesteśmy w ciągu dnia na bieżąco. To też się bardzo zmieniło przecież na przestrzeni dekad. To, czego mi brakuje, jeśli miałabym w ogóle walczyć o ten zawód, to jest takie miejsce, w którym dostaniemy jako... Bo newsy są na bieżąco, ale pod koniec dnia ja bym wolała dostać jednak jakąś debatę i mnie się też wydaje, że w telewizjach za granicą oni tam naprawdę chcą dyskutować o tym, co się dzieje i oni robią to w debacie. Nie robią tego ex katedra. Zobaczcie, co my mamy w polskich mediach. Najprościej jest dzisiaj usiąść przy stole, zaprosić sobie po prawej z tej części stołu politycznego, po lewej z tych, rzucić na środek tego stołu hasło, i samo się dzieje. Zasadniczo nie musisz być specjalnie wybitnym prowadzącym.
0: Wiesz, to się oglądało.
1: No, ale zobacz, ale gdzie dzisiaj jesteśmy? Czyli my nie mamy przestrzeni, żeby tego zawodu bronić. Ja się nawet parę razy już będąc osobną osobą, mając swój podcast, próbowałam zajmować sprawami społecznymi. To hejt, który mnie dotknął, czyli ta zwrotka, ta reakcja po drugiej stronie była tak deprymująca. Wtedy nikt już za mną nie stał, bo jeśli pracujesz w stacji telewizyjnej czy w stacji radiowej, masz za sobą wydawców, redakcję, jakieś logo, w miarę powiedzmy jesteś zabezpieczony, zabezpieczona instytucją, w której jesteś. No ale ja byłam, no już pracowałam absolutnie na swoje nazwisko i swoje miejsce, więc byłam odpowiedzialna od A do Z za to, jakie treści kolportuję. Więc to jest no, trudna sprawa. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli przestrzeń na to, żeby się spotykać częściej w gronie takim czy szerszym, dyskutować o tym zawodzie.
0: To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence.

0: To dostanę nagłówek nie do ogarnięcia, który trzeba kliknąć. Karol Nawrocki zdecydował, ale dowiedz się w jakiej sprawie, albo Donald Tusk się wściekł, tak? No i, ale już nie mówiąc o takich sytuacjach, w których będziemy mieli bardzo proste wyzwanie do akcji, tak? Że media coraz częściej przyjmują taką rolę takich zapiewajłów pod tytułem to jest ta panika moralna, w którą teraz wchodzimy, tak? Czy to będzie dotyczyło jakiejś kwestii, na przykład, nie wiem, edukacji seksualnej w szkole, prawda? I nagle się okazuje, że ktoś tutaj te dzieci zmusza do pewnie seksu prawdopodobnie, tak? I,
1: no więc nie ma edukacji.
0: Nie ma tego, więc tego nie mamy.
1: Na wszelki wypadek nie ma.
0: Zanim się zajmiemy konkretnym przypadkiem, Helena, teraz od ciebie chciałem zacząć. Helena Chmielska-Szlajfer. Czy to, o czym mówiłyście, czyli ta debata, czy to realnie występuje? Bo mamy taki mit, oczywiście BBC pewnie taka debata rzeczywiście występuje, ale CNN, mówi mi to ktoś zresztą z TVN-u, więc to może nie jest sprawdzona informacja.
1: A czemu pokazujesz na mnie, jak mówisz z TVN-u?
0: Przepraszam, ale znasz tam parę osób. Mogę pokazać na Helenę, bywa w tym TVN-ie ostatnio może
1: właśnie
0: częściej.
1: Helena jest lepszym,
0: że CNN, to CNN, które my zawsze włączaliśmy, prawda, kolejna wojna w Zatoce, ma momentami albo nawet regularnie mniejszą oglądalność niż TVN. Nie chodzi o procenty, chodzi o liczby bezwzględne. Że teraz tymi nowymi mediami są Fox News i MSNBC, tak? Czyli bardzo, zwłaszcza Fox News, bardzo radykalne, bardzo wyraziste stacje. Fox News zapłaciło gigantyczną karę, ponad 700 milionów dolarów. Karę za to, że mówiło o tym, że wybory były sfałszowane, tak? Te wybory, które Donald Trump wspominał, że zostały mu ukradzione. Heleno, czy możesz powiedzieć, czy media, takie klasyczne media, czy w nich jest miejsce na debatę, czy paradoksalnie okazuje się, że ostatnim miejscem debaty, przynajmniej w Polsce, nie jest kanał Zero, na którym przez 3 godziny najczęściej panowie rozmawiają sobie o tym, czy jest potrzebny w Polsce centralny port lotniczy. Czy może to jest debata pozorna, ale jakby pozór tej debaty wystarcza, a może jest jakoś tam jednak potrzebny?
2: Nadal utrzymuję, że tej debaty nie ma w Polsce.
0: A za granicą jest? Taka reala?
2: Jest tego trochę więcej. W ogóle jest, myślę, że większe zainteresowanie samym fachem. Na przykład po Brexicie było bardzo, no raz, że sypanie głowy popiołem w brytyjskich mediach i próba zrozumienia, na czym polegał brak balansu, który trwał w trakcie kampanii brexitowej. Myślę, że to jest w ogóle bardzo interesująca nauka, której nikt nie podjął gdziekolwiek. Co to znaczy zapraszać ludzi, którzy są reprezentantami różnych opinii, a co to znaczy kancelować, tak, czyli nie zapraszać ludzi, którzy mają opinie skrajne. I to jest, myślę, podstawowe pytanie w dzisiejszych debatach wszędzie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Stanach. Gdzie stawiamy granice. I nikt się nie chce odważnie podjąć tego zadania, dlatego że nie przysporzy mu to przyjaciół. Jednocześnie badania...
0: Kto miałby to zrobić, jakby tak realnie? No bo to jest decyzja redakcyjna. Zapraszamy takie osoby, a możemy zaprosić Brauna z Ziemkiewiczem, tak?
2: No to właśnie odpowiadasz sobie trochę na to pytanie. Tylko, że to musi być decyzja podjęta z otwartą przyłbicą. I na przykład BBC po audycie, który trwał 2 lata, po Brexicie, jak wyglądało ich prowadzenie tego tematu, od tego, w jaki sposób pokazywali to w wiadomościach, po debaty, gdzie zapraszali różnych rozmówców. No wniosek był taki, że to po stronie redakcji jest odpowiedzialność. I to jest decyzja dotycząca wartości. I od tego się nie można odżegnywać. Tutaj zaczęłaś od mówienia o tym, że wyznajesz pewne wartości, że to jest kwestia moralna. No tak. To jest kwestia moralna. Znaczy, dziennikarstwo to nie jest przystawianie po prostu lustra i niech się dzieje co chce, czyli tak jak przedstawiłeś debaty, czy ty przedstawiłaś debaty, gdzie po prostu zaprasza się polityków najlepiej właśnie z frakcji skrajnych i niech się biją, tak?
1: Program
2: to nie jest
1: dziennikarstwo.
2: Robi. Zresztą to widać było przy debatach przed wyborami w Polsce, tak? Kiedy dziennikarze w zasadzie w ogóle nie zajmowali się niczym poza staniem przy mikrofonach. No moim zdaniem to nie jest dziennikarstwo. To jest jakiś pozór dziennikarstwa.
0: Magdo, to realne dziennikarstwo, bo jednak zarzuca się elitaryzm, tak? Znaczy, dlaczego ktoś, kto ma poparcie społeczne, kiedyś mówiło się, nie zapraszamy Konfederacji, tak? Nie zapraszała się Konfederacji do programów politycznych. Dzisiaj Konfederacja, absolutny mainstream, tak? Pytanie jest takie, czy jednak media nie uzurpują sobie do tego, tak by, mówi się, że media to czwarta władza, czasem się to mówi z przekąsem, czasem zupełnie serio, ale czy w świecie, który się tak bardzo spluralizował, którym, tak jak ty mówisz, ty masz swój kanał, są inne zupełnie o odmiennym zainteresowaniach, to jakiejś tam wrażliwości. Czy taka próba deplatformizacji, taka próba niezapraszania tego, kto nam się wydaje zbyt radykalny, ale kto się cieszy realnym poparciem społecznie, nie jest takim trochę samooszukiwaniem się, że ostatecznie to oni mają tą

0: oglądalność i zainteresowanie. I być może naszą rolą jako dziennikarzy jest skonfrontowanie ich z jakimiś trudnymi pytaniami, a nie udawanie, że nie istnieją, bo oni sobie świetnie radzą.
1: No i to jest właśnie to, czyli nie zapraszanie najbardziej burzliwych postaci do mediów głównego nurtu skutkowało tym, że oni i tak wylądowali w przestrzeni poza tradycyjnymi mediami i są tam bardzo silni. To jest, znaczy to, żyjemy w czasach, tu nie ma już próżni, tu się wszystko zawsze wypełni.
0: Dlatego YouTube jest prawicowy, bo oni już tam
1: YouTube
0: są
1: jest
0: 15
1: prawicowy,
0: lat.
1: Bo oni już dawno swoje miejsce tam zajęli i są bardzo w tym skuteczni, mają na to pomysł, za tym poszły pieniądze. Proszę też pamiętać, że to jest taka przestrzeń, która też potrzebuje finansowania. No ja jestem, poza tymi określeniami na początku, jak mnie przedstawiałeś, jestem też przedsiębiorczynią. Ja od 6 lat prowadzę przedsiębiorstwo i to jest też moja odpowiedzialność za siebie, za ludzi, za moją rodzinę, bo chcę nawiązać do tego, kto ma robić te debaty. No, ja nie jestem w stanie u siebie, więc jeśli są duże media i większe możliwości, to róbcie to, no bo to jest jedyne miejsce, które zapewnia też rzetelność takiego spotkania. Mówisz o tym, żeby zaprosić te najbardziej spektakularne, że tak się dyplomatycznie wyrażę, nazwiska i je skonfrontować. No i tu się kłania dziennikarstwo, bo żeby zrobić takie spotkanie z kimś, kto jest bardzo populistyczny, to trzeba być świetnie przygotowanym. Trzeba mieć, nie wiem, jakiś rodzaj naturalności w odwadze, w tej konfrontacji do tej osoby. To jest, no, pracowałam w mediach na żywo kilkadziesiąt lat, więc wyobrażam sobie ten poziom odporności, który trzeba mieć, bo też go potrzebowałam mieć, choć nie do takich starć. Ale no, no to wszystko jest kwestią tego, gdzie to dziennikarstwo dzisiaj w Polsce jest. I zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Spotkania z kandydatami na prezydentów, na prezydenta, bo była też przecież kobiece kandydatury, to była jakaś zabawa w przedszkolu. Naprawdę, te pytania były tak, jakby ktoś poprosił, nie wiem, gimnazjalistów o wsparcie i myślę, że...
0: To sztaby
1: to
0: dyktowały,
1: lepsze.
0: Wydaje mi się,
1: no
0: jakie
1: widzisz.
0: Są te pytania.
1: No
0: tak,
1: widzisz, no
0: tak,
1: to
0: tak sądzę.
1: O jakości.
0: Bo media dzisiaj muszą pójść tam, gdzie ewentualnie łaskawie politycy je zaproszą. Tak, my rzeczywiście w polskim radiu, konkretnie w tym programie, staramy się być przestrzenią takiej realnej debaty. Dopowiadając jedną rzecz, którą sam wywołałem, to znaczy zapraszanie jakichś takich skrajnych postaci, to trzeba mieć, pewnie wszyscy mamy tę świadomość, że tu często nie chodzi o to, że ci ludzie chcą odpowiadać na jakiekolwiek pytania. Jest to przestrzeń pewnego performansu, tak? Jest to przestrzeń zamanifestowania, jakby osiągnięcia jakichś celów i jakby w tym sensie media są częścią jakiejś większej takiej przestrzeni komunikacyjnej, tak? Znaczy tutaj, ja rozumiem, czemu media nie chcą w to grać, tylko ta gra odbywa się gdzie indziej, a media tracą, mam poczucie, wiarygodność w tym, że uzurpują sobie prawo, żeby decydować, kto ma prawo, a kto nie w takim programie występować. Heleno, czy jest jakieś wyjście z takiej sytuacji, w której jakby wiemy, że deplatformizacja nie działa, bo te platformy są gdzie indziej, unikamy w ten sposób pewnych postaci czy pewnych tematów, pewnie unikając to powoduje, że tracimy część widowni i część jakby też zaufania publicznego, bo ludzie chyba coraz częściej mają oczekiwanie, że będzie jakaś forma otwarcia demokratyzacji, a z trzeciej strony wchodzi widownia, która mówi, no nie, tutaj w tym programie krytyczne słowa o Donaldzie Tusku, w telewizji TVN, prawda, w mediach publicznych, absolutnie niedopuszczalne. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji, które spowoduje, że jednocześnie te media będą w stanie w jakiś sposób funkcjonować? Także komercyjnie.
2: Po raz trzeci. Tak, debata się nie odbywa, ale...
0: Sprzedane.
2: Ale no, jakby po faktach,
0: się odbywa.
2: Po faktach ich poznacie. Znaczy tutaj się bardzo ze sobą zgadzamy, więc... Nie wiem,
0: jest ale to debata, nie trzeba się kłócić
2: ale,
0: w debacie.
2: Nie, ale na co chcę zwrócić uwagę, bo to się po prostu dzieje i dzieje się też zdecydowanie w Polsce i jesteś tego przykładem. Ludzie idą za osobami, do których mają zaufanie i no taką chyba jedną z pierwszych postaci i na pewno z największymi sukcesami jest Dariusz Rosiak, ale kanałów, czy to podcastowych, czy to właśnie YouTube, czy jeszcze w innych platformach, natomiast czy to jest wideo, czy to jest audio, jest tego bardzo dużo i cieszy się popularnością na tyle, że jest w stanie się samofinansować, a niektórzy rzeczywiście są w stanie zarabiać w ten sposób na życie. I mamy to razem z tymi tradycyjnymi mediami. I owszem, no, tej części radykalnej rzeczywiście też się ugościła ekstrema. I tutaj bardzo ważny przypis. Szereg już badań od kilku lat wykazuje niezbicie, że YouTube faworyzuje treści prawicowe i skrajne. Znaczy już po prostu to wiemy.
0: I to radykalizuje akurat... odbiorców przy okazji. Tak. Też, podsyłając radykalniejsze treści.
2: Dokładnie tak, więc to jest tutaj kwestia regulatora tak naprawdę. Znaczy my już wiemy, że jest to

0: uprzedzenie i to uprzedzenie samych algorytmów jest stronę prawicową i skrajną, więc to nie jest po prostu tak, że prawica tak wspaniale wymyśliła sobie media społecznościowe. Jeszcze ponad dekadę temu to Barack Obama wspaniale wymyślił centrolewicowe media społecznościowe, więc to jakby też się zmienia.
1: Albo te media jego stworzyły, bo Facebook jest tak naprawdę medium Baracka Obamy, Twitter Donalda Trumpa. Mam poczucie, że to nie jest przypadek, korelacja.
0: Znaczy, tak, kto się tam dobrze odnalazł, no, przypominam, że Trump jest teraz na własnym Truth Social. Nie zmienia to faktu, że mamy ileś światów równoległych, więc z jednej strony mamy rzeczywiście tę polaryzację i też takie poczucie funkcjonowania w polaryzacji, a z drugiej strony mamy bardzo duże rozproszenie i każdy idzie sobie tam, gdzie uważa, że dostanie rozsądny kawałek informacji. Może nie o całym świecie, to nie będą właśnie takie wiadomości porządnie opakowane, tak jak trochę może marzymy o powrocie do wspaniałych lat, powiedzmy 90., ale dostanie rzetelny kawałek informacji o jakimś fragmencie świata od konkretnych osób, które uznają za wiarygodne. I tutaj uwaga, te osoby są wiarygodne nie dlatego, że twierdzą, że są neutralne, że nie mają opinii. Przeciwnie, są w stanie pokazać jakby swój punkt wyjścia, czyli tak na przykład ty, przecież nie kryjesz się ze swoim światopoglądem.
1: Przeciwnie.
0: I w ramach tego przedstawiać rzeczywistość w sposób, który uważają za jak najbardziej uczciwy. Więc tutaj zamiast ciągle się trzymać tej koncepcji neutralności, jakiejś takiej bezosobowości, iść w poczucie uczciwości, a uczciwość już jest kwestią osobistą. I myślę, że tutaj jest ta kluczowa różnica i ludzie no, po prostu idą za tym.
1: To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence.
2: Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Czy mediom wolno więcej? O tym rozmawiamy w kwestii spornej. A moimi państwa gośćmi są Magda Małek i Helena Chmielewska-Szlajfer. Na sam koniec chciałem z wami porozmawiać o tym aspekcie etycznym i związanym bezpośrednio z zaangażowaniem mediów. Me Too. Akurat tak się składa, że dwie kobiety w programie. Chciałem was zapytać, czy nie macie poczucia, że to jest tylko taki właśnie trigger, to jest tylko taki katalizator pewnej szerszej rozmowy. Na ile media, które angażują się w jakąś sprawę, słuszną, tak? Sprawa słuszna, chodzi o to, żeby władza i seks i przymus nie decydował o wyborach, żeby nie było przymuszania kobiet w strukturach władzy, tak? Najczęściej chodziło o kobiety w tym wypadku. Kobiety, które wychodziły, mówiły, jak było, redakcje to nagłaśniały. Tych spraw było sporo w swoim czasie. Helena, do ciebie to pytanie. Czy masz poczucie, że ten model, bo bardzo wiele potem głosów na przykład z Francji, które poszły na kontrze do tego, co było ze Stanach Zjednoczonych, podniosło się, że to była jakaś forma nagonki, że to było nieuczciwe postawienie sprawy, że w zasadzie tych zarzutów nie weryfikowano w taki klasyczny dziennikarski sposób, bo mówiono, uwierzmy ofiarom. Część z tych zarzutów się nie potwierdziła, część się potwierdziła. Jak na tym przykładzie bardzo wyrazistym, który w Polsce w bardzo niewielkim stopniu zaistniał, w zasadzie nie było jakichś bardzo dużych tematów związanych z Me Too, chyba że coś mi umknęło. Jak powinniśmy podchodzić do tej odpowiedzialności mediów wobec spraw, które są słuszne, ale czasem mogą zamienić się właśnie w taki rodzaj paniki moralnej, jakiejś formy mobilizacji społecznej i że coś przy tej okazji możemy stracić, ale zamykając się na tego typu głosy, być może tracimy coś znacznie ważniejszego, bo tracimy wrażliwość na ofiarę. Jak tutaj media powinny w takiej sytuacji się zachować? Jakie wnioski z Me Too wyciągasz?
2: No, przede wszystkim robić rzeczy zgodnie z fachem dziennikarskim. Owszem, historie o wykorzystywaniu pozycji dominującej świata mężczyzn, kobiet, które musiały się do tego dopasować. Myślę, że będziesz miała znacznie więcej na ten temat do powiedzenia niż ja w przypadku mediów. Są tak stare jak media, znowuż. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o konkretnych przypadkach, zwłaszcza kryminalnych, no to rzetelność zawodowa wymagałaby rzeczywiście sprawdzenia. I szczerze mówiąc, ja bym trochę wyszła poza ten podział kobiety versus mężczyźni w Me Too, bo akurat nawet dzisiaj o tym myślałam, ale w takim kontekście bardzo polsko-polskim. Pomyślałam o Arturze Domosławskim. To nie było Me Too kobieco-męskie, to było Me Too podważenie fachu Tuza polskiego reportażu.
1: Mówisz o tym, że naruszył dobre imię Kapuścińskiego.
2: Oczywiście. I przecież no, karę za to zapłacił największą, to znaczy został wyrzucony z Gazety Wyborczej w swoim czasie. Nie wiem, czy ktokolwiek to pamięta.
1: Ale książka się sprzedała.
2: Książka się sprzedała.
3: No, ale pytanie o ten udział autorów.
2: I ma się dobrze. I cieszę się, że ma się dobrze, bo pisze niesamowite reportaże. Natomiast pewna taka zmowa milczenia, że o postaciach pomnikowych nie rozmawiamy w sposób krytyczny, jest czymś niesłychanie polskim. Mi tu się w pewien sposób tutaj w tym odbija, dlatego że te postaci pomnikowe to są często mężczyźni, no dlatego, że też historię mamy budowania różnych przedsiębiorstw, też najszlachetniejszych, raczej męsko, tak jak wszędzie, gdzie indziej na świecie. Więc patrzę na te przypadki, gdzie rzeczywiście ludzie, którzy mieli odwagę nazwać po imieniu, płacili za to karę. I czasem to byli mężczyźni, czasem to były kobiety. Tutaj nie chciałabym też tego spłaszczać. Natomiast z drugiej strony, jak mówiłeś o tym przypadku francuskim, różne czołowe aktorki, na czele chyba z Catherine Deneuve, tak podważały zasadność tego, a z drugiej strony mamy sprawę Gisèle Pelicot. No jest to jedna z absolutnie bardziej przerażających...
1: Którą mąż usypiał i wystawiał innym mężczyznom. Tak,
2: na gwałt zbiorowy, tak, przez dekady. Więc mamy, myślę, efekty może niekoniecznie samego Me Too jako ruchu, ale w ogóle otwarcia się na czujność, na przypadki wykorzystywania ludzi, no w tym zdecydowanie wykorzystywania seksualnego.
1: Magdo, czy spotykałaś się w mediach z nadużywaniem władzy?
3: Ja osobiście nie. Nikt nigdy nie wyrządził mi żadnej krzywdy. Nic mi się złego nie stało. Próbowałam analizować swój własny przypadek, no ale wiecie, no trudno być tutaj sędzią i prokuratorem we własnej sprawie. Natomiast, wiesz, no wiele rzeczy słyszałam, wiele opowieści kobiecych,

0: zostało mi powierzonych, kobiet z mediów również. I to nie były miłe chwile, to były bardzo, bardzo ciężkie historie. Natomiast czy te osoby w jakikolwiek sposób publicznie we właściwych instytucjach dochodziły swoich praw, no to nie, bo to wiesz, to jest zbyt złożony wątek. Zdaje się, że podczas ostatniego, a propos Me Too, festiwalu w Cannes, Cate Blanchett chyba w jednym z wywiadów odniosła się do Me Too, mówiąc, no to jest bardzo ciekawe, jak po tak krótkim czasie rozprawiliśmy się z Me Too i po prostu go nie ma. Nie, tego tematu nie ma. Ale zobaczcie, na początku roku mieliśmy historię Epsteina. Ja zrobiłam o tym rozmowę u siebie na kanale i ten słynny algorytm, i tu się absolutnie z tobą zgadzam, dostosowany do prawicowych treści, zmiótł tę rozmowę. Czyli algorytm działa w ten sposób, że jeśli temat chwyci, no to w naturalny sposób on jest przez algorytm przesyłany dalej. I coraz więcej osób może korzystać z tych treści, coraz więcej między sobą je rozsyłać i w ten sposób mocno ten odcinek się niesie w sieci, jest oglądany. A ten był taki bardzo spięty, tym bardziej, że ja nie skupiłam się tam tylko na samych aktach Epsteina, ale też weszłam w wątki polskie, właśnie tego, w jaki sposób dziennikarz śledczy wtedy Onetu, a dzisiaj już pracujący w innej redakcji, opowiadał mi właśnie o tym, jak robił swoje śledztwa, więc Janusz Fertner.
1: Mieliśmy o tym rozmowę z nim właśnie
0: i
1: tutaj.
0: I te śledztwa właśnie dotyczyły, wiesz, polskich, okazuje się, prawicowych działaczy, którzy dręczą swoje były partnerki czy były żony. I to jest bardzo ważny temat. Z kolei, ale się nie obejrzał, z kolei, kiedy w kinach jesienią pojawił się film Dom Dobry, Wojtka Smarzowskiego. Moimi gośćmi była para aktorów odtwarzających główne role i ta rozmowa miała niesamowity zasięg, chociaż była szalenie trudna, bo mówiła o tym właśnie, że przemoc domowa istnieje, ma taki, a nie inny rys. I po prostu jest to kobieca w większości jednak codzienność w polskich domach. Więc wiesz, było tych rzeczy mnóstwo. Myślę, że otworzyło nas, i tu się z tobą, Helena, zgadzam, na to, żeby do publicznej rozmowy, do publicznej dyskusji, do debaty przechodziły treści, nie wiem, 25 lat temu nie do pomyślenia. Kto mógłby cokolwiek zarzucić tym pomnikowym postaciom z kościoła, z pierwszych stron gazet, polityków? A propos tabloidów, jeszcze na koniec. Pamiętam, jak wszedł na polski rynek dziennik Fakt, jak zaczął bardzo rywalizować z Super Expressem. Co tam się wtedy działo? Do tej pory mówiliśmy sobie skrótowo Superak. Jeśli pisał o aferach obyczajowych, dotyczyły one najważniejszych osób w państwie. Jak przyszedł Fakt ze swoim pomysłem na zarządzanie emocjami ludzi w Polsce, to wymyślono, to była kalka, bo już się sprawdziło na Zachodzie, wymyślono, że dobiorą się do skóry osobom rozpoznawalnym, wszystko jedno, czy one pracują w telewizji, czy są aktorami. Ale nie tykajmy polityków, bo to już się chyba znudziło, ale może był w tym jakiś interes, żeby ich nie dotykać. Natomiast przenieśmy się na tych, którzy są bohaterami wyobraźni takiej ludzkiej, codziennej. Więc no wiesz, to za każdym razem wydawało się, że jak już wypłyną te dokumenty Epsteina, to będziemy mieli aferę na cały świat. No i co mamy?
2: Coś na sobie bąbluje.
1: Chyba kluczem jest zarządzanie uwagą i tej uwagi mamy coraz mniej, a media, nawet nie wiem, czy media zebrały mi nam tak dużo, starają się w każdym razie. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy w programie o tym, jaka jest odpowiedzialność, jaka jest etyka mediów, jaka powinna być. I myślę, że ta uczciwość medialna, ta uczciwość, która każe z jednej strony mówić o tym, jakie mamy poglądy, a z drugiej strony do tego, żeby mając te poglądy, umieć czasem wziąć się w nawias albo przyznać, że nie wiem wszystkiego, nie porzucać słowa, które tutaj nie padało, może dlatego, że staraliśmy się unikać wielkich słów, słowa takiego jak prawda, ale także z pewną pokorą, tak? Prawda, której się nie próbuje narzucać, prawda, która wysnuwa się w rozmowie, czasem w sporze, czasem w dyskusji. I w ostateczności te media, na które tak wielu z nas narzeka, nie przetrwają bez widzów, bez odbiorców, bez tych, którzy są gotowi wspierać rzeczy niepopularne, a także walczyć z jakimś takim odruchem, kliknięcia w coś, co jest proste, banalne, udziela łatwiej odpowiedzi. Za łatwymi odpowiedziami najczęściej stoją dość płytkie umysły i banalne diagnozy. Także nie dajmy się nabierać i wtedy będziemy mieli na kogo narzekać. Helena Chmielewska-Szlajfer, Magda Małek, bardzo wam dziękuję za udział w programie.
2: Dzięki.
1: Ja nazywam się Leszek Jarzewski i to była Kwestia Sporna. Do usłyszenia za tydzień.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka. Gulliver najpierw trafił do krainy liliputów, czyli ludzi mierzących około 15 cm wzrostu, a w czasie kolejnej podróży dostał się do krainy, gdzie to on jest liliputem wśród gigantów.
2: Dostałem się w jedną stronę pola, gdzie deszcz i wiatr obaliły żyto. Wtedy żadnym sposobem iść nie mogłem dalej, gdyż źdźbła tak gęsto leżały na ziemi, iż niepodobna było pomiędzy nie przeleść, a ze spadłych kłosów oście były tak mocne i ostre, że mi przez odzienie kaleczyły ciało. Wtem usłyszałem, że żeńcy już może o 100 łokci są ode mnie. Straciwszy siły i do rozpaczy przywiedziony, położyłem się w bruździe, pragnąc śmierci. Ubolewałem nad losem wdowy i sierot nieszczęśliwych. Opłakiwałem moje szaleństwo, które mi kazało ruszyć w tę drugą podróż wbrew radom wszystkich moich przyjaciół i krewnych. W tym strasznym pomieszaniu nie mogłem nie przypomnieć sobie kraju liliputu, którego mieszkańcy mieli mnie za największy cud, jaki się mógł kiedy ukazać na świecie, gdzie potrafiłem jedną ręką całą flotę cesarską pociągnąć i tyle innych dziwnych spraw dokazać, których pamiątka wiecznie się w kronikach państwa tego zachowa. I w które może nawet potomność, mimo świadectwa całego narodu, nie zechce uwierzyć. Rozmyślałem, jakim był miał umartwienie, gdybym u narodu tego, u którego się naówczas znajdował, pokazał się tak nikczemny, jakby liliputianin nam się wydawał. Ale to poczytywałem za najmniejsze moje nieszczęście. Uważałem bowiem, że ludzie tym są dziksi i okrutniejsi, im większego są wzrostu. Czegóż oczekiwać mogłem, jeżeli nie tego, że stanę się zakąską pierwszego z wielkoludów, który mnie złapie. Filozofowie mają przyczynę mówić, iż wielkość i małość jest tylko w porównaniu. Być może, że liliputianie znajdą naród daleko od siebie drobniejszy, niżli oni w porównaniu ze mną. I kto wie, czy ten ród wielkoludów nie byłby liliputem w porównaniu z jakimś innym, któregośmy jeszcze nie odkryli. Tym myślom, mimo największą trwogę się oddając, ledwo mnie zginął. Bo jeden z żeńców przybliżył się o 5 prętów do bruzdy, w której leżałem. Zląkłem się, żeby postąpiwszy raz jeszcze nie rozdeptał mnie nogą albo sierpem na dwoje nie przeciął. Przeto widząc, że podnosi nogę, zacząłem żałośnie krzyczeć, ile mi tylko w strachu sił stawało. Natychmiast się wielkolud zatrzymał i obejrzawszy się pilnie

0: koło siebie, a potem w górę i na dół, na koniec mnie postrzegł. Przypatrywał mi się przez niejaki czas z ostrożnością człowieka, który próbuje podnieść małe, niebezpieczne zwierzątko, tak, żeby go nie ukąsiło albo nie zadrapało, jak ja sam czasem czyniłem, łapiąc w Anglii łasicę. Nareszcie, ośmieliwszy się, ujął mnie w pasie kciukiem i palcem wskazującym i podniósł na 1,5 pręta od oczu, aby się lepiej kształtowi mojemu przypatrzyć. Zgadłem jego myśli i postanowiłem nic się nie sprzeciwiać, chociaż trzymał mnie na wysokości 60 stóp nad ziemią i okrutnie ściskał uda, obawiając się, żebym mu się z palców nie wyśliznął.
1: Ciąg dalszy podróży Gullivera, Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka usłyszą Państwo jutro około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Jak wygląda radio od kulis? Co rośliny robią w nocy, gdy nie śpią? Jak samemu zbudować aparat do wykrywania burzy? Po czym rozpoznać tropy zwierząt w lesie? I jak zrobić żelki z alginianu sodu do bubble tea? Odpowiedzi, ale i doświadczenia na ten temat już jutro. Jedyne takie miejsce, czyli 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym. Zapraszamy na audycję już od 9, a na piknik od 11. Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Niestety kilkanaście minut temu otrzymaliśmy informację o poważnym wypadku na drodze krajowej numer 19. Radzyń Podlaski, miejscowość Międzyrzec Podlaski, dokładnie na wysokości Żakowoli Poprzecznej. Tam doszło do dachowania osobówki. Jedna osoba została ranna. Policja jest na miejscu, kieruje ruchem naprzemiennie i tam prace mogą potrwać jeszcze do godziny 23. S61, czyli miejsce obsługi pasażerów, Budzisko-Zachód, odcinek ekspresówki na wysokości przejścia granicznego. To wiadomość dla wyjeżdżających z Litwy do Polski. Tworzy się tam korek. Podobnie jest na innym przejściu granicznym. To dokładniej miejscowość Korczowa, Krakowiec, autostrada A4, czyli przed wjazdem na Ukrainę. Nic się nie zmienia na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni. To już nie jest gęsty korek, jak to było we wcześniejszych godzinach, ale cały czas jest tam trochę więcej aut, głównie ze względu na prowadzone prace drogowe. I wieczorem cały czas służby są jeszcze na S7, odcinek Mława Południe, Żurominek w pobliżu miejscowości Stare Kosiny, a w kierunku Warszawy, gdzie doszło do zderzenia się ciężarówki z osobówką, zablokowany został prawy pas ruchu. Zakończyły się prace w województwie zachodniopomorskim. Węzeł Osina, węzeł Nowogard Zachód, blisko Olchowa, gdzie doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Zablokowany był wcześniej jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Teraz

Można już tam przejechać bez większych problemów. Natomiast my cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. 22 513 11 11.

0: Polska i świat.
1: Przed chwilą minęła godzina 22 w radiowej jedynce. Czas na podsumowanie dnia. Przed mikrofonami Michał Strzałkowski
2: i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Oto co przed nami dziś w programie.
1: W niecałe pół godziny z Gdańska do Warszawy, jeszcze krócej z Warszawy do Krakowa. Pierwsze samoloty F-35 z biało-czerwonymi szachownicami wykonały dziś przelot nad Polską.
2: Unijny pakt migracyjny wchodzi w życie. Polska jest jednak zwolniona z tak zwanej puli solidarnościowej.
1: Dworzec Wschodni w Warszawie. Na nowo jest umowa na gruntowną modernizację.
2: Te tematy już za chwilę, ale teraz czas na najważniejsze informacje w skrócie. Zaprasza Piotr Paszkowski.
3: Pierwsze trzy polskie samoloty wielozadaniowe F-35 przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią, po czym wylądowały w Łasku, gdzie oficjalnie zostały przyjęte do służby w polskich siłach powietrznych. Polska zamówiła w USA 32 maszyny tego typu. Niewykluczone są kolejne zakupy. Są zarzuty dla trzech byłych i aktualnych funkcjonariuszy CBA w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. Prokuratura przedstawiła im zarzuty popełnienia dwóch przestępstw polegających na przekroczeniu uprawnień, poświadczeniu nieprawdy oraz wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy. Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego ani ponosić związanych z tym kosztów, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziś weszły w życie nowe unijne przepisy dotyczące migracji. Resort zapowiada też utrzymanie zawieszenia prawa do ubiegania się o azyl na granicy z Białorusią. Unia Europejska zezwoliła na zmiany w polskim krajowym planie odbudowy. Usunięte zostały dodatkowe opłaty od samochodów spalinowych. Podatek wpisał do KPO poprzedni rząd. Obecny gabinet przez dłuższy czas negocjował jego usunięcie. Jest zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie krajów członkowskich zgodzili się, by otwarcie rokowań nastąpiło w najbliższy poniedziałek. W Brukseli panuje przekonanie, że Ukraina mogłaby wejść do wspólnoty najwcześniej po 2035 roku.
1: To był wyjątkowy, widowiskowy i historyczny dzień dla polskiego nieba. Pierwsze myśliwce piątej generacji F-35 wylądowały dziś w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku.
2: Zanim jednak maszyny tam dotarły, piloci wykonali spektakularny przelot pokazowy nad największymi polskimi miastami pod hasłem Powitanie z Polską.
1: Najnowocześniejsze samoloty typu Stealth przeszły już oficjalny chrzest, otrzymując dumną nazwę Husarz. Cały dzień te podniebne wydarzenia śledził nasz reporter Piotr Durys.
4: Nad największymi miastami Polski można było dziś zobaczyć najnowocześniejsze samoloty w polskim lotnictwie. Myśliwce F-35 najpierw przeleciały nad Gdańskiem, później nad Warszawą, a następnie nad Krakowem. W stolicy Małopolski pojawiły się dokładnie o godzinie 10:34. Maszyny były doskonale widoczne nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Na punkcie widokowym na zamku zebrał się tłum obserwatorów. Ogłuszający ryk silników i widok maszyn nowej generacji wywołał wśród krakowian ogromne emocje.
5: Bardzo nam się podobało. Szkoda, że tak szybko.
6: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację, nie? Bo nad Krakowem bardzo rzadko takie samoloty latają.
7: Warto było czekać na tą chwilę, żeby zobaczyć te najnowocześniejsze samoloty.
8: Mamy w rodzinie pilota F-35, tak. Tak myśleliśmy, że go zobaczymy, ale nie.
4: Zaraz po zakończeniu podniebnego rajdu po Polsce maszyny skierowały się bezpośrednio do celu. Największe emocje w Łasku były, gdy koła pierwszych polskich husarzy dotknęły pasa startowego. Po zaparkowaniu maszyn na płycie lotniska i opuszczeniu kokpitu, pierwszy polski pilot F-35 złożył oficjalny meldunek.
9: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Prezydent Karol Nawrocki w swoim oficjalnym wystąpieniu podziękował Polakom za wsparcie. Głowa państwa wyraźnie zaznaczyła również, że dzisiejszy sukces ma wielu ojców, a fundamenty pod ten

0: Nowoczesny system obronny został zbudowany w 2020 roku przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej wykonywać dalsze zadania. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
0: W duchu państwowej odpowiedzialności i ciągłości modernizacji armii wypowiadał się również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony mocno akcentował, że w dobie potężnych zagrożeń geopolitycznych na wschodzie bezpieczeństwo ojczyzny i strategiczne sojusze wojskowe z USA muszą być wyjęte z ram bieżącego sporu partyjnego.
2: I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej. Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić, ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa, dialog zawsze budują.
0: Myśliwce F-35 to absolutnie najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa wojskowego. Maszyny piątej generacji są praktycznie niewykrywalne dla radarów wroga i dają pilotom unikalne możliwości operowania w trudnych warunkach. Nasz kraj zamówił łącznie 32 takie maszyny w ramach kontraktu wartego ponad 4,5 miliarda dolarów. Na razie w kraju mamy 3 pierwsze sztuki, natomiast pozostałe egzemplarze mają systematycznie docierać do Polski do 2029 roku.
3: Polska i świat.
4: Od dzisiaj we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Na jego mocy będzie działał m.in. mechanizm solidarnościowy. Kraje, które nie będą chciały przyjmować migrantów, będą płaciły duże kwoty na rzecz tych, które migrantów przyjmą.
5: W związku z przyjęciem rekordowej liczby obywateli Ukrainy od 2022 roku, Polska jest co najmniej do 27 zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów.
4: Mamy połączenie z Janem Truszczyńskim, dyplomatą, głównym negocjatorem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, także niegdyś ambasadorem Polski przy Unii Europejskiej. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Mamy ten pakt migracyjny po długich sporach, długich dyskusjach, kilku podejściach w ogóle do stworzenia takiego paktu migracyjnego. To naiwnie zapytam, koniec sporów o migrację w Unii Europejskiej?
6: To nie były spory, to były negocjacje, a negocjacje wynikały z tego, że trzeba było unowocześnić i ujednolicić sposób, w jaki poszczególne kraje Unii Europejskiej zarządzają strumieniami migracyjnymi. To, co kiedyś było ujęte w tak zwanych dyrektywach, czyli aktach prawnych Unii Europejskiej, które każde z państw europejskich na swój sposób przenosi do swojego porządku prawnego. W związku z tym wyłoniła się kakofonia i różnorodność wielka, jeśli idzie o stosowanie tego w praktyce. Przechodzimy do tak zwanych rozporządzeń, czyli wszędzie takie same procedury, wszędzie takie same przepisy, wszędzie takie same zakresy uprawnień i obowiązków dla tych, którzy będą imigrować do Europy. I to jest postęp w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej, a postęp również w związku z tym, że w sumie granice Unii Europejskiej zewnętrzne ulegają uszczelnieniu i sposób kontrolowania strumieni migracyjnych przechodzi na wyższy poziom. No, to znaczy będziemy to skuteczniej, mam nadzieję, robić i będziemy w stanie lepiej kontrolować to, kto przyjeżdża do Europy.
4: Bo to mają na tym skorzystać na przykład te osoby, które do Europy będą przyjeżdżały naprawdę uciekając przed wojnami, przed śmiercią, przed niebezpieczeństwem, bo mają być szybsze procesy azylowe.
6: Jest imigracja legalna, jest imigracja zarobkowa i jest imigracja biorąca się nie tyle z biedy i chęci poprawienia swojego życia, ile z konieczności ucieczki przed śmiercią, prześladowaniami i tak dalej. Będzie migracja, imigracja również wynika z ucieczki przed zmianami klimatycznymi, które uniemożliwią życie po prostu w niektórych częściach naszego globu. Taka imigracja do Europy też będzie. No i temu oczywiście trzeba starać się zarządzać w miarę najlepszych możliwości. Pakt jest krokiem naprzód i to istotnym krokiem naprzód. 2 lata kraje członkowskie się przygotowywały. No a dzisiaj

0: Oczekujemy właśnie, że to przygotowanie stało się ciałem i będzie to stosowane, to co zostało postanowione wspólnie przez kraje członkowskie od dzisiaj w sposób taki sam przez każdego, niezależnie od tego, czy to Portugalia, Litwa, Polska czy Grecja.
1: Ale jednak będą decyzje wykonawcze dotyczące, takie aktualizowane co pewien czas, biorące pod uwagę to, jaka jest sytuacja migracyjna w Unii Europejskiej.
0: A tu pan wraca do sprawy tak zwanej relokacji. Znaczy, oczywiście jednym z 10 aktów prawnych, które dzisiaj weszły w życie, znaczy weszły w życie 2 lata temu, ale od dzisiaj obowiązują w całości, jeśli chodzi o stosowanie tego, co w nich zawarte, do czego się trzeba było przygotować. Każdy kraj członkowski musiał się do tego przygotować. No i jednym z tych aktów prawnych jest reagowanie na sytuacje kryzysowe, sytuacje spowodowane działaniem siły wyższej. Czyli wtedy, kiedy nastąpi nagły, znakomicie zwiększony napływ ludzi uciekających czy przed klęską żywiołową, czy przed wojną, czy przed innymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu, uciekającymi do Europy i nie tyle do Europy, ile do konkretnego kraju członkowskiego, któremu w takiej sytuacji inni powinni starać się pomóc i są po temu przepisy, w tym tak zwana relokacja, która jest takim diabłem na ścianie, malowanym przez całą naszą klasę polityczną uparcie i mozolnie od wielu lat, która ma po pierwsze pewne granice liczbowe.
1: 30 tysięcy osób rocznie, a w tym roku tylko 21 tysięcy, bo zaczynamy od połowy roku mniej więcej.
0: No tak, no widzi pan, na przykład sąsiednia Litwa, która też jest wystawiona przecież na presję migracyjną określonego rozmiarów. Sąsiednia Litwa zdecydowała się postąpić zupełnie inaczej niż Polska. Ona, jeśli idzie o obciążenie uchodźcami z Ukrainy, jest nieco mniej eksponowana niż Polska. Znaczy w Polsce jest w stosunku do liczby ludności wyższe nasycenie, że tak wyrażę, uchodźcami z Ukrainy, więc Litwa jest w nieco lepszej sytuacji.
1: Nie graniczy też z Ukrainą.
0: Pod tym względem. Ale nie łapie pan. Nie graniczy z Ukrainą Estonia, nie graniczy Irlandia, nie granicą Czechy, a to są kraje, które są tak samo obciążone, albo bardziej niż Polska obciążone, jeśli idzie o liczbę uchodźców ukraińskich w stosunku do ogólnej liczby ludności. Że Polska nie jest w jakiejś wyjątkowej, specyficznej sytuacji różniącej ją radykalnie od innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast wracam tutaj do Litwy. Litwa, jeśli wierzyć temu, co się czyta, a czemu by nie wierzyć, zdecydowała się na przyjęcie w ramach relokacji kilkudziesięciu uchodźców z Cypru i zdecydowała się jednocześnie partycypować w kosztach zajmowania się uchodźcami znajdującymi się w Hiszpanii, Włoszech, na Cyprze i w Grecji. Na określoną kwotę mierzoną, nie wiem w ilu setkach tysięcy czy milionach euro, ale partycypuje w tym mechanizmie właśnie solidarnościowym na 2 sposoby. I przyjmuje uchodźców, niewielu przyznaje, ale jednak przyjmuje i partycypuje w kosztach.
1: Panie pastorze, to jeszcze dodajmy jedną taką...
0: Nie chcemy ani jednego, ani drugiego robić. Co rozumiem, że nasza sytuacja jest jakoś radykalnie odmienna od sytuacji litewskiej. Chciałbym, żeby to ktoś naszych polityków umiejętnie zdołał wyłożyć, wytłumaczyć, uzasadnić. Dlaczego aż takie różnice?
1: Panie ambasadorze, to wyjaśnimy jeszcze, że te 30 tysięcy, o których mówimy w ramach relokacji uchodźców, które miałyby trafić do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, z tych krajów pod presją migracyjną, jak Grecja, Hiszpania, Cypr i Włochy, to jest 30 tysięcy w skali całej Unii Europejskiej, więc nie dla...
0: Tak, oczywiście, naturalnie, to jest oczywiste.
1: Półmiliardowej Unii Europejskiej.
0: Tak, naturalnie.
1: No właśnie, no i w tej pierwszym koszyku są te państwa pod presją migracyjną, Grecja, Hiszpania, Cypr i Włochy. Drugi koszyk, państwa członkowskie, które się znajdują w trudnej sytuacji migracyjnej i tu my, ta wspomniane Czechy, czy Estonia, przez pana, panie ambasadorze, Austria, Chorwacja, Bułgaria. No i ten ostatni koszyk, te kraje, które właśnie tym solidarnościowym mechanizmem jakoś muszą się wobec niego określić. Ale co po 2027 roku, kiedy trzeba będzie nowe decyzje wykonawcze?
0: Ponowna analiza sytuacji, ponowna analiza stopnia obciążenia poszczególnych krajów członkowskich z utrzymaniem, zagospodarowaniem uchodźców z innych

0: krajów trzecich europejskich, takich jak Ukraina i z innych krajów świata. Jeśli by się miało okazać, że obciążenie Polski uległo redukcji, złagodzeniu, nie wykluczam, że kategoria, w której Polska się znajdzie, się zmieni. No, od tego jest ten mechanizm. On jest dość jasny, jeśli idzie o kryteria, reguły, sposoby liczenia oczekiwania od poszczególnych krajów członkowskich, jeśli idzie o partycypację w tych trzech częściach sprawy relokacji. Ja powiem panu szczerze, ja nie wiem, dlaczego my aż tyle uwagi przywiązujemy, i to konsekwentnie od 2015 roku, do sprawy relokacji, jakby to była jedyna rzecz, która Polskę interesuje, czy powinna interesować w sprawach migracji i azylu. Ale jest sporo innych rzeczy na czele z rozporządzeniem o kwalifikowaniu uchodźców, czy zarządzania azylem i migracją, czy w sprawie procedury azylowej, czy w sprawie ustanowienia powrotowej procedury granicznej. Wszystkie te rzeczy są dość kompleksowe, wymagają odpowiedniego przygotowania służb zajmujących się i wewnątrz kraju tymi sprawami, i na granicy tymi sprawami. Ja bym był bardzo się cieszył, gdyby nasze media zaczęły przepytywać polityków, jeśli już pytają w sprawie migracji, czy Polska jest równie dobrze przygotowana do wykonywania prawa europejskiego.
1: Bo te dwa lata minęły na wdrożenie.
0: Jest po prostu, bo oby po tak było. Każdy się przygotował i myślę, że Polska też w każdym razie powinna była się przygotować.
1: Bardzo dziękujemy. Pan Jan Truszczyński, były główny negocjator członkostwa Polski w Unii Europejskiej, były także ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Panie ambasadorze, bardzo dziękujemy.
2: Więcej świata.
3: A teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Wstępne porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Tak twierdzi szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Amerykański prezydent już wczoraj ogłosił, że osiągnął znakomite, jak to określił, porozumienie w sprawie wojny z Iranem, które ma zostać wkrótce podpisane.
1: Według Donalda Trumpa na treść wstępnej umowy zgodził się już najwyższy duchowy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei. Władze irańskie oficjalnie tego jednak nie potwierdziły.
3: Jest z nami teraz profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
3: Panie profesorze, jak pan interpretuje te doniesienia na temat możliwego porozumienia irańsko-amerykańskiego? Czy szanse dziś na to, że rzeczywiście do niego dojdzie, są większe niż wcześniej?
4: No, panie redaktor, musimy komuś wierzyć, więc zawierzmy prezydentowi Trumpowi i jego otoczeniu. No, tutaj złośliwie wyliczają, że jest to 41. deklaracja tego, że porozumienie jest bliskie, ale faktycznie chyba nigdy nie było takiej narracji z obu stron i nie było tak wielu komentarzy, tak wielu informacji od, no oczywiście osób i z irańskiej strony, i z amerykańskiej, które oczywiście nie zdradzają swoich personaliów, ale potwierdzają zarówno dziennikarzom irańskim, jak i amerykańskim fakt, że obie strony są bardzo bliskie wynegocjowania takiego memorandum, bo tutaj myślę nawet użycie słowa porozumienia byłoby nadużyciem, jednak byłoby to słowo nazbyt optymistyczne jeszcze na tym etapie, natomiast
3: ma być to wstęp do rozmów na temat finałowego porozumienia, tak? O to chodzi?
4: Tak, tak, tak. I to ma być 60 dni takiego zawieszenia ognia, ale to tym się ma różnić od tych takich porozumień właśnie zawieranych wcześniej, dotyczących samego zawieszenia ognia, że jak rozumiem, tutaj mamy mieć do czynienia z dwiema konkretnymi decyzjami, które mają być wdrażane już od momentu podpisania, czyli po pierwsze odblokowanie cieśniny Ormus przez Irańczyków, no i w odpowiedzi strona amerykańska też zobowiązuje się do tego, żeby zdjąć blokadę z portów irańskich. No i jak rozumiem, to ma dowodzić dobrej woli, no jeżeli to się stanie, to ma dowodzić dobrej woli z jednej i z drugiej strony i umożliwić rozmowy na pozostałe, trudniejsze na pewno do rozwiązania tematy.
3: No właśnie, jest w nim także według amerykańskich mediów mowa o stopniowym, czyli nie natychmiastowym, stopniowym znoszeniu amerykańskich sankcji na Iran w zależności od realizacji przez ten kraj wzajemnych postanowień. No i takie zapewnienie, że ze strony Teheranu, że nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej, ale ta sprawa programu nuklearnego to jest chyba ta sprawa właśnie trudniejsza do omówienia.

0: wątpienia, łącznie ze sprawą irańskich zapasów wzbogaconego uranu, które mają być rozwiązane dopiero później.
1: No, to prawda. Tutaj nie ma jasności tak naprawdę na tym etapie. No, są tylko spekulacje na temat tego, czego mogą dotyczyć rozmowy. Czy będzie to zobowiązanie Iranu, że zawiesza absolutnie swój program atomowy, jakby rezygnując także z tego pokojowego komponentu, czyli pokojowego wykorzystania energii atomowej. Czy będzie to przekazanie właśnie tego wzbogaconego uranu i tylko tyle. I no, tutaj tak naprawdę to tylko i wyłącznie spekulacje. No, do momentu, w którym obie strony zawrą porozumienie, możemy tylko i wyłącznie spekulować. Myślę, że no, strona irańska dotychczas konsekwentnie podkreślała, że absolutnie nie ma możliwości, by zrezygnowała całkowicie z programu nuklearnego.
0: Więc tutaj mielibyśmy taką diametralną zmianę ze strony Teheranu, prawda? Jeżeli rzeczywiście zdecydowaliby się no, także nie rozwijać swojego potencjału nuklearnego także w tym komponencie cywilnym, którego tak bronili przez wiele lat przecież.
1: Tak, bo to nawet nie chodzi, pani redaktor, o to, jak zostanie to, mówiąc w cudzysłowie, brzydko mówiąc, sprzedane opinii publicznej w Iranie, bo to jest jeden problem, ale akurat w Iranie to z tym rządzący nie mają większego problemu, na większy opór nie trafią, a jeśli on się pojawi, no to wiadomo, że to no, nie jest to państwo demokratyczne, w którym rządzący się jakoś szczególnie z opinią publiczną liczą. Natomiast to, co jest większym problemem, bardziej wymiernym, to fakt, że rzeczywiście rezygnacja z energii atomowej w przypadku Iranu, i to taki paradoks państwa leżącego, no, posiadającego tak wielkie złoża ropy i gazu, to jest państwo, które no, boryka się z olbrzymimi problemami, jeśli chodzi o energetykę. I bez tych elektrowni, no rzeczywiście Iran nie będzie mógł się rozwijać. Także no, to jest dosyć interesujące, czy Amerykanie zaproponują swoje technologie. Oczywiście, no gdzieś tam oczywiście ja mówię o takiej perspektywie długookresowej w ramach takiego porozumienia, bo nie wierzę w to, że Irańczycy zgodzą się na rezygnację absolutnie z badań, z posiadania własnego programu atomowego, nie uzyskując niczego w zamian, chociażby możliwości zakupu reaktorów, tak, czy technologii od państw trzecich.
0: Czy z tych doniesień, czy też na podstawie tych doniesień i spekulacji, które mamy na temat tego, co się w tym memorandum może znaleźć, według pana to jest bardziej wygrana Amerykanów, czy bardziej wygrana Irańczyków? A może jest to taka sytuacja win-win, gdzie obie strony mogą obiektywnie ogłosić sukces?
1: Tutaj pani redaktor, myślę, że możemy zadać pytanie następujące. Co w tym porozumieniu na przykład strona amerykańska uzyska, co było niemożliwe do uzyskania w pokojowy sposób, chociażby podczas tych ostatnich rozmów w Genewie w lutym? Bo jeśli wierzyć w te informacje, które docierają ze strony irańskiej, no to i rzeczywiście Amerykanie by się na te takie warunki brzegowe Irańczyków zgodzili, to tak naprawdę w tym momencie Amerykanie zgadzają się na więcej niż zgadzali się, czy byli gotowi się zgodzić w lutym. Także no nie za bardzo rozumiem, czemu miałaby służyć wojna, to całe zamieszanie, mówiąc delikatnie.
0: Choć administracja amerykańska mówi o tych przeciekach ze strony irańskiej, że są to kłamstwa. Czyli jakby mamy tutaj słowo przeciwko słowu.
1: Tak, tylko że z drugiej strony, pani redaktor, gdyby nie było ziarna prawdy w tych informacjach ze strony irańskiej, to tak naprawdę Iran nie ma absolutnie nie miałby żadnej motywacji, tak, czy rządzący w Iranie mieliby żadnej motywacji do tego, żeby jakiekolwiek memorandum podpisywać, bo tak naprawdę byliby w tym samym punkcie, w którym są dzisiaj i tak samo nie mieliby nic do stracenia, także muszą coś zyskiwać, bo przecież w przeciwnym razie to zresztą podstawowa zasada technik negocjacyjnych, że no, obie strony muszą mieć to przeświadczenie, że coś zyskują,

0: Zresztą to też jest właśnie wpisane trochę w kulturę irańską, czyli takie niedopowiedzenia między słowami, wyolbrzymianie pewnych rzeczy. Więc się zgadzam, że pewnie jest masa spekulacji i manipulacji w tym, ale myślę, że też są prawdziwe informacje, jak chociażby fakt, że, i to jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład te 24 miliardy, które są zamrożone w różnych aktywa irańskie, zostaną odmrożone, no bo Iran będzie musiał mieć pieniądze na to, żeby się chociażby odbudować część infrastruktury. No w tej chwili te straty są przez stronę irańską wyceniane na mniej więcej 300 miliardów dolarów, więc te 24 miliardy to bardzo duża kwota, ale to jest tak naprawdę znowu kropla w morzu potrzeb.
1: Jest jeszcze jeden element, bym powiedziała, taki ze znakiem zapytania, to znaczy jak w tej całej sytuacji, jeżeli by doszło rzeczywiście do podpisania tego memorandum, zachowa się Izrael, ponieważ premier Benjamin Netanyahu miał być zaskoczony deklaracjami Trumpa o tym porozumieniu. Wydał po tym oświadczenie, w którym napisano, że Tel Awiw nie będzie stroną tego porozumienia, a wiemy, że Teheran bardzo twardo domaga się zakończenia działań także w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Czy Netanyahu według pana może wywrócić, mówiąc kolokwialnie, ten proces pokojowy?
0: Może, ale nawet już dzisiaj można powiedzieć, bo akurat tutaj strona izraelska jest bardzo konsekwentna pod tym względem. Znaczy Izraelczycy absolutnie odrzucają możliwość podpisania porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No to oczywiście możemy przyjąć, że na to nie będą mieli wpływu, bo to zdecydują o tym Amerykanie albo Irańczycy, no ale w praktyce, tak jak pani redaktor podkreśliła, no mogą rzeczywiście zmienić sytuację w regionie na taką, która no nie da na przykład Irańczykom możliwości podpisania takiego porozumienia. Jestem w stanie sobie wyobrazić gwałtowną eskalację sytuacji w Libanie, która no postawi Irańczyków przed takim dylematem bezpieczeństwa, czy podpisywać jakieś memorandum i zaryzykować swój wizerunek w regionie, swoją wiarygodność sojuszniczą, czy też pokazać, że no, nie zostawiamy swoich sojuszników w potrzebie i za żadną cenę. Tak? No, to może się zdarzyć. No, Izraelczycy konsekwentnie podkreślają, zwłaszcza w swoich kontaktach z administracją amerykańską, że no, nie wierzą tutaj w wiarygodność tych władz irańskich, bo to nie chodzi o Irańczyków, tylko o ten konkretny reżim. I że nie wierzą w żadne zapewnienia. No, premier Netanyahu konsekwentnie, jak rozumiem, podkreśla, że te rozwiązania siłowe uważa za najlepsze, ponieważ te nie, mają nie pozostawić złudzeń. No tylko, że tutaj też okazało się po tych działaniach wojennych w marcu, no, jesteśmy bogatsi o tę wiedzę, że te rozwiązania siłowe też do niczego nie doprowadziły. A jeszcze pogorszyły sytuację nie tylko w regionie, ale też mamy te bardzo poważne konsekwencje globalne, no, które będą, i tutaj wierzymy ekonomistom, tylko niestety narastać. Tak? To, że nagle dojdzie do porozumienia, ustabilizuje się sytuacja, to nie sprawi, że będziemy się mierzyli zwłaszcza z konsekwencjami ekonomicznymi tej wojny w najbliższych miesiącach czy nawet latach.
1: Pan profesor Przemysław Osiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Polska i świat.
1: A w magazynie wracamy do kraju.
3: I do sprawy, która dziś wzbudziła bardzo wiele emocji. Najpierw zatrzymanie, to już dzisiaj, a jutro przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie. 57-letnia patomorfolożka może usłyszeć m.in. zarzut bezczeszczenia zwłok.
1: Na działce w Lutoryżu, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki płodów. O szczegółach Anna Orzeł.
4: To był przypadek. Podczas prac budowlanych na jednej z działek na małym osiedlu domków jednorodzinnych w Lutoryżu, niedaleko Rzeszowa, dokonano makabrycznego odkrycia. Pod warstwą ziemi znaleziono ludzkie szczątki. Jak potem ustalili biegli, były to szczątki co najmniej 29 płodów. Obok nich znajdowały się medyczne odpady, głównie bloczki parafinowe oraz szkiełka mikroskopowe. Miejsce zabezpieczono i przez cały dzień trwały tam specjalistyczne prace. Znalezisko powiązano z byłą właścicielką terenu, 57-letnią patomorfolożką. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć, że coś takiego wydarzyło się tu u nich, po sąsiedzku.
5: To co słyszałem, no, że tam jakieś szczątki, czy tam jakieś... Widziałem tego, że tam znaleziono, ale co tam...
6: Szokujące. Szokujące.
7: No dziwna sprawa, podejrzane to.
8: Ja też jestem zszokowany.
7: Nie można

0: Podejść, bo jest ogrodzone wszystko. Niespotykana rzecz.
1: Zastanawiające, że po prostu no na taką skalę.
2: Przerażająca historia?
3: No, przerażająca, no raczej tak, no.
1: Nie wiadomo, jakie są fakty, nie wiadomo, co ta pani, jak się ta pani tłumaczy, nie?
2: Była właścicielka działki została zatrzymana w Zamościu, gdzie ostatnio pracowała w jednym ze szpitali. Jutro przed południem zostanie przesłuchana w rzeszowskiej prokuraturze. W tej chwili trudno jest wskazać, skąd konkretnie pochodziły szczątki, bo kobieta wcześniej i teraz była zatrudniona w wielu miejscach, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
4: Cały czas na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora w postaci przeszukiwania tej posesji i zabezpieczania kolejnych dowodów w tej sprawie. Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów. Z informacji wstępnych, które mamy, bo jak podkreślam, to jest bardzo wczesny, początkowy etap tego postępowania, ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Również pracowała w Zamościu jako lekarz, tam gdzie została dzisiaj zatrzymana.
2: Prowadzone śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych. Pierwsze z przestępstw zagrożone jest karą do 2 lat więzienia, drugie do 12.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Ministerstwo Energii spodziewa się, że w lipcu rząd przyjmie aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej. Dziś resort przedstawił główne założenia dokumentu.
7: Zakłada on m.in. przyspieszenie prac nad drugą elektrownią jądrową w Polsce. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk.
8: Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że energetyka jądrowa ma być jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jak mówił, bez inwestycji w atom nie będzie możliwe przeprowadzenie w Polsce skutecznej transformacji energetycznej. Zaktualizowany program przewiduje, że w przyszłym roku zostanie wybrany partner technologiczny dla drugiej siłowni jądrowej w naszym kraju.
9: Istotną zmianą jest to, jak traktujemy udział polskiego przemysłu, bo energetyka jądrowa w Polsce to nie może być tylko budowa samych elektrowni, to musi być tak, że budowa całego sektora, całego łańcucha dostaw. To, co się udało przez lata zbudować w sektorze także odnawialnych źródeł energii, powinno być dla nas absolutnym fundamentem w sektorze energetyki jądrowej. Stąd w pierwszym bloku ten udział komponentu krajowego, czyli udziału polskich firm, to powinien być minimum 40%, w kolejnych blokach to powinno być minimum 70%.
8: W 2028 roku ma natomiast zapaść decyzja dotycząca jej lokalizacji. Wśród potencjalnych miejsc wymieniane są przede wszystkim Bełchatów i Konin. Pod uwagę brane są również Kozienice i Połaniec. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna wyjaśnił, że harmonogram prac nad drugą elektrownią jądrową będzie zależał m.in. od wyboru partnera, lokalizacji oraz procesu inwestycyjnego. Dodał, że pierwsze moce z tej siłowni mogłyby pojawić się pod koniec przyszłej dekady.
10: Trzy elementy, na które zwracamy uwagę, to jest bezpieczeństwo energetyczne, stabilne ceny energii i rozwój gospodarki. Bezpieczeństwo energetyczne było elementem w zasadzie jedynym, który był brany pod uwagę w przypadku budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Mówię, co było brane pod uwagę, a nie co było deklarowane. My patrzymy szerzej. Elektrownia jądrowa to nie tylko bezpieczeństwo, o którym myślimy, ale to mają być przede wszystkim stabilne i niskie ceny dla polskich przedsiębiorców. Bez tego nie będzie się rozwijać gospodarka.
8: Rząd podkreśla, że rozwój energetyki jądrowej ma uzupełniać odnawialne źródła energii i zwiększać niezależność Polski od paliw kopalnych. Atom ma zapewnić stabilne dostawy prądu wtedy, gdy produkcja z wiatru i słońca jest niewystarczająca. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma powstać na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.
6: Koniec tego roku rozpocznie się modernizacja dworca Warszawa Wschodnia. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na wykonanie prac z firmą Torpol.
7: Kolejarze zapowiadają, że dworzec stanie się nowoczesnym centrum przesiadkowym. Szczegóły zna Aleksander Przoniak.
11: Dziś dworzec Warszawa Wschodnia, mimo że jeden z najważniejszych w stolicy, wygląda na bardzo zaniedbany. Perony są odsłonięte, przejścia podziemne brudne i niedoświetlone. Nie ma wind i schodów ruchomych. Ostatnie prace remontowe były tu prowadzone przed Mistrzostwami Euro w 2012 roku, ale wtedy była to bardziej kosmetyka niż modernizacja. Nadchodzący remont ma zmienić Warszawę Wschodnią w kolejową perełkę. O szczegółach mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Wszystko się tutaj zmieni. Przede wszystkim modernizacja dotknie wszystkich peronów, ale wreszcie pojawią się ruchome

0: schody, będzie ich 7 par, będzie 14 wind.
1: Zasadnicze prace rozpoczną się na początku przyszłego roku. Dla pasażerów będzie to oznaczało utrudnienia w ruchu. Niektóre pociągi zostaną skierowane na inne warszawskie dworce, a część rozpocznie lub zakończy swój bieg na dworcu centralnym i zachodnim. Jednak, jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, szczegóły utrudnień będą znane za jakiś czas.
2: Wykonawca będzie dokładnie ustalał organizację ruchu, będzie ustalał w jakich miejscach pod względem modernizacji wiaduktów ten ruch będzie ograniczany czy zamykany. I w drugiej połowie roku będziemy te najbliższe utrudnienia związane z rokiem 2027 komunikować.
1: O wiele szybciej, bo już w najbliższą niedzielę kolejarze wdrożą wakacyjny rozkład jazdy. Jednym z najważniejszych punktów jest powrót Łomży do sieci kolejowej. Ponownie Piotr Wyborski.
2: W drugiej połowie 2026 roku ruch będzie prowadzony z Białegostoku do Łomży i z Łomży do Olsztyna. Ruch będzie realizowany przez pociągi Polregio i pociągi PKP Intercity. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszą pociągi łączące bezpośrednio Łomżę z Warszawą.
1: Wakacje to wytężony czas pracy dla dalekobieżnego przewoźnika PKP Intercity. W okresie letnim spółka będzie uruchamiać 560 połączeń w ciągu doby. Jak mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki, niektóre kursy zostaną wydłużone tak, by szybko się dostać do miejscowości wypoczynkowych.
3: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
1: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia.
4: Polska i świat.
5: Przed nami weekend pełen eksperymentów. Już jutro na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy, którego organizatorami są Centrum Nauki Kopernik oraz Polskie Radio.
6: Jak co roku nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych. Z kim będzie można się spotkać i jakie atrakcje dokładnie czekają na odwiedzających? O tym opowie Anna Zakrzewska.
7: Tegoroczne hasło pikniku naukowego to z życia wzięte. Nawiązuje ono do faktu, iż nauka inspirowana jest naturą i tym, co otacza nas na każdym kroku. Wyjaśnia Bożena Żach z Centrum Nauki Kopernik.
8: Natura była pierwsza. Człowiek tylko podpatrywał i przyglądał się, jak można byłoby to wykorzystać. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że większość produktów jako narzędzia było po prostu podpatrzone. Oczywiście będzie można patrzeć przez mikroskop. Będzie ciekawie, bo patrząc na te nasze okazy możemy się poczuć odkrywcami.
7: Na zwiedzających czeka ponad 650 eksperymentów naukowych przygotowanych przez 133 instytucje z Polski i zagranicy. Podczas pokazów będzie można dowiedzieć się m.in. w jaki sposób rośliny oddychają, jak powstaje chleb, co sprawia, że się męczymy i jak to się dzieje, że nasze rany się goją. Co istotne, będzie można także porozmawiać z naukowcami i zadać im nurtujące nas pytania, podkreśla Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.
9: Zdecydowanie naukowcy po to są właśnie tam, że oczekują tego, że będą do nich pytania. Więc to jest również bardzo cenne doświadczenie na przykład dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, w którym kierunku chcą swoją ścieżkę zawodową rozwinąć. I tutaj mogą sobie sprawdzić, mogą porozmawiać zarówno ze studentami, którzy już studiują jakąś dziedzinę, jak i z naukowcami i wykładowcami, bo często to się łączy z różnych uczelni, bardzo różnorodnych.
7: Na błoniach Stadionu Narodowego stanie także plenerowe studio Polskiego Radia, skąd prowadzona będzie audycja Jedyne takie miejsce. To idealna okazja, by podpatrzeć, jak działa radio od kuchni. Zachęca prowadząca Sława Bieńczycka.
10: Tak, to jest zawsze taka okazja, żeby trochę popodglądać nas, dziennikarzy, realizatorów, jak to wygląda od kulis. To jest zawsze to, czego Państwo zazwyczaj nie widzą, a słyszą. A tym razem będzie można i zobaczyć, i usłyszeć.
7: Co więcej, będzie można także od środka zobaczyć wóz transmisyjny i sprawdzić, jak nauka przydaje się właśnie radiowcom, mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia.
11: Nasi koledzy, którzy wiedzą o tych pojazdach wszystko, mogą wytłumaczyć, jak to się dzieje, że głos nadawany z jednego miejsca dociera do drugiego miejsca i robi to najszybciej.
7: W czasie pikniku naukowego do wyboru będzie aż 19 tematycznych szlaków. Warto więc jeszcze przed przyjściem zaplanować sobie dokładną trasę
12: zwiedzania.

0: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem. Tam około 16 stopni.
1: No i na tym kończymy. Michał Strzałkowski
0: i Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A za chwilę w jedynce kronika sportowa. Andrzej Grabowski już w studio. Dobry wieczór. Meksykanie zaczęli udanie. Mundial, drugi gospodarz Kanada. No,
3: na razie, jak na to razie. Mówią, so-so.
1: So-so, tak. Amerykanie jeszcze poczekają.
3: Tak. I będzie kilka słów od prezydenta Trumpa w kronice.
1: O!
3: Także to zapraszamy.
1: To słuchamy.
4: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
5: Kronika sportowa.
3: Którą oczywiście zaczynamy smakami Stanów, Kanady i Meksyku.
2: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
3: Na start do Toronto, gdzie w grupie B Kanadyjczycy grają z Bośniakami. Przed meczem występy Alanis Morissette czy Michaela Bublé. Na boisku nieco skromniej, ale czy ciekawie? Pytamy Tomasza Kowalczyka.
6: 12 minut do zakończenia spotkania Kanada, Bośnia i Hercegowina w Toronto i mamy remis 1-1, dosłownie kilka chwil temu Kanada w końcu doprowadziła do remisu w tym spotkaniu. No, Larin strzelił zza pola karnego, pięknie prawą nogą wpakował piłkę do siatki krepu, natomiast Bośnia i Hercegowina prowadziła od 21 minuty, wtedy rzut rożny, Kolasinac zagrywa na głowę Lukicia, strzał z 5 metrów, piłka wpada do siatki. Najpierw o tym aspekcie sportowym, bo działo się tutaj naprawdę dużo pod względem ciekawości tego spotkania. Mnóstwo akcji i sytuacji reprezentacji Kanady niewykorzystywanych. Bośniacy z nielicznymi kontrami i z jeszcze jedną dobrą szansą na podwyższenie wyniku. Natomiast wcześniej piękna ceremonia otwarcia w Kanadzie. No i nadzieję na to, że Alessia Cara i Jessie Reyes, którzy wystąpili, którzy nawiązywali też w pewien sposób do tego, co działo się wczoraj na Estadio Azteca, bo w podobnym klimacie ta ceremonia też była utrzymywana. Mają nadzieję, że tutaj na pewno przyniosą może szczęście reprezentacji Kanady. Do tej pory 6 spotkań Kanady na Mundialu, wszystkie przegrane. Teraz być może uratowali remis 1-1 na 10 minut przed końcem tego spotkania.
3: A Bośniakom na tym Mundialu towarzyszy, uwaga, największy na świecie dzbanek do kawy. Jego zawartością napełnić można 8 tysięcy filiżanek. Wróćmy jeszcze do Meksyku, gdzie Mundial wczoraj ruszył. Na miejscu wciąż specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Janku, zatem pytamy cię na początek, jak to otwarcie przyjmowany jest na miejscu i czy Mexico City wciąż świętuje?
7: Mexico City troszeczkę odpoczywa, ponieważ to było duże wyzwanie po tym inauguracyjnym zwycięstwie, bo to było po godzinie 15 czasu lokalnego. Tak więc tego świętowania mogło być więcej, no bo ten mecz skończył się dosyć wcześnie jak na tutaj lokalną godzinę i rzeczywiście można powiedzieć, że Meksykanie tak jak i w przypadku sportowym stanęli na wysokości zadania, tak w przypadku imprez radości, emocji i tego wszystkiego, co działo się, to rzeczywiście piękne obrazki tutaj w stolicy Meksyku. Meksykanie potrafią się bawić i to Meksykanie podkreślają, że to ten kraj, że to ich ojczyzna tak naprawdę napędza ten mundial. Tu są największe emocje, tu będzie najwięcej takiej radości piłkarskiej widocznej na trybunach. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno pierwsze spotkanie jest jakimś tego efektem. Takie szybkie porównanie, bo w Stanach Zjednoczonych zainteresowaniu mundialem wyraziło takie pewne tylko 14% społeczeństwa, 60% powiedziało społeczeństwa amerykańskiego, że nie będzie się interesować mistrzostwami świata, a w Meksyku 70% społeczeństwa będzie śledzić, już śledzi mistrzostwa świata i liczy na dobry występ reprezentacji. Te emocje, to podkreślam w swoich korespondencjach związane z mundialem, naprawdę są zauważane. Zresztą posłuchajmy, jak ważne dla tutaj Meksykanów jest sam mundial w kwestii społecznej, w kwestii promocji kraju i też jak on jest odbierany, bo w środku wypowiedzi się kibic Republiki Południowej.

0: Ameryki, która to zespół grał na inaugurację właśnie i przegrał z Meksykiem, przypominam, 0-2.
1: To wszystko dla Meksyku ma ogromne znaczenie. Naprawdę uważam, że czuć tutaj atmosferę mundialu. Dla Meksykanów to ogromnie ważne. Oczywiście są też inne sprawy poza sportem, ale jeśli chodzi o piłkę nożną, to wszystko, co się teraz dzieje, jest niesamowite. Pierwszy raz jestem w tym kraju i jego głównym mieście. Jest tu pięknie, a ludzie niesamowicie ciepło nas przywitali. Kibice obu krajów cieszą się, że mają wspólny kontakt. Jestem szczęśliwy, że tak ciepło nas tutaj przyjmują. Mundial dla nas jako narodu ma znaczenie. Turniej się tutaj rozpoczął i oczy całego świata są zwrócone na Meksyk.
2: To jeszcze, Janku, jedna kwestia. Jak wyglądał twój wczorajszy powrót ze stadionu? Słuchamy.
0: No... Mogą Państwo się zastanawiać, przecież to mecz o bardzo dużą stawkę, inaugurację Mistrzostw Świata i wszystko powinno być zorganizowane. Super, nie do końca w Meksyku. Komunikacja została wstrzymana też ze względu, to trzeba podkreślić, na protesty. I tak, nie można było zamówić żadnej taksówki do najbliższego metra jeżdżącego 5 kilometrów. Mnóstwo Meksykanów się tym nie przejmowało, ponieważ było pod tak zwaną radością różnych napojów, które tutaj są, oczywiście były serwowane na mistrzostwach. I ja już tak i zrezygnowany wszedłem do jednej z takich lokalnych malki restauracji, żeby załadować telefon i też szukać jakiejś możliwości transportu. No i zlitował się nade mną szef tej restauracji. Mówi: słuchaj, ja za chwilę będę jechał, to podwiozę cię na metro. I na to metro mnie podwiózł, to mnie uratowało. A i tak sam powrót ze stadionu do hotelu, który zwykle zajmuje 40 minut, trwa w moim przypadku 4 godziny.
2: Jan Pachlowski prosto z Mexico City, specjalny wysłannik Polskiego Radia. Pięknie, Jankowi dziękujemy, a wracając jeszcze do tego wczorajszego meczu otwarcia, Filip Jastrzębski opowie o jego pewnym nieoczywistym bohaterze.
3: Podobno im mniej mówi się o arbitrach, tym lepiej to o nich świadczy. O prowadzącym wczorajszy mecz Meksyk-RPA Brazylijczyku Wiltonie Sampaio mówi się jednak sporo. Z różnych powodów. Sędzia pokazał bowiem 3 czerwone kartki, co w meczu otwarcia zdarzyło się po raz pierwszy. Dla porównania, na ostatnim mundialu w Katarze w całym turnieju wyrzucono tylko 4 piłkarzy. Czerwone kartki obejrzeli Yaya Sithole i Temba Zwane z RPA oraz Cesar Montes z Meksyku. Decyzje słuszne, choć jedna z nich kwestionowana przez selekcjonera drużyny z południowej Afryki Hugo Brosa. Nie było jednak wątpliwości, że Zwane uderzył rywala w twarz. Pomogła analiza VAR i to nowość. Sędzia Sampaio osobiście ogłosił decyzję kibicom na całym świecie z wytłumaczeniem. Powinno być z tłumaczeniem, bo okazało się, że język angielski nie jest najmocniejszą stroną sędziego. Kibice znaleźli więc sobie powód do śmiechu, również ze specjalnego hełmu arbitra, który wyglądał w nim, jak zauważył jeden z naszych słuchaczy, jak Jean-Claude Van Damme w filmie Uniwersalny Żołnierz. A wszystko po to, by dostarczyć nam rozrywkę i lepsze futbolowe doznania, bo dzięki tej technologii możemy nie tylko słuchać sędziów, bez względu na ich zdolności językowe, ale także oglądać powtórki akcji z ich perspektywy. Oto sędziowanie XXI wieku.
4: Mundial w jedynce.
2: A w naszej audycji, zanim wrócimy na mecz Kanada-Bośnia, zerkamy, jak Kanadyjczycy ten mundial przeżywają. Relacjonuje konsul generalny RP w Toronto Marek Ciesielczuk.
5: Pełne szaleństwo. Miasto jest pełne billboardów, flag, sklepów, które sprzedają różnego rodzaju pamiątki, koszulki, gadżety. W mieście umieszczono ponad 50 figurek bobra, takiej 1,5-metrowej wysokości z QR-kodami. Turyści mogą brać udział w grze, zabawie, na końcu której są nagrody bądź możliwość korzystania z restauracji. Pewnym zaniepokojeniem mieszkańcy patrzą na politykę miasta, która skutkuje wyłączeniem pewnej części Toronto z ruchu kołowego, skutkiem czego wszyscy nastawiamy się na korki, ale też i na świętowanie sportu, który będzie również możliwy do obejrzenia w wielu barach. Jest to kraj, który ma dosyć rozwiniętą kulturę barową, coś na wzór Wysp Brytyjskich. Wszędzie praktycznie można oglądać i będzie można oglądać spotkania od rana do nocy.
2: Ach, żeby każde wejście na antenę oznaczało kolejnego gola, byłoby pięknie. Tuż przed pierwszym wejściem Tomasza Kowalczyka z meczu Kanada-Bośnia padł gol dla Kanady. Jak jest teraz? Sprawdzamy.
6: 1-1 wciąż w meczu Kanadyjczyków z Bośnią i Hercegowiną. To spotkanie teraz w tej końcowej fazie to już ostrożność trochę jednej drużyny i drugiej, poszanowanie remisu, poszanowanie być może tego punktu, ale na pewno Bośniacy, mimo że prowadzili, mogą być i tak szczęśliwi z tego rezultatu, bo Kanada 9 strzałów, 4 celne, ale kapitalne interwencje albo tam w końcówce też nie tylko bramkarza, ale też obrońcy Kolasinacza, który przecież asystował przy strzelonym golu. I mamy też bardzo ciekawy akcent polski.

0: Polski, bo Semet Bajdar, zawodnik wypożyczony z Realu Saragossa do Jagiellonii Białystok, wszedł na boisko w barwach drużyny Bośni i Hercegowiny, więc jest pierwszym piłkarzem z ekstraklasy na tym mundialu. Wciąż zawodnik Jagiellonii Białystok, więc notujemy ten występ. 3 minuty do końca tego meczu. Kanada, Bośnia i Hercegowina wciąż 1-1.
1: A przypominamy o 3. mecz Amerykanów z Paragwajczykami. Na stadionie w Inglewood koło Los Angeles zabraknie prezydenta Donalda Trumpa, ale możemy posłuchać rozmowy prezydenta z selekcjonerem amerykańskiej kadry Mauricio Pochettino.
2: Hi, Mr. President.
1: Dzień dobry, panie prezydencie. Jak pan się ma? Chciałbym powiedzieć, że jesteś świetnym gościem. Masz świetny zespół. Macie naprawdę dużą szansę i życzę wam powodzenia. Panie prezydencie, dziękujemy. Postaramy się sprawić, by i pan, i cały naród był z nas dumny. W poniedziałek dodajemy pierwszy mecz Mistrzów Europy Hiszpanów. Na razie więc przygotowania i zapowiedzi. Obrońca Marc Cucurella poinformował, że jeśli Hiszpanie sięgną po Mistrzostwo Świata, to na bicepsie wytatuuje sobie podobiznę selekcjonera Luisa de la Fuente. Cucurella ma już doświadczenie w podobnych estetycznych deklaracjach, a 2 lata temu jedną z nich musiał zrealizować. Hiszpania została mistrzem Europy, więc przefarbował swoje bujne, kręcone włosy na rudo.
3: Studio Mundial w Jedynce.
1: I na chwilę wracamy do świata pozapiłkarskiego w Lidze Narodów Siatkarzy. 2. mecz i 3. porażka Polaków. A jak to wszystko dziś wyglądało, powie Cezary Góry.
4: Polscy siatkarze podobnie jak wczoraj stoczyli 5-setowy bój i ponownie przegrali. Wczoraj ze Słowenią zabrakło niewiele w kluczowych momentach, ale dziś Japończycy byli dokładniejsi. Przegrana 2-3 w setach 21-25, 25-21, 21-25, 25-22 i 15-17. Dziś w pierwszym składzie na boisku pojawił się atakujący Aleksiej Nasewicz. Poza tym, podobnie jak wczoraj, rozgrywający Firlej, przyjmujący Gierżot, za Firszta Śliwka oraz środkowi bloku Lemański jako Biszak. W zespole Japonii prym wiódł Ran Takakashi, który zdobył 26 punktów. Nasz atakujący Aleksiej Nasewicz miał 24 punkty. O przyczynach porażki Michał Gierżot.
5: Myślę, że na pewno zagrywaliśmy dzisiaj poniżej chyba oczekiwań. Japończycy mega dobrze byli, bardzo efektywni w 3 metrach i dopiero kiedy tam pojawiły się troszeczkę więcej ryzyka, kiedy ryzyko zaczęło się opłacać, zaczęliśmy ich podbijać. Bardzo szybko grali. Myślę, że to jest taka siatkówka, której się na co dzień za dużo w plusy dzień nie widzi. Na pewno warunki fizyczne były po naszej stronie, ale oni dobrze wiedzieli, jak z takimi grać. Podejmowali dużo ryzyka, atakowali bardzo wysoko i to mi się opłacało. Obroną dzisiaj bardzo dobrze pracowaliśmy, podbijaliśmy i dotykaliśmy ich, nie dobraliśmy tak naprawdę do parkietu. Myślę, że dużo szkoda, że przegrywamy tam 1-2 punkty. Tak to jest ogólnie. 1-2 punkty decyduje o tym, czy wygramy, czy nie.
4: Dziś porażka z Japonią 2-3, a w niedzielę polscy siatkarze zagrają z Ukrainą.
1: Z Chin do Holandii, bo w tenisowym turnieju w Sertogenbos udany piątek Polaków. Najpierw do półfinału awansowała Magdalinet, pewnie wygrywając z Turczynką Son Mes. Potem do półfinału wskoczył Kamil Majchrzak, pokonując 6-4 i 6-3 czwartego w światowym rankingu Kanadyjczyka Orzea Lasima.
6: No jest to zdecydowanie moja największa wygrana w karierze, druga z top 10. Wiedziałem, co mam robić, żeby wygrywać punkty. Do tego cały tenis i całe granie wspierałem naprawdę bardzo dobrym serwisem i też no, byłem do bólu konsekwentny.
1: W ekstraklasie koszykarzy mamy brązowych medalistów. To Dziki Warszawa, które w rewanżu odrobiły kilkupunktową stratę do Arki Gdynia, a Grzegorz Nowaczyk wprowadzi nas w świat tego meczu.
7: Dobry wieczór. Właśnie 5 punktów straty po tym pierwszym spotkaniu miały Dziki do Arki, a ten dzisiejszy mecz to prawdziwa huśtawka nastrojów. Pierwsza kwarta zdecydowanie dla Dzików, wygrana 27-18. Po drugiej kwarcie Dziki prowadziły już tylko 1 punktem, więc to Arka miała ten brązowy medal. Decydująca okazała się 3. kwarta, w której Dziki wygrały aż 35-15. W 4. kwarcie Arka odrabiała straty, ale nie zdążyła tego zrobić i ostatecznie Dziki wygrały 92-78. To dało im brązowy medal, dodajmy pierwszy brązowy medal i w ogóle pierwszy medal w historii tego klubu, jeżeli chodzi o Dziki Warszawa. Brąz w tym roku to naprawdę duży sukces.
1: W żużlowej ekstralidze Motor Lublin, tak jak kilka tygodni temu, znów pewnie wygrał z Włókniarzem Częstochowa. Poza tym

0: Leszno. Wygrała z Presem Toruń. Na kilkadziesiąt sekund ruszamy jeszcze do Niemiec, bo nasza wybitna kajakarka górska Klaudia Zwolińska niezmiennie bryluje. O jej kolejnym starcie i pewnej ciekawej historii. Rafał Bała.
1: To szczególne zawody w corocznym kalendarzu kajakarstwa slalomowego. Obiekt w Augsburgu jest pierwszym sztucznym torem w historii tej dyscypliny. Wybudowany specjalnie na Igrzyska Olimpijskie Monachium 1972. Co ciekawe, działacze NRD pozazdrościli zachodnim kolegom i w tajemnicy, opierając się na materiałach zebranych przez szpiegów, zbudowali dokładną kopię tego toru na wschodzie, w Zwickau. Ich zawodnicy trenowali bez wytchnienia i na Igrzyskach zgarnęli wszystkie 4 złote medale. Dzisiejszy obiekt w Augsburgu oczywiście ma za sobą modernizację, ale czuć tam powiew przeszłości. A na tej trasie znakomicie poradziła sobie Klaudia Zwolińska. W rywalizacji K1, czyli w swojej koronnej konkurencji, najpierw była trzecia w eliminacjach, a później na tej samej pozycji ukończyła przejazd finałowy. To drugie z rzędu podium Zwolińskiej w zawodach Pucharu Świata. Nieco słabiej poszło w K1 Mateuszowi Polaczekowi. Nasz doświadczony slalomista, który zbliża się już do 40, wyścig eliminacyjny zakończył z 11 czasem. W finale popłynął lepiej, awansując na 6 pozycję. Mówi trener główny reprezentacji Jakub Chojnowski.
2: Cieszy i postawa Klaudii tydzień temu w Pradze i tutaj właśnie w Augsburgu. Mateo też gdzieś tam cały czas finały, więc na pewno się bardzo z tego cieszymy, ale nie popadamy w hura optymizm, bo wiemy dobrze, co przed nami.
1: Mowa oczywiście o jesiennych Mistrzostwach Świata, ale na razie zawody w Augsburgu. Na sobotę zaplanowano rywalizację w Kanadyjkach, a na niedzielę w efektownym kajak krosie. Przypomnę, że kilka miesięcy temu we wszystkich tych konkurencjach Klaudia Zwolińska stawała na podium Mistrzostw Świata.
0: Hokejowej NHL o krok od Pucharu Stanleya są Carolina Hurricanes, bo w serii do 4 zwycięstw prowadzą już 3-2 z Vegas Golden Knights. Na koniec raz jeszcze piłkarski mundial. Ostatnie minuty, ostatnie chwile meczu Kanada-Bośnia. Tomasz Kowalczyk.
3: Aż 6 minut dorzucił arbiter, ale 4,5 minuty z tego czasu już za nami. Nie zanosi się na to, że mecz zostanie rozstrzygnięty. Dla której z drużyn cały czas 1-1. Przypomnę, dla Bośni trafił Lukić w 21 minucie, a wyrównał w 78 minucie Larin.
0: Kronice stawiamy kropkę. Wojciech Błoński, Grzegorz Nowaczyk i Andrzej Grabowski. Dobrej nocy, do usłyszenia.
4: Kronika sportowa.
5: Polskie Radio. Jedynka. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama. Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Jest poważny wypadek na drodze krajowej nr 19 między Radzyniem Podlaskim a miejscowością Międzyrzec Podlaski w Żakowoli Poprzecznej dokładnie. A doszło tam do dachowania osobówki. Jedna osoba jest ranna, policja jest na miejscu i kieruje ruchem naprzemiennie. Wieczorem cały czas służby są też na S7, odcinek Mława Południe, Żurominek w pobliżu miejscowości Stare Kosiny, a w kierunku Warszawy, gdzie doszło do zderzenia się ciężarówki z osobówką, zablokowany został prawy pas ruchu. Cały czas niewielkie utrudnienia są na przejściach granicznych S61, wjazd z Litwy do Polski.

Tam na przejazd czeka więcej kierowców. Podobna sytuacja jest w Korczowej, czyli autostrada A4 przed wjazdem na Ukrainę. Jeszcze kilka informacji o przebudowach. Autostrada A1 na węźle Knurów zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Tam jeszcze do 14 czerwca jest zwężenie jezdni w kierunku Gorzyczek. W województwie opolskim na A4 trwają prace drogowe nocne od 20 między węzłami Krapkowice i Opole Zachód. W kierunku na Wrocław trzeba zwolnić do 100 km na godzinę. Prace skończą się o 5 rano. Na autostradzie odnawiane jest oznakowanie poziome. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem. Numer do radia kierowców to 22 513 11 11.

0: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Pierwsze polskie samoloty F-35 przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią, a następnie oficjalnie weszły do służby w polskich siłach powietrznych. W ceremonii w Łasku uczestniczyli prezydent i szef MON-u. Premier obserwował przelot maszyn w Warszawie. Szef rządu był na święcie służby ochrony państwa, ale witając się z funkcjonariuszami, Donald Tusk nawiązał do dzisiejszego lotniczego wydarzenia.
1: To jest niezwykły i piękny zbieg okoliczności, że dzień święta tych, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo państwa, na Polską przeleciały te pierwsze F-30, które chronić będą, tak jak wy, bezpieczeństwa tutaj na ziemi, będą chronić bezpiecznego nieba nad Polską.
0: Na razie mamy 3 F-35. Do końca roku będzie ich 12, a za 3 lata 32. Spotkanie z Polonią w Maryland, urodziny Donalda Trumpa, spotkanie z liderem senackiej większości. To punkty wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nawrocki udaje się w niedzielę z wizytą do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień urodzin amerykańskiego prezydenta. Eksperymenty naukowe, spotkania z naukowcami i dziennikarzami oraz spora dawka faktów o otaczającym nas świecie. Jutro w Warszawie na Stadionie Narodowym 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
2: To ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych. Część z nich będziemy mogli przeprowadzić osobiście. Ponadto to świetna okazja, aby spotkać się z naukowcami i w cztery oczy porozmawiać z nimi o ich pasji i codziennej pracy.
3: To jest świetna metoda komunikacji, dlatego że ona burzy bariery.
2: Mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
3: Skłania do mówienia w bardzo przystępny sposób, no bo jak patrzymy rozmówcy w oczy i widzimy, że on nic nie rozumie, to dobrze byłoby zmienić język. Prawda?
2: Hasło tegorocznego pikniku to z życia wzięte.
4: Nauka jest z życia wzięta.
2: Mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik, Katarzyna Nowicka.
4: Nie rodzi się w laboratoriach, ale często rodzi się w prostym pytaniu, które zadaje dziecko. W kuchni rodzi się bardzo często pytanie naukowe. Jeśli tylko otworzymy oczy i będziemy dokładnie się przyglądać.
2: 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się już jutro na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysł Lis, Polskie Radio.
0: Udział w pikniku jest bezpłatny, nie trzeba się wcześniej rejestrować.
5: To są aktualności jedynki.
0: Do szpitala trafiło 8-letnie dziecko, które poparzyło się podczas zabawy benzyną. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jarogniew, niedaleko Kołobrzegu w zachodniopomorskim.
6: Z ustaleń strażaków wynika, że troje dzieci bawiło się na podwórku, rozpaliły ogień i dolewały do niego przeznaczoną do kosiarki benzynę z kanistra. W pewnym momencie kanister z łatwopalną cieczą się zapalił, a trzymający go chłopiec spanikował, zaczął machać kanistrem i oblał swojego 8-letniego kolegę benzyną. Dziecko stanęło w płomieniach. Pozostała dwójka zachowała na tyle przytomności, że ugasiła ogień. Poszkodowany 8-latek jest przytomny, kontaktowy, ma jednak poparzone nawet 70% powierzchni ciała. Karetka zabrała dziecko do szpitala w Szczecinie, gdzie jest dziecięcy oddział leczenia oparzeń. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych przyznali, że nie ma jeszcze ostatecznego porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny. Podczas rozmowy z dziennikarzami wysoki rangą urzędnik administracji ocenił szansę na zawarcie

0: porozumienia na 85%.
1: Wczoraj prezydent Donald Trump po raz kolejny ogłosił porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu. Jednak dziś wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu nie brzmiał już tak kategorycznie. Rano dałbym 75% szans na to, że zawrzemy porozumienie. Teraz jest to 80-85%, ale nie jest to stuprocentowa pewność, powiedział. Urzędnik wyraził przekonanie, że rozbieżności uda się usunąć w ciągu najbliższych dni. Odmówił jednak podania, gdzie i kiedy może nastąpić podpisanie dokumentu. Pytany, czy najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, już zaakceptował porozumienie, przedstawiciel Białego Domu dał do zrozumienia, że takiej ostatecznej akceptacji jeszcze nie ma. Obecna sytuacja przypomina podobne wydarzenia z przeszłości, kiedy to Trump ogłaszał porozumienie z Iranem, a potem nie dochodziło ono do skutku. Krytycy sugerują, że taki scenariusz może mieć miejsce także tym razem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Na koniec sport. Zakończył się pierwszy dzisiejszy mecz na piłkarskich mistrzostwach świata. W Toronto Kanadyjczycy zremisowali z Bośniakami 1-1. O 3:00 w nocy Amerykanie zagrają z Paragwajczykami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Jutro w dzień przeważnie pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 18 do 21 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali. Ma spadać.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
10: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
11: Jak wygląda radio od kulis? Co rośliny robią w nocy, gdy nie śpią? Jak samemu zbudować aparat do wykrywania burzy? Po czym rozpoznać tropy zwierząt w lesie? I jak zrobić żelki z alginianu sodu do bubble tea? Odpowiedzi, ale i doświadczenia na ten temat już jutro. Jedyne takie miejsce, czyli 29. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym. Zapraszamy na audycję już od 9, a na piknik od 11. Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczne spotkania.
12: A gościem jest Stan Borys, którego witam bardzo serdecznie. Stan, how are you?
13: Witam, I'm fine, dziękuję tak? bardzo.
12: A powiedz mi, jak się czujesz, bo nasi słuchacze bardzo często pytają o ciebie, o twoje zdrowie. Mam zawsze jedno pytanie, gdzie ty właściwie mieszkasz? W Ameryce, w Polsce, w Europie?
13: Tak, właściwie dusza moja jest w Polsce, tak? Ciało jest w Ameryce, ale łączę i duszę, i ciało razem.
12: I właściwie dzisiaj przyszedłeś nie w swojej sprawie. I na tym polega chyba swój styl.
13: Jestem chórkiem.
12: Właśnie.

0: Mało, że chórkiem, ale jesteś w pewnym stopniu inspiratorem nagrania, o którym powiemy, ale gośćmi równie ważnymi, pierwszoplanowymi, obok Stana są dwie panie. Małgorzata Staniszewska.
1: Witam.
0: I Ania Malady.
1: Dobry
0: Ania,
1: wieczór.
0: Ciebie przedstawiamy jako producentkę, pomysłodawczynię całego tego projektu. Natomiast Małgorzata, nazwiemy ją dzisiaj Margot S., bo tak występuje w świecie, wykonuje utwór, który otrzymał nagrodę. Nie wiem, kto zacznie opowiadać z was, dlatego że macie do opowiedzenia tak hollywoodzkie historie, że oddaję wam głos. Kto zaczyna?
1: Margot zacznie. Wspaniała współpraca ze Stanem i za nią rozpoczęła się, kiedy robiliśmy projekt podczas COVID-19 z polskim konsulacie Koncert Kolęd. Poznałam wtedy Stana i poznałam Anię, ponieważ Stan był zaproszony jako gość specjalny do tego koncertu.
0: To wszystko dzieje się w Nowym Jorku.
1: Wszystko dzieje się w Nowym Jorku, tak.
0: A ty jesteś znana nam przede wszystkim jako wokalistka jazzowa, więc
1: tak.
0: Już te słowo kolędy trochę nam nie pasują, ale...
1: Ale kolędy można pięknie zrobić na jazzowo.
0: Tak. To masz rację, kolędy nas wszystkich łączą, więc już dalej rozumiemy. A ty mieszkasz w Ameryce też, tak?
1: Tak, ja mieszkam w Nowym Jorku. Później minęło kilka lat i zaprosiłam Stana i Anię na mój koncert, w którym grał wybitny pianista David Kikowski. I po tym koncercie rozmawialiśmy razem. David był zachwycony Stanem. Powiedział w ogóle, że chciałby ze Stanem płytem nagrać cały jego piosenek.
0: Stan się uśmiecha, muszę dodać.
1: Tak, był to piękny koncert. I ja zapytam się Stana, czy mogłabym użyć jego piosenkę Coraz Coś Ciebie jako z Drzazgi Smolnej, a Ania jako menadżer i wspaniała bizneswoman powiedziała do mnie, no to jak masz nagrać jedną, to nagraj cały album.
2: No jak można nagrać jedną piosenkę i nie włączyć całego repertuaru, na przykład jazzowego, prawda?
0: Tak. Tak to wszystko się zaczęło.
1: Tak, i miałam troszkę piosenek skomponowanych, więc poszłam do studia, wzięłam najlepszych muzyków w Nowym Jorku jazzowych, którzy są na tej płycie i nagraliśmy tą płytę, no i tak to się wszystko zaczęło.
0: I przed nami jest jakaś nieprawdopodobna statuetka, która przypomina...
2: My na to mówimy ptak.
0: Ptaka, ptaka w złocie.
3: A ja to mówię skrzydła jaskółki.
0: Właśnie. I ona w dodatku nie jest uwięziona w ogóle.
2: Wolna.
0: Na złotym tle, w złocie. I to jest nagroda...
2: Best jazz album.
1: Ja mogę to wszystko przeczytać, co jest tu napisane.
0: Dobra,
1: przeczytać? Rok 2026. World Entertainment Awards. Margot S., artist, producer, composer, best jazz album, Ashes and Diamonds.
2: Ashes and Diamonds,
0: tak. I teraz odpowiada Anna, bo Anna jest pomysłodawczynią trochę tego projektu.
2: Tak, no nagroda jest wspaniała. Małgosi wokal zachwyca. Małgosi w ogóle historia muzyczna jest wspaniała, ponieważ zaczęła jako muzyk klasyczny, a zakochała się w jazzie, więc wyjechała do Stanów Zjednoczonych, żeby poznawać jazz z najlepszymi muzykami. A ponieważ żeśmy się poznali właśnie przy projektach polonijnych, wtedy Małgosia opowiadała mi swoją historię, więc zainspirowałam Małgosię, no, że musisz koniecznie wydać swoje kompozycje jazzowe, jak i też standardy jazzowe, które się właśnie znajdują na tej płycie.
0: Słuchamy tego nagrania. Opowiedz, jak się nazywa, a potem jeszcze powrócimy na kilka chwil do naszej rozmowy, ale teraz już ta muzyczna premiera wszystko opowiada Margot S.
1: To może proponowałabym utwór tytułowy, a jeszcze jak powstał tytuł, Ashes and Diamonds.
0: No,
1: Stan użyczył mi swojej piosenki, Coraz Coś Ciebie, która jest nagrana po polsku, ale ta sama piosenka jest nagrana po angielsku i pomysł tytułu też wyszedł od Stana, Ashes and Diamonds, i to jest tytuł płyty.
3: Popiół
1: diament. Muzyka Stan Borys, słowa Cyprian Kamil Norwid, i może ten utwór puścilibyśmy jako pierwszy, no, ponieważ jest to tytułowa piosenka płyty.
3: Ja bym powiedział utwór płyty.
1: Tak, tytułowy utwór płyty.
0: No to słuchamy.
1: Dokładnie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to wszystko śpiewa Margot S. Piosenka zainspirowana twórczością naszego wspaniałego pieśniarza, człowieka legendy, Stana Borysa. Borys, to wszystko o tobie. Stan Borys dzisiaj jest z nami, ale w takiej roli drugoplanowej. Anna Malady wydaje się być rolą tutaj pierwszoplanową, no i oczywiście Margot S., no, która śpiewa.
2: Dla mnie jeszcze no, tak.
3: Gdyby nie Stan i Ania, nie byłoby tej płyty i nie byłoby nagrody.
4: Wspólne działanie i łączenie różnych gatunków muzycznych i też wsparcie Polonii.

0: innych muzyków, którzy włączeni są w ten projekt, też dużo nam dała.
1: Stan, śpiewasz jeszcze trochę, czy właściwie już uważasz, że ten okres w twoim życiu jest zamknięty?
2: Nie odpowiedziałem, jak się czujesz. Zapytałeś. Tak. Czuję się wspaniale i cieszę się, że tu jestem. A czy śpiewam? Tak naprawdę to przez paraliż i przez moją chorobę, która sięgała od stóp do głów. Moje gardło też ucierpiało, ale staram się nie dawać temu upadkowi i podnoszę się i podśpiewuję sobie sam, ale mam zamiar wrócić do głosu mego, ponieważ czeka mnie jeszcze nagranie nowej piosenki do słów Galczyńskiego, do muzyki Mariusza Dąbrowskiego i czekam, jeszcze za chwilę to się stanie, bo ćwiczę, ćwiczę i tylko ciało i duszę, ale moje ręce i nogi i widziałeś, że tutaj wszedłem bez laski, także zamierzam wejść do głosu mego osobistego.
1: Ty, Stan, zawsze byłeś zakochany nie tylko w Norwidzie, ale również w poezji i choć czasami publiczność od ciebie wymagała trochę prostszych utworów, mniej skomplikowanych, bardziej przebojowych, ty jednak pozostawiałeś wierny sobie, wierny tradycji i uważałeś, że ten przekaz taki poetycki jest ważniejszy zawsze dla wykonawcy.
2: Cieszę się bardzo, że od dzieciństwa przecież wracamy czasem do korzeni, wracamy do dzieciństwa, a we mnie te korzenie zaczęły być właśnie w młodości, kiedy recytowałem Norwida, nie rozumiałem, ale później stało się tak, że reżyserowałem przedstawienie na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Później zrobiłem swoje przedstawienie, które jest nagrane na płycie i będę to kontynuował. Piszę pamiętnik artysty. Hańba temu, kto o tym źle myśli. I hańba temu, jeżeli dzisiaj nie posłuchają mnie wszyscy, którzy marzą o tym, żeby poezja wygrała w naszym sercu, w naszym bólu, który przeżywaliśmy przez wszystko, co nam było niedane, odrzucone.
1: Stan, z tego twojego repertuaru, które utwory lubisz najbardziej? Czy to jest taka głęboka tradycja, jeszcze ta twoja rzeszowska? Czy może już Ameryka, a może gdzieś jeszcze jakiś inny wybór?
2: Ja przeżywałem okres rzeszowski, później solowy i później inny wybór w Ameryce, ale pozostawałem wierny temu, co było we mnie. Dzięki temu, że właśnie Polonia, że publiczność polska przychodziła na te koncerty do klubu Kardynał Włodka Wandera i całego zespołu tam, to dzięki temu żyłem przecież. I dzięki temu żyję teraz tu w Polsce, kiedy publiczność wraca do moich piosenek. Ja się cieszę, że opatrzność moja dała mi łaskę, że mogę żyć tym dalej.
1: Nam jest ogromnie miło, dlatego że właściwie słowo Polonia coraz rzadziej pada i w naszych rozmowach, i nawet czasami w naszych myślach. Żyjemy w wolnym kraju, zupełnie inaczej postrzegamy tą naszą Polonię, was, którzy mieszkają za granicą. Już nie jesteście jakimiś takimi osobami kompletnie wyjątkowymi, którym się udało i udało im się żyć w innym, lepszym świecie. Teraz te światy się gdzieś tam wyrównują, na szczęście. Ale może powinniśmy więcej wiedzieć o waszej działalności wśród Polonii w Ameryce, bo ona się zmieniła, ale to wcale nie znaczy, że ten cały świat się tak bardzo zmienił, bo może się wcale tak bardzo nie zmienił. Margot, ty działasz od wielu lat na rynku amerykańskim.
3: Tak.
1: Czy on jest cały czas taki bardzo dla nas jednak mimo wszystko zamknięty i cały czas trudny? Bo Stan cały czas mówi, drugi raz już powtarza słowo Polonia, klub polonijny i właściwie tak nie dotyka tego innego pozapolonijnego świata w Ameryce.
3: Wydaje mi się, że ten świat jest bardzo ekscytujący. Nie jest niedostępny, absolutnie. Jest bardzo otwarty, tylko trzeba po prostu w niego wejść. Moim zdaniem właśnie Polacy są bardzo wybitnymi muzykami i też mam znajomych, którzy tam robią karierę w Nowym Jorku. Są Polakami. Akurat scena jazzowa w Nowym Jorku jest po prostu fascynująca. Są nowe kluby otwierane, chyba w tym roku 3 nowe kluby i w każdym klubie jest po prostu pełno ludzi. Codziennie jest jazz. W niektórych klubach jest jam session do 4 rano i jest pełno ludzi do 4 rano. Ja studiowałam w Nowym Jorku, także pamiętam, jak mieliśmy zajęcia z historii muzyki jazzowej, więc mieliśmy taką polemikę, czy jazz jest klasyczną muzyką amerykańską, czy nie. I wygra jednak ta opcja, że jest. Wydaje mi się, że ludzie z Polski czy z innych krajów absolutnie nie powinni mieć żadnych takich zahamowań,

0: ponieważ nie wiem, nie mieszkam w innych miastach, ale Nowy Jork jest bardzo otwartym miastem.
1: Tak? Aniu, to teraz do ciebie, tak, jako do producentki. Czy rzeczywiście jest łatwo?

0: 20 to jest inaczej, a jak już jest człowiek dojrzały, ma rodzinę za sobą i też jest to rozdarcie takie osobiste, to też sprawia wielkie trudności.
1: Może to zabrzmi dobrze, że tak się mówi, że nie wstydźmy się, nie hamujmy się przed tym, że jesteśmy Polakami. Ale ja jestem dumny, że wprowadziłem na te występy z Małgosią tych pastorałek, raczej nie kolęd, bo moje pastorałki tam dotarły również i z dziećmi, którzy chodzą do szkoły i mówią po angielsku cały czas, to jednak recytują moje wiersze Norwida na mojej płycie i Norwida czy innych poetów i śpiewają dzieci, które są z meksykańskiego również środowiska, z polskiego, przecież w domu i w szkole mówi się po angielsku, one jednak mówią te wierszyki moje i te wierszyki wielkie Norwida, tak jak to było napisane.
0: Tak, nie? Nasze projekty charytatywne zaczęły się właśnie od poezji. Poezji, którą chcieliśmy też przekazać, polskiej poezji, dla dzieci do szkół polonijnych. I nawiązała się właśnie współpraca ze środowiskami szkół i pani nauczycielek, które przygotowywały dzieci. I wtedy organizowaliśmy tak zwane spotkania, widowiska poetyckie, na ja których dodam... też Stan Borys występował z takimi malutkimi dziećmi, które recytowały razem wspólnie ze Stanem.
1: Chłopak recytował wiersz Norwida, wielki tak. Wiersz Norwida, a ja wyjaśnię, co to znaczy charytatywne, czyli my dajemy za darmo, dołączają do tego dzieci, jest to wspólny, wielki, piękny cel.
0: Dzieci są bardzo podekscytowane. Młodzież jest też zaszczepiana tą właśnie polskością i twórczością Stana Borysa. I
1: chcę tak być samo, za zdjęciu ze Stanem
0: i tak
1: Borysem.
0: Samo Małgosia, która dała ogromny wkład, jeżeli chodzi o przygotowanie muzyczne, chóry. O oprawę muzyczną, także o chóry i akompaniament.
2: Dziękujemy wam bardzo za tę wizytę.
0: Dziękujemy.
3: Dziękujemy
2: Mam nadzieję,
3: bardzo.
2: Że wszystko zrozumiałem, to co do mnie mówiliście, dlatego że opowiadaliście o świecie, który jednak jest bardzo odległy od Polski i dla nas jest cały czas symbolem takiego największego show biznesu. Więc jeśli wam tam się udaje, to znaczy, że warto spróbować.
0: Dziękujemy tak, bardzo. Dziękujemy. Ja myślę, że łączymy światy, także ja uważam, że jesteśmy bardzo blisko.
1: Dołączam się do tych podziękować, bo dzięki temu, że Ania mi wszystko podaje i walczy o mnie i wszędzie doktorzy, szpitale w Polsce i w Ameryce, pozbawienie mnie choroby, to dzięki Ani. Dziękuję serdecznie. Małgosi, dziękuję za ten śpiew.
0: Dziękujemy. Wspaniały. Paweł, za zaproszenie.
1: Dziękuję, że jestem połączony duszą z tobą w walce, w tym bólu, bo tak jest. W bólu powstają największe rzeczy. O tym Paweł wie. Dziękuję ci serdecznie, Paweł.
0: Ale ja bym chciała jeszcze nawiązać do tego roku, Paweł. To jest bardzo ważny rok. W tym roku obchodzi Stan Borys 85. urodziny. Proszę sobie wyobrazić. I też rozmawiamy na temat już projektów muzycznych związanych właśnie tutaj na scenie polskiej z innymi muzykami, którzy będą prezentować tak Stana jest. Borysa utwory.
2: Słuchajcie, jak będziecie gotowi, to przychodźcie do nas, do Polskiego Radia. Bardzo stoimy dziękujemy. Otworem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.
1: Czerwca 1997 roku w Krakowie Jan Paweł II, Krakus, kanonizuje królową Jadwigę. Polacy na tą kanonizację czekali od wieków. Dlaczego wcześniej nie było to możliwe? Kim była tak naprawdę Jadwiga? Królem czy królową? O tym wszystkim profesor Radosław Lolo, historyk, prorektor do spraw nauki w Akademii Finansów i Biznesu w Wistule. Witam pana pięknie.
2: Dzień dobry.
1: Najpierw zacznę od cytatu.
3: Długo czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały. Założycielko dynastii. Fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie. Długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji, w którym Kościół ogłosił uroczyście, że jesteś świętą.

0: patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze.
1: Mówi Jan Paweł II już starszym głosem, lekko takim drżącym, bardzo wzruszonym, tak jakby przemawiał do ulubionej córki niemalże.
2: Jadwigę chyba rozumiał lepiej, inaczej i można powiedzieć, że pewna część duchowości, znaczenia Krakowa, znaczenia Kościoła Polskiego wyrosła z dokonań życia Jadwigi, lepiej bliżej dokonania życia, które przeplatała legenda tak naprawdę tworzona od czasów Długosza, wcale nie taka prosta i oczywista, jakby nam się wydawało. Na pewno nie możemy mierzyć Jadwigi kategoriami takimi, jak to bardzo chętnie robimy. Tak, oto 12-letnia Jadwiga, takie dziecko wychodzi za 30-kilkuletniego Jagiełłę i wtedy się drapiemy za uchem, o matko, co tam się stało, tak? No ta 12-letnia Jadwiga już była czyjąś żoną. Jagiełło też dzisiaj wiemy, że nie miał 30 kilku lat, tylko był sporo młodszy, wedle naszych nowszych ustaleń miał 20 kilka lat. Spróbujmy taki bilans tego, co Jadwiga zrobiła dla Krakowa, tak? Kazimierz Wielki nie zdążył skończyć budowy całego szeregu kościołów w Krakowie. Jadwiga je pokończyła. Chociażby kościół na Piasku, więc ona w pewnym sensie budowała ten Kraków średniowieczny, który my znamy po części, katedrę również. Jadwiga, nim Jagiełło odnowił uniwersytet, wykonała cały szereg ruchu. Papież Bonifacy IX wydał zgodę na, zresztą po staraniach Jadwigi, na otwarcie katedry teologii w Krakowie.
1: Podstawa.
2: Już wtedy. Wcześniej Jadwiga założyła na Uniwersytecie Praskim bursę dla Polaków i Litwinów, więc nim przekazała te klejnoty, za które Jagiełło zbudował Kolegium Majus, to w zasadzie grunt pod odnowienie Akademii Krakowskiej już powstał. Patrzmy dalej po tym dziedzictwie Krakowa i naszym dziedzictwie polskim. Psał też floriański. Jeden z największych naszych zabytków średniowiecznego piśmiennictwa w sensie artystycznym tego, jak ta książka powstała, jak jest zdobiona, ale i w sensie liturgicznym, intelektualnym, wkładu językowego do kultury polskiej. Jest to jedna z najbardziej ikonicznych książek. Jeżeli mówimy o polskich dziełach średniowiecznych, to psał też floriański. Wymieniamy jednym tchem wśród najważniejszych całkowicie dzieło królowej Jadwigi. Ja bym nawet poszedł dalej. Proszę zobaczyć, Jadwiga zostawała jako 12-letnia dziewczyna, Litwina, o którym mówiono, że dziki, o którym mówiono, że może mieć nawet rogi albo ogony, przerażającego człowieka. I ona, wydaje się, że w sposób świadomy kreowała wizerunek Jagiełły jako władcy, albo podsuwała mu wzór władcy, jak się wydaje, w sposób zupełnie świadomy. Pewnie ktoś z jej otoczenia. Myśmy nie mieli świętego króla wcześniej. W całej dynastii Piastów długo jeszcze później nie mieliśmy świętego króla. To jest zresztą jedyna władczyni, która jest świętą w naszej historii. To też warto podkreślić. To jakim królem ma być Jagiełło? I tu sięgnięto do wzorca z Węgier. Wprost. Dzisiaj wiemy, że wzorem dla władców węgierskich po świętym Stefanie był związany z Polską król Władysław I Arpad. Proszę zobaczyć, że nawet dzisiaj, nie przypadkiem, w odnowionej katedrze wileńskiej, jak się wejdzie do katedry, po lewej stronie od wejścia jest do dzisiaj ołtarz świętego Władysława Arpada, który z pozoru do niczego w tym Wilnie nie pasuje, do Unii nie pasuje. Ale jest trop inspiracji kulturą, wzorcem świętego króla węgierskiego od razu w kreowaniu wizerunku Władysława Jagiełły. To też zawdzięczamy Jadwidze i jej otoczeniu. Ona była świetnie wyedukowana. Czytała po łacinie, dobrze znała niemiecki, w miarę dobrze francuski, bo nie wiadomo było, czy ona tam nie wyląduje jako żona. Oczywiście się okazało później, że jej starsza siostra tam wylądowała. Znała też i polski. Znała kulturę dworską bardzo dobrze. Była wychowana w duchu religijnym, takim bardzo solidnym. Była przygotowywana do bycia królem. Nie królową.
1: Bardzo istotna różnica.
2: Mamy wielki problem w języku polskim, bo mamy tylko jedno słowo królowa. Królowa to jest żona króla, tak? Ona w sensie dynastii.

0: dynastycznym, jakiegoś systemu politycznego w państwie królowa jako żona króla, ale Jadwiga nie była królową, żoną króla, ale królową królem. Cała jej uroczystość koronacyjna, czyli ten obrzęd czyniący ją królem dokonany w Krakowie, określono mianem, że była regni polonie coronata, królem polskim koronowana, nie królową, jako rycerz na tej koronacji. Ona do końca życia była królem polskim.
1: I razem z Jagiełłą te funkcje pełnili wspólnie. Profesor Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Warto pamiętać, w 1997 roku Jan Paweł II ma przyjeżdżać po raz kolejny do Polski. I wówczas urzędujący na UJ-cie rektor KOI zwołuje wszystkich rektorów polskich uczelni wyższych do Krakowa z okazji wizyty Ojca Świętego, bowiem Ojciec Święty na błoniach krakowskich 8 czerwca kanonizuje królową Jadwigę. Podnosi do świętości. A zatem rektor KOI zaprasza wszystkich rektorów tutaj do Krakowa na spotkanie. W wyniku tych całodniowych obrad powstaje konferencja rektorów akademickich szkół polskich, która jest dzisiaj główną reprezentacją świata akademickiego wobec władz państwowych.
0: Z formalnego punktu widzenia to Jadwiga była królem, a Jagiełło został władcą Polski jako jej mężem. I choć wygląda to tak, że on był tą dominantą w polityce, to bywały sytuacje, kiedy lepiej było, żeby w rolę weszła Jadwiga. Dwie takie znamy od razu na początku panowania, kiedy na Rusi, która no formalnie była polska, stoją węgierskie załogi w zamkach. No i gdyby tam pojechał Jagiełło, no wojna murowana. Pojechała Jadwiga, Andegawenka, ukłońcie się mi. Ja to oczywiście upraszczam. A teraz możecie iść do domu. Ona była w stanie tak tą sprawę załatwić. Jagiełło musiałby używać siły. To pierwszy taki przykład i drugi powszechnie znany. To Długosz nawet mówi, że z Krzyżakami na temat pokoju, na temat ziemi dobrzyńskiej, te rozmowy toczyły się w Toruniu, we Włocławku.
1: Tylko Jadwiga.
0: Jakiego nie mógł rozmawiać. Po pierwsze był do nich uprzedzony, oni do niego też. Wojna murowana, można by powiedzieć, nie dogadaliby się. Zakon rozmawiał z królem Polski. To nie rycerze z młodą dziewczyną rozmawiają, tylko przedstawiciele zakonu potężnego, owszem, rozmawiają z królem Polski koronowanym.
1: Do tego jeszcze z osobą, bo mieli chyba tego świadomość, naprawdę niezwykle wykształconą.
0: Tak, tak, która potrafiła prowadzić te rozmowy dyplomatyczne. Tak to trochę wygląda, że Jadwiga myślała, że sprawa jest oczywista. Ja pojadę, oddadzą, bo się należy, bo to zakon i już. I była zaskoczona taką, by nie rzec, pazernością i butą właśnie, że jak to tak. I w końcu ona nawet wybuchła. No i miała im powiedzieć albo wykrzyczeć, dogadajcie się ze mną, póki żyję gdzieś tam proroczo. Jak mnie braknie, spotkają was takie nieszczęścia, jakich jeszcze nie zaznaliście.
1: Była umiłowaną królową, czy królem.
0: Wygląda na to, że ona była po prostu dobrą osobą. Znamy to oczywiście z legend, bo my aż tak wiele tych źródeł nie mamy. Dobra królowa, która gdzieś tam chodzi po tych budowach kościołów krakowskich, która się stara, żeby tam nikomu na tych budowach się krzywda nie działa, która rozmawia z ludźmi w czasie tych wizyt, która zapewne świadomie też kreowała swój wizerunek no, dobrej chrześcijanki. No. Albo po prostu była przekonana, że takim trzeba być może, tak lepiej powiedzieć. Stąd być może całe mnóstwo gestów, które ogólnie zapamiętano jako jej dobroć, a które znamy pojedyncze. Tutaj wesprze profesorów, nie chodzi w klejnotach, a właściwie chodzi w klejnotach, ale te klejnoty oddała przecież na Fundacji Akademii Krakowskiej. To się taki właśnie tworzy wizerunek osoby takiej skromnej i jeszcze w kontraście do Jagiełło, o którym lubimy sobie myśleć, że był dziki. Docierają się oni, tak już kończąc ten wątek, Jadwiga zaszła w ciążę. Wtedy to była norma, że zwłaszcza kobieta ze stanu wyższego przed porodem, przed pierwszym porodem pisze testament, stara się o uzyskanie absolucji i dopiero następuje poród. Wiemy, że urodziła dziewczynkę Elżbietę Bonifację. To dziecko zmarło dość szybko, bodaj po kilku dniach, bo to było wczoraj.

0: czerwcu. Jadwiga umarła 16 lipca w gorączce jako osoba nieprzytomna do końca. To jest ważne potem dla problemów z tą jej kanonizacją. No ale odeszła w opinii
1: świętości.
0: Tak. Już w katedrze wawelskiej leżeli Łokietek i Kazimierz Wielki. Ją też pochowano w katedrze wawelskiej. Od razu w ołtarzu po lewej stronie, jak patrzymy od wejścia, no w tej słynnej kaplicy z tym czarnym krucyfiksem, bo czarny krucyfiks jest czarny, jak sama nazwa wskazuje. Ogromna rzeźba XIV-wieczna. Wedle tradycji ona, jak się dowiedziała o ślubie z Jagiełłą, przy tych perypetiach z Wilhelmem, tam się modliła i z tego krucyfiksa Chrystus miał jej powiedzieć, tu są różne wersje, ja wybiorę tą, którą najbardziej lubię. Weź mój krzyż i zanieś go w litewską puszczę. I tam się miała dokonać ta jej decyzja. Tak to się przedstawia. Nie to, co ja chcę, ale moje życie, moje decyzje nie rzutują na mnie. Są sprawy ważniejsze. To tam się dokonała ta przemiana i tam ją pochowano pierwotnie. Wiemy, że w latach 20. XV wieku podjęto próbę kanonizacji. No tu jest sprawa oczywista, tak? Osoba, która umiera powoli, umiera w stanie nieświadomości. Zawsze można powiedzieć, a może złorzeczyła Bogu, przecież straciła dziecko. Swoje jedno jedyne. Przecież cierpiała. I to jest dowód, domniemanie może, które jest bardzo ciężko podważyć.
1: Z tego powodu na wiele, wiele, wiele lat zaniechano próby kanonizacji Jadwigi.
0: Dla ludzi rozumiejących historię Polski, rozumiejących historię Krakowa, po pierwsze, żeby jakby odświeżyć sprawę kanonizacji, no żeby jakby wrócić do tematu, odsłonięto ten pochówek Jadwigi, nagłośniono te badania, przecież te ilustracje, które zrobił Matejko, my do dzisiaj możemy w internecie te szkice jego zobaczyć. Potem na początku XX wieku pojawił się taki duży projekt, żeby w ogóle uhonorować 3 z 4 żon Jagiełły. Sponsor znalazł się na jeden nagrobek. To było wskazanie i wskazanie arcybiskupa Puzyny i fundatora i rzeźbiarza. Miały marmurze włoskie i zrobiono ten nagrobek w 1902. On stanął. Bardzo się wyróżnia, bo też były wokół tego kontrowersje.
1: Faktem jest, że od tego nagrobka do dzisiaj jakiś taki blask bije.
0: I tam spoczywała do 80. lat. Po beatyfikacji przeniesiono ją z powrotem do Małej Trumienki, do tego ołtarza z czarnym krucyfiksem i tam ją spotykamy.
1: Przenoszono Trumienkę i w obecności kardynała Wojtyły i tam wtedy Adam Bujak robił zdjęcie.
2: Powtórnym pogrzebem już królowej Jadwigi. Tylko stało się coś niesamowitego, ponieważ prasy prawie w ogóle nie było.
1: To było też wieczorem i nocą, prawda? Najpierw odkryty ten grób przy towarzyszeniu.
2: Kardynał, proszę sobie wyobrazić, oni skręcają za konfesję świętego Stanisława z prochami w trumnie i nagle słyszę potworny huk. Ta trumna kleryką spadła na ziemię. Z prochami królowej Jadwigi. Ja się tak wystraszyłem, myślałem, że bomba wybuchła, bo było akurat mało ludzi. I taki pogłos niesamowity, takie echo niesamowite i ten huk tej trumny spadającej właśnie przy konfesji świętego Stanisława. I złożyli ciało królowej pod tym słynnym czarnym ołtarzem. Widzi pani ten cudowny czarny krzyż królowej Jadwigi i widzi pani tutaj u podnóża tego krzyża. Złożone są szczątki wielkiej polskiej królowej. Tam leży wspaniała, piękna kobieta. Śpi piękna kobieta. Tam nie ma takiego majestatu, chociaż jest majestat śmierci, ale nie czuje się tej śmierci, gdzie ciało właściwie zamienia się w marny, mizerny proch, że właściwie to ciało jest jakby niczym, że to jest właściwie część doczesna. Widzimy śpiącą królową, przepiękną. Piękny profil przez Madejskiego. Ona jest wymyślona jako piękna kobieta, ale na podstawie przekazów.
0: tak powiem, nie za duża, gdy idzie o liczbę, ale wielka, gdy idzie o jakość tych ludzi ze świecami, przecież to idąca ta procesja żałobna, ale co ważne, Wojtyła uczestniczył w tych wszystkich uroczystościach osobiście.

0: jakby dotykał. Jak teraz dochodzimy do pytania pierwszego, teraz zadanego na początku. Dlaczego papież tak powiedział? Dlaczego był tak wzruszony? Bo przez tyle stuleci żaden z papieży nie mógł mieć takiej pewności, jak się zachowywała Jadwiga umierając, że nie złorzeczyła Bogu. To musiał być papież z Krakowa. Ten dopiero miał absolutną pewność. Ten, który doświadczył jej dzieł, doświadczył jej dokonań, doświadczył jej dziedzictwa takiego materialnego, trzymał w ręku jej szczątki. Ten dopiero mógł być pewien tego, że można ją wynieść na ołtarz. I myślę, że on był tego świadomy, że to jest wielka szansa dana mu z góry, żeby mógł to zrobić. I stąd to jego wzruszenie.
1: Czym Jadwiga pana profesora wzrusza? Bo z takim uśmiechem opowiada pan o tej postaci.
0: Nie ma takiej drugiej na polskim tronie przez całe dzieje. Jest to absolutnie wyjątkowa pod każdym względem postać. Kobieta, król. Mała dziewczynka, o której nie można myśleć, że mimo tej swojej fizyczności, mimo biologii, która dorosła do dźwigania wielkiej roli w historii Polski, żyła 25 lat. Jak na nasze dzisiaj, to jest moment, kiedy człowiek kończy studia. Dopiero byśmy się spodziewali, że coś tam kiedyś może dobrego z niego będzie. Ona przez te 15 lat, można powiedzieć, niecałe, tak? Bilans życia i obraz, jaki po sobie zostawiła, jest imponujący. A jednocześnie jest to postać, w której jest życie, nie taka pomnikowa. Postać krwista, która dokonywała wyborów, która kochała, która dorastała i rozwijała się w roli, w której przyszło jej w życiu wystąpić. To nie jest łatwo być królem. A ona od 10 do 25 roku życia tej roli sprostała, urosła. Jeszcze mamy całe mnóstwo takich ludzkich śladów tego, że była po prostu dobrym człowiekiem, bo to chcę też, żeby brzmiało, bo w dzisiejszych czasach tak rzadko stosujemy. Ostatnio egzaminowałem studentów z historii wychowania. Straszne było, że oni w ogóle nie mają czegoś takiego jak kategorie moralne. Nie zarzucam im, tylko mi chodzi o sposób myślenia. Nie bójmy się dzisiaj mówić, że ktoś był dobrym człowiekiem.
1: Jadwiga taka bliska sercu zostanie zawsze?
0: Myślę, że tak.
1: Profesor Radosław Lolo, historyk, prorektor do spraw nauczania w Akademii Finansów i Biznesu w Wistula.
2: Dobrze też wiedziała Jadwiga. Wiara potrzebuje kultury, kulturę tworzy. Żyje w przestrzeni kultury. Zawierzyła więc Chrystusowi i narodom, które pragnęła do Niego przyprowadzić, swoje życie i swoje królowanie. Gaudę Mater Polonia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Radek Rudi-Kowalski opowiada na mitingu AA, co się stało. Posłuchajmy 19 fragmentu kryminału Grzegorza Dziedzica pod tytułem Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
2: Lekarz powiedział, że mam 6 miesięcy życia. Ale cieszę się, że mam gdzie przyjść. Wdzięczny jestem za te stoły, za wspólnotę i program. Będę wracał. Ostatnie zdanie wypowiadam bez przekonania, bo już wiem, że to nieprawda. Dobrze, że jesteś, rozlegają się głosy. Tak się mówi, jak ktoś wraca po zapiciu, bo w sumie to co innego można powiedzieć. Po mityngu stoimy na chodniku. W żółtym świetle latarni pęknięcia płyt wyglądają niczym miniaturowe kaniony. Gadka się nie klei. Nikt nie opowiada zboczonych kawałów, nie ma zwyczajowego prześcigania się w kasztanozie.

0: Jest niezręczna cisza, bo ludzie nie potrafią rozmawiać z umierającymi. Nikt nie chce popełnić gafy, a może boją się, że mój rak jakoś na nich przejdzie, że zaciśnie chciwe szczypce na ich mózgach, przerzuci się na cudem ocalone wątroby. Rzucają krótkie: trzymaj się gruby, jak coś to dzwoń. I już ich nie ma. Zostajemy we trójkę. Ja, Elka i Hermes. Oni palą. Elka cienkie Virginia Slimy, a Herm mentolowe Newporty setki. Nachodzi mnie ochota na nikotynowy dym, ale duszę ją w sobie. W duszeniu głodów jestem dobry. Elka pyta, o której jutro jadę na chemioterapię i czy mam mnie zawieść. Odpowiadam, że na 10 i że nie trzeba, sam trafię. Nie mówię jej, że żadnej chemii brać nie zamierzam, bo nie mam zamiaru się truć. Ani ochoty słuchać jej ckliwego pierdolenia, a tym bardziej dobrych rad. Poza tym czuję, że coś we mnie właśnie pęka. Chcesz, żebym do ciebie przyjechała, Radek? Mogę, jeśli nie chcesz być sam. Elka gasi peta obcasem. Grzecznie dziękuję. Chcę być sam, bo właśnie odkryłem, że w mojej głowie istnieje plan na dalszą część wieczoru. Elka żegna się, daje mi całusa w policzek, trochę zbyt czułego i chyba na pokaz. Może i ona boi się żywych trupów. Nie winię jej. Każdy się boi. Zostajemy we dwóch. Daj szluga, mówię. Hermes sięga do paczki i wyłuskuje z niej pojedynczego papierosa. Pstryka zapalniczką. Będziesz pił, mówi i na końcu zdania nie stawia pytajnika.
1: Marcin Stec przeczytał 19 fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Odrodzona nieznana to spojrzenie na obyczaje, politykę, gospodarkę i sztukę II Rzeczypospolitej poza schematami i przyzwyczajeniami.
4: Utworzony 1 czerwca 1932 roku najstarszy polski park narodowy. Trzy Korony, Sokolica, Przełom Dunajca i wiele innych pięknych miejsc. Odrodzona nieznana z wizytą w Krościenku nad Dunajcem i w Pienijskim Parku Narodowym. W sobotę po 16.
3: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Piotr Paszkowski, zapraszam na aktualności jedynki. Pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 wylądowały w macierzystej jednostce w Łasku. Wcześniej przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. W uroczystym przyjęciu F-35 do polskich sił powietrznych w Łasku uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki i wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowódca złożył pierwszy meldunek.
1: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welka. Melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Łącznie Polska zamówiła 32 F-35. Finał dostaw zaplanowano na rok 2029. Szef MSZ-u apeluje do prezydenta, który jedzie w weekend do Waszyngtonu, o działania w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest ścigany listem gończym w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych Funduszu Sprawiedliwości, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
2: Bardzo proszę pana prezydenta, aby uzyskał od prezydenta Stanów Zjednoczonych decyzję o anulowaniu wyłudzonej wizy.
0: Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę dziennikarską. Podał, że jest dziennikarzem telewizji Republika. Na apel Sikorskiego zaapelował w mediach społecznościowych prezydencki minister. Marcin Przydacz napisał, że politycy koalicji rządzącej są tak nieudolni, że muszą już apelować do prezydenta o pomoc w sprawie Ziobry. Nikt nie będzie wam pomagał w opresywnych działaniach. Zdecydują amerykańskie sądy. Tak podsumował minister Przydacz. Pierwszą mogiłę odkryto w Hucie Pieniackiej, informuje Instytut.

0: Instytut Pamięci Narodowej. Od 4 dni w tej byłej polskiej wsi na Ukrainie trwają poszukiwania zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Pierwsze szczątki odnaleziono w pobliżu wcześniej odkrytych fundamentów świątyni. Ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazał Polskiemu Radiu, że może to być fragment dużego pochówku ofiar.
1: Przypuszczalnie jest to mogiła zbiorowa, w której zostały pogrzebane osoby zamordowane podczas zbrodni w 1944 roku. Część z odnalezionych szczątków nosi ślady spalenia, co również potwierdza, że są to prawdopodobnie właśnie szczątki ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej.
0: Naukowcy będą dziś kontynuować pracę, aby odsłonić całą mogiłę i oszacować liczbę ofiar.
2: To są aktualności Jedynki.
0: W Luksemburgu w poniedziałek odbędzie się konferencja międzyrządowa z Ukrainą i Mołdawią, podczas której otwarty zostanie pierwszy rozdział negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Rozdział ten obejmuje praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reformę administracji. Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do wspólnoty w 2022 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy Unii wydali w grudniu 2023 roku. Rozmowy przyspieszyły po tym, jak Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego rozdziału, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez rząd Petera Madziara. Do Parlamentu Europejskiego dotarł wniosek o pozbawienie Patryka Jakiego immunitetu, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Śledczy podejrzewają Jakiego o przekroczenie uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, pomimo że kandydat nie spełniał wymagań określonych w ustawie. Patryk Jaki był wtedy wiceministrem sprawiedliwości.
3: Przyszły tydzień to sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jeśli służby Europarlamentu zdążą z zarejestrowaniem dokumentów, przewodnicząca Roberta Metsola o tym poinformuje i tym samym uruchomi całą procedurę. Trwa ona średnio od kilku miesięcy do około roku. Jest zawsze taka sama w każdym przypadku, bez względu na zarzuty. Wniosek o uchylenie immunitetu po odczytaniu przez szefową Europarlamentu zostaje przekazany do Komisji Prawnej, która wkrótce zorganizuje wysłuchanie. Patryk Jaki będzie mógł przyjść, wyjaśnić i przedstawić swoje racje. Ostateczną decyzję podejmą europosłowie w głosowaniu na sesji plenarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś w dzień przeważnie pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów do około 15, a na północy do 20 mm. Maksymalnie od 18 do 21 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali. Ma spadać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 13 czerwca, sobota, to 164 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:14, zajdzie o 20:58. Dzień będzie trwał 16 godzin i 44 minuty. Krótkie kalendarium historyczne. 13 czerwca 1915 roku w czasie I wojny światowej pod Rokitną na terenie dzisiejszej Ukrainy doszło do szarży 2. Szwadronu 2. Dywizjonu Ułanów 2. Brygady Legionów Polskich przeciwko wojskom rosyjskim. Atakujący kawalerzyści przedarli się przez 3 linie obrony, ponieśli ciężkie straty, ale ich szarża nie została wykorzystana. Starcie pod Rokitną było jednym z mitów założycielskich kawalerii II Rzeczpospolitej. W 1917 w wyniku niemieckiego ataku lotniczego na Londyn zginęły 162 osoby, a ponad 400 zostało rannych. W 1980 Grażyna Rapszczyn ustanowiła w Warszawie rekord świata w biegu na 100 metrów przez płotki. Dystans pokonała w 12,36 sekundy. Wynik ten do dziś jest rekordem Polski. W 1986 zmarł Benny Goodman, amerykański klarnecista jazzowy. Jego ojciec pochodził z Warszawy. Goodman zasłynął zarówno jako wirtuoz, jak i kierownik orkiestry. był jedną z największych.

0: Gwiazd złotej ery swingu przypisuje się mu spopularyzowanie jazzu wśród młodej, białej publiczności. W 1990 prezydent Rumunii Ion Iliescu wysłał do Bukaresztu górników uzbrojonych w kije i łomy przeciwko demonstrującym studentom domagającym się dekomunizacji. Górnicy zamordowali co najmniej 7 osób. Imieniny obchodzą Antoni, Lucjan, Magdalena i Maria.
1: Autopromocja.
2: Kto pamięta poszukiwania złotego pociągu? A kto kojarzy film Twierdza Szyfrów? Skarby, tajemnice, wykute w skałach tunele. A ja dołożę do tego jeszcze rycerzy, rabusiów i średniowieczne zamki. I rzekę. Rzekę, która nazywa się Kwisa. I ma swoje święto.
1: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
2: Gryfów Śląski i Kwisa. Dziś w Jedynce. Od 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio.

Dobry wieczór Państwu. Słuchacie Państwa audycji Jedynka w drodze, którą realizuje dziś pan Wojciech Błoński. Wydawcą jest Kajetan Tłokowski. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i będziemy Państwu towarzyszyli

dzisiejszej nocy do godziny 3. Audycję wypełni muzyka country głównie, choć nie tylko. Przy muzyce country podobno wspaniale się podróżuje. Ja potwierdzam tę teorię. W pierwszej godzinie audycji posłuchamy tegoż artystę, którego przed chwileczką Państwu zaprezentowałem, Braxton Keys. Później będzie Bella Me, Brytyjka, ciekawa też artystka. Później posłuchamy w tej pierwszej godzinie Mariusza Kalagi. No i to wypełni pierwszą godzinę naszej audycji. Ten materiał, który będą firmowali ci artyści. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, tych, którzy w drodze, a wiem, że jest takich sporo, bo dostaję SMS-y z pozdrowieniami, nie tylko dla mnie, ale też i dla innych słuchaczy, co też robię. Pozdrawiam też tych rekonwalescentów, którzy słuchają w domu naszej audycji, tych, którzy tej nocy są w pracy i mają nastawioną jedynkę, co słusznie robią. Zachęcam wszystkich, żeby słuchali pierwszego programu Polskiego Radia. No i przejdźmy do tego, co przygotowaliśmy na dziś. Braxton Keith, proszę Państwa, to jest artysta, no, w jakimś sensie fenomen. Mianowicie młodziutki wykonawca, piosenkarz, ale także twórca piosenek. Z Teksasu pochodzi i jest przedstawicielem tego nurtu neo-traditional, który modny był pod koniec lat 80. i w latach 90., ale teraz znowu wraca do łask. To są artyści, którzy już w nowoczesny sposób śpiewają muzykę country, ale odwołują się do tradycji, do tego klasycznego brzmienia. On wychował się w Teksasie dorastał i w tej chwili zadebiutował płytą w świetnej zresztą wytwórni Warner Nashville. Dlatego, że uważany jest za tę nadzieję muzyki country. On ma niebywałą, zdobył popularność poprzez media społecznościowe, TikTok, Spotify, w którym zamieszcza swoje utwory i tam ponad 2 miliony odtworzeń miesięcznie notuje. Zbudował sobie rzeczywiście taką publiczność składającą się z bardzo młodych ludzi. A to cieszy również ich ojców, tychże młodych ludzi, bo on właśnie gra taką muzykę jak George Strait między innymi, która łączy tradycję z taką przebojowością współczesnej muzyki. Ta jego popularność zbudowana na mediach społecznościowych przekłada się również w wielką ilość koncertów. On w zeszłym roku odbył ponad 130 koncertów. To fakt, że większość tych koncertów to są kluby, no ale także i inne sale, i inne plenerowe występy na przeglądach, festiwalach muzycznych w Stanach Zjednoczonych. Ale można powiedzieć, że jest artystą wschodzącym i mam nadzieję, że również Państwo, a nie tylko rówieśnikom w Stanach Zjednoczonych, przypadnie on do gustu. Posłuchajmy trzech utworów z tej jego najnowszej płyty, czyli pierwszej właściwie debiutanckiej płyty, która ukazała się w połowie maja na muzycznym rynku.

Ja myślę, że podzielają Państwo moją opinię, że taka muzyka jest bardzo energetyczna i przy takiej muzyce nie tylko dobrze się podróżuje, ale także słucha się takiej muzyki niekoniecznie w nocy, no ale w nocy potrzebujemy, jeżeli mamy coś do zrobienia, trochę energii i taka muzyka udziela nam tej siły energetycznej. Na płycie, o której wspomniałem, tej debiutanckiej płycie Braxtona Keatha, znalazło się 15 utworów. Większość z nich, bodaj nawet 10, jest jego autorstwa, ale także znalazły się tutaj piosenki współautorskie albo w ogóle autorskie, firmowane przez Jimmy'a Lauderdale'a, przez Liz Rose, przez Chrisa Stapletona, przez Rogera

Millera także, starannie dobrany zestaw piosenek, dobrze zaśpiewanych, właśnie takich optymistycznych, energetycznych. Posłuchamy za chwilę jeszcze jednej piosenki, takiego typowego droczenia się młodych ludzi, którzy spotkali się w barze. On mówi, że jest właścicielem tego baru. Ona z kolei mówi, że przyszła tu dzisiaj tylko dlatego, że Beyoncé, która ją zaprosiła na wieczór, zachorowała na ptasią grypę. Ona mówi, że buty, które ma na nogach, kupiła w Paryżu. On z kolei mówi, że jest kuzynem George'a Jonesa i tak dalej, ale na koniec tej piosenki jednak dochodzą do wspólnego wniosku, że to wszystko to bajka, ale przypadli sobie do gustu, bo ona jest klasyczną country woman, a on człowiekiem z południa, takim właśnie silnym mężczyzną, który daje sobie radę nie tylko na farmie, ale i w życiu. I own this bar i Braxton Keith.

To był, proszę Państwa, Braxton Hitchcock, o którym, jak sądzę, usłyszymy jeszcze nie za długo i myślę, że on zadomowi się w naszych sercach, bo śpiewa rzeczywiście muzykę nawiązującą do tradycji, czego nie można powiedzieć o muzyce nawiązującej do tradycji w przypadku kolejnej artystki, którą Państwu dziś zaprezentuję. To jest Bella Me. Bella Me jest Angielką. Ona próbuje zrozumieć,

robić karierę w Stanach Zjednoczonych i ona raczej nawiązuje do tego country popu, czyli tej komercyjnej odmiany muzyki country. Nagrała w Stanach teraz takiego maxi singla, kiedyś to się mówiło, no to jest epka, na której znajduje się tam 6 chyba, czy nawet 7 utworów. Ona rokuje dobrze, jeśli chodzi o ten rynek muzyki country pop. Dobrze ta płyta została przyjęta w Stanach. No i ciekaw jestem Państwa opinii. Chyba 3 utwory w jej wykonaniu przed nami.

with you.

Polskie Radio. Jedynka.

No i taka jest różnica, proszę państwa, między tym, co śpiewa się w Nashville, w stolicy muzyki country. To Bella Me na przykład prezentuje ten rodzaj muzyki, country pop, pomiędzy Nashville a Teksasem, którym Braxton Kidd śpiewał nam właśnie taką klasykę muzyki country. A teraz, proszę państwa, Mariusz Kalaga. No, myślę, że większość naszych słuchaczy, większość fanów muzyki country w Polsce doskonale wie, kim jest ten artysta, który gdzieś od lat 90. na scenie muzyki country się prezentuje, nam się pokazuje, jest stałym gościem w

festiwalu Picnic Country w Mrągowie, choć nie tylko przecież, przysłał mi bardzo ciekawe dwa takie zestawy utworów. Pierwszy z nich to z repertuaru Bellamy Brothers. Wziął na warsztat dwa utwory. Bożena Smolnicka przetłumaczyła, czy właściwie opracowała teksty Bellamy Brothers w języku polskim, śpiewa ten zestaw pierwszy, bo to nie ostatni dzisiaj, Mariusza, Mariusz Kalaga.

Mariusz Kalaga w repertuarze Bellamy Brothers. No to kawał historii muzyki country, ale muszę powiedzieć, że bardzo ucieszyło mnie to, że Mariusz wziął na warsztat również piosenki z filmu Rio Bravo. Kto oglądał ten film, to znakomicie pewno pamięta i Dina Martina, i Ricky Nelsona, i Waltera Brennana. Ten ostatni to jest, proszę Państwa, świetny aktor hollywoodzki, który grał bodaj w 60 filmach, ale stale role drugoplanowe. Dostał chyba nawet Oscara za tę rolę. Nigdy nie grał roli głównej w filmach. Polska wersja piosenek z Rio Bravo, Mariusz Kalaga.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Playlista w radiowej jedynce to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości i bohaterów.
2: Hej, tu Ania Dąbrowska. Zapraszam Was na wiosenne, sobotnie popołudnia w radiowej jedynce. Spotkajmy się przy muzyce, która jest mi szczególnie bliska. Prosto z mojej osobistej playlisty. Będzie nastrojowo, czasem nostalgicznie, bardzo emocjonalnie i magicznie.
1: Zapraszamy w soboty od 17 do programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Ania Dąbrowska
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Myśliwce F-35 są już w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że ich zakup odpowiada poprzedni minister obrony Mariusz Błaszczak.
4: Dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest

0: z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu. Pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej wykonywać dalsze zadania. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
1: Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o znaczeniu współpracy na rzecz bezpieczeństwa.
2: I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej. Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić, ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa, dialog zawsze budują.
1: W Łasku stacjonują obecnie 3 myśliwce F-35. Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych 32 takie maszyny. Jest zielone światło dla formalnego rozpoczęcia negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się na otwarcie rokowań w poniedziałek w Luksemburgu. Ukraina otworzy pierwsze rozdziały negocjacyjne po prawie 2-letniej blokadzie. Był już premier Węgier Viktor Orbán nie zgadzał się na rozpoczęcie rokowań, ale nowy premier Peter Madziar zniósł weto. Zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą oznacza, że będą one mogły także zacząć się z Mołdawią. Jej kandydatura nie wzbudzała żadnych kontrowersji. Są zarzuty dla 3 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. To Jarosław W., Katarzyna S. oraz Angela P., mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
3: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia m.in. od sądu poświadczenia nieprawdy.
1: Przesłuchani nie przyznali się do winy. TOPR ostrzega przed zmienną pogodą w Tatrach. W ten weekend będzie przelotnie padać deszcz, a w wyższych partiach gór śnieg. W rejonie Rysów i na innych wysokogórskich szlakach nadal zalegają płaty śniegu. Z kolei na niżej położonych trasach miejscami może być ślisko, mówi Michał Dziedzina z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: W dolnym reglu mamy mocno szlaki zalane wodą, ostatnimi opadami deszczu, więc na szlakach występują kałuże, jest dużo błota, korzenie śliskie, kamienie śliskie, skały wapienne, które akurat w połączeniu z wodą są bardzo śliskie, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, zacienione szczyrzeby, stoki północne, zalegają jeszcze stare płaty śniegów, no i oczywiście na takich miejscach trzeba bardzo uważać.
1: Turyści wybierający się w wyższe partie gór powinni mieć odpowiedni sprzęt zimowy. Już dziś 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czeka nas fascynujące spotkanie z nauką prezentowaną w przystępny sposób, zapowiada dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhohe-Foch.
5: Język eksperymentu i doświadczenia pozwala zanurzyć się w czymś bardzo praktycznym i samemu to przeprowadzić, stać się częścią doświadczenia naukowego. W zeszłym roku przyszło w ciągu jednego dnia 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób. Dlatego, że jednak osobiste doświadczenie, zwłaszcza w wypadku nauk przyrodniczych, to zupełnie innego typu doświadczenie.
1: Piknik naukowy to również okazja do zobaczenia, jak radio działa od kuchni, mówi Joanna Szudrowicz z Agencji Promocji Polskiego Radia.
6: Przygotowaliśmy plenerowe studio radiowe, w którym realizowane będą audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami. Ponadto jedną z naszych takich największych atrakcji będzie gra VR-owa 360 Audionauci, która zabierze uczestników w wirtualny lot na orbitę okołoziemską, połączony z odkrywaniem archiwalnych nagrań historycznych.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, a zakończy o 19 na PGE Narodowym w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy opady deszczu od zachodu po centrum, na wschodzie zanikające burze, temperatura od 7-9 stopni na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 10-13 na pozostałym obszarze. W sobotę przeważnie od 19 do 22 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 1000 hektopaskali znad północnej Skandynawii przemieszcza się na północ. Klin wyżowy znad Polski i krajów bałtyckich rozbudowuje się na północny wschód. Niż 999 hektopaskali znad rejonu Wysp Owczych przemieszcza

0: się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni i zachodni 4 do 6, w porywach 7 dla w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4, stopniowo wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 4, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, skręcający na zachodni 3 do 4, wzrastający na 5 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, skręcający na zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni 5 do 6 w porywach do 8 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Jak wygląda radio od kulis? Co rośliny robią w nocy, gdy nie śpią? Jak samemu zbudować aparat do wykrywania burzy? Po czym rozpoznać tropy zwierząt w lesie? I jak zrobić żelki z alginianu sodu do bubble tea? Odpowiedzi, ale i doświadczenia na ten temat już dziś. Jedyne takie miejsce, czyli 29. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym. Zapraszamy na audycję już od 9, a na piknik od 11. Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

drugiej godzinie audycji Jedynka w Drodze. Witam Państwa cały nasz skład. Tomasz Cieśla, który realizuje audycję. Kajetan Tłokowski, wydawca. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk. I proszę Państwa, druga godzina audycji z muzyką country. Oczywiście nie tyle w tle, co na planie pierwszym. Jakże czas leci, to dopiero teraz zorientowałem się, kiedy pojawiła się najnowsza płyta zespołu Old Crow Medicine Show. To dwa tygodnie temu bodaj była premiera tej płyty. 25 lat, proszę Państwa, oni już są na scenie muzycznej. Ogromnie energetyczny zespół. Taki właśnie trochę żartem śpiewający teksty, takie również żywe archiwum muzycznego dziedzictwa amerykańskiej muzyki. Kitch Secor jest liderem tego zespołu, skrzypek i właściwie człowiek instytucja. A zespół 25 lat temu, proszę Państwa, grał gdzieś tam pod apteką w jednym z miast, właściwie miasteczek północnej Karoliny, kiedy przechodzący ulicą Doc Watson, weteran muzyki bluegrassowej, dostrzegł ich i zainteresował się nimi, nie tylko dlatego, że chłopcy poza tym, że pięknie grali, to popadli w jakiś konflikt chwilowy w przerwie utworów i tam doszło do jakiejś drobnej szarpaniny. Doc Watson wkroczył w to, rozdzielił chłopaków, posłuchał jeszcze kilku utworów i następnie zaprosił ich na piwo, z którego to wyniknęła opieka artystyczna Doca Watsona nad nimi. Wydali teraz kolejny album w historii swojej bogatej dyskografii. Album, który jest no taki specyficzny, powiedziałbym, dlatego, bo on został złożony tak, że jest pewnym manifestem politycznym, tak, no, sięgającym do dziedzictwa kultury amerykańskiej i konfrontujący to dziedzictwo z czasem współczesnym, bo społeczeństwo amerykańskie jest no, tak samo spolaryzowane w poglądach politycznych jak społeczeństwo polskie. I oni tu z punktu widzenia właśnie konserwatywnych wartości, których są wyznawcami, chcieliby naprawić ten stan, żeby społeczeństwo amerykańskie porozumiało się, żeby te konflikty załagodzić. Posłuchamy teraz trzech kolejnych utworów z tej płyty. Tu są również goście. Ray Benson w tym pierwszym utworze, który Państwo posłuchacie, takim właśnie o highway, od szerokiej drodze. Będzie, pojawi się w tym pierwszym utworze także. No i posłuchamy, czy oni, proszę Państwa, cokolwiek stracili ze swojej wartości przez te 25 lat? Wprost przeciwnie. Oni się rozwinęli i rzeczywiście ich muzyka przemawia do nas wszystkich.

Rye Whiskey, proszę Państwa, i Old Crow Medicine Show. To akurat piosenka o ciężkim losie bimbrownika, ale generalnie rzecz biorąc, wartości tej płyty są znacznie wyższe i większe. Płyta nosi tytuł Union Made. I właściwie mówi o tej wspólnocie w większości, o tych różnorodności tej wspólnoty, ale przede wszystkim o związkach, o tradycji, o tym wszystkim, co składa się, jest, co można złożyć pod pojęciem narodu. Czyli to, co postawili sobie za cel właśnie chłopcy z Old Crow Medicine Show. Nie prosta rozrywka, ale też przemówienie takie niewielkie, jakaś idea, która tutaj im przewodzi na tej płycie.